0: Aby ustalić rodziców noworodka. Jak tłumaczy prokurator Artur Folga, zabezpieczono pępowinę chłopca.
1: Do badań, między innymi kluczowego badania, czyli pobrania materiału DNA i w sytuacji ustalenia osoby, która mogła urodzić tego noworodka, można będzie ustalić stopień pokrewieństwa.
0: Życiu chłopczyka nie zagraża niebezpieczeństwo, jest zdrowy. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Przy zakonie, gdzie podrzucony został noworodek, nie ma okna życia. Miastko nie ma już nie tylko szpitala, ale też nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W tym niewielkim mieście na Pomorzu szpital utonął w długach i złożył wniosek o upadłość i przestał przyjmować pacjentów. Pomorski oddział NFZ miał do 1 września wybrać nowy podmiot świadczący weekendową opiekę zdrowotną, ale termin właśnie został przesunięty. Dlaczego i do kiedy? Maciej Bąk śledzi sytuację w miastku.
3: Co najmniej do 8 września, bo ku zaskoczeniu NFZ zgłosiło się aż dwóch chętnych. Co ciekawe, jednym z oferentów jest upadający szpital, chcący mimo wszystko zajmować się pacjentami, mimo że prowadzi właśnie zwolnienia grupowe. Fundusz daje sobie tydzień na decyzję, ale nie ma gwarancji, że od razu po tym jak zapadnie, opieka wróci. Na razie pacjenci z miastka muszą wieczorami i w weekendy szukać pomocy w sąsiednich miastach. Sytuacja frustruje mieszkańców, ci zainicjowali właśnie komitet referendalny mający odwołać burmistrza, za którego kadencji miejski szpital upadł.
2: Szpital w miastku złożył wniosek o upadłość w połowie sierpnia. Z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnowali wszyscy jej członkowie, a do zwolnienia jest blisko 200 osób. Sejmowa awantura o aferę Zonda Krypto. Na mównicy słowne starcie posła Koalicji Obywatelskiej z posłem opozycji. Argumenty o poważnych podejrzeniach kontra żądanie powołania specjalnej komisji. Ta afera kolejny raz pokazała waszą prawdziwą twarz, mówił Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej.
4: Kryptoafera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji jasno pokazała, że wy jesteście przeciwko bezpieczeństwu finansowemu.
5: Marszałek Czarzasty nie odtajnił na wniosek Prawa i Sprawiedliwości posiedzenia Sejmu z 5 grudnia. To pan jest odpowiedzialny za to, że Polacy tracili oszczędności.
6: Mam takie wrażenie, że prokurator się zbliża.
2: Tak, marszałek Czarzasty podsumował wystąpienie Janusza Kowalskiego. Lada moment w Sejmie ma się pojawić projekt PiSu z wnioskiem o powołanie Komisji Zaufania Publicznego. Większość sportowych związków deklaruje czas na zmiany. To po pierwszym w historii aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Część członków prezydium zarządu PKO, którego spotkanie zaplanowane jest na 8 września, domaga się zwołania na ten sam dzień posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać Piesiewicza z funkcji prezesa. Formalnie kadencja trwa do wiosny przyszłego roku. Zarząd jak najszybciej powinien podjąć odpowiednie decyzje, które oczyszczą sytuację, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
7: Jestem przekonany, że te działania, które zostały zapowiedziane przez członków zarządu, one szybko zostaną zrealizowane właśnie w taki sposób, żebyśmy mogli mówić już o planie odbudowy wizerunku Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a nie o ciągle tym dramacie i tych kompromitacjach, które słyszymy każdego dnia.
2: Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ubiegły czwartek. Usłyszał dwa zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Nie przyznaje się do winy. Minister klimatu w Radiu Z zapewnia, nie zmarnuje się żadna złotówka. Paulina Henik-Kloska broni systemu kaucyjnego. Jej zdaniem nie ma ryzyka, że kaucje z niezwróconych opakowań przepadną lub wzbogacą się na nich prywatne firmy. Pieniądze za... tłumaczy Paulina Henik-Kloska.
8: Na przykład w rozwój sieci butelkomatów, obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
2: Szefowa resortu klimatu zapowiada, że wszystkie takie wydatki będą rozliczane, a ministerstwo przygotuje ogólnodostępny raport, który pokaże, gdzie trafiły pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów. Resort chce rozszerzyć system kaucyjny również o szklane butelki, czyli małpki. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. Prawie jak metro, tak ma działać kolej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Pociągi między głównymi miastami regionu mają kursować co 15 minut. Kolej ma stać się głównym środkiem transportu, zapowiada Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
9: Nowe pociągi będą oczywiście dostosowane do wszystkich aktualnych standardów. Będą wygodne, komfortowe, będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. potrzebnych.
2: Pieniądze na pociągi dadzą Unia i województwo śląskie. Metro kolej ma ruszyć za 2 lata. Wakacyjny rekord w tunelu na Zakopiance. W lipcu i sierpniu przejechało tam prawie 2 300 000 aut. To o prawie 8% więcej niż rok temu. Dzienny rekord padł 9 sierpnia, kiedy trasę pokonało w ciągu doby niemal 55 tysięcy pojazdów.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: RMFZ przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Nad polami unosi się mgła. Maciek Łoś myśli, że to ten krajobraz go ukształtował. Dom nie był jeszcze wykończony. Ciepło uciekało przez ceglane ściany i dziury w niestarannie wymurowanych oknach. Wtedy były ciężkie czasy, brakowało im pieniędzy, chociażby na węgiel. Oczywiście przez Budzikowskich. W piecu palili głównie drewnem i śmieciami. Maciek pamięta doskonale te wieczory, kiedy siedział na górze u siebie w pokoju, otulony w koc i starając się nie zwracać uwagi na burczenie w brzuchu, szczękał zębami. Wyglądał przez okno i dookoła widział tylko płaski mazowiecki krajobraz, wiszące nad nim szare wstęgi. Wyobrażał sobie, że w tych mgłach czają się duchy lub potwory, albo wrogie armie, lub po prostu bandy przestępców, którzy zaraz wpadną do ich domu, żeby ich wszystkich wymordować. Czasami fantazjował o tym, że tak naprawdę to nie mgła, ale gazy bojowe, takie jakich używano podczas I wojny światowej. I już zaraz wpełzną one do ich domu przez te nieszczelne okna. Zaatakują jego rodziców, którzy zaczną się dusić, krztusić krwią, wypluwać z ust kawałki płuc. Pierwszy umierał brat, którego matka nosiła w brzuchu. Potem ona. A na końcu ojciec, bo Maciek wyobrażał sobie, że on jest najsilniejszy z nich wszystkich. To, że koniec końców był najsłabszy, okazało się dopiero później. W tych marzeniach czasami przeżywał, bo siedział na piętrze, gdzie nie docierały trujące wyziewy, a czasami umierał, skręcając się z bólu, razem z rodzicami i nienarodzonym jeszcze bratem. Miał jeszcze inne hobby. Potrafił godzinami przeglądać książkę kucharską. Potężne tomiszcze o pomarańczowych okładkach, wypełnione przepisami i zdjęciami smakowitych potraw. Czytał je uważnie, zapamiętywał, a kiedy przymykał oczy, potrafił sobie wyobrazić ich smak na koniuszku języka. Ojciec kręcił nad nim głową. Powtarzał, że to było dobre, jak był dzieckiem, a teraz jest już dużym chłopcem i powinien znaleźć sobie jakieś poważne zajęcie. Matka odpowiadała mu, żeby dał synowi spokój. Maciek wyobrażał sobie potem, że trujący gaz zabija tylko ojca.
1: To były dobre czasy.
0: Przebija się samochodem przez pasma mgły. Dostrzega swój rodzinny dom. Teraz już starannie wykończony i zadbany dzięki ludziom, których zatrudnił i pieniądzom, które wysyłał matce. Na parterze palą się światła.
1: Oglądanie książek kucharskich jednak się opłaciło, tato.
0: Jest pewien, że matka siedzi teraz przy oknie i go niecierpliwie wypatruje. Będzie musiała jeszcze chwilę poczekać. Na drodze są głębokie wertepy. Maciek jeździ co prawda SUV-em, ale nie chce rozwalić sobie zawieszenia. Jego wzrok wyławia w oddali ciemną bryłę na tle nocnego nieba i migoczące i odbitym światłem księżyca toni jeziora. Dom Budzikowskich. Zauważa go po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Bywa oczywiście u matki regularnie, żeby sprawdzić, czy u niej wszystko w porządku. Budynek tutaj przez cały czas stał, ale w jakiś sposób nauczył się go nie widzieć. To tam się wszystko zaczęło.
1: Sami jesteście sobie winni.
0: Przyciska pedał gazu. Samochód podskakuje na wyboju. Pas bezpieczeństwa boleśnie wbija mu się w pierś. Brama wjazdowa na posesję jest już otwarta. Wjeżdża tam szybko. Drobne kamyki wyskakują mu spod opon. Niedaleko domu stoi inny wóz. Obcy. Maciek domyśla się, że należy do tej wściwskiej dziennikarki. Zatrzymuje się i wychodzi z wozu. Niemal w tej samej chwili z domu wybiega jego matka.
2: Jesteś wreszcie.
1: Jestem. Zaprowadź mnie do tej dziewczyny.
0: Łukasz udaje obojętność, ale co chwilę zerka a to na nowoczesny wyświetlacz, a to na deskę rozdzielczą, czasami na obszerne wnętrze samochodu. Może być obrażony na Artura, może go nie lubić i prawdopodobnie do końca mu nie ufa, ale jest facetem, który najwyraźniej lubi motoryzację. I wóz pisarza robi na nim wrażenie.
3: Niecałe 8 sekund.
4: Co takiego?
3: Niecałe 8 sekund do setki. 7,7 bodajże, jak było napisane na stronie.
4: Po co mi to mówisz?
3: Bo wyglądałeś, jakbyś chciał zapytać.
4: Nie chciałem.
3: A w takim razie przepraszam.
0: Łukasz lekko czerwienieje na twarzy i odwraca się do okna. Przez kilka sekund w milczeniu ogląda mijane domy. Artur żałuje, że się odezwał. Myślał, że opowiadając o samochodzie rozpocznie bezpieczną, spokojną rozmowę na motoryzacyjne tematy. Pomylił się i rozłościł tylko Łukasza. Czuje się teraz, jakby przebywał w pomieszczeniu wypełnionym gazem. Jeden nieostrożny ruch, jedna iskra, a nastąpi wybuch.
3: Tak właśnie podrywasz dziewczyny? Na ekstra bryki?
4: No nie wiem, czy jest aż taka ekstra. No poza tym dziewczyny to się chyba podrywa na sportowe bryki, nie? A poza tym to jest pożyczony wóz, mój jest w naprawie.
0: Próbuje zażartować, żeby rozładować atmosferę, ale znowu mu się to nie udaje.
3: A Edyta? Podobała jej się przejażdżka, na którą ją zabrałeś?
0: Artur wie, że musi być teraz ostrożny.
4: Słuchaj, nie wiem, co sobie myślisz, ale my tylko razem pracowaliśmy.
3: Aha. A kolega, z którym mnie zdradzała, to był tylko znajomy ze studiów. Mieli wspólne zainteresowania. To najwyraźniej jej typ, faceci, którzy mają takie samo hobby.
4: My nigdy nic...
3: Mówiła ci o tym? Czy tylko robiła ze mnie furiata?
4: Wspominała coś.
0: Nie zdąża ugryźć się w język. Widzi, że popełnił błąd. Łukasz cały się spina, tężeje, ale równocześnie przez całe jego ciało, od stóp do czubka głowy, wszystkie mięśnie wstrząsają mikrodrgania. Niby niewielkie, ale zwiastujący wybuch. Jest teraz jak wulkan tuż przed eksplozją. A Artur znalazł się na miejscu nieszczęsnych mieszkańców Pompeji.
3: Co takiego wspomniała?
4: Że cię zdradziła.
3: Opowiedziała ci dokładnie, co zrobiła? Z kim? Ile razy?
4: Nie.
3: Opowiadała. Pewnie, że to był tylko jeden wyskok, co? Jeden błąd. Nie. To trwało ponad 3 miesiące. 3 miesiące.
4: Nie opowiadała tak szczegółowo, ale ona... Wspomniała, że to wszystko jej wina.
3: Oczywiście, że to jest jej wina. Przecież nie wpychałem jej innemu facetowi do łóżka.
4: Nie chodziło jej raczej o to, że to jej wina, że teraz taki jesteś.
3: Niby jaki?
4: Słuchaj, ona cię kocha.
3: To też ci niby powiedziała. To co? Jednak nie pracowaliście, ale przez cały dzień zwierzaliście się sobie nawzajem.
4: Nie powiedziała mi tego, ale to widać. Jestem pisarzem, znam się na ludziach. Ona cię kocha.
3: I dlatego...
4: Popełniła błąd. I to już musicie wyjaśnić między sobą, ale ona cię kocha. Bo jeśli by cię nie kochała, to by...
3: To co? No?
4: To czy wytrzymałaby z tobą? Sam byś ze sobą wytrzymał?
0: Łukasz nie odpowiada. Kręci tylko głową, jakby chciał w ten sposób dać znać Arturowi, że pisarz nic nie rozumie.
4: A my naprawdę pracowaliśmy. Edyta odkryła, że porwanie piosenkarki może mieć coś wspólnego z morderstwem Budzikowskich z połowy lat 90. Pojechaliśmy tam, gdzie mieszkali, żeby sprawdzić ten trop, ale znaleźliśmy tylko martwego prywatnego detektywa. A potem piosenkarka uciekła, ktoś zaatakował Jarka Błaszkowicza, ten porywacz zginął. I niby ta historia się skończyła, ale Edyta postanowiła jeszcze raz pojechać do wsi Budzikowskich, bo coś jej w tym wszystkim nie grało. I teraz nie ma z nią kontaktu.
3: Samochód ciągle tam stoi.
0: Dopiero teraz Artur zauważył, że w międzyczasie Łukasz wyciągnął komórkę i sprawdza położenie swojego i Edyty wozu w specjalnej aplikacji.
3: Przyspiesz trochę. Boję się, że stało się coś złego.
0: Mama prowadzi Maćka do domu. Zamyka za nim drzwi, wyglądając jeszcze na zewnątrz, jakby naprawdę obawiała się, że ktoś go śledzi. Kiedy wreszcie się do niego odwraca, z jej oczu lecą łzy. Tam na zewnątrz jeszcze się trzymała. Teraz emocje wylatują z niej z siłą fali tsunami. Zaczyna się cała trząść.
2: Synek. No, synek, ja cię przepraszam. Ja nie wiem, co we mnie wstąpiło, ale już nie wiedziałam, co mam robić, no, bo ona tak na mnie patrzyła.
0: Widok matki tak słabej, tak bezbronnej budzi w Maćku coś mrocznego. Wie, że w domu jest broń. Stara strzelba, która należała do jego ojca, a którą pewnego dnia wykorzystał, żeby strzelić sobie w łeb. Kusi go, żeby jej teraz użyć. Upozoruje włamanie do domu. Włamywaczką będzie ta dziennikarka, przez którą cały kłopot. Matka ją przez przypadek złapała na gorącym uczynku. Dziennikarka dźgnęła ją więc nożem. Kobieta zdołała jednak oddać jeden strzał ze strzelby i zabiła intruskę. Sama jednak zmarła, nim przyjechało pogotowie. Dwie śmierci. Jedna to zabójstwo podczas włamania, druga to pozbawienie życia w samoobronie. Ciała znalazł syn właścicielki domu, znany kucharz i celebryta Maciek Łoś. Maciek czuje, że w tym pomyśle jest potencjał. Trzeba go oczywiście trochę dopracować, znaleźć ewentualne luki i je wyeliminować. Niemniej jednak waha się. Ale potem przypomina sobie, co mama dla niego zrobiła i ile dla niego poświęciła.
5: Czuje, że jest jej coś winien. Poza tym do tego pomysłu z włamaniem zawsze będzie mógł wrócić później. Podchodzi do swojej mamy. Chwyta ją delikatnie pod ramię, a potem prowadzi do kuchni. Usadza tam na krześle obok dużego, bukowego stołu.
1: Poczekaj chwilę.
5: Nalewa wodę do szklanki i podaje ją mamie.
2: Dziękuję.
5: Czeka, aż mama się napije. Potem odbiera od niej szklankę i odkłada ją na stół. Klęka naprzeciwko. Ostrożnie i czule ujmuje jej dłoń.
1: Opowiedz mi teraz dokładnie, co się stało.
5: Mama opowiada mu wydarzenia ostatnich godzin. Mówi chaotycznie. Maciej musi ją kilka razy zatrzymywać, prosić, żeby wróciła do poprzedniego wątku. Dopytuje też o niektóre szczegóły. Pod koniec ma jednak, jak mu się wydaje, pełen obraz sytuacji. Jest dumny z matki. Nie spodziewał się, że jest zdolna do przemocy fizycznej. Teraz jednak zachowała się jak trzeba. Kto wie, co by się stało, gdyby ta dziewczyna powiedziała komukolwiek o tym, czego się tutaj dowiedziała.
1: Gdzie jest ta dziennikarka?
5: Mama prowadzi go do salonu. Tam na podłodze leży związana za pomocą taśmy dziewczyna. Na dźwięk ich kroków unosi głowę. Na jej głowie wyrósł guz wielkości sporej figi.
1: Dobry wieczór. My się chyba nie mieliśmy okazji poznać, ale pani wie, kim jestem, prawda?
5: Dziewczyna po chwili zastanowienia potwierdza ruchem głowy. Chyba zdaje sobie sprawę, że kłamstwo nic by jej nie dało. Oboje wiedzą przecież, że nie wyjdzie z tego domu żywa.
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia
1: Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Edyta pamięta niedzielne przedpołudnia w swoim domu. Najspokojniejszy moment w całym tygodniu. Już po śniadaniu. Mieszkali w bloku, czteroosobowa rodzina, więc po prostu było słychać, kto jest gdzie. Ojciec w kuchni przygotowywał obiad, a z niewielkiej wieży wylatywały kolejne piosenki Edyty Bartosiewicz. Czasami zakłócane zresztą przez śpiew mężczyzny, który chętnie towarzyszył ulubionej wokalistce. Tato Edyty miał bowiem dwie pasje. Rock z lat 90. ze złotej dekady, jak to lubił określać, i gotowanie. Mama siedziała natomiast w dużym pokoju. Czytała książkę, najczęściej jakiś romans z okularami, które zsuwały jej się do połowy nosa. W kącie pokoju grał cicho telewizor. Nikt go nie oglądał, ale miał być włączony.
2: Jest już?
1: Starsza siostra Edyty zawsze była kujonką. Marzyła o studiach medycznych. Ostatecznie nie dostała się na nie. Skończyła na pielęgniarstwie. Ale już na studiach nauczyła się norweskiego. Wyjechała natychmiast po dyplomie i nie narzeka. Twierdzi, że jako pielęgniarka w Trondheim zarabia lepiej niż lekarz w Polsce. Czasami tylko kręci nosem, że słońca mało. Wtedy przygotowywała się do matury. Siedziała obłożona książkami do biologii. Powtarzała budowę pantofelka.
2: Jest już?
1: Edyta natomiast wyciągała spod łóżka stare roczniki detektywa. Pożółkłe, wydrukowane na kiepskiej jakości papierze. Łatwo było je uszkodzić, więc przewracała strony ostrożnie. Powoli, jakby właśnie w dłoniach miała pierwsze wydanie o obrotach ciał niebieskich Kopernika. Zdobywała archiwalne numery podczas wizyt w antykwariatach. Wypożyczała z bibliotek i zapominała oddać. Nikt nigdy się jednak nie upomniał. Dwa lub trzy razy znalazła detektywa grzebiąc w stosach z makulaturą. Ale było warto. W te niedzielne poranki pochłaniała jedną makabryczną sprawę za drugą, z wypiekami na twarzy.
3: Jest!
1: To był sygnał. Cokolwiek robili, porzucali wszystko. Ojciec na wpół rozbite kotlety, które często potem padały ofiarą ich kota. Mama książkę, nawet jeśli to była nowa grochola. Siostra na moment zapominała o zbliżającej się szybkimi krokami maturze. Edyta natomiast odkładała roczniki detektywa z powrotem pod łóżko. Wszyscy pędzili do dużego pokoju i zajmowali miejsca przed telewizorem, żeby oglądać pewnego wesołego, życzliwego ludziom kucharza, który podróżował po świecie, przeżywał tam różne przygody, a na koniec gotował.
4: Państwo spojrzą teraz na tę wołowinkę, jaką ma piękną barwę, czerwona, jak usta młodej dziewczyny i prawie bez tłuszczu. Ledwo kilka pasków, jakby dla ozdoby. Prawdziwy rarytas. Owoc pracy pokoleń hodowców bydła. Żeby ją zdobyć, wędrowałem pampą, odwodniłem się, uciekałem przed pumą. Ale było warto. A teraz pokażę Państwu, co można z takiej wołowiny zrobić.
1: Edyta, podobnie jak gustu muzycznego, nie podzielała kulinarnej pasji taty. Ale lubiła te niedzielne poranki, kiedy siedzieli wszyscy razem przed telewizorem. Były to jedne z jej najprzyjemniejszych wspomnień. I nieodłącznie wiązały się z głosem i śmiechem kucharza. A teraz ten sam kucharz stał przed nią i zastanawiał się, jak powinien ją zabić.
5: Pozwoli pani, że pani pomogę.
1: Nie czekając na jej reakcję, ujmuje ją pod pachami, podnosi i przenosi na kanapę. Kiedy w końcu usadza ją na miejscu, oddycha ciężko, a jego twarz lśni od potu.
5: Przyniesiesz, mamo, nóż?
1: Kobieta, która do tej pory stała z boku i w milczeniu przyglądała się całej scenie, ledwo dostrzegalnie kiwa głową. Znika na chwilę. Wraca po kilkunastu sekundach. W dłoni trzyma ogromny, lśniący nóż. Kucharz bierze go od matki. Waży go w dłoni. Potem przesuwa palcem po ostrzu i kiwa głową z uznaniem.
5: Widzę, że używasz tej maszynki do ostrzenia, którą ci przywiozłem ze Szwajcarii. Cudowna sprawa. Powinnaś sobie taką kupić.
1: Edyta dopiero po chwili orientuje się, że mówił do niej. Zanim jednak udaje jej się wymyślić jakąś odpowiedź, kucharz znajduje się tuż przy niej. Dziennikarka przez moment widzi swoje odbicie w szarej stali noża. Zaciska szczęki, spina całe ciało. Zastanawia się, gdzie jest to życie, które właśnie miało jej przelecieć przed oczyma. Nie pada jednak żaden cios. Dwoma sprawnymi ruchami Maciej przecina jej taśmę na nogach.
5: Tak będzie pani wygodniej. Nie będę musiał też już pani nosić dla nas obojga. To było chyba upokarzające, prawda?
1: Fala ulgi, która na nią spłynęła, była tak wielka, że przez chwilę nie potrafiła nabrać oddechu.
0: To może jeszcze ręce?
5: Nie przesadzajmy.
0: To wszystko to wielkie nieporozumienie.
5: O, proszę, nie. Nie przerabiajmy tego teraz. Żadnych nieporozumień, pomyłek i przejęzyczeń. Oboje jesteśmy na to zbyt inteligentni. Ja, bo po prostu jestem, pani, bo tutaj dotarła i zadała pani takie pytania, które zdenerwowały moją kochaną mamę. Żadnych głupot, jasne?
0: Zgoda.
1: Maciej Łoś stoi tuż przed nią. Obraca w dłoniach nóż. Zupełnie nie przypomina tego wesołego kucharza z telewizji. Jest ponury. Jego oczy są ciemne, straszne, groźne. Usta wykrzywia drapieżny grymas, ale równocześnie wydaje się być zadowolony z tej sytuacji. Jest jak kot, który bawi się złowioną myszką tuż przed jej zabiciem.
0: To pan zaatakował Błaszkowicza.
5: Kogo?
0: Byłego dziennikarza. W biurze tego detektywa.
5: A, tak, faktycznie. To byłem ja. Ale nie zrobiłem tego specjalnie. W sensie nie planowałem tego. Po prostu facet znalazł się w złym miejscu, w złym czasie. Sam jest sobie winien.
0: I zabił pan tego detektywa.
5: O nie, to nie ja.
1: Edyta natychmiast orientuje się, że kucharz mówi prawdę. Detektyw został zamordowany w tym samym czasie, kiedy Łoś zaatakował Jarka. Kucharz nie mógł być w dwóch miejscach równocześnie.
5: Ale faktycznie. Ucieszyłem się, że nie żyje. Facet coś miał. Nie wiem, czy na mnie, ale pewnie tak. Skoro to się wszystko wiązało z tym porwaniem, piosenką, nie mogłem pozwolić, żeby z powodu jakiejś drobnostki sprzed lat na zmarnowanie poszło wszystko to, nad czym pracowałem tak długo. Pani mnie rozumie. Sama pani pracuje w mediach, pani wie, jak tam jest ciężko.
1: Sprawa sprzed lat, piosenka, atak na dziennikarza. Edyta szybko kojarzy fakty. Wszystko jest dużo prostsze, kiedy widzi się przez okno ciemną bryłę opuszczonego domu. Ile to jest stąd? 100 metrów? 200?
0: To pan zabił Budzikowskich.
5: Wolę myśleć, że sami to sobie zrobili. Oczywiście, jakby wykonałem pewne czynności, ale to oni zaczęli. Pani rozumie. Jeśli się potrząsa butelką od szampana, to trzeba liczyć się z tym, że korek w końcu wystrzeli. Zresztą ostrzegałem ich. Zabiłem im kota i podrzuciłem truchło pod dom. Ale nie posłuchaj.
0: Dlaczego pan ich zabił?
5: Nie słyszałaś? Bo to oni zaczęli. Kupili od nas ziemię, żeby się tam wybudować. A potem, kiedy już ich dom stanął, to mieli do nas żal, że ich oszukaliśmy, że ziemia podmokła, że dom się zapada, że wszystko się przekrzywia. A czego się spodziewali, budując się nad samym jeziorem? Podali nas do sądu. Ale to im nie wystarczyło. Doprowadzili do zwolnienia ojca z pracy, a potem jeszcze straszyli nas swoimi znajomościami, jakimiś gangsterami, łysymi, sebami, grubymi i innymi wujami. Ktoś to musiał uciąć i to byłem ja. Ale sami na siebie to sprowadzili.
0: Zabił pan kobietę i małe dziecko.
5: Dzieciak sam utonął w jeziorze.
1: Edyta nie rozumie, w jaki sposób nigdy nie dowiedziała się o tym sąsiedzkim zatargu. Przecież badała tę sprawę. Dlaczego policja się tym nie zajęła? Maciek Łoś i jego rodzina byli przecież oczywistymi podejrzanymi. Mieli motyw. Dlaczego nikt nie zwrócił na to uwagi?
0: Jakim cudem uszło ci to na słuch?
5: To akurat zasługa mamusi. Widzisz?
2: Nie mów jej!
5: Mamo, przecież i tak ją będziemy musieli zabić. Co to za różnica?
2: Nie mów jej tego!
5: No więc był taki policjant.
2: Maciek!
5: Do cholery jasnej, mamo! Ja zająłem się Budzikowskimi, ja wszystkiego dopilnowałem, ja pochowałem tatę, ja się też zajmę tym. Po swojemu. A teraz morda w kubeł.
1: Kobieta opiera się o ścianę, kładzie dłoń na piersi. Oddycha głęboko. Patrzy na syna tak, jakby widziała go po raz pierwszy w życiu.
3: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Trzecia runda US Open nie dla Huberta Hurkacza. Po pasjonującej walce Hubi przegrał ostatecznie z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7 i 5-7. Wrocławianin tłumaczy, co zdecydowało o awansie rywala.
1: Inaczej się gra na korcie numer 4, inaczej na Arthur Ashe Stadium, więc zajmuje chwilę zaadaptować się do powiedzmy szumu, który panuje. Gdyby mi się łatwiej serwowało, to też wszystko później by szło lepiej, więc to są te małe detale, w których Ben po prostu był bardziej solidniejszy ode mnie i dlatego wygrał.
0: Z wielkoszlemową imprezą rozgrywaną w Nowym Jorku pożegnały się także Magdalinet i Magdalena Fręch. Duńskie służby wykryły plan i przygotowania do rosyjskich działań sabotażowych na terenie kraju. Ich celem, jak podają duńskie media, miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej, powiązane z pomocą wojskową dla Ukrainy. Głównym celem jest powstrzymanie konkretnych dostaw na potrzeby ukraińskiej obronności. Jednocześnie chodzi o zastraszanie nas, abyśmy przestali wspierać Ukraińców i nie rozbudowywali własnego potencjału obronnego, powiedział szef kontrwywiadu w duńskiej służbie wywiadu wewnętrznego i bezpieczeństwa. Zauważono, że Rosja próbuje również werbować do swoich działań zwykłych Duńczyków, często bez ich wiedzy, że pracują na rzecz Moskwy. Może chodzić na przykład o wykonywanie zdjęć lub nagrań wideo obiektów czy zakładów, które następnie mogą zostać wykorzystane do planowania sabotażu. Jest dwóch podejrzanych o incydent dronowy na lotnisku w Lipsku. Według niemieckich mediów to Łotysz pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi. NATO i Unia wspierają Niemcy po tym, jak Berlin oskarżył Rosję w tej sprawie. Sekretarz Generalny Sojuszu i szefowa Komisji Europejskiej mówią, że państwa nie dadzą się zastraszyć, będą kolejne sankcje na Rosję i wsparcie dla Ukrainy. Co mówią politycy? Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr zbiera komentarze.
2: NATO stoi murem za Niemcami w obliczu tej sytuacji, mówi sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Nasza jedność jest niezachwiana, a dalsze wsparcie dla Ukrainy jasne. Według sekretarza Rosja pozwala sobie na coraz bardziej lekkomyślne działanie. Zastraszanie nas nie zadziała, tak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiada przygotowanie kolejnych sankcji na Rosję. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Komisja ma przyspieszyć wypłatę pieniędzy dla Ukrainy na zakup systemów obrony powietrznej. Na rok i 6 miesięcy prac społecznych został skazany Wojciech O., znany w sieci jako Jaszczur. Patostreamer głoszący antysemickie i prorosyjskie poglądy usłyszał w Gdańsku prawomocny wyrok ograniczania wolności. Chodzi o jego nawoływanie do nienawiści ze względów narodowościowych 4 lata temu podczas wiecu w Grudziądzu. Sąd drugiej instancji zmienił względem pierwszego wyroku. Reporter Radia Z Maciej Bąk był na ogłoszeniu wyroku.
3: Skrócił nieco karę, bo pierwotnie Wojciech O. miał dostać 2 lata prac społecznych. Co ciekawe, sędzia Rafał Ryś uznał, że skazanie go za słowa wymierzone w Ukraińców było błędem. Doszukał się za to wielu treści antysemickich, również takich wprost wzywających do ukarania Żydów śmiercią.
4: Wskazywały na to, że nawoływanie do nienawiści jednak jest w pewnym zakresie celem działania oskarżonego.
3: Lider prorosyjskiej bojówki regularnie staje przed sądem, był już skazywany za groźby karalne czy nawoływanie do zbrodni. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Wojciech O. ma wykonywać prace społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Trwa walka z czasem sztabu wyborczego Łukasza Gibały. Z powodu odrzucenia przez komisję wyborczą większości podpisów poparcia, kandydat na prezydenta Krakowa musi zbierać je w zasadzie od nowa. Gibale brakuje 1400 podpisów, musi je mieć do 16. Z Krakowa reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Podpisy zbiera kilkudziesięciu wolontariuszy i sam kandydat Łukasz Gibała ma nadzieję, że uda się je zebrać i tym razem zostanie zarejestrowany.
6: Myślę, że na 90% nam się to uda i może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie nam na plus, bo ta mobilizacja i solidarność jest naprawdę ogromna.
5: Trzeba przyznać, że problem Gibały z podpisami ożywił dość nudną kampanię wyborczą i przyciągnął ponownie zainteresowanie wyborami tak mediów lokalnych, jak i ogólnopolskich. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie w ostatnią niedzielę września. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie stawia na leczenie jednego dnia. Będą nowe gabinety i sprzęt oraz szybszy dostęp do badań. Skorzystać ma nawet nawet 100 tysięcy pacjentów rocznie. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Dzięki inwestycji gabinety ortopedyczne, ginekologiczne czy urologiczne będą wyposażone w najnowszy sprzęt, a to pozwoli skrócić kolejki, mówi mi wicedyrektor szpitala Rafał Grzeszczuk.
8: Również zostanie tam zlokalizowany drugi rentgen, który też rozładuje kolejki, jeżeli chodzi o diagnostykę obrazową.
7: To wszystko pozwoli z kolei przenieść leczenie ze szpitala do poradni, bo jak podkreślają lekarze, w wielu przypadkach zamiast długich pobytów wystarczą jednorazowe wizyty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Wartość projektu to prawie 30 milionów złotych. Najdłuższe tramwaje w Polsce będą jeździły po Gdańsku. Miasto właśnie podpisało umowę z bydgoską PESO na budowę 20 pojazdów skrojonych specjalnie pod powstającą trasę łączącą południe stolicy Pomorza z dzielnicą Wrzeszcz. Tramwaje będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
9: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
0: Gotowe tramwaje przyjadą do Gdańska za 3 lata. Zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. Za miesiąc kolejna odsłona akcji, mówi Rafał Kamienicki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
0: Turyści dostają 300 zł ulgi. By z niej skorzystać, trzeba zarezerwować co najmniej 2 noce z rzędu.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radio Z.
12: Dzień dobry, z nami jest Paweł Kowal, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Pytanie numer jeden. No mamy zaostrzone relacje między Berlinem a Moskwą. No bo Berlin oskarża Rosję o to, że stała za tym nieudanym zamachem dronowym, nazwijmy to w ten sposób, na lotnisku w Lipsku. Putin mówi, że Niemcy sami podłożyli dowody, jakoby za tym nieudanym zamachem z udziałem drona w Lipsku stała Rosja. No i na ile to jest groźna sytuacja?
13: Bardzo groźna, bo tak naprawdę to mamy wzmożenie ataków rosyjskich przeciwko Zachodowi i mamy kilka kolejnych zamachów według tego samego, czyli zamachów na fabryki według tego samego schematu, czyli atak zresztą najczęściej jest skoncentrowany na kwestiach dronowych. Mieliśmy to samo w Czechach, mieliśmy to samo w Polsce, mieliśmy to samo w Niemczech, mieliśmy to samo w Bułgarii. Nie wiem, czy już wszystkie wymieniłem. Jest powód, żeby poważnie potraktować zaostrzenie polityki Rosji i prowokacji w stosunku do nas wszystkich. Także to nie jest sprawa, dla mnie to nie jest sprawa niemiecko-rosyjska. Dla mnie to jest sprawa, że Rosja się radykalizuje i Putin nie wytrzymuje presji swojego otoczenia. Nie ma sukcesów na froncie, jest ciśnięty przez otoczenie, jest gotów do bardzo agresywnych ruchów, powinniśmy być bardzo uważni.
12: Pytanie numer drugie, numer dwa. Właściwie trochę pan wyprzedził to, co chciałam zapytać, ponieważ dotyczyłoby tego, co wydarzyło się w Polsce również, bo jeśli chodzi o Polskę, to nie ma żadnej wątpliwości, że w fabryce systemów do dronów w Skarżysku Kamiennej to był sabotaż, celowe podpalenie, tak mówi premier, i że to jest kontynuacja działań eskalacyjnych ze strony Rosji w całym regionie. W takim razie, do czego to ma doprowadzić?
13: To ma prowokować i zastraszać, a my musimy odpowiadać konsekwentnie i właściwie wszystko, co można w tej sprawie powiedzieć. Oprócz tego, że pamiętajcie państwo, to jest podobny schemat, podobny temat, bo gdzieś zawsze najczęściej koło dronów, podobny sposób, czyli sabotaż, podobna ironia bezczelna potem ze strony Kremla. To jest czas, żeby Zachód się trzymał jeszcze bardziej razem. Rosja będzie, a dokładnie Putin będzie eskalował, dlatego że on się boi po prostu o swój tyłek.
12: I pytanie numer trzy. Prezydenckie weto w sprawie rynku kryptowalut jest niedobalanie w Sejmie, powiedzmy sobie wprost, nie będzie takiej większości. To po co kolejne głosowanie w Sejmie?
13: będziemy kruszyć te skały. Czy oni są zdeterminowani?
12: Oni, czyli kto?
13: No wszyscy ci, którzy brali udział w Zonda Krypto. Wie pani, ja jestem w szczególnej sytuacji. Myśmy na przykład u nas w kontekście Podkarpacia pokazywali to już od dawna, te dziwne połączenia. Wzywaliśmy marszałka podkarpackiego Ortyla, żeby się wytłumaczył z finansowania konferencji SIPAC, gdzie była zadziana już ta sprawa Zonda Krypto. Myśmy to widzieli, mówiliśmy od dawna. Dzisiaj to jest w skali kraju, więc kluczem jest, żeby politycy PiS, ci, którzy tam jeździli na tę Ibizę, ale przede wszystkim ci, którzy bezczelnie, wbrew interesowi Polaków, głosowali za każdym razem przeciwko regulowaniu rynku kryptowalut.
12: Czyli to ma być takie, po raz kolejny sprawdzam.
13: No i tutaj... To ma być nasza odpowiedź na reguły demokracji. To znaczy, trzeba kruszyć, jak się nie da inaczej. Trzeba ich stawiać przed tą sytuacją jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz, żeby musieli patrzeć swoim wyborcom w oczy i mówić, że głosują przeciwko nim, ponieważ pojechali na Ibizę, ponieważ wzięli zegarek, ponieważ coś tam jeszcze innego zrobili.
12: I tutaj stawiamy pauzę. Paweł Kowal oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zachęcam, zapraszam. Paweł Kowal też zachęca i zaprasza, jak sądzę.
13: Dokładnie.
11: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
12: No dzisiaj można powiedzieć, że kolejne działania w sprawie Zonda Krypto. Informował o tym Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, że zostały zatrzymane kolejne trzy. Były też przeszukania w PKO-lu, w UOKiK-u. No można powiedzieć, że no, takie przyspieszenie z przytupem na dobrą sprawę. Prokuratura zajęła się tą sprawą dopiero 17 kwietnia tego roku. A pan mówił, że wcześniej już były te sygnały. No przecież konferencja SIPAC-u była kiedy? W 2025 roku w Jesionce pod Rzeszowa.
13: Ja sobie powiedziałem, że za każdym razem, kiedy będę o tym mówił, ekipa moich współpracowników tam na Podkarpaciu z Krzysztofem Kłakiem na czele śledziła te kwestie. To jest szef radnych w Sejmiku, były poseł, zresztą może go pani kojarzyć.
12: No właśnie nie kojarzę, bo jeśli bym kojarzyła, to mnie zapytała.
13: A może gdyby pani z twarzy zobaczyła, to może by się skojarzył. Ale w każdym razie ważne jest to, że jest niestrudzony, twardy i żądał od dawna wyjaśnień od Władysława Ortyla, jak to się stało, że te pieniądze znalazły się, że Władysław Ortyl finansował wspólnie z Zonda Krypto SIPAC, jakieś niejasne przepływy z jakimiś mediami. Nie jesteśmy w stanie tego rozwikłać bez prokuratury. Zresztą zgłaszał sprawę do prokuratury, bo akurat no myśmy na Podkarpaciu to zgłaszali. Znaczy nie ja dokładnie, ale właśnie Krzysztof Kłak. Teraz to wszystko odżywa. Dobrze. Mam poczucie, że ten kawałek pracy został wykonany, a resztę, tak jak powiedziałem, trzeba drążyć skałę, nie odpuścić.
12: Ale nie ma pan jednak takie wrażenia niedosytu, że za późno prokuratura się tym zajęła, bo wcześniej były dwa razy umorzenia w tej sprawie. Jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości.
13: Wie pani, ile mam poczucia w tej sprawie niedosytu? To już nawet nie chcę gadać za prokuraturę, bo powiedzmy, że mógłbym jako polityk nie komentować, tylko po prostu powiedzieć, no widzicie, jak działa Ziobrowa prokuratura, bo w dużej części przecież tak jest, bo wiadomo, że nie ma możliwości bez prezydenta robienia istotnych zmian. Przecież Waldemar Żurek dwoi się i troi, żeby coś zmienić i co daje radę, to robi, tak jak poprzednik, ale wiadomo, że to jest blokowane przez prezydenta, ale dla mnie, wie pani, dla mnie po prostu, i to mówię zupełnie szczerze, znaczy wobec tego, że oni dzisiaj przychodzą, mówią o pisowcach i różnych innych tam pisowcach, konfederatach, przychodzą do Sejmu i sobie tak po prostu siedzą, mając świadomość, że głosowali przeciwko wszystkim propozycjom regulacji tej dziedziny. I dzisiaj widać, że...
12: No, argumentacja była taka, że to, co zaproponował rząd, to po prostu była nadregulacja, że tego było po prostu za dużo.
13: Nic w tej sprawie nie zrobili, zawsze głosowali na nie i reprezentowali w tej sprawie. Dzisiaj widać interes jednej firmy, a gościu dzisiaj wyjechał, tu dał zegarek, tam się... No to było straszne wszystko.
12: No wśród zatrzymanych jest Jaromira W., jak podają media, była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Przypomnę, że właściciel BitBay zaginął w 2022 roku, jakoś tak wiosną. Mamy rok 2026 i dopiero po takim czasie są tego typu działania. No, rządzicie od 2000, no powiedzmy od początku 2024.
13: A tu myślę, że dla każdego jest zrozumiałe, że jeśli chodzi o wpływ ministra sprawiedliwości na prokuraturę, to tego się, to jest tak przyklepane i zacementowane.
12: No nie, no prokurator generalny tak ma wpływ, no przepraszam bardzo, ale no to już... wynika przecież jednak z ustawy, na podstawie której cały czas to działa, ustawy uchwalonej za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
13: Ale wie pani
12: przecież
13: też,
12: za rządów Platformy Obywatelskiej było rozdzielenie tych dwóch funkcji, a potem nastąpiło znowu scalenie.
13: Ale też wie pani, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o nominacje chociażby zastępców prokuratora i tak dalej. Więc myślę, że dla każdego, kto się tym interesuje, jest jasne, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny robi w tej sprawie, co może jednak jest mocno ograniczone. Dla mnie to jest w każdym razie oczywiste.
12: No dobrze, ale prokurator krajowy przecież jest z nominacji nowej władzy, no więc... A Przemysław Czarnek mówił tak, kandydat na premiera cały czas z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, mówił tak, no my was rozliczymy, dlatego nie dlaczego nie ostrzegaliście Polaków, których KRAL prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
13: Ale nie wiem, co jeszcze można do tej sprawy dodać. No przecież wszyscy widzą, jak oni głosują w Sejmie.
12: Ale nie ostrzegaliście.
13: Znaczy, co, jak można bardziej ostrzegać niż wystąpienia premiera jedno po drugim? To były przecież wielkie mowy polityczne apelujące do nich, żeby...
12: Ale od kiedy?
13: No, od momentu, kiedy przyszliśmy z regulacjami, kiedy się okazało, że trzeba działać, to działamy. Znaczy, nie wiem, czy tutaj, czy w tej sprawie można jakikolwiek zarzut realny, jeżeli ktoś jest rzetelny, postawić rządowi, który działał w takich warunkach, jakie żeśmy sobie przed chwilą opisali. Znaczy, myślę, że naprawdę, no oczywiście zawsze można zrobić coś więcej, ale tutaj nie ma żadnej zwłoki, tu jest wszystko tak jak trzeba i raczej trzeba apelować, niech poseł Czarnek apeluje do prezydenta, żeby się inaczej zachował, niech apeluje do swojego klubu, niech apeluje do posła Moskala, niech apeluje do Jarosława Kaczyńskiego.
12: Dobrze, pan powiedział, że będziecie po prostu, czyli rozumiem, że będziecie w nieskończoność próbować obalić prezydenckie weto, czy będzie kolejny projekt ustawy?
13: Wie pani, ja nie decyduję o tym. Mm-hmm. Jestem tylko jednym z posłów w tej sprawie.
12: No, jest pan również baronem w Koalicji
13: Obywatelskiej. To nie jest osobiście mój temat, ale gdyby ktoś mnie pytał o moje zdanie, trzeba kruszyć skałę po prostu.
12: A czy powinna powstać komisja zaufania publicznego? PiS składa projekt. Taka komisja, no... Złożona z ekspertów, nie polityków, tylko ekspertów, no tak, ale... która mogłaby przesłuchiwać jednak świadków.
13: Przede wszystkim niech działa prokuratura i właściwe instytucje. To jest, wie pani, my znamy Jarosława Kaczyńskiego już jakiś czas, nie? I wiemy, że jak jest taka kryzysowa sytuacja, to on wtedy wymyśla jakiś nowy balsam kapucyński na tę chorobę, na którą jest
12: zasłona dymna, tak?
13: Na którą jest już 100 lekarstw. Znaczy wiadomo, co trzeba robić w takiej sytuacji, wiadomo, co powinna robić prokuratura, wiadomo, jakie instrumenty są w Sejmie, no to wtedy...
12: Ale PiS wam nie dowierzy, królik, ta prokuratura to niczego
13: wtedy,
12: nie wyjaśni.
13: To wtedy królik z kapelusza i nagle się okazuje, że prezes PiS proponuje komisję, jak to, zaufania publicznego. Nie?
12: Tak.
13: No pani przecież wszystko to zna, te pakty stabilizacyjne, komisje zaufania publicznego. Inwencja w pomysłach na nazwę jest zawsze nieograniczona.
12: No mówi tak ktoś zresztą, który był kiedyś w Prawie i Sprawiedliwości, więc to modus operandi trochę miał opanowane, można powiedzieć. Ale przynajmniej opanowane to jest dobrze powiedziane, ale jednak... Wiedział, jak to się wszystko tam dzieje. To powrócę jeszcze do sprawy tych...
13: Znaczy, ja nie przeczę, że to jest sprytne, tylko, że to nie jest droga, która prowadzi do wyjaśnienia tej afery.
12: A ja bym chciała jeszcze powrócić na chwilę do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. O tym, że są teraz jakieś takie zaostrzone relacje między Berlinem a Moskwą. I teraz, bo to pan powiedział, o tym powiedział, że modus operandi właściwie jest dość podobne, że potem też są jakieś kpiny, albo jakieś też groźby, bo tutaj oczywiście jak zwykle taki dyżurny, można powiedzieć, nawoływacz się odzywa, czyli były prezydent Rosji Miedwiediew, który na telegramie ostro skrytykował, nazwał nawet, że to jest taki neonazistowski kurs Niemiec i wezwał do, i tutaj cytat, bezpośrednich uderzeń na niemieckie zakłady zbrojeniowe. Czyli co? Rosja miałaby po prostu zaatakować Niemcy, czy miałaby po prostu rozpocząć wojnę, tak? Z NATO.
13: Rosja się posługuje sabotażem, posługuje się wojną hybrydową, my to mówimy od dawna.
12: Ale bezpośrednie uderzenie na niemieckie zakłady zbrojeniowe, czyli nie, że tak bym potworzywał flagą.
13: U nich jest cały czas, że nie wiem, co on ma na myśli Miedwiediew, ale u nich jest ta eskalacja, którą tworzy Miedwiediew, on taki jest harcownik przed Putinem. Ja myślę, że tam sprawa jest dość oczywista. Putin jest już pod dużym napięciem swojego otoczenia, to wynika z różnych informacji, szczególnie gospodarczych, które dochodzą.
12: Także ale w związku z tym, że napadł na Ukrainę,
13: w związku
12: tak?
13: z tym, że napadł na Ukrainę i nie ma
12: i końca
13: sukcesu.
12: Nie widać.
13: I końca nie widać. Ludzie w jego otoczeniu mówią, a dlaczego my mamy za to płacić? To są ludzie często bogaci, tak. którzy się mocno wzbogacili, którzy widzieli swoją przyszłość, swoje rodziny, swoich bliskich gdzieś tam na Rivierze, czy w różnych innych pięknych miejscach na świecie. A teraz tak, kłopot z podróżowaniem, kłopot z wydawaniem pieniędzy, kłopot z tym, kłopot z tamtym. Putin nie radzi sobie z wojną, no to cisną Putina. Dążą prawdopodobnie do zmiany Putina. Putin utrzymuje wojnę, bo mówi beze mnie, bo to taki mechanizm jest bardzo prosty zresztą. Beze mnie nie możecie prowadzić wojny, jest wojna, nie możecie mnie zmienić. No i Putin będzie coraz bardziej agresywny, bo motywem działania Putina będzie zachować swoje bezpieczeństwo, bezpieczeństwo swoich pieniędzy, swoich najbliższych. Ta agresja będzie eskalowała wojnę przeciwko Zachodowi. Także ja bym nawet nie, gdybym ja mówił, to nie mówiłbym, że to jest jakiś kłopot między Niemcami a Rosją, ja bym powiedział, że to jest po prostu eskalacja przeciwko Zachodowi. Putin nienawidzi tego rządu niemieckiego, nienawidzi tego rządu polskiego, nienawidzi tych rządów demokratycznych, on by sobie życzył innego rządu, on by sobie życzył AfD. To wszystko mu się nie udaje na tym etapie i to jest powód, dla którego...
12: Nie no, AfD to jednak rośnie w siłę, ale cały czas tak...
13: A więc ja się też dziwię, jeżeli tutaj... chodzi o AfD, to też się dziwię na przykład, że w Polsce nie pytają wszyscy pani tej Hernik, jest taka pani posłanka...
12: Tak, Zajączkowska Hernik z Konfederacji.
13: Hernik z Konfederacji.
12: Oni, nie, oni z Konfederacji są... nie, ona założyła swoje stowarzyszenie, no, ale z Konfederacji że... chyba ją wyrzucili.
13: Tylko, że wciąż oni są w sojuszu z AfD w parlamencie.
12: Nie, ona
13: chyba
12: zmieniła grupę.
13: No, pani redaktor, możemy sprawdzić, czy jeszcze jest w tej grupie, czy nie. Jeszcze całkiem niedawno była.
12: Ale była. Była na pewno.
13: Polscy politycy są dzisiaj w sojuszach z partiami, które, czy konkretnie z tą partią, która wręcz otwarcie mówi o zmianie granicy. Że są grube rzeczy się dzisiaj dzieją na naszych oczach.
12: No tak, ale cały czas się zastanawiam, jak daleko Putin czy Kreml posunie się w tej swojej zemście na Niemcach i jak to się może przełożyć również no, na nasze bezpieczeństwo.
13: Putin dąży, ja nie lubię występować jako analityk, kiedy jestem politykiem, ale na moment spełnię to, czego pani ode mnie oczekuje. Putin dąży do takiego uderzenia przeciwko Zachodowi, które będzie za małe, żeby robić dużą wojnę. Jego istota rzeczy jest taka, żeby gdzieś tak uderzyć, żeby zabolało, ale żeby inni partnerzy powiedzieli, a nie uruchamiajmy artykułu. Tego,
12: tak,
13: bo on
12: że
13: wie,
12: jednego,
13: że to w sensie prawnym rozsypie NATO. I to jest cel Putina. On nie może tego osiągnąć, dlatego że już mu się
12: czyli
13: wydaje...
12: chce rozszczelnić NATO, tak?
13: On chce rozszczelnić NATO, chce rozsypać, całkowicie rozwalić współpracę amerykańsko-europejską. On ma dokładnie odmienne cele w każdej sprawie niż my. Nasz cel jest, żeby Ameryka się trzymała z Europą za wszelką cenę. Nasz cel jest, żeby demokratyczne rządy w Europie jednak wspierały Ukrainę, żeby oni dawali radę na froncie. Nasz cel jest, żeby Putina zniechęcić do atakowania celów w NATO i w Unii Europejskiej. Jak go można zniechęcić? Tylko demonstracją siły. Niekoniecznie nawet użyciem siły, tylko wiarygodną demonstracją. To jest istota polityki Donalda Tuska, polega na tym, żeby energetyzować Unię Europejską, pobudzić, ja to parę razy mówiłem z Zarembkiewiczem, ugryźć żubra w dupę, to się wszyscy tam denerwowali, ale chodzi o to, żeby wymusić na Unii Europejskiej, żeby oni wydawali więcej na zbrojenia. A my mamy do tego super argumenty, bo sami wydajemy te 4,7. Przed chwilą spotkałem się z hiszpańskim politykiem, prezydentem Katalonii. To jest zupełnie inna rozmowa, kiedy my możemy rozmawiać na przykład z Hiszpanami, mówiąc im, zobaczcie, ile my wydajemy.
12: I ale oni są daleko tutaj od granic Rosji, więc dla nich to jest troszeczkę zupełnie inna historia.
13: Niektórzy rozumieją. I to nie jest tak, że nie, to trzeba nie ustawać. Wczoraj rozmawiałem z ministrem spraw zagranicznych Słowenii. Wydawało mi się Słowenia daleko, nie? Ciepło między Włochami a Chorwacją. Mogliby powiedzieć, że to jest daleko. Ale okazuje się, że tam jest rząd z premierem Janszą, z ministrem spraw zagranicznych, poważnych ludzi, którzy rozumieją, że to jest zagrożenie dla całego Zachodu. Że jeżeli się posypie wschodnia flanka NATO, to posypie się też południowa. To też nie trzeba znowu... My czasem usprawiedliwiamy, czy Hiszpanów, czy kogoś, że oni są daleko. Połączone. Tak, są daleko, ale to jest połączone. Oni też mają swoje interesy. Niedawno mieli Ceuty. No to kurczę, nie trzeba im chyba wiele tłumaczyć, jak na czym polega solidarność w tych sprawach, nie?
12: Wczoraj tutaj na pana miejscu w gościu Radia Z siedział Mariusz Błaszczak, były szef MON z Prawa i Sprawiedliwości i był pytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy polscy żołnierze powinni pomóc krajom bałtyckim, gdyby zostały zaatakowane. I co odpowiedział Mariusz Błaszczak? Powinni bronić Polski. I dalej. Trzeba być silnym w sojuszach. Tak było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byłem ministrem obrony narodowej. Trzeba stawiać na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To w takim razie mamy. Nie powinniśmy wtedy bronić Bałtów, czy nie powinniśmy? Bo ja nie do końca rozumiem tę wypowiedź.
13: Ale Mariusz Błaszczak o tym nie decyduje. O tym decydują generałowie, plany ewentualnościowe NATO. I,
12: nie, no, ale to jest,
13: to są
12: ale
13: decyzje,
12: jest Mariusz Błaszczak, były szef MON-u. Z sondaży wynika, że prawica może przejąć władzę. To jest bardzo, bardzo realna perspektywa.
13: Mam nadzieję, że ta prawica, bo ja też się uważam za prawicę, prawicę, ta prawica, którą pani wspomina, nie przejmie władzy, dlatego że...
12: Znaczy
13: nie,
12: szeroko pojęta prawica.
13: Oni nie, mają poważnego podejścia do spraw bezpieczeństwa. To, co wyprawiali przy SAFE na przykład, absolutnie ich dyskredytuje. Może potem to sobie już...
12: No ale pod
13: mówić,
12: koniec rządów jakieś tam zakupy jednak były.
13: Ale potem się nagle okazało, że kiedy premier Donald Tusk przyniósł do Polski dodatkowo 44 miliardy...
12: No bo to kredyt, no to dlatego.
13: No ale jakby w 39 ktoś nam dał kredyt, to byśmy po rękach całowali. To historia Polski by inaczej
12: wyglądała.
13: Wcześniej
12: Jarosław Kaczyński też mówił, że lepiej być zadłużonym niż
13: bezpiecznym,
12: okupowanym.
13: Lepiej być zadłużonym i bezpiecznym niż okupowanym przez Rosję, czy bombardowanym, tak jak dzisiaj Ukraina jest bombardowana. To w ogóle dla mnie było niewyobrażalne. Znowu wspomnę to moje Podkarpacie. Nie wiem, że na przykład oni byli gotowi odciąć pieniądze od Stalowej Woli. No przecież to są jakieś jaja. Ja, znaczy dla mnie to jest absolutnie dyskredytujące. Autodyskredytacja absolutna, to co oni obecnie mówią o kwestiach bezpieczeństwa. Po tym, co zrobili w sprawach SAFE, to dla mnie był punkt zwrotny.
12: A jak pan zagłosuje w sprawie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego?
13: Po pierwsze, mam o nim bardzo dobre zdanie i uważam, że to jest taka prywatna opinia, a w sprawach personalnych zawsze głosuję z klubem, a moja prywatna opinia jest bardzo dobra o nim.
12: Czyli zdecydowanie tak. No ale przecież były opinie ze strony organizacji pozarządowych, które zajmują się szeroko pojętą praworządnością, na przykład Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Forum Obywatelskiego Rozwoju, no jednak cytuję, metodą naprawy instytucji nie może być jej odbicie lub przejęcie przez inną większość rządzącą.
13: Były
12: wypowiedzi wielu prawników, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, że nie tędy droga, że to jednak politycy nie powinni trafiać do Trybunału Konstytucyjnego, a już na pewno nie ci, którzy przed chwilą byli po prostu w rządzie.
13: Ja myślę, że to jest tak. Jedna kwestia to są opinie z zewnątrz, ekspertów. Ja czasem też w różnych sprawach występuję jako ekspert. Druga sprawa to jest wtedy, kiedy polityk decyduje. Polityk decyduje według tych możliwości, które ma.
12: Ale zapowiedzi z waszej strony były inne.
13: Mądrych, zdecydowanych, zdeterminowanych.
12: Ale co takiego ma zrobić Maciej Berek w tym Trybunale Konstytucyjnym?
13: Pani redaktor, znaczy ja powiedziałem od siebie, no nie muszę zawsze uważać tego, co mówią eksperci. Mam do człowieka zaufanie, bo z nim pracowałem. Widzę, jakie ma podejście do państwa. Wiem, że jest państwowcem. No co mogę
12: powiedzieć? Ale są też osoby zawiedzione, bo jednak od was oczekiwali, że to będzie naprawa standardów, można powiedzieć, podwyższanie ich. A tutaj po prostu dokładnie jest wchodzenie w buty Prawa i Sprawiedliwości. No.
13: Nie chcę do końca wyrażać swoich może prywatnych opinii tak całkiem, nie, ale no powiedzmy, że ja jestem politologiem i wiem, że czasami żeby dokonać zmiany, trzeba się zdecydować na śmiałe kroki i tyle. No. To i mówię to o różnych sprawach, nie konkretnie do tej sprawy. No, po prostu wiem jako praktyk, że tak jest, wiem jako politolog, że czasami tak się musi zrobić, no bo nie ma już innego wyjścia.
12: No, czyli rozumiem, że nic się nie stało w takim razie. Standardy
13: Pani redaktor,
12: są nieistotne.
13: Żyjemy w kraju, gdzie...
12: Czyli celu świeca środki, po prostu.
13: Żyjemy w kraju, gdzie no, polityk wybiera z tych możliwości, które ma działania. Myślę, że w tej sprawie każdy rozumie, że już wszystko jest przetestowane.
12: No, powiem tak. Przez dwa lata w ogóle nie byliście zainteresowani tym, żeby uzupełniać skład Trybunału Konstytucyjnego, mimo że kończyły się kadencje poszczególnych sędziów. Nic, po prostu palcem nie kiwnęliście. W ogóle uznaliście, że Trybunał Konstytucyjny, nie jesteśmy nic zainteresowani, jest chociaż... nielegalne waszym zdaniem. A teraz nagle, a przecież sędziowie, którzy zostali wybrani ostatnio do Trybunału Konstytucyjnego, zostali wybrani dokładnie na tych samych zasadach.
13: Tak, to chciałbym, żeby pani chociaż godzinę była politykiem w ostatnich tych dwóch latach, albo przy
12: Dudzie, a ja w życiu
13: albo,
12: bym nie chciała być politykiem, ale absolutnie
13: znaczy,
12: nie ma takiej...
13: W każdej sprawie mamy tutaj, no przepraszam, przerwałem, nie? Że pani nie chce być politykiem.
12: Nie.
13: Tak, ale na próbę, nie? Żeby pani poczuła,
12: jak
13: to się podejmuje decyzje. Nie?
12: Czyli punkt widzenia zależy od punktu
13: nie,
12: siedzenia.
13: Nie, punkt
12: rozumiem,
13: widzenia
12: no.
13: zależy od zrozumienia kogoś, żeby ocenić, trzeba zrozumieć. Ja myślę, że często...
12: Czyli ja nie rozumiem po prostu.
13: Nie, ale czemu pani bierze to do siebie? No już znamy
12: się... W ogóle nie biorę się do tego do siebie.
13: Nie zamierzam pani ani obrażać, ani się gniewać z panią. Po prostu mówię, że czasami trzeba wziąć pod uwagę pewien elementarny realizm. To znaczy żyjemy w kraju, w którym prezydenci jeden i drugi ogłosili strajk konstytucyjny, nie podpisują nominacji, nie wykonują swoich elementarnych działań. No przecież też pani to widzi, no bo rozmawiajmy jak z człowiekiem, no. Znaczy my żyjemy w takich warunkach. Nie można mianować sędziów, nie można mianować generałów, nie można mianować profesorów.
12: Uzupełniali,
13: nie można żadnego ambasadora.
12: Gdybyście uzupełniali po kolei te wakaty, to nie dalibyście po prostu argumentu do ręki prezydentowi, że tutaj nagle prezydent uważa, że część wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego to niewłaściwe osoby. No
13: ja myślę,
12: nie
13: że,
12: będę przyjmował
13: ja myślę, że jeżeli ktoś patrzy na to, co się działo za prezydenta Dudy po zmianie zmianie rządu, począwszy od powoływania rządu, tego cyrku, celowania, żeby rząd był powołany 13 grudnia, żeby go nazywać, wszystkie elementy. Od powołania fikcyjnego rządu na 2 tygodnie, chociaż było wiadomo, że on nie uzyska większości. No zbierzmy to wszystko, no nie miejmy takiej krótkiej pamięci jednak, nie? To jest, jeśli ktoś chce zrozumieć, to zrozumie przecież, dlaczego tak jest, nie? I myślę, że tutaj stanie pani jednak po stronie moich argumentów, chociaż trochę, no.
12: No, uważam, że jednak zasady w polityce również powinny być zachowywane. No, nie wszystko może być podporządkowane, że cel uświęca środki. No, już są nieoficjalne informacje, że klub Lewicy, bo tam też oczywiście niektórzy politycy tak ostro deklarowali, że gdyby to od nich zależało, będą rekomendować, żeby zagłosować przeciw tej kandydaturze. No, ale już klub Lewicy będzie za kandydaturą, choć bez dyscypliny w głosowaniu. No, klub Centrum już tak, że generalnie są przekonane, że spotkali się z ministrem Berkiem. No i spotkanie ponad było rewelacyjne, świetnie, no naprawdę.
13: Ale proszę zwrócić uwagę, że faktycznie nikt nie podważa kompetencji.
12: No nikt nie podważa, no ale jednak, ciekawe, ale nie, jednak że... chcieliście wprowadzać inne standardy i nawet była taka ustawa zawetowana przez Andrzeja Dudę, z tego co pamiętam, gdzie miała być taka karencja 4-letnia dla tych, którzy byli ministrami, europosłami, posłami, żeby po prostu nie było tak, że nagle niemalże z ław poselskich albo z ław rządowych przesiadam się do Trybunału Konstytucyjnego. A co będzie, jak
13: też
12: prezydent...
13: bym chciał żyć w idealnym świecie, ale polityka to
12: a
13: nie
12: co
13: jest...
12: będzie, jak prezydent jednak nie przyjmie tego ślubowania.
13: Ojej, no to tego już naprawdę...
12: Co wtedy?
13: No to właśnie takiego mamy prezydenta. No narozrabiał jeden prezydent, narozrabiał drugi, my musimy wszystko sprzątać.
12: No ale rozumiem, że jest jakiś plan B, tak?
13: Panie redaktor, jeśli jest plan B, to ja po pierwsze nie muszę go znać, a po drugie jak go znam, to nie opowiem na antenie. No przecież pani jest profesjonalistką. No.
12: A Szymon Hołownia powinien wejść do rządu? Bo się zgłasza jednak ochotnika, że jest otwarty, nie odmówi i tak dalej.
13: To pan premier o tym decyduje, co ja będę tutaj panu premier.
12: No ale jest pan zaskoczony, że nagle Szymon Hołownia po raz kolejny zmienia zdanie.
13: No, przecież
12: jednak...
13: od dawna było mówione, że może wejdzie, może nie wejdzie. No to nie wiem, no szczerze, no nie wiem, no. Nie muszę wszystkiego wiedzieć, w każdej sprawie mieć opinię. To pan premier decyduje i pan premier wie, co robi w takich sprawach.
12: Nie wiem, czy pan śledził dokładnie sondaże, bo pewnie nie. I,
13: Niemczech czy w Polsce?
12: W Polsce. Ponad 64% Polaków sprzeciwia się przekazaniu Ukrainie pocisków do wyrzutni rakietowych Patriot. I w związku z tym, czy pana zdaniem Polska powinna przekazywać
13: Polska
12: pociski
13: powinna robić
12: do Patriotów?
13: Polska powinna robić wszystko, co jest dobre dla bezpieczeństwa Polski.
12: Czyli tak.
13: Dzisiaj kluczem jest to obrona obrona nieba nad Ukrainą.
12: Czyli tak, rozumiem, tak?
13: Ale znowu, o tym decydują odpowiednie organy państwa. Więc
12: no ale ma pan jakieś zdanie na ten temat?
13: Ja uważam, że jeżeli Ukraina się broni, to jest dobrze dla naszego bezpieczeństwa. Mam w tej sprawie, jak sądzę, głęboką wiedzę, dużo doświadczenia i widzę, co się dzieje. I wiem, jakie są zagrożenia, jeśli na przykład dla bezpieczeństwa Polski, jeżeli na przykład dojdzie do kompletnego zrujnowania infrastruktury energetycznej na Ukrainie przed zimą. I potrafię sobie wyobrazić, jakie mogą być konsekwencje, na przykład jeśli chodzi o duży napływ migracji energetycznej, uciekinierów przed zimnem.
12: Znaczy możemy spodziewać się kolejnej fali, tak?
13: W związku z tym głodem. Więc,
12: migrantów.
13: Wie pani,
12: uchodźców.
13: Ja staram się widzieć całość tematu. Staram się też pokazywać dobre elementy. Widziała pani w niedzielę kolejne, ile razy żeśmy o tym rozmawiali, ilu było tutaj mądrali na czele z Millerem, którzy mówili, że nie będzie ekshumacji, nie będzie pochówków. Jednak jak się do polityki podchodzi trochę spokojniej, pokorniej, robi po kawałku, tłumaczy opinii publicznej, tłumaczy dlaczego tak, a nie inaczej, wszystko działa. Ja jestem zwolennikiem takiego podejścia. Nagle się okazało, że można. Były pochówki w Ostrówkach? Były. Będą kolejne poszukiwania. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej. Mówię tylko o tym, co teraz jest w trakcie, bo dopiero się skończyły te w Hucie Pieniackiej. Zaczyna się w Hołosku, koło Lwowa. Późniki. Co można, robimy. Żeby pokazać, że w tych trudnych warunkach, w tych napięciach te sprawy, które są naprawdę nabrzmiałe, da się rozwiązywać.
12: Ale jest dokładnie rozpisana ta mapa teraz, taka drogowa?
13: No jesteśmy po kolejnym posiedzeniu tej komisji, którą prowadzę. Mamy określone te kilkadziesiąt miejsc na najbliższe lata. Strona ukraińska jest gotowa wydawać więcej pozwoleń. My szukamy możliwości, żeby można było jak najwięcej tych prac prowadzić równolegle.
12: To kiedy to, że tak powiem, ten proces mógłby się zakończyć? Bo tego po prostu jest, no, można powiedzieć, na lata.
13: Ten proces będzie trwał długo. Jednocześnie zostaną, tak jak powiedział premier, upamiętnione nazwiska ofiar zbrodni wołyńskiej w Warszawie. to, co zostało zapowiedziane w rocznicę Krwawej Niedzieli, będzie zrealizowane. Przygotowujemy tutaj różne rozwiązania. Jednocześnie będziemy starali się doprowadzić do tego, żeby pochować każdego, kogo można pochować, żeby ten ból rodzin zakończyć. I ja widzę, jak rozmawiam z rodzinami, jak jeżdżę na te pogrzeby, widzę, że to działa w takim sensie, że jeśli ktoś czekał na pochówek swoich bliskich dziesiątki lat, to nie ma już w sercu ani gniewu. Byłem mega zbudowany rozmową z panią Teresą Król, która ocalała w Ostrówkach. Nie w Hucie, w Ostrówkach teraz byliśmy jako osesek, jako niemowlę i wróciła tam po latach. Zbudowała mnie swoją postawą. Siedziała wśród ludzi z tej wsi, którzy mogli mieć bliskich też, którzy byli, wiadomo, w upaczy. I dla mnie po prostu, w ogóle uważam, że zamiast mnie czy polityków, takie osoby powinny udzielać tych wywiadów, bo to była po prostu lekcja, jak trzeba być człowiekiem. I że trzeba pochować, nie oglądać się za siebie, pomodlić się i budować przyszłość.
12: No tak, ale doskonale pan wie, że ten proces w ogóle zanim się zaczął, to trwał latami, więc nawet to nie był proces. Znaczy, zanim w ogóle zaczął się ten proces, no to naprawdę to trwało, ale więc stąd frustracja, można powiedzieć.
13: Ale przecież to była także moja i pani frustracja. Proszę zwrócić uwagę, że od momentu, kiedy myśmy mogli z tym coś zrobić, 24 rok, porozumienie Tuska premiera Tuska z prezydentem Zełenskim, ruszają negocjacje, 6 czy 7 tur szczegółowych negocjacji. Dzisiaj to już nie jest problem. Dzisiaj to działa. No czasami po prostu tam, gdzie nikt nie przeszkadzał, jakieś rzeczy się udaje poważnie osiągnąć. Mam takie poczucie, że to jest za późno. Ale też jest prawdą, że pierwszy raz od kilkudziesięciu lat te prace idą na szeroką skalę i już nic nie stoi na przeszkodzie. Wyłącznie nasze możliwości ludzkie czysto, czyli żeby zbadać szczątki, przeprowadzić całe te procesy. To są de facto archeologiczne badania.
12: No to Krzysztof pyta i myślę, że pytanie jest, można powiedzieć, retoryczne. Panie pośle, czy jest pan zadowolony z tempa prac ekshumacji na Wołyniu?
13: To nie jest kwestia do zadowolenia. Po prostu wiem, jakie są możliwości, jak na te możliwości i ofiarność tych ekip, które mamy, polskich i ukraińskich. Po stronie ukraińskiej to jest kilka ekip, po polskiej to jest kilka ekip. Żeby to przeprowadzić, to w tym roku jest te kilka miejsc, które wymieniłem, w przyszłym będzie więcej. To, co mogę obiecać. Rok temu dyskutowaliśmy, czy będzie jedno miejsce, no to jest...
12: To teraz de facto zmiany. Jest ile?
13: Trzeba rozróżnić poszukiwania i ekshumację. Często wracamy do tego samego miejsca. Do Ostrówek jeszcze będziemy wracać, dlatego że tam jeszcze nie zostały odnalezione zwłoki wszystkich, szczątki wszystkich osób. W tym roku prace trwają w Ostrówkach, w Hucie Pieniackiej, znowu w Późnikach i powtórnie we Lwowie, w Hołosku. Nie wiem, czy jeszcze będą w Ugłach. Szczerze mówiąc, nie mam tego w głowie, czy w tym roku. Także no, to już jest duża zmiana.
12: Czyli 6 miejsc.
13: 5-6 miejsc. Często wracamy do tych samych, więc tu już nie chodzi nawet o liczbę miejsc, tylko chodzi o skalę pracy, że to angażuje dziesiątki. To w praktyce wygląda tak, że to są dziesiątki ekspertów. Ja im najbardziej jestem wdzięczny, bo oni muszą powiedzieć swoim rodzinom, że jadą pracować w warunkach jednak wojennych. Ukraińcy dają dobrą ochronę taką, jeśli chodzi o takie fizyczne bezpieczeństwo tych prac. No to jest zawsze kilkadziesiąt osób przez 2-3 tygodnie, także jest to duża praca. Naprawdę dużo osób jest to zaangażowanych, bo standard też pobierania na przykład materiału genetycznego jest bardzo wysoki, w sensie takim, żebyśmy mogli nie tylko odnaleźć szczątki, nie tylko je złożyć do trumien, uporządkować, ale także mieć możliwość porównania z materiałem genetycznym żyjących osób, tak by zidentyfikować z nazwiska i imienia. To nie zawsze się

0: po pierwsze oddzielić te spory historyczne, w których po prostu musimy się pogodzić, że inaczej uważamy niż Ukraińcy, od spraw humanitarnych. Ja się, wie pani, z czego najbardziej cieszę, że to nie wpłynęło na ekshumację. Bo widzę, bo jak spotykam nad grobami ludzi, którzy mają 80-90 lat, to wiem, że tutaj nie ma czasu na czekanie. A jeżeli chodzi o kwestie nazewnictwa, nazw historycznych, my mamy po prostu inne zdanie niż Ukraińcy. Ja zakładam, że też będzie pewien proces po stronie ukraińskiej i zresztą z doświadczenia w Europie Środkowej wiem, że takie procesy najlepiej idą, jeśli wewnątrz własnego narodu pojawiają się osoby. Podzielę się z panią myślami na temat tych Ostrówek. Tam jest wieś Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Łącznie około 1000 ofiar. Przecież nawet gdyby to było tylko 1000 ofiar cywilów, którzy zostali oszukani, że będą brali udział w jakimś wiecu, zostali wymordowani praktycznie w ciągu jednej doby. Przecież każdy człowiek, jak to do niego dochodzi, ta świadomość, że mówimy o takiej zbrodni, wie, że to ma wymiar relacji polsko-ukraińskich, ale ma też uniwersalny. W każdej epoce są siły, które dążą do tego, czy politycy, którzy dążą do tego, żeby prześladować ze względu na religię, ze względu na naród, na narodowość. Nie ma możliwości, żeby pozostać wobec tego obojętnym. Ja myślę, że ten proces, że to będzie powoli dochodziło do wielu polityków. Ale cieszę się dzisiaj, na przykład Financial Times pisze o tym, że widać już też na Zachodzie, że pewien proces zaszedł już i będzie szedł dalej. I ja wiem, że ktoś chciałby szybciej.
1: Ale proces w sensie pojednania, czy proces...
0: Wie pani co, ja myślę, że my nie mamy problemu aż takiego z pojednaniem, czyli... ponieważ w tej sprawie zrobił dużo i Jan Paweł II i starali się zrobić w tej sprawie i biskupi, i politycy. To jest nigdy oczywiście, jest problem, żeby dojrzeć do zrozumienia skali zbrodni.
1: Czy rozumiem, że proces się rozpoczął ze strony ukraińskiej, tak?
0: Ja myślę, że trzeba, że pewne elementy, szczególnie jeśli chodzi o ocenę, o politykę historyczną, trzeba zostawić stronie ukraińskiej, dlatego, że tylko wtedy to będzie super skuteczne. Ale ja wierzę, że będzie skuteczne. Każdy naród w swojej historii ma jakieś tematy, które są dla niego trudne. Jeden naród ma większe, drugi mniejsze. Ja tu niczego do niczego nie porównuję. Ale to tak jest po prostu. I myślę, że z jednej strony my musimy trzymać twarde stanowisko i trzymamy. I dlatego nie ma sensu pytać, czy myśmy zapomnieli. Nikt nie zapomniał. Było chyba z 5 przemówień w Ostrówkach, wszyscy o tym mówili. A z drugiej strony trzeba po prostu pokazywać te historyczne wydarzenia, także we współczesnym kontekście i pokazywać je jako problem pewien uniwersalny, który dotyczy człowieczeństwa. Nie możesz zaakceptować, niezależnie od tego, czy jesteś Ukraińcem, Litwinem, Polakiem, Rosjaninem, nie możesz zaakceptować takich zbrodni. Jest XXI wiek, tym bardziej nie możesz.
1: Nie wiem, czy pan słyszał...
0: I nie możesz w związku z tym gloryfikować i tak dalej.
1: Wystąpienie prezydenta Nawrockiego na Westerplatte, no, który takie mocne wystąpienie apelował cały czas o to, że Polska powinna dochodzić swoich racji. Reparacje i zadośćuczynienie Polsce powinny zostać wypłacone.
0: Panie redaktor, ale kto powiedział reparacje w Sejmie? W imieniu klubu Koalicja Obywatelska. Paweł Kowal. Dlaczego tak powiedział? Bo tak się umówiłem z szefem wówczas opozycji, premierem Donaldem Tuskiem. Myśmy byli za tym, żeby wpisać reparacje do uchwały sejmowej. Myśmy byli za tym, żeby one znalazły się w nocie do Niemiec. To pisowcy pozmieniali, zaczęli coś szachraić. Zaczęli zmieniać to słówko, bo żerowali na tym, że niektórzy nie rozumieją.
1: No tak, ale potem
0: rozumieją...
1: wielki przecież raport sporządzony przez Arkadiusza Mularczyka, z którego wynika, że właściwie w grę wchodzą gigantyczne pieniądze,
0: Ale widziała pani, jakie cwaniaki. Raport robili, bo raport nie miał mocy żadnej prawnej. Ale kiedy było w Sejmie, to cwaniaki wykreślali słowo.
1: Ale wiem, że sprawa jest kompletnie, już słyszymy ze strony niemieckiej, że sprawa jest zamknięta, 1953 rok.
0: A my mamy inne stanowisko i mamy prawo mieć inne stanowisko, mamy prawo liczyć straty.
1: No ale co zrobi
0: Polska
1: w takim razie?
0: Nie ustąpi. Czasami tak jest w relacjach międzynarodowych, że mądrość polega na tym, że nie ustąpi. ustępujesz.
1: Ale póki to nie co, znaczy, nawet że jesteś w stanie wyegzekwować na przykład wypłaty odszkodowań dla ofiar żyjących jeszcze II wojny światowej. Ale to, przecież Niemcy proponowali jakieś śmieszne odszkodowania. Przepraszam za wyrażenie śmieszne, bo może akurat w zestawieniu z tym wyrazem odszkodowanie jest to niewłaściwe zestawienie. No ale jednak były dość skromne.
0: Ale prawda jest taka, że myśmy mizeria. Powiedzieli reparacje, tak? Myśmy powiedzieli iść twardo. No takie są fakty.
1: No ale...

0: A PiS-owcy zrobili...
1: Ale to nie wystarczy mówić, no, trzeba coś jeszcze
0: wie pani co, tylko jak ma pani opozycję, która co innego mówi, co innego robi, a szczególnie jeszcze robiła no
1: tylko,
0: to z pozycji...
1: teraz opozycja nie może nic de facto.
0: Tak, ale oni to zrobili, kiedy byli w rządzie, pani redaktor, na miłość boską. No dobrze, trzymajmy się faktów.
1: Ale czy coś się wydarzyło w tej sprawie, odkąd rządzicie? No, nie.
0: Naprawdę, no. Znaczy, pani jeszcze ma prawo sobie robić z tego żarty, musielibyśmy wejść w dłuższą dyskusję.
1: Nie robię sobie z tego żartu, zrozumieć, bo sprawa jest poważna.
0: Ale jeżeli to jest czytane, jeżeli to jest mówione z pozycji pisowskich, to po prostu jest dramat. No przecież oni wszystko schrzanili w tej sprawie. Wystawili na pośmiewisko polskie stanowisko. Polska ma prawo mieć inne stanowisko niż Niemcy w tej sprawie i będzie je prezentowała.
1: To tak, tylko że pamiętam nawet taką konferencję prasową, na której pan premier mówił o tym, że jeżeli Niemcy w ogóle nie będą skłonni wypłacić odszkodowań, to właściwie my będziemy. To nasz budżet będzie musiał, że tak powiem, sprostać temu zadaniu. No i co? I na razie się nic nie wydarzyło w tej materii. No Niemcy...
0: No ale to też nie pasowało.
1: Jakiś czas temu były informacje, że tak na dobrą sprawę to Niemcy niczego nie wypłacą, ponieważ no, ich budżet też nie jest z gumy.
0: A to nie chodzi o to, Niemcy nie mają wypłacać dlatego, że mają większy albo mniejszy budżet, bo to nie chodzi o to, żeby napadać na kogoś, kto ma na czyjś budżet, bo ma większy albo mniejszy, tylko ze względu na to, co zostało zapłacone po II wojnie światowej, a co nie. Czasami takie sprawy potrafią czekać 100 lat i nawet jakby miały czekać 100 lat, to nie ustąpimy.
1: Tylko, że za 100 lat, to wie pan, że nas już nie będzie.
0: Ale państwa są po to, żeby ciągnęły swoje interesy prawne i żeby je reprezentowały, nawet wtedy, kiedy mijają pokolenia. Na tym polega ciągłość państwa i powaga państwa. Tak to działa.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Czy co pan sądzi o pomyśle Konfederacji, żeby zlikwidować system kaucyjny w Polsce? Jakub.
0: Jak już jest ten system, to powinien zostać.
1: A pan ile razy oddawał te butelki do butelkomatów?
0: Wie pani co? Stracę pani coś.
1: Nie oddaję w ogóle.
0: Tak, dlatego, że całą wodę kupuję od lat w szkle. Po prostu kupuję buskowiankę w małych butelkach.
1: To tak było tak zwany product placement.
0: Przepraszam,
1: lokowanie
0: nie
1: produktu.
0: Chciałem tego zrobić.
1: Nie, to...
0: Przepraszam panią, w mojej rodzinie praktycznie nie kupuje się plastikowych butelek od...
1: Nic w ogóle, nic, absolutnie.
0: No, jakieś tak, no nie wiem, może olej kupię w plastikowej takiej dużej butli, ale generalnie nie używamy plastiku.
1: Czyli z pana punktu widzenia,
0: ja już dawno to robię, ponieważ tak jest, dowiedziałem się, że jest, no nie, no bo nie mogę tak powiedzieć, że ja robię, to wszyscy, system jest potrzebny i tak dalej. Natomiast akurat w moim przypadku to po prostu działa tak, że mamy te kanistry, wystawiamy 8-10 przed drzwi, płacimy za nową dostawę i te butelki odjeżdżają. To jest zdrowsze w ogóle i...
1: No na pewno picie wody.
0: Każdy ma tylko taką możliwość, więc nie chcę, żeby to też jakoś źle zabrzmiało, bo wiem, że nie wszędzie jest taka możliwość dowozu. Ja akurat mieszkam w centrum miasta, więc jest taka możliwość.
1: Czy uważa pan, że mniejszość rosyjska w takich krajach jak Litwa, Łotwa, Estonia i inne to jest problem i czy takie mniejszości są pod wpływem Putina?
0: Tak, są infiltrowane czasami poprzez cerkiew prawosławną, czasami poprzez służby specjalne, czasami poprzez liderów opinii. A czasami też mają nastawienie propaństwowe w stosunku do państw, w których żyją, bo tak też jest. Natomiast klasyka rosyjskiej polityki to jest wykorzystywać mniejszość rosyjską i pod pretekstem obrony jej interesów atakować.
1: No i druga część tego pytania. Czy w związku z tym, skoro w Polsce jest już około 10% Ukraińców, rozumiem 10%, jeśli chodzi o liczbę w ogóle wszystkich mieszkańców w Polsce.
0: Chyba aż tak nie jest.
1: No też mi się wydaje, że aż tak to chyba nie jest. No z milion?
0: Tak, jest ponad milion pewnie.
1: No tak, to co dziesiąty mieszkaniec to miałby być już obywatelem Ukrainy. I że czy to nie stanowi problemu dla Polaków w tym samym kontekście? Właśnie,
0: no ale w tym samym kontekście, znaczy logiki brakuje. Znaczy ja ostatnio byłem na takim spotkaniu u mnie w okręgu wyborczym. Widziałem, że przyszło parę osób z Konfederacji i postanowiłem, że będę mówił tylko do nich i wystrzelałem w te ich argumenty. Znaczy im bardziej oni atakują Ukraińców w Polsce, co jest w ogóle niedopuszczalne i to po prostu będziemy to, tak jak premier powiedział, przycinać i karać, bo to nie chodzi tylko o Ukraińców, chociaż przede wszystkim tutaj chodzi konkretnie o atakowanie ze względu na narodowość. Przed chwilą mówiliśmy o tym w innym historycznym kontekście. Wie pani co, nic nie spada z nieba. Zawsze wszystko zaczyna się od małych kroczków. Że ktoś pozwala na to, żeby atakować kogoś tylko ze względu na to, że jest innej narodowości albo innej religii. Tak się, to są małe kroczki, które prowadzą zawsze do dużych problemów w historii. I teraz, Jak to ma się do polskich interesów? Przecież ludzie dzisiaj do Polski przyjeżdżają dlatego, że Polska jest bezpieczna. A teraz nagle po całym świecie się mówi, że w Polsce są atakowani Ukraińcy. Inny pomysł pisowców. Pisowcy sobie na przykład ubzdurali, że Polska będzie prowadziła werbunek do armii ukraińskiej, będziemy wysyłać Ukraińców, którzy są u nas na front. No, nikt im nie zwrócił uwagi, że to jest przecież czyste szaleństwo. To znaczy polskie państwo ma w imieniu zamiast państwa ukraińskiego to robić.
1: Jeżeli no, ktoś ale jest takie jest oczekiwanie ze strony ukraińskiej, jak słyszymy, że
0: pani redaktor, ale rząd polski jest polskim rządem.
1: Im w tym pomagały.
0: Pani redaktor, no bez przesady. Znaczy są rzeczy, w których pomagamy, a są rzeczy, które należą do każdego państwa. Werbunek do własnej armii prowadzi każde państwo. Jak usłyszałem, że nasza prawica jest zwolennikiem, żeby Polska to przejęła, to pomyślałem, że coś jest nie teges, prawda? Jeżeli ktoś pracuje w Polsce legalnie i tworzy polskie PKB,
1: to chodziło o tych, którzy nie mają tutaj pracy legalnej.
0: Ja nie wiem, o co im chodziło. Oni codziennie co innego. Im
1: chodzi... Mężczyzn w wieku poborowym, nazwijmy to w ten sposób, którzy nie mają tutaj legalnej pracy.
0: Panie redaktor, jeżeli ktoś w Polsce się zakorzenił, zagnieździł, myśmy zainwestowali w to, żeby się przystosował do polskich warunków, poznał polskie prawo, nauczył się trochę języka, to po co go teraz cisnąć i nastawiać negatywnie? No niech oni włączą myślenie. 800 tysięcy ponad ludzi z rynku pracy, powiemy im, no to sobie jedźcie. Przecież oni nie wrócą na Ukrainę, tylko pojadą do innego
1: chodzi
0: kraju.
1: O osoby pracujące.
0: Pani redaktor, ja nie wiem czasem o co chodzi, ponieważ jest mówione tak ogólnie, żeby podniecać nastroje antyukraińskie.
1: No tutaj akurat było powiedziane, że bez legalnej pracy. Natomiast rzeczywiście na pewno takie pomysły... No,
0: po prostu jak ktoś nie pomyśli dwa razy zanim powie, to się tak kończy.
1: Takie nastroje anty, jak najbardziej tak.
0: No. Już chyba trzy wystąpienia Episkopatu Polski w tej sprawie, ponieważ już biskupi widzą, jak daleko te sprawy zaszły. Znaczy, jak to jest szkodliwe dla polskiej racji stanu. Bo było wystąpienie tych grupy kardynałów, potem list kardynała Rysia, teraz kierownictwo Episkopatu.
1: Czy może pan nam wyjaśnić, ile dokładnie dronów rok temu wleciało do Polski? Przez 10 miesięcy żyliśmy w przekonaniu, że około 20. Aż tu nagle tydzień temu pani minister Sobkowiak-Czarnecka oznajmiła, że 100. No to w takim razie kto kłamie? Czy nowa pani minister, czy pan premier Donald Tusk? Bo pomylić 20 ze setką, no to się nie da. Pozdrawiam, Krystian.
0: Nie wiem, w którym momencie były podawane dane. Pewnie jest różnica tak na intuicję, nie? Że w którym momencie były podawane dane.
1: No, tu jest napisane, że rok temu, przez 10 miesięcy żyliśmy w przekonaniu, że około 20, a teraz ostatnio rzeczywiście pani minister powiedziała, że...
0: Na pewno nikt tu nie kłamie, tylko jest pewnie jakaś różnica w podawaniu danych, czy które wliczono.
1: Ale to jest skrajna różnica między 20 a 100.
0: Nie skrajna, bo być może... ale umówmy się tak. Zanim się komuś zarzuci kłamstwo, czy manipulowanie, warto po prostu sprawdzić. Następnym razem przyjdę do pani, będę pamiętał, że te sprawy mamy sprawdzić, będę ją sprawdzoną i powiem, po co robić jakieś szurum-burum wokół sprawy, w której wszyscy mają dobre intencje.
1: I jeszcze jedno pytanie od Jakuba. Czy rząd bacznie obserwuje to, co się dzieje w Niemczech w kontekście nadchodzących wyborów w Landach, w Saksonii, Anhalt, po których AfD może naprawdę przejąć władzę i doprowadzić do destabilizacji także w Polsce?
0: Dlatego już zresztą dzisiaj o tym mówiliśmy. Ja się dziwię i niezależnie od tego, czy pani Hernik jest jeszcze z AfD, zdaje mi się, że jest. A możemy to sprawdzić. Przecież mogliśmy to sprawdzić.
1: Moim zdaniem wystąpiła z tej grupy. Przeniosła się do innej.
0: Więc to, że w Polsce w ogóle jest dopuszczalne, że polscy politycy popierają AfD na różnych forach europejskich, to jest dla mnie mega skandal. Po prostu.
1: No dobrze, ale...
0: Może zacznijmy od tego. Bo tu, wie pani, łatwo jest po prostu... Jestem przekonany, że osoba,
1: zrobić...
0: która tak pyta...
1: Ale co mogło
0: jednocześnie
1: co
0: jest gotowa tłumaczyć...
1: Tak, Ewa Zajączkowska-Hernik opuściła europarlamentarną grupę Europa Suwerennych Narodów, w której dominowała AfD.
0: A kiedy ona opuściła?
1: W marcu 2026. Przeoczył pan to.
0: No przeoczyłem.
1: No nie ma pana w europarlamencie, może pan przeoczyć, no trudno, że tak powiem.
0: Nie może wiedzieć wszystkiego, ale tak długo była i jakoś po cichutku wyszło.
1: Nie, to nawet nie było tak po cichutku. No ale może nie było
0: może
1: na tyle głośno. No, są głośniejsze sprawy, no, jak zonda krypta na przykład.
0: Tak, ale generalnie naprawdę nie wiem, czy tam jeszcze ktoś został z polskich polityków. W ogóle sam fakt, że polscy politycy są w tej grupie, a potem ich zwolennicy zadają pytanie rządowi, co rząd.
1: No dobrze, ale istnieje takie niebezpieczeństwo, że AfD przejmie władzę?
0: Czy w Saksonii? Tak, ale nie ma jeszcze wyborów, jeszcze nie było. Natomiast w Niemczech moim zdaniem nie. Patrzę na te dane. Będzie mocniejsza AfD. Musimy się pogodzić z tym, że próby destabilizacji w Europie poprzez partie populistyczne, nacjonalistyczne stale będą. To jest kwestia najbliższych kilku lat. Polityka nie prowadzi, wie pani, do tego, że to jest zawsze trochę jak z wieżą Babel, że człowiekowi się wydaje, że już wszystko poukłada, to coś tam się... nagle.
1: A czemu pan ma tak otwarte cały czas zeszyt? Coś pan chciał tam notować?
0: Nie, właśnie akurat mam na pustej stronie, ale notuję, no po prostu mam taki zwyczaj, że
1: notuję.
0: To się notuje to, co się dzieje koło mnie. I tutaj mam notatki do wypowiedzi, tutaj mam zeszyt, tutaj mam
1: taki
0: mapę.
1: Research.
0: Tutaj mam mapę, no takie różne rzeczy, które są potrzebne na co dzień do pracy.
1: Mapę czego?
0: No Polski, przejść granicznych, jak tłumaczę gdzieś na zachodzie. Najczęściej tłumaczę, pokazuję ten polski wkład w obronę granicy, więc wtedy pokazuję, tu mamy granicę z Białorusią, tu mamy granicę z Ukrainą, tyle mamy przejść granicznych. Taka jest nasza rola w transporcie, łączności. Mapa jest bardzo dobra. Polecam każdemu, kto prowadzi jakieś rozmowy międzynarodowe, dobrze mieć przy sobie mapę.
1: Dziękuję bardzo. Paweł Kowal był z nami.
0: Dziękuję
1: szef
0: bardzo.
1: Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego wieczoru.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Magdalena Fręch i Magda Linet za burtą wielkoszlemowego US Open obie polskie singlistki przegrały swoje mecze, które toczyły przez dwa dni na nowojorskich kortach. Z powodu silnych opadów deszczu dopiero tej nocy polskiego czasu mogły dokończyć przerwane pojedynki. Fręch nie zdołała ugrać seta z Amerykanką Iwą Jowicz, a Linet przegrała z Brytyjką Francesco Jones 4-6, 6-1 i 3-6. Poznanianka tłumaczy, dlaczego to rywalka była górą.
3: W trzecim secie dalej miałam dużo okazji, zwłaszcza na samym początku. Nie wzięłam ich tak naprawdę dwa razy, bo przy tym gemie przy po 1-40-15 i w tym kolejnym to zdecydowanie były dwa gemy do domknięcia. Myślę, że tutaj to tak naprawdę zaważyło, bo później już Franceska zagrała, kiedy miała, była gdzieś tam z przodu, miała przewagę, zagrała naprawdę nieźle i solidnie.
2: W singlu kobiet pozostała nam już tylko Iga Świątek. Węgry są gotowe do współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, napisała w mediach społecznościowych węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban po spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej w Irlandii. Tegoroczne rozmowy zdominowała wtorkowa informacja strony niemieckiej, wskazująca Rosję jako odpowiedzialną za przeprowadzony w zeszłym miesiącu atak dronem na lotnisko w Lipsku. W tym kontekście jasno przedstawiliśmy nasze stanowisko z rosnącym niepokojem. Obserwujemy wzrost liczby i intensywności rosyjskich działań hybrydowych prowadzonych na terytorium Europy. Wyrażamy pełną solidarność z Niemcami i jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, zaznaczyła szefowa węgierskiej dyplomacji. Zdaniem Orban w obliczu tych wyzwań wzmocnienie odporności, jedności oraz wspólnej gotowości Unii i NATO jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Infrastruktura krytyczna pod ochroną. Minister energii zapewnia, że polskie elektrownie, rafinerie i sieci przesyłowe są stale monitorowane. W sprawie dodatkowego zabezpieczenia sieci podpisały porozumienie z wojskiem. To szczególnie ważne po ostatnim akcie dywersji w Niemczech. W pobliżu elektrowni tuż przy polskiej granicy znaleziono materiały wybuchowe. Czy w Polsce również może dojść do takiej sytuacji? Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą.
4: Mają to uniemożliwić ciągle wzmacniane systemy ochrony, zapewnia minister energii. Chodzi i o fizyczną ochronę i kontrwywiadowczą, ale i o systemy automatyczne, na które wydaje się coraz większe pieniądze, mówi Miłosz Motyka.
5: I środki, i wysiłki, kwestie ochrony, i współpracy z policją, i współpracy ze służbami są na najwyższym możliwym poziomie.
4: Minister zapewnia, że sieci przesyłowe są ochraniane także systemami antydronowymi, zarówno elektronicznymi, jak i specjalnymi siatkami. Marcin Friedrich, Radio Z.
2: Sieci energetyczne są obserwowane także za pomocą wojsko bezzałogowców. Wiceminister sportu z apelem do pełniącego obowiązki prezesa PKO, żeby nie wstrzymywał procesów naprawy obecnej sytuacji, mówi Ireneusz Raś. Bo po tym, jak Radosław Piesiewicz trafił do aresztu, wskazał na swojego zastępcę Mieczysława Nowickiego. Ten zwołał na 8 września prezydium zarządu, które nie może jednak ani dokonać zmian prezesa, ani zwołać walnego zgromadzenia.
6: Powinien się więc prezydium, ale też zarząd spotkać w przyszłym tygodniu. To wszystko jest na stole. Warto tylko, żeby temu nie przeszkadzać. I tu apeluję do wiceprezesa, którego znam, któremu pełnomocnictwo zostało wypisane przez pana Piesiewicza, żeby po prostu nie blokował tego w myśl obrony złego.
2: Mówi wiceminister sportu Ireneusz Raś. PSL apeluje też do samego Radosława Piesiewicza, żeby dla dobra polskiego sportu sam podał się do dymisji. Dobre informacje dla pacjentów z Lublina. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 rozbudowuje swoje poradnie i stawia na leczenie jednego dnia. Pacjenci zyskają nowe gabinety, sprzęt, ale przede wszystkim szybszy dostęp do badań, mówi wicedyrektor szpitala Rafał Grzeszczuk naszemu reporterowi Mateuszowi Kasiakowi.
7: Będzie więcej miejsca, będzie też nowy sprzęt, będzie można więcej pacjentów dzięki temu przyjąć, panie dyrektorze?
8: Na pewno zwiększy się powierzchnia, na pewno zwiększy się dostępność, na pewno zwiększy się i poprawi komfort udzielania tych świadczeń. Jest przewidziane wyposażenie w sprzęt medyczny tego nowego obiektu. Te warunki zdecydowanie ulegną poprawie.
2: Wartość projektu to prawie 30 milionów złotych. Dzięki inwestycji na leczeniu skorzysta nawet 100 tysięcy pacjentów rocznie. Kolejni strażacy wrócili z Hiszpanii opanowanej pożarami. Gasić ogień pomagała tam elitarna grupa z województwa lubelskiego. Było to cenne doświadczenie, mówi kapitan Adrian Michałek z Komendy Państwowej Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
9: Zaskakującym było dla nas to, jak sprawnie zorganizowany jest system strażaków hiszpańskich, który opiera się na autonomiczności regionów. W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami dwa śmigłowce gaśnicze i dwa samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
2: Polscy strażacy gasili pożary w ramach unijnej akcji. Ogień objął tereny w Hiszpanii, Francji i Portugalii. Wpływy do systemu kaucyjnego będą jawne i przejrzyste. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska zapowiada, że powstanie raport, który pokaże, na co trafiły pieniądze z kaucji za niezwrócone opakowania. Gość Radia Z zapewnia, że środki nie przepadają i nie zarabiają na nich operatorzy systemu. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Pieniądze z kaucji za butelki, które nie wróciły do butelkomatów, muszą być inwestowane w rozwój systemu kaucyjnego, mówi Paulina Henik-Kloska. To znaczy, że mają trafić na rozbudowę sieci butelkomatów i systemu recyklingu, dodaje ministra klimatu.
11: I my to będziemy wszystko rozliczyć co do złotówki. Nie ma możliwości przepalania pieniędzy.
10: Rozliczenie ma znaleźć się w ogólnodostępnym raporcie, który ukaże się w przyszłym roku. Jan Kielak, Radio Z.
2: Również w przyszłym roku system kaucyjny ma zostać rozszerzony o szklane butelki jednorazowe, czyli popularne małpki. Mniej produkty za taką samą cenę. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę producentów i stosowany przez nich tak zwany downsizing. UOKiK sprawdzi, czy firmy rzetelnie informują o zmniejszeniu produktów, gdy opakowanie pozostało takie samo, mówi Kamila Guzowska z biura prasowego.
12: W downsizingu chodzi o to, że ta waga jest podana prawidłowo. Czyli tutaj producent rzetelnie informuje, że na przykład jest 90 gram, ale nie informuje, że to się zmieniło. Cena jest ta sama, konsumenci najczęściej to zjawisko zauważają w produktach spożywczych.
2: Podobny problem dostrzegają inne unijne kraje. W Austrii i Niemczech zapadły wyroki sądowe w tej sprawie. Rosną obawy o wpływ El Niño na rynek kakao, a co za tym idzie na ceny. Na rosnące szybko ryzyko pogodowe zwraca uwagę Międzynarodowa Organizacja Kakao. Zjawisko El Niño wpływa na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Gość Radia Z.
13: Dzień dobry, dzień dobry. Minister klimatu i środowiska, przewodnicząca partii Unia Centrum, Paulina Henik-Kloska w naszym studiu. Kłaniam się.
11: Witam. Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Nowy sezon polityczny, nowe studio, ale stare zasady. Krótka piłka na początek, jak zawsze u nas. Proste pytanie. Czy system kaucyjny się sprawdza? Tak czy nie?
11: Tak, choć dalej wymaga udoskonalenia, bo musi być bardziej pod nas zrobiony i zorganizowany.
13: I na pewno za chwilę o tym porozmawiamy. Zobaczmy, co powiedzą nasi słuchacze. Oni na pewno mają zdanie w tej sprawie. Na radio.z.pl mamy sondę. Można już głosować. Pani minister, nie komisja śledcza, ale apolityczna komisja zaufania publicznego złożona z ekspertów. To jest pomysł prezesa Kaczyńskiego na wyjaśnianie afery zonda krypto. Co zrobicie z tym pomysłem jako posłowie Unii Centrum?
11: Prokuratura, widać, sprawnie zajmuje się tematem. Mamy pierwsze zatrzymania. Widać, że prokuratura dysponuje materiałem dowodowym. Tak się przynajmniej wydaje, bo nie posiadam oczywiście takiej wiedzy wprost, tylko to, co jest dostępne w mediach. I najważniejsze, najbardziej cieszą te informacje, że prokuratura też zatrzymała część środków obywateli.
13: Super,
11: Jeżeli prokuratura działa sprawnie, to ja nie widzę naprawdę powodu, dla którego mamy powoływać na koniec kadencji jakąś komisję śledczą, która, powiedzmy sobie szczerze, będzie tylko elementem kampanii wyborczej, a nic w tej kadencji już nie wyjaśni, bo nawet nie jest w stanie, bo taki harmonogram pracy komisji śledczej nie mieści się w roku.
13: Czyli ten pomysł na komisję zaufania publicznego albo pomysł na komisję śledczą wyrzucacie do kosza.
11: Prawo i Sprawiedliwość miało czas wyjaśniania sprawy zonda krypto, miało czas dochodzenia, kiedy rządzili, bo to wtedy zaczęły być problemy, jak się okazuje, na giełdzie. Zamiast tego tą sondę krypto wpłacała, zasilała Fundację Polityków Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest tak, jak złodziej krzyczy łapać złodzieja. No, są ostatnimi, którzy powinni sprawę wyjaśniać, bo mogliby w sprawie mataczyć.
13: No tak, tylko że prokuratura wcale tak świetnie do tej pory nie działała w tej sprawie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w Polsat News odpowiada, służby nie zadziałały. Dwa razy umarzano śledztwo w prokuraturze.
11: Nie znam szczegółów i powodów, dla którego to śledztwo umarzano. Może wtedy prokuratura nie dysponowała odpowiednim materiałem dowodowym, kiedy w sprawie zrobiło się więcej wątków, a tych wątków bardzo daleko idących jest wiele, to oczywiście sytuacja się zmieniła. Może też, nie wiem, jakieś względy polityczne o tym decydowały. Dzisiaj prokuratura działa w sposób niezależny, podejmuje własne decyzje i to śledztwo jest prowadzone w dobrym, wydaje się.
13: No tak, to umarzanie było także za obecnego rządu, pani minister. Ale idźmy dalej. Czy Szymon Hołownia jest dziś potrzebny w rządzie?
11: Szymon Hołownia mógł wejść do rządu rok temu, kiedy była rekonstrukcja i Polska 2050 przejmowała...
13: I drzwi się dzisiaj już zatrzasnęły i nie ma wejścia dla Hołowni?
11: Nadzór nad Ministerstwem Kultury. Nie, dzisiaj to już nie jest też moja decyzja. Wtedy jako członkini zarządu Polski 2050 rekomendowałam Szymonowi Hołowni, by ustępując z fotela marszałka wszedł do rządu. Dzisiaj
13: przeciwnie,
11: oczywiście
13: to jest pani decyzja, bo Hołownia w TVN24 wieczorem mówi tak. Jeśli taka będzie wola koalicjantów, nie odmówię. Mógłbym spróbować być narratorem rządu. Szymon Hołownia byłby dobrym ministrem odbudowania opowieści o sukcesach tego rządu?
11: Nic nie wiem, żeby rząd miał się rozrastać. Na ten temat nie mam żadnych informacji.
13: Ale pani zdaniem, Hołownia przydałby wam się w rządzie dzisiaj, żeby opowiadać o waszych sukcesach?
11: To ja powiem w ten sposób. Gdyby rok temu Szymon Hołownia zdecydował się wejść do rządu, myślę, że dzisiaj i sytuacja Polski 2050, i sytuacja w rządzie byłaby spokojniejsza. No
13: świetnie, ale to nie jest odpowiedź na pytanie.
11: Jakiś czas temu minister Kotula jest
13: pani jedną z liderek partii koalicyjnych.
11: Nie, oczywiście, że tak. I kiedy to wejdzie na bęben i będzie tematem rozmów koalicyjnych, to się wypowiemy również jako Unia Centrum w tej sprawie. Natomiast dziś Polska 2050 ma dwóch ministrów i to jest adekwatne też do, nawet może być przeszacowane reprezentacja podług wielkości klubu. Nic mi nie wiadomo, żeby mieli mieć dodatkowego. Natomiast rozdział już ministerstw między polityków wewnątrz partii, to jest też decyzja wewnętrzna partii. Ja już do niej nie należę, więc nie będę tej decyzji podejmował.
13: Jakiś czas temu minister Kotula przyznała, że waszą piętą achillesową jest słaba komunikacja rządu. Pani to widzi?
11: Ja przede wszystkim widzę, że brak spójności między partiami koalicyjnymi. Trochę każdy skupił się na swoich resortach, natomiast za mało jest tej spójnej komunikacji rządowej. I pod tym względem to było zadanie ministra Szłapki. Trochę minister Szłapka tę rolę wypełnia, ale wydaje mi się, że w tym zakresie można by było zrobić zdecydowanie więcej.
13: Trochę.
11: I to jest duże wyzwanie na nadchodzące wybory. I ten rok wyborczy, zaczynamy kluczowy, strategiczny rok przed wyborami.
13: Ale powie pani tak jak minister Kotula, że Adam Szłapka jest przede wszystkim rzecznikiem premiera Tuska. Czytaj, nie ma rzecznika rządu.
11: Wielokrotnie Adam Szłapka promował też dokonania ministra klimatu i środowiska, więc wprost bym tak tego nie ujęła, ale tych działań medialnych, komunikacyjnych, tak jak powiedziałam, spójnych dla całej koalicji, na pewno jest za mało i w tym zakresie warto się nad tym pochylić. To jest kluczowe wyzwanie przed startującym rokiem przedwyborczym.
13: No to pochylmy się nad sprawami pani resortu. Konie na trasie do Morskiego Oka jeżdżą już krócej. Czy pani chce, jako minister środowiska, żeby w ogóle przestały tam wozić turystów?
11: Konie generalnie w ogóle z krajobrazu polskich gór w wielu miejscach już poznikały, tak? W Karkonoszach.
13: I powinny zniknąć
11: bryczki
13: nad Morskim Okiem?
11: I to jest, wydaje się, taki skok cywilizacyjny, zgodny z oczekiwaniami społeczeństwa. Oczywiście konie w krajobrazie Morskiego Oka pozostają, takie jest porozumienie. Ja nie jestem organizatorem, bo wielu osób myli pojęcia. Ja nie jestem organizatorem tego transportu, ani też nie decyduję o tym, co na drodze, na trasie, bo to jest droga publiczna, to jest de facto tak droga,
13: ale jest pani ministrem środowiska, dlatego panią o to
11: nawet
13: dopytujemy.
11: Nawet nie nadzoruję dobrostanu zwierząt hodowlanych i nie jest to mój obszar odpowiedzialności, dlatego ja nawet nie mam tu możliwości zmienić prawa.
13: Jasne, ale czy jako minister chce pani, żeby konie zniknęły z trasy
11: dobrostanu? Na razie robimy to etapowanie, zobaczymy jak to się przyjmie u turystów, zobaczymy jak to się też przyjmie na Podhalu. Moim celem jest dzisiaj na Podhalu mediowanie w tej sprawie, żeby połączyć oczekiwania społeczne też z tego, z czego żyją Podhalanie i żeby w duchu pojednania wycofać konie z Morskiego Oka. Tak, to na pewno powinien być nasz cel, natomiast dziś wciąż około 70 fiakrów jest zatrudnionych w tych przewozach, bo tyle chyba licencji jest wydanych. Wprowadzamy ten pilotaż, zakupiliśmy busy.
13: Kiedy te busy będą rzeczywiście kursowały na tej dalszej trasie? Wodogrzmotów Mickiewicza.
11: Przetarg jest, znaczy cztery busy już kursują na tej trasie, od Zakopanego do samej góry.
13: Ale kilkanaście jest zakupionych
11: jest
13: przetarg jeszcze
11: rozstrzygnięty,
13: i jeszcze czekamy.
11: Przetarg rozstrzygnięty i czekamy na dostawę busów przez, jeszcze jest ten proces chyba odwołania od przetargu. Jego wynik jeszcze nie jest taki ostateczny, ale jak wszystko pójdzie zgodnie z prawem, czekamy na dostawy busów na potrzeby Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo to jest też zgodne z tym, co dzieje się w całej Europie, tak? Wszędzie następuje elektryfikacja tego typu ścieżek turystycznych, tego typu przewozów.
13: Konkretne pytanie do pani minister. Od kiedy systemem kaucyjnym będą objęte szklane butelki, tak zwane małpki?
11: Czekam na rekomendacje departamentu. Na pewno tu jest potrzebny vacatio legis w ustawie, którą zaproponują, żeby operatorzy mogli się też do rozszerzenia systemu kaucyjnego przygotować.
13: Jak długie vacatio legis?
11: To na pewno będzie przyszły rok, ale pewnie około pół roku do roku takie przygotowanie systemu, bo ten system jeszcze musi okrzepnąć.
13: Ale dzisiaj może pani powiedzieć, że w przyszłym roku małpki będą objęte systemem kaucyjnym?
11: My będziemy proponować takie rozwiązanie rządowi i takie rozwiązanie parlamentowi, ale tu już nie tylko ja jestem decydentem, bo to parlament będzie ostatecznie decydował o tym. Wiemy jedno, 60% obywateli chce rozszerzenia systemu kaucyjnego. Ludzie widzą, że dzięki systemowi kaucyjnemu nasze otoczenie zrobiło się czystsze, wolne od śmieci plastikowych i chcą tego samo w obszarze małpek, które zanieczyszczają nasze otoczenie.
13: Za chwilę o tym porozmawiamy, ale zanim dalszy ciąg naszej rozmowy w sieci, jeszcze krótka piłka po raz drugi. Dzisiaj pytanie pierwsze. Kibicuje Ryszardowi Petru z jego nową partią, tak czy nie?
11: Współpracuję z Ryszardem Petru, choć nie we wszystkich kwestiach się zgadzamy. Liczę na to, że jednak będzie z nami dalej współpracował.
13: Wspólna lista wyborcza Unicentrum i Polski 2050. Możliwa?
11: Nie ma takich rozmów.
13: Ale jest możliwa?
11: Na ten moment nie widzę na horyzoncie takiej przestrzeni, bo nie prowadzimy rozmów w tym zakresie.
13: Raport pani Mróz-Gorgoń pogrążył rząd, tak czy nie?
11: Nie, myślę, że jest największym problemem dla pani samej Mróz-Gorgoń, bo w gruncie rzeczy myślę, że to przede wszystkim obciąża ją.
13: W naszej sądzie pytaliśmy, czy system kaucyjny się sprawdza. 39% odpowiedzi tak, 61% odpowiedzi nie, czyli nie poszli za panią w większości nasi słuchacze. Te wyniki mamy na naszej stronie na radio.z.pl i tam też warto zaglądać, bo dalszy ciąg rozmowy właśnie tam.
0: To jest gość Radia Z.
13: No to o tych kaucjach porozmawiajmy, bo to rzeczywiście ciekawy temat. Dlaczego tylko niektóre butelkomaty, pani minister, oddają pieniądze na kartę płatniczą? W większości przypadków trzeba wziąć kupon, z tym kuponem pójść do kasy, odstać swoje, żeby odzyskać te pieniądze.
11: To jest technologia, która się rozwija. To jest w ogóle nowy sektor, który się rozwija w Polsce, tak? Bo też mamy coraz więcej producentów polskich automatów i oni oczywiście doskonalą swoje propozycje. To jest naturalny rozwój technologiczny. Ja też przy tej okazji warto powiedzieć, że Polska nie jest jedynym krajem, bo często słyszę, to jest rozwiązanie sprzed lat, stare, nieadekwatne do obecnych potrzeb. Nie. Portugalia w tym roku również wprowadziła system kaucyjny. Wielka Brytania wprowadza od 1 stycznia 2027 roku, bo wszyscy wiedzą, że to jest bardzo dobry sposób
13: zmniejszania śmieci. Skoro są kaucjomaty, które oddają pieniądze na kartę płatniczą, dlaczego wszystkie tego nie mogą robić?
11: Nie, to jest decyzja operatorów, tak?
13: Ale to jest decyzja operatorów na podstawie przepisów, które zostały wydane. Dlaczego nie ma tak, że jest opcja albo karta płatnicza, albo kupon?
11: Znaczy, nie było takich zapisów w ustawie. Dzisiaj ja
13: właśnie, dlatego pytam o to, dlaczego nie było.
11: A ustawę przyjmował Sejm poprzedniej kadencji.
13: Ustawę można zmienić.
11: Ale dzisiaj tego typu wymóg musiałby się wiązać, że ja bym postawiła wymóg, że od 1 października operatorzy mają zmienić butelkomaty, które nie są tanie, tak? Podrażałyby funkcjonowanie systemu, gdybyśmy nagle mieli teraz je wszystkie wymieniać na takie nowocześniejsze, a nie wiem, czy wszystkie są w stanie się adaptować do tej technologii, która oddaje nam pieniądze na konto, to w gruncie rzeczy musiałabym zapewnić też finansowanie na wymianę tych butelkomatów.
13: A jaki procent butelkomatów oddaje dzisiaj pieniądze na konto,
11: będziemy będziemy do tego na pewno dążyć, bo i operatorzy też będą do tego dążyć, bo ten wyścig widać, że trwa.
13: Jasne.
11: Na początku miał być mało.
13: Jaki procent butelkomatów oddaje pieniądze na kartę?
11: Zapewne niewielki, bo to jest technologia, która pojawiła się niedawno i głównie w tych przestrzeniach osiedlowych, ale cieszy mnie fakt, że ten obszar się rozwija. Na początku miało być niewiele tych butelkomatów, potem się okazało, że to właśnie te butelkomaty są wybierane jako punkty oddawania butelek przez obywateli, więc sieci, ale też operatorzy poza sieciami handlowymi zaczęli dostawiać dodatkowe butelkomaty i dziś stają już o przestrzeni publicznej. Ma pojawić się 400 nowych butelkomatów tu na osiedlach w Warszawie i w innych dużych miastach i to jest na pewno kierunek, którym musimy podążać.
13: No to dobrze, o te butelkomaty pytają nasi słuchacze.
11: Będę o tym rozmawiać, żeby i samorządy włączyły się może w udostępnianie miejsc. Na pewno, znaczy ja poprosiłam mój departament, żeby zorganizować kolejne spotkanie z operatorami. Jesteśmy po tym kluczowym sezonie, gdzie mamy zwiększoną ilość używanych napojów i też butelek, które wracały do systemu i takie spotkanie podsumowujące i wyznaczające kierunki działań na przyszłość z operatorami jest dzisiaj potrzebne.
13: O te butelkomaty bardzo dopytują nasi słuchacze, więc zajrzyjmy do pytań, które przysłali.
11: Proszę.
13: Słuchacz, słuchaczka o pseudonimie Zjawa pisze tak. Na początku roku zapewniała pani, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego opłaty za wywóz śmieci nie wzrosną. Natomiast ostatnio w wywiadzie w Polsacie stwierdziła pani, że samorządy będą musiały ponieść koszty funkcjonowania systemu.
11: Nie
13: czy
11: było
13: pani
11: takiej
13: jest
11: wypowiedzi.
13: Oszustką, pyta słuchacz.
11: Szczerze mówiąc, nie ma. To jest absolutnie fake news. Nigdzie takiego czegoś nie powiedziałam, bo nie ma kosztów systemu kaucyjnego, które ponoszą samorządy. Natomiast dlaczego też ceny rosną
13: w
11: samorządach za wywóz śmieci? No, szanowni państwo, jeśli rosną dynamicznie ceny paliw, jeśli rosną płace, to przecież chcąc zapłacić osobom obsługującym wywóz nieczystości w gminie więcej pieniędzy, muszą pokryć to z opłat, tak samo jak koszty pośrednie typu koszty paliwa i tak dalej. Więc to są też elementy, które przyczyniają się do wzrostu cen wywozu nieczystości. Ten obszar przez wiele lat był w gminach deficytowy, niedofinansowany, więc każdy wzrost dzisiaj musi być uzupełniany i to wynika z wielu ekonomicznych analiz.
13: Pani Julia pisze, i to jest pytanie, które wraca w każdej rozmowie o systemie kaucyjnym. Mhm. Gdzie trafiają pieniądze z kaucji, które nie zostały zwrócone i jaka jest kwota na ten moment? W kwietniu to było 650 milionów złotych, czyli, jak pisze słuchaczka, operatorzy systemu zarabiają miliony na niezwróconych
11: kaucjach. I to jest kłamstwo, to jest fake news, który jest szerzony przez przeciwników systemu kaucyjnego
13: w
11: internecie.
13: Co się dzieje z tą kwotą? 50 groszy, kupiłem butelkę i nie oddałem jej do
11: To za chwilę. Po pierwsze, przeciwnicy systemu kaucyjnego liczą, że każda butelka wprowadzona do obiegu jest już kaucją, którą właśnie wliczają w zyski operatora. Przecież ta kaucja razem z butelką i napojem stoi najpierw w hurtowni, potem w sklepie, potem w naszym domu. Czas życia produktu tego typu jest nawet do 24 miesięcy, więc wtedy będziemy mogli mniej więcej w przestrzeni roku rocznej robić podsumowanie i rozliczenie.
13: Ale proszę mi wyjaśnić, co się dzieje z tą 50-groszówką, której nie oddałem, czy nie oddałem butelki do butelkomatu.
11: My będziemy oczywiście w systemach rocznych, operatorzy mają obowiązek składania szczegółowych rozliczeń, które przyjmujemy między innymi w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, mają obowiązek reinwestować pieniądze właśnie w rozwój systemu kaucyjnego i gospodarki w obiegu zamkniętym, w system recyklingowy i tak dalej. Więc każda złotówka z tego systemu i to też wynika z praw europejskich, musi być reinwestowana na przykład w rozwój sieci butelkomatów, każdy z nich naprawdę kosztuje, w obsługę tej sieci, ale także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania i wykorzystywania ponownego recyklomatu w produkcji butelki.
13: Czyli konkretnie, jeśli kupiłem butelkę, za którą kaucja była 50 groszy, nie oddałem tej butelki, tylko wyrzuciłem do kosza, te 50 groszy zostaje u operatora systemu kaucyjnego. I tak. Te 50 groszy w 100% musi być zainwestowane w recykling?
11: Zainwestowane w system, tak?
13: Ale co to znaczy zainwestowane w system?
11: No tak jak powiedziałam, w recykling, w budowę systemu, w te elementy, tam są wskazane mniej więcej te elementy i my to będziemy wszystko rozliczyć co do złotówki. Nie ma możliwości przepalania pieniędzy. Oczywiście, bo ktoś mówi, jak ktoś sobie weźmie opinię prawną, tak, i zapłaci za nią, ale ona musi być zasadna, związana faktycznie, rozwiązywać jakieś problemy w systemie. My to wszystko będziemy obserwować i to wszystko będziemy rozliczać.
13: Okay,
11: i
13: my monitorować. Będziemy się temu
11: wszystko będzie transparentne. Taki raport będzie do wglądu dziennikarzy, do wglądu obywateli, do analizy i my też będziemy, gwarantuję to państwu, już w przyszłym roku skrzętnie rozliczać wszystkie reinwestowane
13: to
11: pieniądze.
13: O raport pyta pan
11: bo
13: Paweł.
11: Operatorzy, bo jeszcze bardzo ważna rzecz, operatorzy prowadzą działalność non-profit i są powiązani, zawsze są reprezentantami producentów napojów, więc podrażanie kosztów funkcjonowania systemu to jest podrażanie kosztu produkcji napoju, tak? Bo w gruncie rzeczy, jeżeli my za to zapłacimy, to jest koszt producenta, a oni są ze sobą powiązani. Najwięksi operatorzy w Polsce są przedstawicielami największych producentów napojów.
13: Pan Paweł dopytuje o raport, jak rozumiem. System kaucyjny ma 11 miesięcy, miał konkretne cele, więc jaki jest poziom selektywnej zbiórki odpadów? Ile mniej plastiku, aluminium i szkła zużyto do produkcji opakowań? O ile więcej plastiku z recyklingu jest w jednorazowych butelkach? Proszę to porównać z danymi sprzed roku, pisze pan.
11: Raport będzie też o tym szczegółowo mówił, natomiast to, co, bo będziemy przygotowywać taki raport ekonomiczny i ekologiczny, takiego uzasadnienia funkcjonowania i opłacalności systemu kaucyjnego, taki mamy plan. Natomiast pierwszy cel, który sobie wprowadzamy, to żeby nie płacić kar za brak odpowiedniego poziomu zbiórki. Samorządy, producenci mają cele do wykonania w zakresie właśnie zwrotu opakowań. To jest dzisiaj 77% na ten rok. Robiliśmy mniej więcej, zbieraliśmy 40% w żółtych pojemnikach i samorządom i producentom groziły duże kary finansowe za brak tego poziomu zbiórki.
13: To dzisiaj jaki to jest
11: i
13: poziom?
11: I szacujemy, że chcemy sięgnąć tych 77% w tym roku, ale proszę pamiętać, że teraz mieliśmy okres wzmożonego zaopatrywania sklepów, więc to podsumowanie poziomu zbiórki będziemy mogli zrobić po tych falach wahań chociażby ilości zatowarowania w sklepach.
13: Smerf Maruda pyta już o inną kwestię. Co ma pani do powiedzenia ludziom, którzy postawili na ekologiczne i tanie źródło ciepła, jakim był pelet? Co pani powie emerytom z najniższymi świadczeniami, którzy muszą wydać teraz ponad 2000 zł za tonę? Czy nie dało się przewidzieć, jak to się skończy przy rozdawaniu dotacji?
11: Nie jest problemem system indywidualnych kotłów na pelet. Problemem jest to, że masowo ciepłownictwo i energetyka zawodowa też postawiła na to źródło ciepła.
13: Dla emeryta konkretnego w konkretnym domu jest to problem. Indywidualny dom.
11: Nie,
13: indywidualny
11: ja mówię,
13: problem.
11: Że dla wysycenia, znaczy nie, ja mówię teraz pod kątem rynku, tak?
13: No tak, ale każdy człowiek patrzy pod kątem swojego
11: i tu
13: portfela.
11: Moment, zaraz powiem, co chcemy zrobić, żeby tą sytuację sytuację opanować. Bo oczywiście cena ostateczna jest problemem poszczególnych gospodarstw domowych, które korzystają z tego źródła ciepła. Natomiast problem na rynku nam się zrobił nie przez gospodarstwa domowe, które wspieramy w procesie transformacji i inwestujemy z nimi wspólnie pieniądze, tylko przez właśnie system ciepłownictwa, który w skali zupełnie innej pracuje niż gospodarstwa domowe i przez między innymi jedną ze spółek energetycznych, która sięgnęła po to źródło ciepła w skali makro. Tak?
13: Jak wyjść z tego?
11: I to, co chcemy zrobić, to uruchomić drugą nogę tego systemu, czyli biomasę rolniczą, agropellet. Pracujemy nad normami, bo żeby ten system mógł się rozwijać w Polsce, musimy stworzyć od podstaw prawo, instalacje przetwarzania, zbiórki. To jest system, który w Polsce w ogóle nie funkcjonował. Myślę, że chyba na końcówce prac jest legislacja, nowe rozporządzenie ministra klimatu, ustawa, która będzie wprowadzała normy dla agropelletu i o ile gospodarstwa domowe do swoich pieców nie bardzo będą mogły ten surowiec wrzucać, o tyle już ciepłownictwo bardzo łatwo może się na agropellet, na biomasę rolniczą przestawić, a to też poprawi efektywność naszego rolnictwa i da im jakąś kolejną nogę zarabiania pieniędzy. Więc idziemy w tę stronę, żeby wesprzeć rynek i rozwiązać. Wyznaczyliśmy sobie to wspólnie z ministrem rolnictwa, żeby doprowadzić do złagodzenia sytuacji, tej napiętej sytuacji cenowej na rynku, rozwijając tą drugą nogę pelletu.
13: To a propos ciepła. Będzie, jak czytam, nowa transza termomodernizacji szkół i przedszkoli. Tak. Od kiedy samorządy będą mogły ustawiać się w kolejce po te pieniądze?
11: Na pewno jesienią. Kilka tych programów wchodzi po kolei. Chcemy rozliczyć pieniądze z KPO, te blisko 2 miliardy zainwestowane w 500 placówek. I zaraz potem będziemy, żeby ciągiem funkcjonował ten program, uruchamiać drugą pulę. Naprawdę, jak widzę, jak poprawia się ta infrastruktura pod kątem... No tylko dzisiaj rano przyszła jakaś informacja o zamknięciu szkoły, która nie spełniała wymogów technicznych.
13: To ile szkół i przedszkoli w tej drugiej transzy z funduszu modernizacyjnego tak będzie mogło być objętych termomodernizacją?
11: Kolejna około 500, liczymy, że 1000 szkół w tej kadencji zrobimy, zmodernizujemy, żeby wypełniały takie naprawdę normy i estetyczne, ale przede wszystkim funkcjonalne i ekologiczne i energetyczne XXI wieku.
13: Czyli skoro tych 500 szkół i przedszkoli już się udało objąć programem w ramach KPO, to rozumiem, że to jest sukces minister Pełczyńskiej-Nałęcz. Ma pani za co jej dziękować.
11: To jest inicjatywa ministra klimatu i środowiska i w całości przeprowadzony program przez nas. Ja przede wszystkim dziękuję pracownikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, którzy rozliczali każdą złotówkę, prowadzili te inwestycje, samorządom, które te inwestycje, ale to jest inicjatywa moja i mojego zespołu.
13: Czyli nie będzie uśmiechu do koleżanki z Polski 2050.
11: Pani minister tylko udostępnia nam środki na nasz wniosek, na konkretne programy. Oczywiście współpracujemy nad tym, by te środki wspólnie potem rozliczyć, skutecznie zainwestować. Natomiast ogromnym sukcesem jest rozliczenie i przeprowadzenie w 2 lata KPO przez Ministerstwo Klimatu, przez mój zespół, bo my odpowiadamy za 40% wydatkowania pieniędzy w tym programie i z jednej strony inwestowaliśmy w nowe źródła ciepła, właśnie w termomodernizację szkół, w termomodernizację domów prywatnych, ale z drugiej strony budujemy pierwszą fabrykę pierwszego polskiego elektryka, właśnie też środków KPO i to też konstrukcja tego biznesplanu powstawała przy udziale ekspertów i zewnętrznych, i z Narodowego Funduszu, i z mojego ministerstwa. I bardzo się cieszę, naprawdę to były trudne 2 lata, ale udało się z sukcesem wydać te pieniądze i rozliczyć.
13: Bo ostatnio chwaliła się pani minister Pełczyńska-Nałęcz, dzisiaj chwali się pani, no każda sroczka jak w przysłowie swój ogonek chwali.
11: Z termomodernizacją?
13: No z KPO.
11: Sukces ma wielu ojców i wiele matek.
13: A propos, matek i ojców,
11: program można zobaczyć, kto prowadził.
13: Dlaczego Ryszard Petru nie chce być z panią w jednej partii? Nie chce być w pani partii.
11: Ale to proszę pytać Ryszarda Petru.
13: A pani pytała?
11: Pytałam,
13: i
11: rozmawiałam.
13: Co powiedział?
11: Współpracujemy. Mamy jeszcze się spotkać w tym temacie.
13: Czy to nie jest dziwne, że Ryszard Petru jest wiceszefem klubu parlamentarnego pani partii, ale do partii nie chce wejść?
11: zobaczymy. Póki co partię nie zarejestrował, na razie o tym mówi.
13: No ale mówi, że rusza w turnę po Polsce i będzie partię tworzył.
11: Dobrze, niech rusza, niech tworzy. Ja wychodzę z założenia, że i tak ten rok będzie o łączeniu sił, a nie dzieleniu się. I tego oczekują też obywatele, ale każda mobilizacja wyborców i każde tournée każdego polityka po Polsce, która sprawi, że zmobilizujemy więcej ludzi, żeby pójść na wybory, jest godna poparcia. I niech jeździ, niech mobilizuje elektorat, niech mobilizuje wyborców, a potem będziemy łączyć siły, bo i tak dobrze wiemy, że to jest proces nieodzowny.
13: No, tylko że on krytykuje pomysły rządu.
11: I tu się
13: rządu,
11: nie zgadzamy.
13: W którym pani pracuje. On mówi, że na przykład projekt budżetu państwa to jest do bani pomysł. Chwali prezydenta za weta do ustaw podnoszących podatki i tak dalej, i tak dalej.
11: Jeżeli chodzi o sam budżet, to oczywiście prezydent nie ma możliwości zawetowania budżetu.
13: Ja mówię o tym, że Ryszard Petru mówi, że ten projekt
11: budżet
13: jest do bani.
11: Ma duży deficyt, ale wynika to przede wszystkim z wydatków na zbrojenia i paru innych kwestii. Zwiększamy wydatki na zdrowie, jak opozycja na przykład rządowa czy Ryszard nie zgadzają się z konkretnymi wydatkami, powinni wskazać, co ich zdaniem wyciąć. Bo
13: wskazuje, bardzo proszę. Ryszard Petru przekonuje, że rząd powinien szukać oszczędności i mówi, gdzie je znaleźć. Na przykład dopłaty do górnictwa. 9 miliardów złotych, proszę bardzo.
11: Ale dopłaty do górnictwa są do finansowania wygaszania miejsc w górnictwie, żeby właśnie systemowo rozwiązać problem osób odchodzących z tej pracy, z tych spółek. My już coraz mniej zajmujemy się dopłatą do wydobycia węgla i tak dalej, tylko do wygaszania. To jest program wygaszania kopalń, które są przeznaczone do zamknięcia, żeby ludzie mogli transferować swoje umiejętności i przechodzić do pracy w innych branżach. I to jest bardzo potrzebny program pomostowy. Taki program działa między innymi z środków europejskich w moim regionie w Wielkopolsce Wschodniej, gdzie wygaszana jest kopalnia węgla brunatnego i to są naprawdę bardzo potrzebne pieniądze.
13: Pani myśli, że wyborcy Unii Centrum rozumieją całą tę sytuację, że poseł Ryszard Petru, wiceprzewodniczący klubu Unii Centrum, partii koalicyjnej, wychodzi i mówi, przedsiębiorcy są przerażeni pomysłami duetu Tusk-Domański, tymi podatkowymi propozycjami. Te pomysły nie pomogą wygrać wyborów, co więcej, obniżą szanse na zwycięstwo.
11: I to jest to, co nas różni, bo pracujemy razem, ale w tej kwestii się nie zgadzamy. Ryszard Petru ma odrębne zdanie i pewnie tak pozostanie. Jedna strona nie przekona drugiej. Większość naszego klubu oczywiście kierunkowo bardzo podobną ustawę, wprowadzając na taki próg pośredni, bo ten przeskok dla klasy średniej jest bardzo dotykający z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc portfele.
13: I ten
11: plan ministra
13: Domańskiego sprawił, że tę ustawę swoją odłożyliście na razie na półkę, nie
11: ona
13: jest potrzebna?
11: Ona jest i będziemy też proponować pewnie poprawki i korekty, ale we współpracy z ministrem Domańskim w pracy parlamentarnej, bo oczywiście potrzebne są i oczekiwane przez ten elektorat klasy średniej głębsze zmiany, ale uwzględniamy też możliwości budżetu. Natomiast to, co jest ważne, bo powiedzmy sobie szczerze, co doprowadziło do tego, że drugi próg podatkowy jest tak głęboki. Podniesienie też krotności limitu wpłat, znaczy tego górnego limitu składek na ZUS, który podniosło Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji, które sprawia, że rozjechały się widełki, które niegdyś się schodziły, czyli wejście progu podatkowego i limit opłacania składek na ZUS. Kiedyś dlatego ten drugi próg nie był tak dotkliwy, że on bardzo krótko dawał opodatkowanie na tak wysokim poziomie podatników. I to jest bałagan po Polskim Ładzie, który trzeba naprawić. Oczywiście te zmiany systemowe głębsze są potrzebne i w tym zakresie zgadzam się z Ryszardem Petru, że my potrzebujemy uproszczeń tego systemu. Natomiast działając pod taką presję, przy takiej presji budżetowej, w procedurze nadmiernego deficytu, minister finansów ma duży problem do rozwiązania i mało możliwości ruchu, bo nie wszystkie rzeczy można zrobić, będąc w procedurze nadmiernego deficytu.
13: Powiedziała pani przed momentem, że ten rok to będzie rok jednoczenia, łączenia jednak wśród waszego środowiska. To pytanie jest takie. Czy Unia Centrum jest dzisiaj skazana na wspólną listę wyborczą z Koalicją Obywatelską?
11: Nie jesteśmy na nic skazani. Na pewno też będziemy budować, zachęcać naszych wyborców do głosowania na nas i no, szykować się do tego roku wyborczego.
13: Jasne, ale w sposób lepiej zorganizowany i samodzielny start. Czy wie pani, jak wprowadzić ludzi Unii Centrum do Sejmu bez pomocy Koalicji Obywatelskiej?
11: Oczywiście, że będziemy nad tym pracować i to jest podstawowy cel każdej. To jest podstawowy cel każdej partii. Budowały się partie w pół roku przed wyborami i wchodziły do Sejmu i również przed nami są takie scenariusze.
13: Ale samodzielny start Unii Centrum jest możliwy pani zdaniem dzisiaj?
11: Uważam, że jest możliwy.
13: Naprawdę? Ale z sukcesem?
11: Start jest możliwy, każdy musi zapracować. Każdy
13: I
11: musi
13: pani
11: zapracować.
13: Uważa, że przez ten rok jesteście w stanie wypracować pozycję, która pozwoli wam przekroczyć 5% próg wyborczy.
11: Jesteśmy w stanie jednoczyć środowiska, z którymi współpracujemy, by taki start samodzielny przygotować. Natomiast, tak jak powiedziałam, musimy rozpatrzyć różne scenariusze, bo dla mnie osobiście głównym celem i dla moich przyjaciół i kolegów z klubu parlamentarnego Centrum, z partii Unia Centrum, podstawowym celem jest zatrzymanie brunatnego marszu po Polskę, bo uważamy, że to jest ogromne zagrożenie dla naszej obecności w Unii Europejskiej i stabilnego funkcjonowania państwa.
13: Taką metodą mogłaby być wspólna lista z PSL-em?
11: Różne scenariusze na pewno będziemy rozpatrywać w procesie przygotowywania do kampanii wyborczej.
13: Pytanie, czy rozmawia pani z ludowcami o takim scenariuszu?
11: Rozmawiam.

0: inaczej wyobrażałam sobie jej świetlaną przyszłość.
1: Tylko, że jest pani ministrem tego środowiska w rządzie, jedną z twarzy tego środowiska. Naprawdę nie ma pani poczucia, że jest związek między pani pracą w rządzie, a wynikami sondażowymi tych dwóch partii? Znaczy,
0: myślę, że jednak inne kwestie zadecydowały o... I inne decyzje zadecydowały o tym, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
1: A jakie?
0: Dobrze wiemy, co przykuwało uwagę opinii publicznej w ostatnich miesiącach.
1: Czyli kto jest odpowiedzialny za ten
0: wynik? Będę wskazywać odpowiedzialności.
1: Szymon Hołownia? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz? Ale nie Paulina Henik-Kloska. Dobrze rozumiem?
0: Panie redaktorze, tak jak powiedziałam, wiemy, w których momentach traciliśmy poparcie i jakie decyzje do tego doprowadzały.
1: Tak, wtedy, kiedy rozmijanie na przykład biliście się wewnętrznie o to, kto ma być szefową partii.
0: To już chyba był też moment, w którym sondaże były bardzo niskie, przypomnę.
1: To tu i teraz, pani minister, zadrży pani ręka.
0: I jeszcze jedno. I nigdy nie wynosiłam brudów do mediów, nigdy nie rozgrywałam wewnętrznej kampanii w mediach. Zawsze, że tak powiem, wewnętrzne sprawy rozwiązywałam wewnątrz partii.
1: To skoro tak to wyglądało, to może po prostu nie jesteście warci tego, żeby być w kolejnym sejmie.
0: Ocenią to wyborcy w kolejnych wyborach.
1: No to tu i teraz, pani poseł, zadrży pani ręka w głosowaniu nad tym, czy Maciej Berek ma być sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dziś spotyka się klub parlamentarny i dziś spotykamy się również z kandydatem na sędziego TK, panem doktorem Maciejem Berkiem. I pewnie od tej rozmowy i od tego spotkania zależy decyzja naszego klubu w tej sprawie.
1: Niezależnie od tego, co powie, nie zmieni się rzecz podstawowa. Pamięta pani, kiedy ostatni raz minister z rządu trafił do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Doktor Stępień?
1: Ile lat temu?
0: Nie pamiętam, który to był rok, jak szedł, ale pamiętam
1: jakieś 20 lat temu.
0: Pamiętam taki i był bardzo dobrym sędzią i jest do dziś opiniotwórczy w tym temacie, ale no, taki przypadek był. Natomiast dzisiaj...
1: Czym w rządzie zajmował się Maciej Berek? To spróbujmy uporządkować, pani minister.
0: Z kwestiami legislacyjnymi i spójnością prawa. Nadzorował proces legislacyjny, by był spójny z konstytucją, z prawem Unii Europejskiej i tak dalej.
1: Czyli, ale moment, bo to
0: panie redaktorze, nie
1: pytam,
0: proszę...
1: Czy Maciej Berek, który pisał wam ustawy, nadzorował pisanie ustaw w rządzie, bo to było jego zadanie oczywiste, będzie teraz mógł bezstronnie ocenić, czy te ustawy są konstytucyjne, jeśli ktoś je zaskarży do Trybunału?
0: Nie, oczywiście w kwestiach, w których uczestniczał w pisaniu prawa, będzie musiał się wyłączać, to jest
1: wszystkie
0: naturalne.
1: Wszystkie ustawy to są te ustawy,
0: ale,
1: w których brał
0: panie
1: udział.
0: Panie redaktorze, my mamy inny problem.
1: No nie, to jest problem, o który teraz pytam.
0: A teraz mogę odpowiedzieć, bo pan mi nie daje powiedzieć głównej, zasadniczej rzeczy, która jest dla mnie największym problemem, który muszę uwzględnić w swojej decyzji. Nie mamy dziś Trybunału Konstytucyjnego, który mógłby właśnie orzekać w sprawach, o których pan mówi. To jest dzisiaj nasz podstawowy. Mamy prywatny folwark PiSu, który jest wykorzystywany przez prezydenta Nawrockiego do politycznych celów, politykierstwa i blokowania działań rządu. Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, a ludzie, którzy tam obsiedli, uzurpują sobie prawo do decydowania o tym, kto jest sędzią Trybunału, a kto nie.
1: Okay.
0: I z tą sytuacją trzeba skończyć.
1: To jest argument,
0: pan prezydent,
1: którego pani używa,
0: opozycja,
1: ale...
0: mieli możliwość zablokowania, żeby ministrowie rządu, myśmy chcieli wprowadzić takie prawo, szli
1: tak
0: do Trybunału.
1: I całkiem
0: zostało
1: niedawno
0: przez nich oplute. Właśnie dlatego,
1: w której był taki pomysł, żeby 4 lata trzeba było odczekać po pracy w Sejmie, w Senacie czy w rządzie, pani poparła w Sejmie. Wtedy pani uważała, że to jest dobry
0: I
1: pomysł.
0: I uważam dalej.
1: Dzisiaj pani wciąż uważa, że to jest dobry pomysł?
0: Tak, ale musiałby
1: minister
0: być...
1: Minister powinien poczekać 4 lata, żeby być w Trybunale Konstytucyjnym.
0: Ale to była kompleksowa reforma Trybunału, która miała przywrócić Trybunał do życia. Dzisiaj Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nie mamy. I przede wszystkim musimy zająć się tym problemem, by Trybunał wrócił do pracy. Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego nie przysłało swojego budżetu do ministra finansów.
1: Minister.
0: Nie będziemy mogli wypłacić wobec tego pensji sędziom, nie będziemy mogli utrzymywać tego ważnego niegdyś organu konstytucyjnego państwa.
1: Słuchacz,
0: tą sytuację
1: Jakub
0: trzeba
1: pyta,
0: przerwać.
1: Jak to się stało, że najpierw 12 sierpnia pani mówiła, że jeśli chodzi o Berka, to mam poważne wątpliwości, czy czynni politycy powinni zasiadać w TK, a dobę później pani mówiła, nie jest typowym politykiem, zawsze zajmował się przede wszystkim legislacją.
0: Nie, to mówiłam to przy każdej, te dwie rzeczy mówiłam przy każdej mojej wypowiedzi i podtrzymuję, że tak, tego typu transfery budzą w naturalny sposób problemy i obiekcje i u naszych wyborców, i u nas samych.

0: samych. Dlatego chcę porozmawiać z kandydatem i nasz klub będzie rozmawiał z kandydatem, jak widzi właśnie swoją rolę, jak widzi ścieżkę uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i jak planuje organizować swoją pracę, żeby na przykład nie dochodziło do konfliktu interesów.
1: Przecież to są jest kluczowe, oczywiste, że go poprzecie, pani minister.
0: To jest, kto są kluczowe? Nie,
1: to tylko decyzja, teatr polityczny.
0: Nie, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Gwarantuję
1: możecie
0: panu,
1: nie poprzeć Macieja Berga w tym głosowaniu?
0: Gwarantuję panu, że ta decyzja zależy od spotkania z samym kandydatem i wysłuchania go i rozmowy z nim.
1: A kto jest waszym kandydatem na wicemarszałka Sejmu, pani minister?
0: W tej sprawie klub będzie również decydował, natomiast póki co nie ma jeszcze decyzji o rozszerzeniu prezydium Sejmu. I to jest kluczowe, tak? Jeżeli...
1: Czyli jeśli będzie to jedno miejsce, które jest teraz wolne, to ono się należy komuś z PiS-u albo z Rozwój Plus?
0: Nie, no z Prawa i Sprawiedliwości generalnie, ale my, bo to było miejsce, które oczekiwało na kandydata z tego klubu. Oczywiście w jakiś sposób przepalili czas, w którym mogli zgłosić kandydata, strzelając fochy, zamiast organizować dobrze pracę Sejmu.
1: Jasne, tylko ale żebyście wy się starali o wicemarszałka Sejmu, to musi być rozszerzenie prezydium.
0: Będziemy o tym rozmawiać również na klubie, będę o tym rozmawiać również na poziomie koalicji w najbliższych dniach.
1: Szymon Hołownia już mówi, absolutnie to nie tędy droga. Rozszerzanie prezydium nie jest dobry pomysł.
0: Nie jest głównym decydentem w tej sprawie. Natomiast prawda jest taka, że powiedzmy, po co ten wicemarszałek? To nie jest stołek dla konkretnej osoby, który ma być jakimś łupem politycznym. Chodzi o dobrą organizację pracy klubu. Każdy klub, zawsze był taki zwyczaj, każdy klub miał swojego wicemarszałka, by właśnie lepiej organizować pracę Sejmu, by lepiej organizować pracę klubu.
1: Każdy klub, który działał na początku kadencji
0: zdarzało Sejmu. Zdarzało się, że kluby się wydzielały, były w historii takie przypadki również swoich marszałków.
1: Ale nie było tak zawsze, tu bądźmy precyzyjni. Ale to nie jest zasada, która zawsze obowiązywała, więc żebyśmy byli precyzyjni.
0: Były takie przypadki, że kluby, które powstawały, wyodrębniały się z innych klubów, również swoich wicemarszałków.
1: To już kończąc absolutnie, jeszcze jeden wątek z polityki zagranicznej, ważny, istotny, bo nie wiem, czy słyszała pani Mariusza Błaszczaka, który wczoraj w Radiu Z był pytany o to, czy Polska powinna ruszyć z pomocą Estonii, Łotwie czy Litwie w razie rosyjskiego ataku. Nie wiem, czy pani wie, co odpowiedział. No, odpowiedział tak, polscy żołnierze powinni bronić Polski. Trzeba być silnym w sojuszach. Tak było za rządów PiS. Stawiać na współpracę z USA.
0: To jest zdanie sprzeczne wewnętrznie, no bo albo jesteśmy silni w sojuszach i wzajemnie sojusznicy się wspierają i zasada wewnątrz NATO jeden za wszystkich, wszyscy za jednego obowiązuje, albo nie. Albo ją przekreślamy, NATO się kończy i upada, co będzie działało przede wszystkim na szkodę Rzeczpospolitej. O niczym innym nie marzy Władimir Putin, jak o tym właśnie, by podzielić członków NATO i doprowadzić do upadku i końca tej instytucji.
1: Paulina Henik-Kloska, ministra środowiska i klimatu. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Przewodnicząca Unicentrum. Kłaniam się, Marcin Zaborski. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: zanim zdążysz powiedzieć
1: jeszcze 5 minut.
0: My już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. 4 mecze, 4 niewykorzystane szanse. Kamil Majchrzak kończy przygodę z US Open na drugiej rundzie. Po długim czterosetowym boju uległ Monakijczykowi Waszero 4-6, 6-4, 6-7, 2-6. Wcześniej po pasjonującej walce Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7 i 5-7. To nie była szczęśliwa noc także dla polskich singlistek podczas wielkoszlemowego US Open. Magdalinet i Magdalena Fręch pożegnały się z nowojorską imprezą już po pierwszej rundzie. Linet po trzysetowym pojedynku przegrała z Brytyjką Jones. Fręch nie zdołała ugrać seta z Amerykanką Jowicz i przyznaje, że rozłożony na 2 dni mecz z powodu obfitych opadów deszczu wybił ją z rytmu.
3: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę w moim jakby podejściu i całościowo nie był to mecz taki, jakbym chciała, żeby wyglądał.
2: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. Raszyniankę o 17 polskiego czasu czeka spotkanie drugiej rundy z Argentynką Nadią Podorowską. 19-latek odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem kobiety w Kędzierzynie-Koźlu. Jakub L. usłyszał już zarzuty. Był poszukiwany od piątku. Policjanci zatrzymali go po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni. W plecaku miał młotek i nóż ze śladami krwi. O szczegółach tej sprawy reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: 19-latek jest prawdopodobnie zaburzony psychiatrycznie. To wynika z jego nieracjonalnych zeznań i zachowania. Jak mówi prokurator Stanisław Bar, będzie zlecone badanie psychiatryczne i sprawdzenie jego poczytalności.
5: Będziemy również weryfikowali, czy leczył się psychiatrycznie.
4: 49-letnia Diana była prawdopodobnie przypadkową ofiarą. Wyszła do lasu na spacer z psem. Po wynikach sekcji zwłok i odkryciu wszystkich obrażeń prokurator zdecydował o postawieniu zarzutu zabójstwa kobiety ze szczególnym okrucieństwem. Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: 19-latek miał też w lipcu zaatakować młotkiem przypadkowego mężczyznę w Opolu. Do tej pory leży w ciężkim stanie w szpitalu. Znane są wszystkie osoby, które mogły brać udział w pobiciu na osiedlu willowym w Krakowie. W jego wyniku zmarł 36-letni kibic Hutnika. Wśród zatrzymanych są 2 osoby nieletnie, które przed zdarzeniem przebywały w ośrodku wychowawczym. Tymczasowo aresztowany został zatrzymany na Słowacji 17-latek. Po sprowadzeniu do kraju usłyszał zarzut udziału w pobiciu. Trwa procedura formalnego przekazania Polsce 2 innych pełnoletnich podejrzanych, którzy także zostali zatrzymani na Słowacji. W Unii debata szefów MSZ, jak odpowiedzieć na rosyjskie akty dywersji w Niemczech. Władze tego kraju oskarżyły Rosję o incydent dronowy na lotnisku w Lipsku. Na forum mocno brzmi głos szefa polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski mówi o sankcjach, zamknięciu konsulatów i ograniczeniu przemieszczania się rosyjskich dyplomatów, którzy często są szpiegami. Musimy przygotować się na czas kryzysu. Nie mamy już normalnego czasu pokoju. Wojna hybrydowa to nie tylko jakieś przykrości w internecie, to oddziały zabójców, podpalenia, wysadzanie w powietrze pociągów, jak to było w Polsce. Musimy przekonać Putina, że tego typu działanie nie ujdzie mu na sucho. Wicepremier wyraził nadzieję na szybkie przyjęcie negocjowanego kolejnego pakietu unijnych sankcji na Rosję. Premier reaguje w sprawie ostatnich pożarów w 2 fabrykach. Chodzi o halę w Lublinie i zakład produkujący drony w Skarżysku Kamiennej. W przypadku tego drugiego nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu, wyjaśnia Donald Tusk.
6: W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
2: Zakład w Lublinie specjalizuje się w wytwarzaniu części dla przemysłu lotniczego. Zdecydowana większość członków prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego chce błyskawicznego odwołania Radosława Piesiewicza. Prezes PKOL przebywa w areszcie, ale mimo to formalnie wciąż pozostaje na stanowisku. Jaka jest szansa na zmianę? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Zgodnie ze statutem kadencję powinien dokończyć jeden z wiceprezesów komitetu. Decyzję może podjąć tylko zarząd, dlatego część członków prezydium, którego spotkanie zaplanowano na 8 września, domaga się zwołania na ten sam dzień posiedzenia zarządu, by formalnie odwołać Radosława Piesiewicza.
8: Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś z czystym sumieniem w tej chwili mógł bronić sposobu funkcjonowania i działania prezesa Radosława Piesiewicza.
7: Mówił prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski, który ma nadzieję, że następca Piesiewicza wzbudzi zaufanie całego środowiska sportowego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
2: Kadencja Radosława Piesiewicza trwa formalnie do wiosny przyszłego roku. Nowe ograniczenia dla świeżo upieczonych kierowców. Od dziś każda osoba odbierająca prawo jazdy będzie objęta okresem próbnym, a to oznacza dużo bardziej restrykcyjne przepisy. To m.in. zerowy limit alkoholu w organizmie i obowiązkowe szkolenie jazdy po zdobyciu 12 punktów karnych. W przypadku osób dorosłych okres próbny potrwa 2 lata, w przypadku 17-latków 3, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
9: Policjanci są już przygotowani, przeszkoleni, jak wobec takich młodych kierowców takie kontrole przeprowadzać. Mamy dostęp do systemów teleinformatycznych, w których widzimy, kiedy taki młody kierowca otrzymał prawo jazdy.
2: Jeśli młody kierowca dopuści się dwóch poważnych wykroczeń, okres próbny zostanie wydłużony o 2 lata. Za 3 wykroczenia grozi cofnięcie prawa jazdy. 10 tysięcy złotych za urodzenie dziecka. Sosnowiec rusza z nowatorskim programem Maluszkowe. Od początku września rodzice, którzy doczekają się trzeciego lub kolejnego dziecka, mogą otrzymać jednorazowe świadczenie w tej wysokości. O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Jeszcze nikt nie złożył wniosku, ale rodzice mają sporo czasu, by zgłosić się po maluszkowe.
11: Rodzice dzieciaków będą mieli 6 miesięcy od momentu narodzin, aby zająć się tutaj tym wnioskiem.
10: Mówi Krzysztof Polaczkiewicz z Urzędu Miasta. Wymagania, by dostać pieniądze, są tylko 2. Trzeba mieszkać w Sosnowcu i mieć kartę mieszkańca. Nie ma żadnego limitu dochodów ani innych ograniczeń związanych z sytuacją życiową. Wystarczy tylko złożyć wniosek w MOPS-ie. Sosnowiec, Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Od stycznia rodzice w Sosnowcu otrzymają też 1000 zł przy narodzinach drugiego dziecka. O wszystkim, co najważniejsze, usłyszycie w wiadomościach Radia Z o poranku, co pół godziny. Na kolejne wydanie zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Piękny dzień przed nami, chociaż lekko deszczowy. Taki mamy początek września.
2: Ale to idealnie, bo jest, będzie i ciepło, i 20 kilka stopni, i będzie deszcz, będą grzyby, będzie zapach, las będzie tak pachniał, że jak człowiek wejdzie tam i weźmie te sosny, to...
1: To jest taka obietnica, jak są duże festyny i zapraszają... zapraszamy wszystkich serdecznie. Każdy znajdzie coś dla siebie, atrakcje dla dużych i małych, czyli...
2: Czyli kiełbasa dla wszystkich.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.

0: Witamy was o poranku. Pamiętajcie, że jaki poranek, taki cały dzień.
1: Tak, jaki 1 stycznia, taki cały rok, tak też się mówi,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak jest, jaka pierwsza zabawka, takie całe dzieciństwo.
1: Jakie pierwsze małżeństwo, taka pierwsza była teściowa.
0: Tak. Słuchajcie, wspaniale, że jesteście z nami od rana. No właśnie, czy wy tam jesteście? Puk, puk, puk, dajcie znać.
1: Popsułeś długopis z wrażenia.
0: Ale
1: kochani, czeka na was ogólnopolska centralka porannego wstawanka.
0: Gdzie ta moja nakrętka, gdzie?
1: Dzwońcie do nas już teraz. 321-321-321.
0: Nakrętka.
1: Ludzie.
0: Nakrętka.
1: Czemu wy już nie śpicie?
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radio Zeta Poranków, wspaniale, że jesteście z nami, a wiemy, że jesteście, bo dzwonicie do nas do studia, numer 321-321-321. Halo, halo, dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Ja nie śpię już, ponieważ jadę na lotnisko, skąd wyruszam do Mediolanu kibicować mojemu bratankowi, który jest na olimpiadzie i będzie startował w zawodach kombinacji norweskiej. Pozdrawiam cię, Miłosz, trzymamy kciuki i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
2: Kibicować bratankowi na igrzyskach, no cudownie. Brawo, powodzenia, trzymamy kciuki. Marek, ale co to jest właściwie ta kombinacja norweska?
0: No to nie wiesz, to jest nie. Jak do śledzia dodajesz troszkę fiordów i mieszasz to wszystko z zorzą polarną.
2: Czyli taka ichniejsza sałatka jarzynowa, tak?
0: No to.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Pan Rembiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 6. To oznacza, że już za chwilkę u nas...
9: Wiadomości w Radiu Z. Posłuchajmy, zapraszamy.
10: Ciąg dalszy nastąpi dziś, kolejne przesłuchania nowych zatrzymanych w aferze Zonda Krypto.
11: Żywe tarcze nie ochroniły przed eksmisją. Wielka awantura z policją w Poznaniu.
10: Ostatnia nadzieja biało-czerwonych. Posłuchajcie, z kim na US Open zagra dziś Iga Świątek.
8: 6.
10: Nowe nazwiska w aferze Zonda Krypto. Dziś kontynuacja przesłuchań Rafała Z., biznesmena, inwestora i twórcy internetowego, oraz dwóch kobiet zatrzymanych wczoraj.
11: Do sprawy śledczy włączają wątek zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, z której powstała później Zonda Krypto.
10: Co nowego już wiadomo, o tym reporter Radia Z. Szymon Kastelik.
12: Na razie śledczy są bardzo oszczędni w informowaniu o sprawie. Szef śląskiej delegatury prokuratury krajowej Marek Wełna potwierdził jedynie, że dziś będą kontynuowane czynności, a prokurator zdecyduje o ewentualnych środkach zapobiegawczych. Rafał Z. po wyjściu z prokuratury, zapytany, czy jest winny, odpowiedział: jego obrończyni nie chciała komentować sprawy. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: U zatrzymanych służby przejęły gotówkę i biżuterię. Przeszukano też siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego i UOKiK-u.
10: Są zarzuty i wniosek o aresztowanie kierowcy ciężarówki, który pod Częstochową wjechał w pracowników drogowych na A1.
11: Cztery osoby zginęły, a cztery kolejne zostały ranne.
10: Daniel Wrzos, nasz reporter, ma najnowsze wiadomości. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: Co mówi prokuratura, a co kierowca?
13: Wyjaśnił prokuraturze, że nie pamięta okoliczności wypadku. 32-latek przyznał się do winy. Wiadomo, że był trzeźwy w momencie zderzenia. Z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej fragment autostrady na Śląsku. Cztery osoby w wieku od 20 do 62 lat zginęły. Cztery pozostałe w ciężkim stanie trafiły do szpitala. W kabinie ciężarówki znaleziono karty wystawione na dwóch innych kierowców. Służą one do rejestracji czasu pracy. Prokuratorzy będą wyjaśniać, czy karty służyły do sfałszowania rzeczywistego czasu pracy.
11: Dzisiaj sąd ma zdecydować o tymczasowym aresztowaniu kierowcy.
10: Gigantyczna awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Policja siłą wynosiła kilkadziesiąt osób, które próbowały zablokować eksmisję kobiety mieszkającej w jednym z domów.
11: Teren, na którym znajduje się około 200 parceli, poznańska kuria sprzedała deweloperowi. Firma twierdzi, że stojące tu od kilkudziesięciu lat budynki to samowola.
10: Co mówi o tym policja, wie reporter Radia Z, Michał Dzieniński.
14: Wobec kilkudziesięciu osób, które próbowały zablokować eksmisję, zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Sami protestujący mówili, że cała procedura powinna zostać przeprowadzona zupełnie inaczej.
15: Bardzo mnie martwi, że nie ma tu nikogo w szacie duchownej, kto by tą rodzinę chociaż próbował pocieszyć.
16: Najpierw ludzie, potem zyski!
14: Policja tłumaczy, że eksmisja została przeprowadzona na podstawie prawomocnego wyroku, a komornik zażądał skutecznego wykonania.
11: Przedstawiciele zarządcy terenu twierdzą, że eksmitowanej kobiecie proponowano opłacenie rocznego najmu mieszkania.
10: Szef rosyjskiego MSZ-u ogłasza zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w Rosji. Tak reaguje Moskwa na własne sabotaże w Niemczech.
11: Ostatni prawdopodobnie szykowano niedaleko Kolonii. W polu kukurydzy niemieckie służby znalazły 6 wyrzutni pirotechnicznych. Mogły służyć do przeprowadzenia podobnego ataku jak na sieć energetyczną w Brandenburgii kilka dni temu.
10: Już tylko jedna nasza rakieta bronić będzie honoru Polek na wielkoszlemowym US Open.
11: Po odpadnięciu z turnieju Magdy Linet i Magdaleny Frech, Iga Świątek jest naszą ostatnią nadzieją na wynik.
10: Na miejscu w Nowym Jorku zmagania spotkania biało-czerwonych obserwuje specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligęza. Dzień dobry, Mateusz.
0: Dzień dobry.
10: U Igi mogą odżyć wspomnienia sprzed 6 lat?
0: Oj, zdecydowanie jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podorowska, z którą grała tylko raz w półfinale French Open w 2020 roku. Wówczas Świątek przebojem jako wciąż postać anonimowa wygrała swój pierwszy wielkoszlemowy turniej. Od tego czasu kariera Igi nabrała tempa. Dopisała jeszcze 5 innych zwycięskich turniejów wielkiego szlema. Podorowska zaś mierzyła się z problemami zdrowotnymi. Świątek może wygrać cały turniej, mówi o koleżance Magdalena Fręch.
3: W szczególności Iga wierzy w siebie, w swoją grę i w to, że może wygrać.
0: A początek meczu Igi o 17 polskiego czasu. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
11: Z Mateuszem połączymy się jeszcze tego poranka. Wiadomości sportowe po 6.30 prosto z Nowego Jorku.
10: A tu na miejscu dwie po 8.00 gość Radia Z razem z Marcinem Zaborskim, poseł Adrian Zandberg.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
17: Co z pogodą dzisiaj?
18: No nieźle. Wiecie, jakby wam to powiedzieć. No deszczowo troszeczkę.
17: A, okej.
18: Okay. Tak, na południu widzę będzie padało i w centrum będzie padało i na wschodzie będzie padało, na zachodzie będzie padało i
17: czekaj,
18: na północy będzie padało.
17: A gdzie nie będzie padało?
18: No, czy ja powiedziałem, że gdzieś nie będzie padało?
17: Okej.
18: Okay. Na termometrach około 22 stopni.
7: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej. Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
18: A tu Urszula.
17: Urszula.
18: Ja nie wiem, czy... A nie, Rysa na szkle, spoko. Myślałem, że to na sen. Już chciałem powiedzieć, że na sen to nie gramy. Ale ja Rysa na szkle może być.
17: Jak mówisz Urszula, to ja słyszę von der Leyen.
18: No, a ja słyszę... O, co innego słyszę.

0: Tu się nie chwal, że umiesz tak czarować,
1: Ed Sheeran, no. Ale jest dobry, on naprawdę sam gra. On sam sobie zagra, on sobie tam wybije rytm na perkusję, zrobi na gitarze.
0: Tak jak Krzysiek Zalewski, że wychodzi z tymi wszystkimi instrumentami, nie potrzebuje zespołu, nie?
1: Powiedzmy tak, że Krzysiek chciałby być jak Ed Sheeran i tego mu życzymy. Jeszcze jest na początkującej drodze.
0: Okej, ale rusza w trasę chyba
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, oby. Trzymamy się,
0: Krzysiek. Z tymi komputerami wszystkimi. Słuchajcie, tymczasem u nas w Radiu Z12 po 6 Marla Rodowicz.
1: Tak.
0: Która szuka inwestorów, którzy by zainwestowali w film o niej.
1: O niej samej. A film o Marli Rodowicz, tak? Film,
0: biograficzny. No. I pani Maryla mówi, legenda w ogóle absolutna, pozdrawiamy, uwielbiamy, mówi, że grająca mnie aktorka musi być ładna i ładnie śpiewać.
1: Ładna aktorka i ładnie śpiewać.
0: Tak powiedziała Super Ekspresowi.
1: Czekajcie, czekajcie, powoli. Aktorka ma być ładna i ładnie śpiewać.
0: Musi ładnie śpiewać. Kto to może być?
1: Ładna i ładnie śpiewać. To wiem.
0: No.
1: To Karolak.
0: 13 po 6.

0: Tutaj słyszałem takie leniwe R. Pani powiedziała walk set. Ale jak nic, no,
1: ale walk set. Leniwe A. No. Leniwe A.
0: 20 minut po godzinie 6 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Jest czwartek. Marek się gmera po oku. Ma jakąś historię dzisiaj niezwykłą, tak, z samego rana.
1: Wiecie, są takie dni, że nic się nie udaje i dzisiaj akurat włożyłem chyba lewą soczewkę kontaktową, bo noszę na lewą stronę. W sensie odwrotnie. Ja widzę, tylko czuję, że coś
0: ale
1: mam
0: jak
1: wokół.
0: Można włożyć soczewkę na lewą stronę?
1: To normalnie jak zakładasz bieliznę, to czasami też na lewą stronę możesz
0: ale
1: włożyć.
0: Ale soczewkę naprawdę można tak włożyć?
1: Tak, można. Nie znaczy, masz takie poczucie, że coś tam wokół siedzi.
0: A
1: nie?
0: Zobacz, ilu Kamilów widzisz teraz? Jeden,
1: cześć,
0: drugi.
1: Cześć Kamile.
0: A, jednak.
1: To poranne trio. Kamil Baleja i Marek Starybrak.
0: Ale nie swędzi cię to oko teraz?
1: Swędzi. Chodź podrap. Chcesz podrapać oko? Nie. Napałeś kiedyś oko?
0: Jak w ogóle można, kto wymyślił soczewki kontaktowe?
1: Dziadek albo ojciec Wacława Havla, byłego prezydenta świętej pamięci Czech.
0: Czy na pewno był sadystą, jak nic?
1: No, tym bardziej, że na początku soczewki kontaktowe były, wyobraźcie sobie, szklane.
0: Sadysta.
1: Ale to nie koniec. Złożyłem też, żeby sobie udowodnić, jak przytyłem przez wakacje. No. Takie stare spodenki krótkie, wiesz?
0: O Jezu.
1: Strasznie ciasno mam.
0: Po chłopie dzisiaj. No.

0: Okej, słuchajcie, dziwna historia z Jeleniej Góry. Jest zamieszany w tę sytuację komendant policji w Jeleniej Górze.
1: Tak, bójka była na stacji benzynowej. No,
0: tak, i naprawdę jakaś taka wręcz kuriozalna historia.
1: Znaczy, tam chodziło o to, że był ostatni dzień CPN, kierowcy stali w kolejce po tanie paliwo i nagle oni byli w normalnych ciuchach cywilnych. Chyba tam dwóch albo trzech policjantów właśnie zaatakowali kogoś, kto się podobno wepchnął w kolejkę. I jednym z nich był właśnie komendant policji.
0: Kochani, jest ciąg dalszy tej historii, trochę absurdalnej. Pojawi się ten ciąg dalszy w wiadomościach Radio Z za chwilkę o 6.30.
1: Jelenia Góra.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Reklama.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: Tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Po reklamie.
1: Oho, to już punktualnie 6.30, czwartek, 3 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Sąd zdecyduje dziś, czy aresztować podejrzanego o brutalne morderstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu. 19-letni Jakub L. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.
13: Jego ofiarą była przypadkowa kobieta, 49-letnia Diana. Zginęła od wielokrotnych uderzeń młotkiem i ciosu nożem w brzuch, gdy była na spacerze z psem w lesie.
12: O tym, jak wpadł domniemany sprawca, reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
14: 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce tej zbrodni po kilku dniach.
15: A potem okazało się, że w plecaku miał jeszcze przedmiot, który jako żywo opowiada nam typowanemu narzędziu zbrodni.
14: Jak mówi mi prokurator Stanisław Bar, 19-latek przyznał się do winy i zdradził jeszcze, że w lipcu miał zaatakować młotkiem w głowę przypadkowego mężczyznę na ulicy w Opolu. Ten nadal jest w ciężkim stanie w szpitalu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
13: Według śledczych 19-latek może być zaburzony psychicznie. Nie zlecą jego badania.
12: PO komendanta policji w Jeleniej Górze traci stanowisko. Potwierdziło się, że brał udział w awanturze na stacji benzynowej w Wałbrzychu w poniedziałek w ostatnich godzinach programu CPN.
13: Internet obiegło nagranie, na którym widać bójkę dwóch mężczyzn, do których podbiega kolejny, krzycząc policja. Następnie uderza jedną z osób pałką teleskopową. To właśnie były już pełniące obowiązki komendanta. Toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Został zawieszony w czynnościach służbowych.
12: Poprzedni premier Węgier, Viktor Orbán, tuż przed wyborami wydał nielegalnie gigantyczne publiczne pieniądze. Według węgierskich mediów w tajemnicy rozdysponował je między przedsiębiorstwa, fundacje, stowarzyszenia, organizacje kulturalne czy diecezje. Było to co najmniej 500 miliardów forintów, czyli 1 300 000 000 euro.
13: Wśród odbiorców była fundacja związana z byłym ministrem spraw zagranicznych Péterem Szijjártó, tym, który miał donosić Kremlowi, co dzieje się w Unii Europejskiej. Organizacja Transparency International alarmuje, że takie przyznawanie pieniędzy z budżetu jest niezgodne z węgierskim prawem, bo decyzje o tym muszą ukazywać się w dzienniku ustaw, a Orbán ich nie publikował.
12: Wieczne Miasto po 3 latach otwiera jeden ze swoich spektakularnych zabytków. Od jutra znów będzie można zwiedzać monumentalny grobowiec wzniesiony kilkanaście lat przed Chrystusem dla Trybuna Ludowego Gajusza Cestiusza.
13: Piramida z nowym sugestywnym oświetleniem będzie dostępna bezpłatnie w ciągu dnia i wieczorem. Trzeba jednak zarezerwować wizytę.
12: Wiadomości sportowe bez limitów. Prosto z Nowego Jorku, Mateusz Ligenza.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
9: Wiadomości sportowe nadajemy prosto z Nowego Jorku, by specjalnie dla Państwa być wszędzie tam, gdzie rywalizują nasi najlepsi sportowcy. Niestety ta miniona noc nie należała do tych szczęśliwych. Cała czwórka polskich singlistów przegrała swoje mecze. Jako pierwszy odpadł Hubert Hurkacz po niespełna 3,5-godzinnym bardzo zadzielnym pojedynku. Lepszy okazał się Amerykanin Ben Shelton 6-3, 5-7, 7-6 i 7-5. Następnie swoje przerwane spotkania mogły dokończyć Magdalena Frech i Magdalinet. Ta pierwsza nie ugrała choćby seta z Amerykanką Iwą Jo. Linet wyeliminowana została przez Brytyjkę Jones. Poznajanka zostaje jeszcze w Nowym Jorku, bo stworzy tu parę deblową z Mają Chwalińską.
16: Cieszę się, że mamy kolejną okazję zagrać każdy mecz. Wiadomo, losowanie bardzo, bardzo trudne. Zagramy z Mają w ogóle pierwszy raz razem w deble, no więc no zobaczymy, jak sobie poradzimy.
9: Za burtą już także Kamil Majchrzak z awansem, bowiem Monakijczyk Valentin Vacherot, a my trzymamy kciuki za Igę Świątek. O 17 polskiego czasu zagra w drugiej rundzie z Argentynką Nadią Podorowską.
3: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Najpierw przyjemna informacja, czyli to, że 21, 22 stopnie, nawet 24 pokażą termometry. W dzień dzisiaj będzie, dzień. Tak. Słońce na przemian z chmurami, także deszczowymi.
1: To gdzie, przepraszam, bo nie zrozumiałem, gdzie była ta dobra informacja.
0: 24 stopnie na południu dzisiaj będą.
1: Okej, dobra. W dzień, tak?
0: W dzień!
1: Dobra.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: jest piosenka o smalcu? O miłości do smalcu?
1: Nie wiem.
0: Posmarowałem tobą flotę.
1: A, no tak.
2: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
1: Proszę państwa, 600 tysięcy złotych dzisiaj jest do wzięcia, a pod koniec września milion złotych można wygrać w Radiu Z, no rozumiecie? Tak. Takie rzeczy są.
0: A najlepsze, że wysyłacie SMS o treści Radio Z na numer 7353 lub można powiedzieć pod numer 7353.
1: Ja bym powiedział pod numer, wiesz, 7353.
0: Tak, ważne, żeby te

0: Do słuchania Radia Z.
1: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
7: Radio Z i już.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Ale bujamy, ale wam rozmasowujemy małżowinę uszną o poranku, tu Radio Z.
1: To dość ryzykowne, żeby komuś rozmasowywać małżowinę uszną.
2: Dlaczego? Nie, wystarczy po prostu przestrzegać higieny, Kamil.
0: Okay. Ale nie, na przykład taki tenisista Nowak Dżokowicz codziennie tak ćwiczy, że sobie masuje uszy.
1: Okej. Okay. Ważne, jakbyście chcieli małżowinę rozmasowywać, żeby to była wasza małżowina, a nie małżowina kolegi. To jest najważniejsze.
0: Otóż to dobre, Kamilek, dobre. Słuchajcie, jak zwykle u nas nowy kącik o 7.50, chłopcy, czyli Michał Kępa
1: i Wojtek, się nazwisk.
0: I Wojtek Fiedorczuk będą dzwonili w bardzo ważnej sprawie.
1: No właśnie, panowie, to jaki temat dzisiaj? Dzień dobry.
3: Witam, witam, a dzisiaj dzwonimy w sprawie tak zwanej afery rybnej.
4: A dzisiaj w naszym telefonicznym menu jadłospis dla uczniów, no który nie przypadł wszystkim do gustu. Zadzwonimy więc do kuratorium i porozmawiamy o tym, jaki jest najlepszy sposób, żeby zachęcić młodzież do jedzenia ryb.
0: No właśnie, to jest coś, o czym rozmawiają wszyscy rodzice, menu roślinne i ryby właśnie w szkołach.
1: Ryby,
0: teraz.
1: Strączki w szkołach, ludzie.
0: Bartek, lubisz strączki?
2: Lubię, najbardziej lubię smażone.

0: To już za chwilkę wiadomości Radia Z punktualnie o 7, a tam to pytanie, które zadaje sobie każdy kierowca, czy wróci jeszcze w Polsce program...
1: Stan Tymiński.
0: Wielka gra.
1: Wielka gra.
0: Nie, CPN, czyli cena paliw niżej. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Lubię to w Radiu Z.
4: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę i spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
5: A już dziś po 20. Gen Z, czyli największa grupa influencerska w Polsce. Zajrzymy m.in. za kulisy ich nowej kinowej produkcji 100 dni Misja Zeus. Nie może was zabraknąć.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
6: Reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
18: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
19: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
18: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
19: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
18: Aflofa.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
20: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
21: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
22: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
23: Marian, o czym myślisz?
24: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
23: O mega okazjach w Media Expert.
24: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
25: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Sąsiadko, witam.
27: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
26: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
28: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
27: Sylwester, mój kicić wrócił.
26: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
27: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
28: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
29: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Po reklamie.
1: Jeszcze chwilę, jeszcze moment i będzie godzina 7. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
3: Rafał Z plus dwie kobiety. Dziś kolejne przesłuchania nowych zatrzymanych w aferze Zonda Krypto.
4: Alarm lotniczy, który się nie kończy. Merkijowa mówi Radiu Z o sytuacji w mieście.
3: Gorący temat w Nowym Jorku. Nawet sprzedawcy hot dogów żyją. US Open.
1: Siódma.
3: Maraton przesłuchań w katowickiej prokuraturze. Dzisiaj śledczy dalej będą przepytywać kolejne trzy zatrzymane osoby w aferze Zonda Krypto.
4: To m.in. Rafał Z, biznesmen i inwestor, założyciel giełdy kryptowalut Sylwester Suszek, zarzucał mu wyprowadzenie z niej pieniędzy. Suszek później zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach.
3: Reporter Radia Z Daniel Wrzos ma w tej sprawie najnowsze wiadomości. Kim są pozostali zatrzymani?
5: To dwie kobiety, żona gangstera Mariana W., pseudonim Maniek, który jest głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Suszka. Druga to prawa ręka Mariana W. w biznesach paliwowych. Prowadzi w Czeladzi bazę paliw. To tam był po raz ostatni widziany Suszek, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
5: Marian W. miał kierować się gangiem i wystawiać fikcyjne faktury na 1,5 miliarda złotych. Część tych pieniędzy miał zasilić giełdę Zonda Krypto.
4: Służby zabezpieczyły luksusowe auta, zegarki i znaczną ilość gotówki.
3: Sztafeta w PKO. Czas na zmiany, deklaruje większość związków sportowych po tym, jak aresztowany został Radosław Piesiewicz. Odwołania prezesa zamieszanego w aferę Zonda Krypto chce ogromna część członków prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Jego spotkanie zwołał na 8 września wiceprezes Mieczysław Nowicki. Czego możemy się spodziewać? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Część członków prezydium komitetu domaga się zwołania na ten sam dzień posiedzenia całego zarządu, by formalnie odwołać Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa. Wątpliwości budzi też wiceprezes Nowicki, mówi szef Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski.
8: Zawsze był takim pewnym punktem prezesa Piesiewicza, zawsze go w 100% wspierał, w 100% bronił, nie dał powiedzieć złego słowa.
7: Mieczysław Nowicki został już w ubiegłym roku upoważniony do zastępowania Radosława Piesiewicza przez niego samego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
4: Kadencja Radosława Piesiewicza formalnie trwa do wiosny przyszłego roku.
3: Pieniędzy nie ma i programu CPN też już nie będzie. Minister energii mówi wprost, budżet jest bardzo napięty i nie ma w tej chwili możliwości kontynuowania tarczy ceny paliwa niżej.
4: Na ten moment CPN to przeszłość. CKN, ceny Karola Nawrockiego, to teraźniejszość, komentuje Miłosz Motyka. Rząd przekonuje, że pieniądze byłyby, gdyby prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
3: Syreny w Kijowie milkną tylko na chwilę. Rosjanie wzięli na cel stolicę Ukrainy. W ciągu tygodnia ostrzelali miasto ponad 100 razy.
4: Ostrzeliwane są osiedla mieszkaniowe, szkoły, przychodnie i sklepy. Tak źle nie było od początku pełnoskalowej wojny.
3: W Kijowie z merem miasta Witalijem Kliczko rozmawiał specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, wiadomo, dlaczego Rosjanie tak się uwzięli na ukraińską stolicę?
9: Według mera miasta Witalija Kliczki chodzi o sparaliżowanie stolicy i osłabienie ducha walki mieszkańców. Od ponad tygodnia dźwięk syren przeplata się tu z hukiem wybuchów. Chcą wpędzić wszystkich w depresję, osłabić społeczeństwo, siać strach, panikę i zniszczyć morale. Gdy tylko włączają się alarmy, Kijów praktycznie staje. Nie działają sklepy, przestaje jeździć metro, a ludzie uciekają do schronów. Kijów. Miłosz Gosłowski, Radio Z.
4: Cały wywiad z merem Kijowa znajdziecie na radioz.pl.
3: Iga Świątek walczy dziś o trzecią rundę US Open. Jej rywalką będzie Argentynka Nadia Podoroska.
4: Z Nowego Jorku wielkoszlemowy turniej relacjonuje dla Was specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Nasz dziennikarz przed wyruszeniem na kort postanowił zaprosić nowojorskich sprzedawców słynnych hot dogów do nietypowego wyzwania związanego z polską tenisistką.
3: Jakiego? Posłuchajcie sami.
10: Miejsce wybrałem nieprzypadkowe, bo bardzo dużo tych charakterystycznych budek jest umiejscowionych tuż przy wejściu do Central Parku przy 5 Alei. Can I have a hot dog chili please?
30: Yeah.
10: Okej, sprawdzamy. Dobry, ale przypomina trochę smaku tego z Ikei u nas w Polsce, a $9 trochę drogo. Sprawdźmy, czy potrafią wymówić w takim razie sprzedawcy hot dogów w Nowym Jorku nazwisko Igi Świątek.
30: Their name? It's Iga Świątek?
10: Świątek, Iga Świątek.
30: Świątek?
31: Iga Świątek.
10: Myślę, że poradzili sobie znakomicie, a my dziś oczywiście trzymamy kciuki za Rażyniankę. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
3: Mecz Świątek-Podorowska zacznie się o 17 naszego czasu.
32: Radio
2: Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
12: Normalnie jak dzieci wychodzą na dwór, to mówią: mamusiu, jak tu pięknie, ale nie dzisiaj. Wszędzie, słuchajcie, może pokropić. Na termometrach taki chłodek przyjemny gdzieniegdzie, bo w Kołobrzegu tylko 18 stopni, w centrum już lepiej 22, na południu nawet 25, no ale wszędzie deszcz.
13: No dobra, no co zrobisz?
12: No, nie wiem, czy tak dobra, no. No nie wiem, no. Podoba ci się to?
11: Nie. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Holy moly, to jest Radio Z, 10 minut po godzinie 7. Trwają Mistrzostwa Europy w siatkówce, słuchajcie. Polskie siatkarki, Boże, jak one pięknie grają, cudownie.
1: Coś niesamowitego, dzisiaj jest ćwierćfinał, zagrają z Holandią.
0: No właśnie, i tak próbowaliśmy się z nimi połączyć, ale dzisiaj w tak ważnym dniu mają zakaz absolutny kontaktu z mediami, dlatego udało się nam, słuchajcie, połączyć z najważniejszą osobą w sztabie, czyli z panią masażystką, fizjoterapeutką, właściwie Dominika Bogaczyk. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i od razu mamy pierwsze pytanie, bo pani się zajmuje masażami, rehabilitacją, przywracaniem do zdrowia naszych masażystek. Która z naszych reprezentantek ma najdłuższe nogi?
2: O. Od razu takie pytanie bezpośrednie.
1: Bezpośrednie. W centymetrach. No.
2: Myślę, że Magdalena Stysiak.
1: Magdalena.
0: To taką jedną nogę, żeby wymasować, to trzeba pewnie z 5 godzin, prawda? Na drugą kolejną 5 godzin, nie?
2: Aż tak długo to nie. Nie jest tak źle.
3: A proszę powiedzieć, jak te dziewczyny czasami, no bo to młode dziewczyny są. Jest tak, że nie wiem, bawią się do 5 rano, a potem przychodzą do masażystki, fizjoterapeutki i mówią ratuj, a fizjoterapeutka rzeczywiście, Dominiko, potrafisz je uratować i przygotować na mecz?
2: Pomidor, ale staramy się. Okay.
1: No to dobra. No,
2: to są profesjonalistki, także takie sytuacje się nie zdarzają.
1: Right. Gdzie w tej Turcji jest najlepszy kebab? Jadła pani?
2: Niestety nie udało się, czas nie pozwala na to, żeby zwiedzać i chodzić w takie miejsca, ale może to trzeba zapytać naszego kierownika, bo on by się dobrze wiedział.
3: Poprosi zawsze pana zdanie w każdej rozmowie, tak. To ja poproszę z kierownikiem.
0: Panie Dominika, jeszcze najczęściej to ręka czy noga jest do masowania, czy łopatka? Co tam najczęściej
4: bark,
0: masujecie?
4: Chyba.
2: Powiedziałabym, że bark i nogi to jest najczęstsza sytuacja, która się zdarza u nas.
1: A którą trzeba najdłużej przywracać do normalności?
2: Nie ma obecnie na ten moment takiej...
1: Zdrowie, jest dość zdrowie w kadrze.
0: Gdyby to byli piłkarze, to pewnie by trzeba było tam cały czas ich masować, nie? To są dziewczyny, które nie narzekają.
3: A propos, Dominiko, chcielibyśmy, żebyś przekazała tutaj takie motto, no od nas takie przesłanie, od Dzień Dobry Bardzo, od całej Polski. No. Jak to dobrze, że to w końcu dziewczyny, dziewuchy wzięły sprawy w swoje ręce. Jest piłka. Piłka w Polsce to jest piłka siatkowa. I w końcu to, no są wyniki, no. A nie jak ci piłkarze nasi, dajcie spokój, no.
0: Przekażesz to?
2: Tak, może... przekażę oczywiście, jak najbardziej.
0: Dobra, to trzymamy kciuki.
1: Kciuki. Życzymy medalu. Medal, ma być medal.
0: Jeden masaż od nas, bardzo proszę. Proszę, dobra, w gratisie.
2: Okej, to jak przyjedziemy, to się umówimy.
1: Super, to mów dziewczynom, że masują Bartek, Kamil i Marek z Radia Z. Wow.
0: To najprzyjemniejsze dłonie to Kamil.
3: Pa, dziękujemy bardzo, powodzenia.
2: Dziękuję ślicznie. Dzięki, do usłyszenia.
3: No, cała Polska trzyma kciuki. Słuchajcie, dzisiaj to nie są żarty. Ćwierćfinał. Polska, Holandia. Mistrzostwa Europy w siatkówce.
0: I lewy nie strzeli.

0: Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu Z. Słuchajcie, gdyby dzisiaj zespół ABBA, szwedzka supergrupa, chciała nagrać piosenkę o pieniądzach, to by nie było money, money, money, tylko blik, blik, blik. I blik się zmienia. Polski system płatności wprowadzili dodatkowy mechanizm bezpieczeństwa, żeby utrudnić życie oszustom.
1: I bardzo dobrze.
0: No,
1: i
0: pewnie.
1: Świetnie, bo wiecie, no bo z tym blikiem to już jest przegięcie, naprawdę. Ciągle ktoś dzwoni, daj blika, daj blika. Co, bankomatem jestem, daj blika, blikniesz, bla, bli.
2: No. Ja ostatnio słyszałem taką rozmowę, że mamo, puścisz blika, a mama nie wyszli ci. Mamo, nie bądź taka. A ona mówi, Bartek, masz 45 lat i robotę, odczep się ode mnie.
1: To na wnuczkę, tak? Próbowałeś.
2: Tak, bo ci rodzice w ogóle nie ogarniają technologii. Muszę ją nauczyć.
0: Metoda na Bartka.

0: Dzień dobry, Kamilku.
1: Marcin Zaborski.
2: To możemy wyjdziemy z Bartkiem. No.
1: ale co? No, Mareczku, Bartusiu, tak?
2: Marunia, czyli można.
1: Czyli można, tak.
2: Ja jestem Bartek.
1: Dokładnie. Dzisiaj twoim gościem będzie pan Wiking.
2: Tak?
1: No a nie, no pan Adrian Zandberg.
0: A dlaczego Wiking?
2: No, tak wygląda, taki mężczyzna z brodą.
1: Dokładnie. Wielki, dwa metry ma chyba, prawda, wzrostu.
0: O, na pewno.
1: Tubalny głos, przypłynie łodzią pewnie Wikingów.
2: Ma w ręce topór, w którym będzie wszystkim dzielił porówno.
0: Dobrze, że jesteśmy blisko Wisły teraz.
2: A słuchaj, Adrian Zandberg to jest współprzewodniczący partii Razem, to jest ta partia Razem, co jest osobno? No i co tam przygotowałeś?
1: Ja bardzo lubię ten moment, wiecie, tak kulisy radia, bo Marcin jest profesjonalny, prawda? My jesteśmy głupkami na antenie, państwo to wiedzą.
0: Profesjonalnymi.
1: Ale, tak, a Marcin nie może być głupkiem na antenie.
2: No tak, bo to jest publicysta.
1: Bo to jest publicysta.
0: I Marcin, dlaczego nie mogę?
1: Marcin tak, no to proszę.
2: No to proszę.
0: Nie chcesz tego.
2: Czekaj, to spróbujmy.
0: Nie chcesz tego.
2: Ale Adrian Zandberg to jest ten polityk, który tak mówi, że premier Tusk chyba powinien zostawić ten CPN.
1: Nie,
0: Marcin mówi tak.
2: Bardziej mówi tak.
0: To wy się dogadajcie, ustalcie zeznania, ja wtedy wrócę, dobra?
2: Husma dwie. Adrian Zandberg i pozdrawiamy serdecznie pana współprzewodniczącego oraz Marcin Zaborski, to będzie gość Radia Z.
0: Widzimy się.
2: Słyszymy to radio. A nie, widzimy też się. Na internecie.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
10: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
14: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
18: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
3: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
7: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Po reklamie.
1: Punktualnie 7.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
19: Gigantyczne odkrycie groźnych niewybuchów w okolicach Płońska na Mazowszu. Rolnik znalazł na polu ponad 700 niewybuchów, prawdopodobnie z II wojny światowej.
20: Są już zabezpieczone przez saperów z jednostki w Kazuniu. Więcej o tym niecodziennym i niebezpiecznym znalezisku reporter Radia Z Michał Dzieliński.
21: Amunicja strzelecka, granaty ręczne, pociski do granatników, zapalniki i to wszystko na polu w pobliżu zabudowań gospodarczych, mówi Radiu Z Eliza Koździska z płońskiej policji.
22: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
21: Służby podkreślają, że choć niewybuchy są sprzed ponad 80 lat, wciąż mogły eksplodować.
20: Policja przypomina, jeśli znajdziecie coś przypominającego niewybuch, nie wolno dotykać, trzeba zabezpieczyć miejsce i zadzwonić na 112.
19: Linie lotnicze zaczęły rezygnować z rejsów na rosyjskie lotniska, tak twierdzi prezydent Wołodymyr Zełenski. Dzieje się tak po ogłoszeniu przez Ukrainę zagrożenia dronowego w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej.
20: Według Zełenskiego taka decyzja przewoźników jest właściwą i całkowicie logiczną reakcją na istniejące fakty w związku z wojną, której, jak twierdził, Rosja nie chce zakończyć. Kampanię blokowania rosyjskiego nieba Zełenski zapowiedział we wtorek, a wczoraj tureckie tanie linie lotnicze Pegasus odwołały co najmniej jeden lot z Bodrum do Moskwy.
19: Na krakowskim rynku wyrosną drzewa. Będą to m.in. dęby, lipy i klony. Tak zdecydowali mieszkańcy miasta, głosując na ten projekt w budżecie obywatelskim.
20: Miasto ogłosiło przetarg. Zwycięska firma będzie odpowiedzialna za całość przedsięwzięcia, prace budowlane, przygotowanie miejsc dla drzew i nasadzenia i potem za ich pielęgnację do 2031 roku. Od podpisania umowy będzie miała 19 miesięcy na realizację planu. Wszystko ma być z poszanowaniem zabytkowego charakteru krakowskiego rynku i pod nadzorem archeologów.
19: Turcja najulubieńszym wakacyjnym kierunkiem Polaków, w każdym razie tych, którzy wyjeżdżają z biurami podróży.
20: Na drugim miejscu w raporcie Polskiej Izby Turystycznej znalazły się Grecja i Egipt. A ile kosztowały nas tegoroczne zagraniczne wakacje?
19: Według raportu średnio na osobę nieco ponad 3200 zł. Urlop najchętniej wybieramy w lipcu.
20: We wrześniu wybierze się nieco ponad 16% Polaków.
19: Są też tacy, którzy wzięli wolne, by za oceanem dopingować Igę Świątek. Wiadomości sportowe z Nowego Jorku. Mateusz Ligenza.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
24: Zapraszam na wiadomości sportowe prosto z nowojorskiego US Open, skąd mam przyjemność relacjonować dla Państwa ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej. To była bardzo długa noc, aż czterech naszych singlistów pojawiło się na korcie. Dostarczyli sporo emocji, ale niestety górą za każdym razem byli przeciwnicy. Na korcie centralnym po raz pierwszy w karierze w Nowym Jorku zagrał Hubert Hurkacz. Lepszy okazał się rozstawiony tu z numerem 8 Amerykanin Ben Shelton. Triumfował 3-1 w setach i to on zameldował się w trzeciej rundzie.
25: Fizycznie całkiem dobrze, na pewno z tego się najbardziej cieszę, bo jednak było parę problemów ze zdrowiem, co jest najważniejsze i dzięki temu, że zdrowie jest dobre, to mogę cały czas budować swój poziom.
24: Na drugiej rundzie także zatrzymał się Kamil Majchrzak, bo za mocny był nieco wyżej notowany Monakijczyk Valentin Vachereau. Pierwszej rundy nie przeszły Magdalinet i Magdalena Frech. Pierwsza została wyeliminowana przez Brytyjkę Jones, z kolei Frech musiała uznać wyższość Amerykanki Jowicz.
26: Skutki były widoczne na korcie, tak naprawdę nogi były ciężkie, cała dyspozycja taka psychofizyczna, zachwiana. To cała równowaga, to całe przygotowanie, które miałam przed turniejem, to się odbiło na moim zdrowiu.
24: Pozostaje nam już tylko trzymać kciuki za Igę Świątek.
2: Dzisiaj w Polsce deszczowo i na termometrach takie 22 stopnie średnio, chociaż wyjątkiem jest Kołobrzeg 18. Wszędzie popada, najmocniej na krańcach południowych i północnych. Mhm.
27: Krańce południowe, to tak. Mnie zawsze, gdzie to się mniej więcej zaczyna?
1: A znasz mapę Polski?
27: No.
1: To tam na dole.
27: Aha.

0: Interwencja o poranku w Radiu Z. Załatwiamy wam sprawy nie do załatwienia.
1: Tak, nie wiem. Kojarzy mi się to słowo z Grzegorzem Braunem, ale nie wiem.
2: Ale co, słowo interwencja, czy co?
1: Tak,
0: mi się z panem Braunem kojarzy gaśnica, nie wiem jak
1: wam. Spokojnie. Słuchajcie, poruszamy bardzo ważne tematy. Wyjaśniamy je specjalnie dla was. Właściwie robią to Michał i Wojtek. Jest pan, pani na głośno mówiącym. Już dosłownie za parę minut, około 7:50. I dzwonimy w takich tematach, o których mówi cała Polska.
0: Tak, i dzisiaj będzie o diecie szkolnej. Zostańcie z nami niebawem szczegóły.
3: Radio Z i już. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.

0: Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, tak, tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
1: iRobot. Inteligentne sprzątanie bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie 899 zł 99 groszy. Media Expert.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
0: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
0: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Media Expert.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jakże przyjemna, mamy nadzieję, pobudeczka z Radiem Z. To już za 12:08.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
2: Kochani, jest nowe menu w szkołach, ma być więcej strączków i więcej ryb.
3: A jak ktoś nie lubi ryb?
0: No to w tej sprawie dzwonimy właśnie do kuratorium oświaty w Szczecinie.
4: Dzień dobry, z tej strony Michał Kępa i Wojciech Kwiedoczuk. Jest pan na głośno mówiącym, od razu powiem. Dzwonimy w ważnej sprawie. Chodzi o kwestię jadłospisu dla dzieci w szkołach. Z kim moglibyśmy rozmawiać, żeby to przedyskutować?
5: Tym zarządzenie odgórne, co ma być, ile razy mięso,
4: właśnie, o to chodzi.
5: To są odgórne ustalenia.
3: To tak, do nas doszły informacje, że dzieci nie chcą tej ryby właśnie i to jest ten problem. Czy też u państwo zgłaszane są te problemy?
5: Nie, pierwszy raz pan dopiero dzwoni w sprawie obiadów.
3: My mamy taki pomysł na to, ja może tylko zdradzę, przetestujemy, czy pan może jakoś się odniesie ze swojego doświadczenia, bo chcielibyśmy do młodych wyjść właśnie tym językiem młodych, właśnie muzyki, piosenki, a teraz ten rap popularny, taką ułożyliśmy piosenkę o tych rybach, może to przyciągnie. Nie wiem, jakbyśmy
5: panu... śpiewać.
3: Dobrze.
5: Proszę śpiewać,
3: dobrze.
5: Ja słucham.
4: Dobra, kolega,
5: dobra.
4: Kolega,
5: zacznij. Nie,
3: przetestujemy, dobra. Jeżeli pan pozwoli.
5: Tak. A to weź się na jakieś media, na media jakieś.
3: Ale
5: nie,
3: uwaga, kolega,
5: zacznij.
3: Lubię dorsza i łososia. Nieważne, czy mam na imię Dorota czy Zosia.
4: Lubię karpie i lubię pstrągi. Nie potrzebuję do tego żadnej ściągi.
3: Pstrągi jak posągi. Od nich będą silne nągi.
4: Omega 3 i witaminy jedzą chłopcy i dziewczyny.
3: I mają dobre miny, nie przeciwpiechotne, ale prozdrowotne.
4: Biorę cię na bracie, jak ryba w sałacie.
3: Raz w tygodniu 100 gram rybki, lecą na mnie wszystkie...
4: No rymu nie,
3: nie mamy rymu.
5: To troszeczkę nie tak chyba, panowie.
3: Nie zachęci to? Bo ten skolim ostatnio też...
5: Jedna rybka, to jedna pani poleci. Do nauczyciela albo do dyrektora. Na mediach, wie pan, takie zachęcanie do spożywania rybek.
4: No to my spróbujemy.
5: Jesteśmy, wie pan, nad morzem w Szczecinie. No i rybki my chętnie jemy.
0: Pamiętajcie, Szczecin leży nad morzem.
1: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. 3 września. I panowie, mam takie pytanie. Tak. I do was, i do państwa. Bo dzisiaj jest, nie wiem, czy ja mogę świętować.
1: No, a co?
0: Bo,
1: no,
0: dzisiaj,
1: ale
0: jest,
1: czemu,
0: bo dzisiaj jest Dzień Wieżowców. Czy ja mogę dzisiaj świętować? Czy to jeszcze nie podchodzę pod wieżowiec?
1: Słuchaj, no kiedyś 5 pięter to był wieżowiec.
0: Okay.
1: No, stąd wyszli.
2: A to ja jestem też w takim wieku, że ja to już Pałac Kultury i Nauki.
0: Ty to już Pałac, tak. Ty to muzeum raczej, wiesz.
2: No, a jaką mam iglicę?
1: Już niedługo czekacie remont elewacji.
0: Dokładnie. Będą cię myli już, wiesz, myjką.
2: Ocieplanie na zimę. Kochani, już za chwilkę wiadomości punktualnie o 8, później 8:02 gość Radia Z. Dzisiaj redaktor Marcin Zaborski.
3: I Adrian Zandberg z Lewicy.
4: Radio Z i już.
5: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
6: Z ogromną ulgą, że po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń Polska nie zapomina o swoich.
7: Relacje musimy jakieś budować, jest nasz sąsiad najbliższy.
8: Kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią, jak okrutny los zgotowano tutaj naszym.
5: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
5: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Marian, jaki laptop jest top?
17: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
18: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
9: Po reklamie.
2: Jest czwartek, 3 września, zbliża się 8 na wiadomości Radia Z. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
20: Sprawa Zonda Krypto posuwa się naprzód. Dzisiaj ciąg dalszy przesłuchań.
21: Giełda chciała być na koszulkach piłkarzy, starała się o sponsoring reprezentacji.
20: A gościem Radia Z jest lider partii Razem, Adrian Zandberg.
2: Ósma.
20: Przyspiesza śledztwo w sprawie Zonda Krypto. Prokuratura będzie kontynuować dziś przesłuchania trzech kolejnych zatrzymanych osób.
21: To m.in. Rafał Z., biznesmen, który inwestował w giełdę kryptowalut.
20: Afera przeplata się z polityką i obie strony przerzucają się za nią odpowiedzialnością. Komentarze w Sejmie zbiera reporter Radia Z Marcin Friedrich. Marcin, kto spija polityczną śmietankę z tej sprawy?
22: Tomasz Trela z Lewicy twierdzi, że do listy prowadzonych na przesłuchania wkrótce dopisywać będziemy kolejne znane już z polityki nazwiska.
23: Dlatego, że pazerność polityków PiS-u
0: po tym jak stracili władzę była bardzo widoczna.
22: Jacek Sasin z PiS, który wiązany jest z karierą szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza, odporowuje, że to rządzący boją się tej sprawy i nie chcą jej wyjaśnienia.
1: Dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego.
22: A to wszystko to dopiero wstęp przed piątkowym głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Marcin Frydrich, Radio Z.
21: O odrzucenie weta apeluje premier. Przekonuje, że ustawa utrudni anonimowe finansowanie aktów dywersji w Polsce.
20: A minister sportu wzywa środowisko do posprzątania po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym także w sprawie zonda krypto. Zdaniem Jakuba Rutnickiego potrzeba odbudowy zaufania do Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
21: Minister ma nadzieję, że prezydium zarządu PKOL, które zbiera się we wtorek, podejmie odpowiednie decyzje.
3: To jest też kwestia niezależności Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Też myślę, że środowisko sportowe ma świadomość powagi tej sytuacji, że rzeczywiście kiedyś zgodzono się na to, aby Piesiewicz został prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale teraz całe środowisko sportowe, niestety być może są jeszcze nieliczne wyjątki. No jednoznacznie o tym mówi, czas na zmianę.
20: To Radosław Piesiewicz doprowadził do wątpliwej umowy z zonda krypto na sponsorowanie PKOL, ale giełda kryptowalut chciała też zostać partnerem piłkarskiej reprezentacji Polski.
21: Jesienią rok temu, jak opisuje Onet, szef zonda krypto Przemysław Kral spotkał się we Włoszech z prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą. Mieli negocjować umowę sponsorską.
20: Moskwa bierze odwet na Berlinie, zamyka Instytut Goethego w Rosji, ogłasza szef MSZ-u Siergiej Ławrow.
21: To potem jak Niemcy zapowiedzieli zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie, a to z kolei odwet za rosyjskie dywersje w Niemczech.
20: 7:30 razem z nami gość Radia Z.
23: I Marcin Zaborski.
24: W naszym studiu współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg. Kłaniam się, dzień dobry.
25: Dzień dobry.
24: No i krótka piłka, pytanie na dziś brzmi tak. Czy należy ograniczyć najem krótkoterminowy w Polsce? Tak czy nie?
25: Tak.
24: Nie zaskakuje mnie ta odpowiedź. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. Sprawdźmy. Sonda na radioz.pl już działa i za chwilę o tym porozmawiamy, ale najpierw sprawdźmy, czy jest pan dobrze przygotowany na dziś. Ma pan już prezent zapakowany z taką wielką kokardą?
25: Prezent?
24: Prezent.
25: Dla kogo?
24: To pan nie wie?
25: Nie.
24: Szymon Hołownia ma dziś urodziny 50.
25: O, to wszystkiego najlepszego. Nie wiedziałem tego.
24: Czyli nie jest pan przygotowany?
25: No ja nie ukrywam, że z rzadka wręczam prezenty.
24: No ale 50. urodziny to jednak jest okazja. Myśli pan, że Szymon Hołownia na 50. dostanie prezent od premiera i wejdzie do rządu?
25: Nie wiem, trzeba zapytać Szymona Hołownię. Myślę, że jeżeli chodzi o ten prezent, to no, on będzie wiedzieć najlepiej.
24: Że chce być narratorem rządu, narratorem sukcesu, takim człowiekiem od PR-u tej ekipy rządowej. Ma talent? To dobry pomysł?
25: Myślę, że ma problem, bo żeby być narratorem sukcesów, to muszą być sukcesy.
24: I nie ma żadnych sukcesów w tym rządzie?
25: Jakie w ostatnim czasie widzi pan sukcesy tego rządu?
24: No to nie pytanie do mnie, tylko do rządu.
25: No i pan
24: on się chwali.
25: Pan zadał pytanie, więc ja pytaniem odpowiadam. No ja nie za wiele widzę tych powodów do chwalenia się, szczerze mówiąc.
24: No dobrze, to spróbujmy poszukać. Coś się dzieje w sprawie zonda krypto, porozmawiajmy o tym. Komisja śledcza, komisja ekspertów czy prokuratura? Kto powinien tę sprawę dokładnie wyjaśnić?
25: Oczywiście powinna tę sprawę wyjaśnić prokuratora, ale powiem panu też otwarcie. Tak długo, jak w Polsce prokurator generalny i minister sprawiedliwości nie będą rozdzieleni, tak długo ja będę popierał ci to, żeby wyjaśniać to na wszelkie możliwe sposoby.
24: Czyli partia Razem poprze pomysł powołania komisji śledczej w Sejmie?
25: No z tego co widziałem, PiS-owi już pomysł komisji śledczej się nie podoba, bo jakiekolwiek śledztwa w tej sprawie mu się nie podobają.
24: To jest pomysł Mateusza Morawieckiego. Pomysł prezesa Kaczyńskiego jest apolityczna komisja zaufania publicznego złożona z ekspertów.
25: Nie wiem do końca, co to miałoby znaczyć. Natomiast no jak będzie pomysł, żeby zrobić komisję śledczą, to my poprzemy komisję śledczą. Jak będą inne formy, żeby to zbadać, no to będziemy chcieli, żeby to zbadać na wszelkie możliwe sposoby. Ale w tej historii dla mnie z tą zonda kryptą tak naprawdę najbardziej niepokojące jest to, w jaki sposób powstaje polskie prawo.
24: A w jaki sposób powstaje
25: polskie prawo? Powstaje, że zainteresowane firmy, w tym przypadku firmy naprawdę paskudnej proweniencji, po prostu proponują gotowe rozwiązania prawne, przynoszą i znajdują sobie posłów, którzy potem te rozwiązania w Sejmie zgłaszają.
24: Znaczy to, że firmy proponują, to jest jedno, ale że posłowie przyjmują te rozwiązania i przynoszą je do Sejmu, to drugie.
25: Na trzecie to, że nie mamy tak naprawdę żadnej kontroli nad lobbingiem, bo mamy rozwiązania dotyczące lobbingu w Polsce, które są żadne.
24: Mamy jakiś rejestr lobbystów na stronie Sejmu.
25: Z którego nic nie wynika, bo przecież prawda jest taka, że realnie nie taką działalność, która w praktyce jest działalnością lobbyingową, prowadzą też ludzie, którzy lobbystami nie są.
24: To co się musi stać? Co się musi zmienić pana zdaniem, żeby jakoś to próbować przynajmniej ograniczyć?
25: Absolutnym minimum to powinno być takie rozwiązanie, które funkcjonuje w Parlamencie Europejskim, czyli rejestr spotkań w sprawie ustaw. Gdybyśmy takie rozwiązanie mieli, to przynajmniej byłby wgląd, kto w jakiej sprawie próbował wpłynąć na tego czy innego parlamentarzystę, ten czy inny klub parlamentarny. Dzisiaj tej wiedzy nikt nie ma. Tej wiedzy nie ma ani opinia publiczna, tej wiedzy nie mają też realnie i to niestety widać też w tej sprawie. Tej wiedzy nie mają służby.
24: Partia Razem. Takie rozwiązanie zaproponuje, złoży w Sejmie?
25: My je proponujemy od dawna, ale jak w przypadku bardzo wielu rozsądnych rozwiązań jest dziwnie mało chętnych, żeby je wesprzeć. Jak
24: ale jest taki projekt ustawy w Sejmie, leżący waszego autorstwa?
25: To jest rozwiązanie, które można po prostu wprost, jeden do jednego skopiować z rozwiązania europejskich. My, jak pan wie, nie mamy w tym momencie inicjatywy ustawodawczej, ponieważ nie mamy 15 parlamentarzystów.
24: Ale możecie zbierać podpisy pod takim projektem.
25: Pod rozwiązaniami niektórymi udało nam się te podpisy zebrać. Jak pan wie, udało nam się na przykład zupełnie w poprzek podziałów politycznych zebrać podpisy pod ustawą dotyczącą ciepłego posiłku, obiadów dla dzieci w szkole. No niestety, zna pan tę historię, co się wydarzyło. Najpierw pan marszałek Krzyżasty trzymał obiady dla dzieciaków w zamrażarce, a potem, kiedy zmusiliśmy Sejm do tego, żeby rozpocząć pracę nad tą ustawą podpisami, no to prace się rozpoczęły w komisji, po czym w komisji ogłoszono przerwę do nie wiadomo kiedy, jak usłyszeliśmy na korytarzu, pewnie do października 2027 roku. To tak a propos demokratycznych standardów, które mamy w demokratycznym Sejmie dzisiaj.
24: A propos ustaw, a propos zonda krypto jeszcze, Sejm kolejny raz będzie próbował odrzucić weto prezydenta w sprawie tej ustawy. Pan wierzy, że ktokolwiek zmieni zdanie i ten wynik będzie inny niż wcześniej?
25: Nie wiem. Ja będę głosować za odrzuceniem prezydenckiego weta, tak jak i głosowałem wcześniej, bo uważam, że tę bardzo wrażliwą dziedzinę gospodarki trzeba uregulować. Jak ktoś mówi, że tutaj najważniejsza jest wolność i że ma nie być żadnych regulacji, to potem kończy się tak, że ta wolność jest w dużym stopniu wolnością dla różnego rodzaju cwaniaków, przekręciarzy i potem się dziwimy, jak to się stało, że ludzie stracili pieniądze.
24: Pytanie, czy dzięki tym kolejnym podejściom do ustawy, kolejnym głosowaniom, próbom odrzucenia weta, my jesteśmy bezpieczniejsi finansowo? Czy
25: nie
24: Polacy
25: jesteśmy,
24: są lepiej
25: chronieni? Nie, oczywiście, że nie jesteśmy, no bo Krajowa Administracja Skarbowa nie ma narzędzi, które powinna mieć do tego, żeby mieć wgląd w to, co się dzieje na rynku. No i prawda jest też taka, że trochę ta cała historia to jest taka wielka zachęta do świadka przestępczego. Słuchajcie, Polska nie potrafi tego uregulować, więc jeżeli chcecie gdzieś brać pieniądze, jeżeli chcecie gdzieś używać kryptowalut do tego, że na przykład wpływać na polityków, albo żeby prowadzić jakieś wrogie akcje na terenie Unii Europejskiej, no to tu są otwarte drzwi. I to jest w tej sprawie, szczerze mówiąc, jeden z gorszych efektów tych przedłużających się prób przyjmowania rozwiązań prawnych, które ciągle nie są wdrożone.
24: Drzwi nie są jeszcze otwarte dla Macieja Berka, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny. On stoi przed tymi drzwiami, ale po drodze musi przejść głosowanie w Sejmie. Dostanie głosy partii Razem?
25: Ja bardzo poważnie traktowałem to, kiedy mówiłem za rządów pisowskich, że powinniśmy mieć niezależny Trybunał Konstytucyjny. Jak stałem na ulicy, jak staliśmy pod kancelarią prezesa Rady Ministrów, jak protestowaliśmy, to ja to mówiłem na serio. Bo ludzie się wkurzyli wtedy na pisowców nie dlatego, że to byli pisowcy, tylko chodziło o obronę zasad. Chodziło o obronę bardzo podstawowych zasad. No i ja zdania nie zmieniłem.
24: Premier łamie dokładnie tę zasadę?
25: Proszę pana, no to jest dosyć oczywiste. To znaczy pan minister Berek jest czynnym politykiem. Jest członkiem Rady Ministrów.
24: Premier mówi, to nie będzie estetyczne, ale cel jest najważniejszy.
25: Jest, ale zaraz, no więc właśnie chyba różnimy się do celu. Ja pamiętam, że ten cel, dla którego setki tysięcy ludzi wychodziły na ulicę, to było przywrócenie zasad, a nie to, że pisowców zastąpić swoimi. Więc nie, przepraszam bardzo, nie ma nic wspólnego ani z kompetencjami pana Berka, ani z oceną pana Berka jako osoby. Chodzi o po prostu bardzo podstawowe zasady. Ja jestem przeciwny temu, że politycy z dnia na dzień przysiadali się z ław polityków do ław niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to jest żart. Pan... Chcę powiedzieć bardzo jasno, to jest żart. Tak? To znaczy, jeżeli politycy obozu, który mówi o sobie demokratyczny i rządu, który mówi o sobie demokratyczny, nie potrafią uszanować niepartyjności Trybunału Konstytucyjnego, no to może w ogóle przestańmy utrzymywać tę fikcję.
24: Słyszy pan premiera Tuska, który mówi, no pomyślcie, czy więcej z was nie obrazi się na mnie, jeśli będę stał z rozdziawioną gębą, że nic się nie da zrobić w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
25: Ale to jest jakiś żart, przepraszam bardzo. To znaczy, jeżeli... I to jest żart zarazem obraźliwy wobec wielu wybitnych, niezależnych i niepartyjnych prawników w Polsce. Bo co mówi pan premier? Pan premier mówi tak, albo będzie mój człowiek, minister, polityk prosto z ławy rządu w Trybunale, albo nie ma nikogo innego, kto byłby w stanie Trybunał posprzątać. No to jest nieprawda. To jest po prostu, ale to jest też przede wszystkim moim zdaniem obraźliwe wobec ludzi, którzy na serio traktowali przez lata pisowskich rządów to, co słyszeli na ulicach, te wezwania do tego, żeby wyjść w obronie niezależności instytucji. Ja jestem w tej sprawie bardzo konsekwentny. Wierzyłem wtedy w niezależność Trybunału, wierzę w nią nadal.
24: Gdyby miał pan wybór, krótko, Tusk albo Czarny, kogo pan by wolał widzieć w fotelu premiera?
25: Szczęśliwie możemy wybrać lepiej.
24: Zandberg w fotelu premiera.
25: Nie, panie redaktorze, moje głębokie przekonanie...
24: Polityk, który mówi, że nie chce rządzić, to nie jest wiarygodny
25: polityk. Proszę pozwolić, że dokończę. Moje głębokie przekonanie jest takie, że dopóki dwóch starszych panów, pan Kaczyński i pan Tusk, nie pożegnają się z polską polityką, to będziemy cały czas w tym zaklętym kółku. W tym zaklętym kółku, w którym więcej straszenia, a mniej rozmowy o tym, jak ma wyglądać przyszłość. Ja się na to nie piszę.
24: Przyszłość jest taka, że kończymy tę część rozmowy krótką piłką. Po raz drugi trzy pytania. Partia Razem jest zainteresowana paktem senackim, tak czy nie?
25: Nie rozumiem też, jakim paktem. Mam pan właśnie pakt partii, które rządzą?
24: Tak jest.
25: Ale my jesteśmy partią opozycyjną.
24: Czyli nie. Co? Wolny fotel wicemarszałka Sejmu należy się PiS-owi, tak czy nie?
25: Ja uważam, że kluby parlamentarne powinny mieć reprezentację w prezydium Sejmu. Naturalne jest to, że pewnie gradacja i kolejność jest według wielkości klubów.
24: Prezydent Trzaskowski powinien być odwołany, tak czy nie?
25: O tym zdecydują. Warszawiacy.
24: A pan podpisał się pod wnioskiem o referendum?
25: Nie spotkałem chyba
24: jeśli
25: nikogo
24: będzie miał pan okazję.
25: Z tych, którzy pod tym wnioskiem zbierali podpisy. Natomiast ja uważam, że Warszawa potrzebuje odświeżenia.
24: W sądzie na Radio Z odświeżam stronę. Zadaliśmy pytanie, czy należy ograniczyć w Polsce najem krótkoterminowy. Wynik jak rzadko. Dokładnie po połowie. 50-50 taki nie. Na radioz.pl pokazujemy te wyniki i pokazujemy dalszy ciąg naszej rozmowy.
4: Nie za wiele widzę powodów do chwalenia się, recenzuje rząd Adrian Zandberg.
21: Jak będzie pomysł na komisję śledczą, poprzemy komisję śledczą, deklaruje w sprawie Zanda Krypto lider partii Razem.
4: Wolność jest w dużym stopniu dla cwaniaków i przekręciarzy, ocenia w Radiu Z polityk opozycji.
21: Ta historia to zachęta dla świadka przestępczego, uważa Zandberg.
4: To nie ma nic wspólnego z kompetencjami pana Berka. Jestem przeciwny, żeby politycy przesiadali się z ław sejmowych do Trybunału, komentuje gość Radia Z. Rozmowa toczy się dalej w sieci. Polecamy radioz.pl.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
2: No to powtórzmy to fundamentalne pytanie. Czy Rafał Trzaskowski...
6: Tak. Przepraszam, to nie było dla nas pytanie.
2: 13 po 8. Wstajecie z Radiem Z.

0: Sezam.
1: Dobre muzyczne ufnięcie z samego rana. Wiemy, że jest nam potrzebne do usług. To jest Radio Z, 20 po 8. To jest głośna historia, słuchajcie, bo była kraksa na S11. Luksusowym Maybachie. Maybach
2: właśnie mówi. Maybach to taka luksusowa marka.
3: Była też taka aktorka Pola Kraksa.
1: Tak, to Pola Kraksa jechała Maybachem, zrobiła Bach. I...
2: A Maybach to nie jest ten samochód, co jeździ ojciec Tadeusz Rydzyk?
1: Tak, dokładnie. To od bezdomnego dostał, ale pan Jan umarł wtedy, mówił pan Rydzyk. Tak. Ale i policja przyjechała na miejsce i to jest w ogóle, słuchajcie, najlepsze. Okazało się, że autem kierował 15-latek.
2: Tadeusz Rydzyk ma 15 lat?
1: Nie, ani nie syn Rydzyka. 15-latek, rozumiecie?
2: Ale jak 15-latek prowadził samochód?
1: No, a...
2: Jak to?
1: No nie wiem, jak to.
2: No, ale... skąd miał samochód?
1: Wiemy, słuchajcie, że za szkody odpowiedzą rodzice, a samochód, i to jest najciekawsze, wart 1,5 miliona złotych,
2: rozumiecie? A to słuchacze wpłacają. No.
3: Nie no, chyba, że to jest auto taty, no.
2: No to jak auto taty? No to skąd weźmie forsę?
3: No, weźmie kredyt na 15-latek.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Mam taką gorącą prośbę do moich tych kolegów współprowadzących.
1: O, no, słuchamy. Dla ciebie wszystko, Kamil.
0: Za chwilę podamy nazwisko, które będzie w wiadomościach.
1: Pierwszy.
2: Tak.
0: I żebyśmy choć raz nie drwili z tego, dobrze?
1: Dobrze.
0: Z tego nazwiska.
1: Dobrze, dobra, pierwszy.
0: Pan Maciej Berek zaraz się pojawi.
1: Okay. Jak dobrze. Berek?
0: Berek, tak.
2: Ja nie drwię. Kłócanki, zamawianki.
1: Szukam!
0: I właśnie pan Maciej Berek będzie jednym z bohaterów wiadomości w Radiu Z. Prosiłem was. Ale prosiłem was, tak?
2: No. Raz, dwa, trzy, Papa Jaga patrzy.
1: Ręce, w której ręce?
0: Berek, za chwilkę o 8:30.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Czyta lektor AI.

0: i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
3: 8:30, punkt. Jest czwartek, 3 września. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Czas decyzji w sprawie kandydata do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. W Sejmie trwa posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która się nad tym naradza.
5: Berek wcześniej był ministrem w kancelarii premiera, odpowiadał za legislację. Jestem przeciwny temu, żeby politycy z dnia na dzień przesiadali się z ław sejmowych do ław niezależnych sędziów, komentuje w Radiu Z Adrian Zandberg z partii Razem.
6: To jest żart. Jeżeli politycy obozu, który mówi o sobie demokratyczny, i rządu, który mówi o sobie demokratyczny, nie potrafią uszanować niepartyjności Trybunału Konstytucyjnego, to może w ogóle przestańmy utrzymywać tę fikcję.
5: Klub Lewicy ma głosować za kandydaturą Berka, ale nie będzie dyscypliny w tej sprawie. Koalicja Obywatelska przekonuje, że Berek nie jest politykiem.
4: Wisła w Warszawie bije kolejne rekordy niskich stanów. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary jest 98 cm, o 2 mniej niż tydzień temu. Dolna granica stanów średnich, jak określają to fachowcy, dla tej stacji to 180 cm.
5: Jak informuje IMGW, w całej Polsce wydanych jest teraz 291 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym w obszarze Warszawy.
4: Prezydent Trump chce się spotkać z Putinem, jak zapowiada, dopiero gdy Rosja i Ukraina będą gotowe do zawarcia porozumienia pokojowego. Ocenia jednak, że może się to stać wkrótce.
5: Amerykański prezydent twierdzi, że choć przeszkodą w zawarciu pokoju jest animozja między Putinem a Zełenskim, to w rozmowach pojawił się nowy impuls energii.
4: Na razie 17 osób rannych, w tym troje dzieci, w ataku Rosjan na Odessę. Uszkodzony wieżowiec mieszkalny oraz samochody.
5: W obwodzie kijowskim, gdzie Rosjanie uderzyli w budynki magazynowe, jedna osoba jest ranna. Tylko tego poranka nad Ukrainę poleciało ponad 160 dronów.
4: Argentyńska Federacja Piłkarska szykuje specjalny hołd dla Messiego. Wszystkie krajowe mecze w najbliższy weekend będą przerwane w 10 minucie, by owacją na stojąco podziękować piłkarzowi grającemu w koszulce z dziesiątką za występy w drużynie narodowej.
5: Lionel Messi w poniedziałek ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. W barwach Albicelestes rozegrał 207 meczów i zdobył 125 bramek.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: To jest niezwykłe, że Messi odchodzi, prawda? Tak. Z klasą.
9: Można?
8: Idzie na Messi. 21 stopni dzisiaj będzie najchłodniej na północy. To jest dobra informacja. Na południu 24. Dużo chmur dzisiaj. Dużo więcej niż w poprzednich dniach. Jutro jeszcze więcej deszczu i jeszcze chłodniej.
9: Tak. A Grzegorz Markowski też odszedł w takim dobrym momencie z zespołu, prawda?
8: Tak.
9: Można tak, można? Wiesz, z klasą odejść, nie?
8: Mam nadzieję, że nasze radio odbiera w Chicago i Robert
9: Romek
8: słyszy.
9: Romek Lipko, nie, dobra, nic. Robert słyszy, Robert Lipko.

0: Dzień dobry.
1: Bardzo tak nazywa się ten poranny program w Radiu Z. A teraz u nas, słuchajcie, super detektyw Krzysztof Rutkowski.
0: Tak.
1: Który pojechał do Mołdawii, do Naddniestrza.
0: Gdzie pojechał?
1: Do Naddniestrza. Tam jest dwa dy. No. Naddniestrze.
0: Ale jak jest Naddniestrze, to jest pod Dniestrze i za Dniestrze.
2: Naddniestrze. I jeszcze jest Dniestrze Kolonia.
0: Dniestrze.
1: Dniestrze Północne. Dobra, Rutkowski pojechał do Naddniestrza szukać zbiegłego posła PiS Marcina Romanowskiego.
0: Dodajesz teraz dy w każdym...
1: No Radio Z, ty.
0: I ten Romanowski jest tam, znalazł go, czy go nie znalazł?
2: No i dorwał go, powiedział swoje słynne...
3: Bomba, gleba i pozamiatane.
1: No właśnie nie, on tam donosi, że tego Romanowskiego tam w ogóle nie było.
0: To po co tam pojechał, jak go nie było?
1: Był nawet na poczcie, z której podobno Romanowski wysłał list do Polski, ale tam nie było go podobno na tej poczcie w ogóle.
0: Może był w Poddniestrzu.
1: Może był w Poddniestrzu,
2: no. To jakby wiedział, że będzie na poczcie, to bym mu dał swoje awizo, bo ostatnio nie odebrałem.
4: Radio Z i już. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: I teraz można dmuchać w trąbę, bo to jest ten moment właśnie, że tutaj trąba się pojawia.
1: To jest saksofon.
0: No przecież trąba, mówię.
1: Saksofon to jest saksofon instrument. To jest
2: instrument
1: dęty drewniany.
0: A to.
1: Bo ustnik jest drewniany.
0: To trąba.
1: Nie, jest saksofon.
3: I ma klapki, a nie wentyle.
1: Kochani, duże pieniądze dla słuchaczy Radia Z. Specjalnie od nas. Tego poranka 600 tysięcy złotych dzisiaj w naszej rządzy pieniądza.
0: Na koniec września 1 000 000 złotych. A teraz uwaga, 16 tysięcy szans czeka na 600 tysięcy.
1: Ale tylko do godziny 9 przez 15 minut wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Proste.
1: Radio Z pod 7353.
3: Proste.
0: Radio Z pod 7353.

0: I co zrobili? Co zrobili? No, co? No co tyle razy śpiewali, ostatni dzień lata i że przed słońce, że zaraz spadnie
1: tak,
0: deszcz i co?
1: Ale to nie tylko oni, też no. Kuba i Kuba od wiosny śpiewali, że stygnie lato na balkonie.
2: Ale to trzeba patrzeć w przyszłość. My mamy tutaj w studiu taki telefon specjalny dla was, słuchacze. Możecie w każdej chwili wziąć słuchawkę telefoniczną i zadzwonić pod numer 321-321-321. Halo, dzień dobry.
3: Witam, jest tych dwóch starszych panów, Kaczyński i Tusk, jadą na Jasną Górę do Częstochowy się pomodlić. Oni nie powinni dalej rządzić w Polsce, tych dwóch starszych panów. No. Pozdrawiam.
1: No i słyszycie, co mówi młodzież? Radio Z i już. Tak na moje oko, pan miał, to pan do gimnazjum jeszcze. Dokładnie. Chyba.

0: Uwaga, grzybiarze. Proszę uważać na goryczaka żółciowego.
1: Jakie co?
0: Goryczak żółciowy.
1: Goryczak żółciowy.
0: Goryczak żółciowy.
1: Czyli
0: tak.
1: Kurka.
0: Nie, no goryczak żółciowy to goryczak żółciowy, chyba kurka to kurka.
1: Woreczek żółciowy.
0: Goryczak żółciowy jest bardzo. To też nie to. Goryczak żółciowy jest bardzo podobny do borowika, właśnie czytam, i można go pomylić.
1: Ja kiedyś byłem na grzybach, no. Jak przyszedłem, ściągnąłem kalosze, to właśnie też był goryczak.
0: Nie przyśniewa.
2: Ale ten goryczak żółciowy to jest trójak?
0: Tak, trójak. To jest bardzo wartościowy grzyb, którego można pomylić z tym.
1: Uważajcie, najlepiej mówią specjaliści, żeby chodzić do lasu z tym atlasem grzybów, tak. No i tam porównywać.
0: Pamiętajcie, wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko raz, jak mawia klasyk.
1: A mój kolega mówił, ale to nie jest prawdziwa teoria, że trzeba liczyć blaszki pod daszkiem, że jak parzysta, to jadalne, jak nie parzysta, to też nie jest prawda.
0: Żeby się nie otruć, to bierzesz tak, bierzesz te grzyby, smażysz.
1: Dajesz teściowej.
0: Nie, otwierasz okno i wyrzucasz.
1: I dzwonisz jutro. Jak odbiera, to znaczy, że jadalne. Za chwilę wiadomości Radia Z o 9.
3: Radio Z i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
4: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
3: Jeden hit, jedna hit historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit historie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
4: Piotr Kędzierski, zapraszam.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
10: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Czyta lektor AI.

0: cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
0: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
2: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
3: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Czy to prawda? Tak, już 9, czwartek, 3 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Jest chętny na komisję śledczą w sprawie zonda krypto, deklaracja Zandberga w Radiu Z.
12: Liczenie szabel i przekonywanie sceptyków. Ważą się losy transferu z rządu do Trybunału.
11: Nie czuł się dobrze na serwisie. Hubert Hurkacz mówi Radiu Z o porażce w US Open.
10: 9.
11: Partia Razem podniosłaby ręce za komisją śledczą w sprawie zonda krypto. Jak będą inne formy, żeby to zbadać, to będziemy chcieli na wszelkie możliwe sposoby, deklaruje w Radiu Z Adrian Zandberg.
12: Lider opozycyjnej partii uważa, że w Polsce nie ma żadnej kontroli nad lobbingiem.
11: Prosto po rozmowie z nim Marcin Zaborski.
13: Tak jest.
11: To jak Zandberg chciałby uporządkować relacje polityki i biznesu.
13: Wprowadzając rozwiązanie, które jest znane i stosowane w Parlamencie Europejskim. Rejestr spotkań w sprawie ustaw. To zdaniem lidera partii Razem plan minimum, choć niewielu jest chętnych, żeby go poprzeć.
14: Gdybyśmy takie rozwiązanie mieli, to przynajmniej byłby wgląd, kto w jakiej sprawie próbował wpłynąć na tego czy innego parlamentarzystę, ten czy inny klub parlamentarny. Dzisiaj tej wiedzy nikt nie ma. Tej wiedzy nie ma ani opinia publiczna, tej wiedzy nie mają służby.
13: A funkcjonujący dziś rejestr lobbystów niewiele wnosi. Według posła Zandberga efekt jest taki, że zainteresowane firmy nierzadko paskudnej proweniencji proponują gotowe przepisy i znajdują sobie posłów, którzy potem te rozwiązania w Sejmie zgłaszają. Tak jak działo się to przy okazji afery z kryptowalutami.
11: Maciej Berek dzieli obóz władzy. Wciąż nie ma jednomyślności w sprawie kandydatury byłego ministra na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
12: Głosowanie w Sejmie jutro i zapewne zdecydują pojedyncze głosy. Argumenty za i przeciw głośno brzmią jednak już dziś podczas trwających obrad Komisji Sprawiedliwości.
11: Kto poprze Berka, a kto nie, podlicza reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
15: Na razie wciąż nie ma absolutnej pewności, że Maciej Berek zostanie wybrany, bo nawet w koalicji rządzącej wciąż są posłowie, dla których ten transfer, a co za tym idzie, ta kandydatura jest nie do przyjęcia. Przykład Anna Maria Żukowska z Lewicy, która mówi wprost: nie poprę i przyznaje.
16: Tak, czuję się niezręcznie, bo to powinna być taka kandydatura, która powinna bronić się sama.
15: Takich polityków może być więcej. Ilu, tego nie wiadomo, bo w klubach nie będzie dyscypliny, więc jak jest, pokaże dopiero głosowanie.
12: Pierwszym testem dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która słucha kandydatów i wyda rekomendacje.
11: Państwo duńskie kolejnym celem rosyjskich sabotażystów. Wywiad Danii wykrył plany i przygotowania do akcji dywersyjnych. Ich celem miały być firmy zbrojeniowe, które produkują sprzęt dostarczany Ukrainie.
12: Rosjanie próbują werbować zwykłych Duńczyków. Zlecają na przykład zrobienie zdjęć czy nagrań wideo kluczowych obiektów.
11: Powrót do domu z piekła. Kolejni strażacy wrócili z Hiszpanii ogarniętej pożarami.
12: Elitarna, wyspecjalizowana grupa z Lubelszczyzny pomagała gasić ogień w ostatnim tygodniu sierpnia.
11: Kim są i co tam widzieli, pytał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
17: Lubelska jednostka jest wyspecjalizowana do pracy na skrajnie trudnym terenie i przy wysokich temperaturach. Tak też było, mówi kapitan Adrian Michałek.
18: Teren zboczy, bardzo trudno było się poruszać i przemieszczać nasz podręczny sprzęt ze względu wzmożonej kontroli nad bezpieczeństwem naszych ratowników.
17: W takich warunkach strażacy często walczą z żywiołem z ziemi, bez ciężkiego sprzętu, za pomocą jedynie narzędzi podręcznych. Często zamiast wody wody do walki z żywiołem wykorzystywany jest sam ogień. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: Polscy strażacy gasili pożary w ramach unijnej akcji wsparcia. Tegoroczne letnie pożary na południu Europy są największe od lat.
11: Awans był na wyciągnięcie ręki. Jednak ręki trochę zabrakło. Hubert Hurkacz odpada z US Open w drugiej rundzie po prawie 3,5-godzinnej batalii z Benem Sheltonem.
12: Ostatecznie górą na korcie centralnym w Nowym Jorku był Amerykanin.
11: Zaraz po tym pojedynku z Hurkaczem rozmawiał specjalny wysłannik Radia Z na US Open, Mateusz Ligenza.
1: Co było kluczem? Gdzie tych kilka piłek uciekło, że jednak ostatecznie Ben Shelton z awansem do trzeciej rundy, a nie te?
9: Tak, no myślę, że miałem kilka okazji w czwartym secie na przełamanie. Gdzieś się jednego passing shota zepsułem, natomiast on też grał bardzo dobre spotkanie. Ja też troszeczkę wolniej zacząłem, trochę też przyzwyczajenie się do warunków panujących na tym korcie, do jego gry. Na pewno to też nie pomogło.
1: Tylko ten pierwszy serwis. Miałeś problemy z czym? Konkretnie, bo 58%.
9: Tak, no nie czułem się najlepiej na serwisie, więc trochę inaczej było, jeżeli chodzi o przestrzeń, jak wyrzucałem piłkę, nie mogłem znaleźć swojego dobrego rytmu.
12: Hurkacz jeszcze nigdy nie zdołał dojść do trzeciej rundy US Open.
11: Cała nadzieja widzę świątek. Dzisiaj o 17 naszego czasu gra z Argentynką Nadią Podorowską.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Najchłodniej na górze, najcieplej na dole. W centrum tak okej. Okay. Deszczowo na górze, na dole nie deszczowo.
20: Czyli w ramionach chłodno,
19: tak,
20: a
19: w nogach ciepło jak zawsze.
20: W nogach ciepło.
19: Dzień dobry Państwu, witamy.
21: Krótkie spodnie i bluza w takim układzie.
20: No, proste. Tak. Ewelina Pacyna oraz Michał Adamski.
19: Dzień dobry.
22: Dzień mamy piękny. Ja myślę, że w weekend można poudawać, że wakacje się jeszcze nie skończyły. Też prognozy całkiem.
21: A wiesz, że dzisiaj czwartek.
22: Tak. To już prawie weekend.
20: Ale dobrze mówi, słuchajcie. Ja przygotowałem nawet piosenkę na jednej z dzikich plaż. Proszę bardzo.
19: To jest piosenka o nóżce, nie wiem, czy wiecie. Bo tam jest taki fragment, że dotknąłem kolan twych.
20: I co, były zimne nóżki?
19: Były zimne nóżki, tak.
21: Szkoda, że nie powstała druga piosenka o tym.

0: Heroes i Monster Melrose w Radiu Z.
1: Oh yeah.
0: 15 minut po godzinie 9. Słuchajcie, drodzy, wszystkie drogie, przepraszam,
1: dawaj.
0: Ciekawe badania pojawiły się w internecie. Otóż czytam, jazda rowerem jest do pracy jest zdrowa. Właśnie, nie, jazda do, rowerem jest zdrowa, chyba że jedziesz do pracy.
1: Czyli cała twoja aktywność, Miśku. Biak, bo ty akurat do tej grupy należysz.
0: Najgorsze, że chodzi o każdą aktywność, nie tylko rowerem. No, jeśli do pracy, to i bieganie, i pływanie też.
1: O, pływanie, to ciekawe. No. Najzdrowiej zostać w domu. Tam nawet można nieźle popłynąć.
0: A co? Na zdrówko.

0: Gentle Indiana na antenie Radio Z. Mamy 9:20 na zegarach, a dzisiaj w finale naszej zabawy rządza pieniądza do wygrania nawet 600 tysięcy złotych. I to nie wszystko, bo jednym SMS-em wchodzicie także do gry o milion, o który zagramy w finale września.
1: To jest niesamowite, co się dzieje w tym momencie. Ludzie składają mi gratulacje, którzy nas słuchali. No coś niesamowitego po prostu.
2: Bartek z Chodzieży wygrał 80 tysięcy złotych, a wyobraźcie sobie 600 tysięcy. Nie? To dzwonią nawet ludzie, którzy nie znają z gratulacjami. Mówią: przyjacielu drogi, słuchajcie, Radio Z SMS-em pod 7353 i wchodzicie do gry o 600 tysięcy i o ten milion w finale września, ale to nie wszystko.
0: Od teraz za każde zgłoszenie macie 21 tysięcy szans na wygraną. Radio Z 7353, dajcie sobie szansę. Radio
3: Z. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19:55 w Polsacie.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: I jak się sprawdził nowy Changan?
7: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
8: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
11: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy. Za
10: pieniądze Radio Z. Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
12: Też możecie wygrać.
10: Wielki finał 28 września.
13: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
10: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
18: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Ekspert.

0: na mediaexpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Po reklamie.
4: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

i schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: ogólnie dziewczyny lubią kochać kogoś, kim nie jestem. Strażaków. Lotników.
1: Słuchaj, radiowcy też są fajni.
0: Szylowo powiedz to dziewczynom. Mecne w Radiu Z. 22 minuty do 10.
1: A za chwilę kolejny finał naszej zabawy Wesoła Szkoła w Radiu Z. Zabieramy was do szkoły, ale tylko teoretycznie. To jest zabawa dla starszaków. Zbieramy fantastyczne historie wspomnieniowe i nagradzamy niezłą elektroniką. Radio Z
2: i już. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
4: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą

0: okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: O reklamie.
7: Radio Z i już.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Dobre bici w DJ Goja, Jason Derulo i Melody w Radio Z. A teraz pora na wesołą szkołę. I w tej sprawie z nami Kuba Zbrójdź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zgłosiłeś się
2: o szkole
0: na...
2: rozmawiamy, no to właśnie. Dzień dobry.
0: Na Radio
1: Z. No pewnie, że dobry, jak można iść do szkoły.
0: Fantastyczną historię. Czy możesz się podzielić z nią z Polską?
1: Mogę się podzielić z nią z Polską, oczywiście. To było, miało miejsce w liceum, kiedy pani nasza kochana Buba Polonistka zadała nam do nauki wiersz Malczewskiego, pieśń pierwszą, która się zaczynała: ej ty na szybkim koniu, gdzie pędziesz kozacze? Kolega oczywiście się nie nauczył, my zresztą też nie, ale mieliśmy wszystko na kartkach, wstał, recytował pierwsze słowa i ja do niego: poczekaj, zaraz zobaczę. I on oczywiście to wszystko przedyktował, wypowiedział: poczekaj, zaraz zobaczę.
0: Klasyka. To się zdarza w dorosłości też, wiesz?
1: Tak, ogromny śmiech. Pani Buba szczęśliwa, mówi, że dawno się tak nie uśmiała na lekcji języka polskiego. Odpuściła jedynki.
2: O, to najważniejsze, że jest happy end. Ale poczekaj, zaraz zobaczę, co tu dla ciebie mamy. 1000 zł do Media Expert za twoją historię, słuchaj.
1: Super, dzięki. Tak myślałem, że kiedyś się to ziści albo do czegoś przyda.
2: Ale poczekaj jeszcze.
0: Bo ja weszłam
1: zaraz zobaczę.
0: mediaexpert.pl. Widzę idealny sprzęt, który umili ci nowy rok szkolny. Czarny głośnik mobilny JBL Charge Essential 3SE. Rozpoczynasz nowy rok szkolny ze świetnym brzmieniem, które ożywi drogę do szkoły i powrót do domu.
2: Słuchaj, ale ten wodoodporny głośnik to idealny towarzysz wszystkich szkolnych wycieczek, popołudniowych spotkań twojego dziecka z kolegami, z koleżankami. Dodatkowo wbudowana funkcja powerbanku uratuje każdy smartfon, gdy po intensywnym dniu postanowi się nagle rozładować.
1: No zapewne tak będzie, tym bardziej, że córa ma urodziny dzisiaj.
2: O, to poczekaj.
0: 100 lat.
2: Niech żyje, oczywiście. Wyściskaj córkę w takim układzie, dobra? A czy twoje dzieci znają tę historię, czy na wszelki wypadek nie odpowiadasz?
1: Nie znają. Przecież to powszechne.
0: No dobra, Kuba, wielkie dzięki. Siadaj celujący.
2: Tak jest. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
2: A my gramy. Ania Dąbrowska w Radiu Z.

0: Natalia Dąbrowska za nami, a wy macie ostatnie 8 minut, żeby zagrać o 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc szansę 21 tysięcy razy.
1: Tylko przez 8 minut każdego SMS-a o treści Radio Z wysłanego pod 7353 za 369 VAT pomnożymy 21 tysięcy razy i to jest 21 tysięcy razy większa szansa na finał. A dzisiaj 600 tysięcy złotych.
0: Mało tego, wchodzicie także do gry o 1 000 000 złotych w finale pod koniec września. Radio Z 7353. Grajcie, wygrywajcie, trzymamy za was kciuki.

0: to Pink w Radiu Z. A co robi dron w Tatrach?
1: Ratuje ludzi. Szczegóły zaraz w wiadomościach. Radio Z
2: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl.
3: Zanim zdążysz powiedzieć
4: jeszcze 5 minut,
3: my już jesteśmy. Baleja, Stary Brat i Gajda, a teraz także Kępa i Fiedorczuk. Humor, energia i muzyka numer 1. A przed 8 jest pan, pani na głośno mówiącym. Kto? No właśnie, lepiej słuchaj. Dzień dobry bardzo w Radiu Z, codziennie od 5.30.
2: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
9: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
12: ceny. Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
10: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
13: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
14: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
15: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Na zegarek prawie 10:00, to oznacza najnowsze wiadomości w Radiu Z, na które zapraszają Paula Michalik i Michała Damiuk.
3: W Polsce nie ma kontroli nad lobbingiem. Zandberg, ostro w Radiu Z.
2: Dronem na ratunek taternikom. Udana akcja toprowców na Rysach trwała całą noc.
3: Jak się wiedzie Polakom? Nastroje finansowe w wiadomościach ekonomicznych.
2: Dziesiąta.
3: I Komisja Śledcza, i Prokuratura. Adrian Zandberg przekonuje w Radiu Z, że afera Zonda Krypto musi być wyjaśniona na wiele sposobów.
2: Tym bardziej, że nie ma rozdzielonego stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
3: Z tym tematem w wiadomościach nasz reporter Daniel Wrzos. Tak, co według Zandberga należałoby zrobić, żeby taka afera się nie powtórzyła?
4: No, zdaniem Zandberga należy zwiększyć kontrolę nad lobbingiem. Chodzi m.in. o rozmowę polityka PiS-u z prezesem Zonda Krypto. Do spotkania doszło na Ibizie, a miesiąc później PiS zaproponował poprawki łagodzące zapisy ustawy o giełdzie kryptowalut. Dlatego Zandberg proponuje rejestr spotkań w sprawie ustaw.
5: Nie mamy tak naprawdę żadnej kontroli nad lobbingiem, bo mamy rozwiązania dotyczące lobbingu w Polsce, które są żadne.
4: Z kolei Rozwój Plus Morawieckiego domaga się powołania komisji śledczej do spraw Zonda Krypto. Zandberg deklaruje, że jeśli będzie głosowany ten wniosek, to Razem go poprze.
2: Rejestr lobbystów jest na stronie Sejmu, ale jak uważa lider partii Razem, nic z tego nie wynika.
3: Nocna akcja ratunkowa w Tatrach. Do rana toprowcy pomagali dwóm turystom na Rysach po tym, jak jeden z nich podczas wspinaczki uszkodził kolano.
2: Około 20:00 zadzwonili do Topru, relacjonuje ratownik dyżurny Łukasz Stępek. Rozmawiał z nim reporter Radia Z, Przemek Taranek.
6: Na miejsce udało się 12 ratowników i dron. Ostatecznie udało się ich sprowadzić bez znoszenia do morskiego oka.
7: Jaka rola drona była tutaj?
6: Dostarczenie ciepłych rzeczy, żeby nie zmarli, termoizolacji.
7: Temperatura, jak rozumiem, w nocy tam spada pewnie w okolicy zera?
6: No nie aż do zera, ale do 5 stopni.
2: Dzisiaj w Tatrach warunki są dobre, zachmurzenie umiarkowane, nie powinno padać.
3: Kijów pod ostrzałem zbroi się już na przyjście zimy. Od tygodnia niemal non-stop w mieście wyją syreny. Rosjanie bez końca ostrzeliwują obiekty cywilne.
2: Na domy, szkoły czy przychodnie codziennie spadają drony i rakiety. Już w ubiegłym roku Rosjanie zniszczyli większość kijowskich elektrociepłowni.
3: Z merem miasta Witalijem Kliczko rozmawiał w Kijowie specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, miasto będzie gotowe na zimę?
8: Przygotowania cały czas trwają. Większość elektrociepłowni udało się naprawić. Teraz gromadzone są generatory, mobilne ogrzewalnie i kuchnie polowe. Jak mówił mi mer Witalij Kliczko, Kijów nigdy nie zapomni o pomocy, jaką Polska wysłała w ubiegłym roku. Dziękuję za humanitarną pomoc i wszystko inne, co dała nam Polska. Nigdy wam tego nie zapomnimy. Przetrwaliśmy ten ciężki czas i przygotowujemy się do kolejnego. Najbardziej w Kijowie brakuje teraz jednak nie generatorów, ale amunicji do obrony przeciwlotniczej. Kijów, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
2: Całej rozmowy z merem Kijowa możecie posłuchać na radioz.pl.
3: W singlu już tylko Iga Świątek została nam na US Open. W pierwszej rundzie odpadły Magdalena Fręch i Magdalinet.
2: Ich pojedynki rozgrywane były na raty z powodu deszczu nad Nowym Jorkiem. Toczyły się w sumie przez 2 dni. Fręch nie zdołała ugrać seta z Amerykanką Iwą Jowicz, a Linet przegrała z Brytyjką Franceską Jones.
3: Co poszło nie tak? Poznanianka mówiła specjalnemu wysłannikowi Radia Z Mateuszowi Ligędzie.
9: Zaczęłam wprawdzie fajnie tego drugiego seta i po prostu no, szkoda tego krótkiego momentu, gdzie miałam małe zawahania.
10: Kiedy jest taka sytuacja, że wychodzisz na kort, za chwilę cię cofają, jest osuszanie, idzie trochę zwariować, to znaczy w jaki sposób ty sobie radzisz jako zawodniczka, żeby te emocje nie wkradały się, bo jednak na warunki atmosferyczne człowiek wpływu nie ma.
9: Myślę, że specyfika sportu nas do tego przyzwyczaja, więc jestem dość do tego przyzwyczajona. Wiadomo, jest to bardzo męczące, więc nie jest to proste, żeby utrzymywać koncentrację. Bardzo to męczy. Myślę, że to też kwestia doświadczenia, żeby się do tego przyzwyczaić.
2: O trzecią rundę singla powalczy dzisiaj Iga Świątek. Po drugiej stronie kortu stanie Argentynka Nadia Podorowska. Początek o 17:00 naszego czasu.
3: W całej Polsce 9:03, a to czas wiadomości ekonomicznych. Z nami Iwona Kutyna.
11: Dzień dobry, zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: O złoty 6 groszy średnio podrożała w ciągu tygodnia benzyna, diesel o 88 groszy. 95 kosztuje 7,63 za litr, olej napędowy 8,39. Według analityków portalu ePetrol.pl najtańsze paliwo jest w województwie pomorskim. 42% Polaków nie odczuwa zmiany swojej sytuacji finansowej w porównaniu do zeszłego roku. 24% uważa, że ich sytuacja się poprawiła. Tak wynika z badania IBRIS. Prawie połowa badanych regularnie śledzi poziom swoich finansów. Codziennie robi to 18% ankietowanych. 13% tych, którzy oceniają swoją sytuację finansową jako złą, w ogóle nie kontroluje środków. Uber zwolni ponad 3000 pracowników, to około 10% globalnej załogi. Jak podaje portal dla handlu.pl, ma to być jedna z największych restrukturyzacji od lat. Analitycy szacują, że zwolnienia mogą przynieść nawet 2 miliardy dolarów oszczędności rocznie. Zwolnienia obejmą zarówno menadżerów, jak i pozostałych pracowników. Uber nie podał, które lokalizacje zostaną najbardziej dotknięte redukcją etatów.
1: Dzisiaj ty powiedz nam, Ewelina, to jest ciepło czy zimno?
13: Dla mnie jest idealnie. Nie za ciepło, nie za zimno, słuchaj. Nawet 25 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce.
1: A powiedz jeszcze, dzisiaj będzie padać czy nie będzie?
13: Jak starzy górale odpowiem. No. A może będzie, może nie będzie. Na mapach pogodowych sporo deszczu, ale są też suche miejsca, a przede wszystkim na zachodzie kraju.
1: To też idealnie.

0: We mnie przedwczoraj coś wczoraj pękło. Dzieci poszły do szkoły pierwszy raz. Ja się wzruszam w sanach w Radiu Z. Powiedz.
1: Ale wzruszających spraw jest więcej. No, no. Opuśćmy flagi do połowy masztu. Na terenie gminy Główczyce w północnej Polsce doszło do uszkodzenia wyjątkowego drzewa. O. Robotnicy, którzy pracowali przy inwestycji koparką, naruszyli klon francuski, który został nominowany do konkursu Drzewo Roku 2026. Wystający konar obcięto, wyobraź sobie.
0: Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja słyszałem w reklamach, są tabletki na konary. Będzie

0: tabletka i dwa dni w Radiu Z, a ja bym chciał tak na kilka dni posłuchać afrykańskiego chóru na żywo.
1: Wow, ja sobie wyobrażam, że wstajesz rano i tygrys przynosi ci steka w paszczy na śniadanie.
0: Wstępnie przegryziony albo świeżo upolowany.
1: Słuchajcie, no niektóre marzenia są do spełnienia, no bo możecie sobie wyobrazić również taką sytuację, że wygrywacie dzisiaj w Radiu Z 600 000 złotych! Tyle właśnie dzisiaj do zgarnięcia. A jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 grać również o 1 000 000 złotych pod koniec września, bo to będzie finał miesiąca.
0: Mało tego, tym jednym SMS-em Radio Z wysłanym pod 7353 za 369 zł do gry wchodzicie teraz 10 tysięcy razy.
1: Radio Z 7353 i telefony mi proszę odbierać. I
2: już reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8: Mamo, gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
10: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
11: Marian, o czym myślisz?
12: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
11: O mega okazjach w Media Expert.
12: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
17: Po reklamie.
18: Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Fast Boy. Music Sounds w Radiu Z za 21 minut. Będzie godzina 11. Mi dzisiaj po głowie od rana chodzi pesto.
1: O, pesto. Lubisz takie wytrawne śniadania?
0: Pesto. Ja po prostu lubię jeść.
1: Tak no to dokładnie jak nasz kucharz Marcin Budynek, który za chwilę o takim wytrawnym śniadaniu opowie i przyda na nim.
0: Będzie pesto?
1: Będzie pesto. Będzie przepis. Radio Z.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: Po reklamie.
11: Sponsorem niezbędnika kulinarnego jest właściciel marki Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.
12: Dziś na antenie króluje pesto. Kremowe, aromatyczne i stworzone po to, żeby nawet najprostszy makaron zamienić w małą chwilę przyjemności. A teraz pytanie do Was. Które pesto jest Waszym ulubionym? Klasyczne zielone genovese, intensywne czerwone rosso, delikatne orzechowe z pistacjami, a może z lekką pikantną nutą z peperoncino. A teraz prosty pomysł na szybki obiad, który naprawdę robi efekt. Ugotujcie makaron al dente i zachowajcie oczywiście odrobinę wody z gotowania. Do odcedzonego makaronu dodajecie kremowe pesto z łyżką tej wody. Właśnie wtedy sos pięknie otula makaron i robi się jeszcze bardziej aksamitny. Potem wystarczą pomidorki koktajlowe, kilka kulek mozzarelli i świeża bazylia. Prosto, włosko i bardzo apetycznie. Pesto tak kremowe, że się nie oprzesz.
11: Sponsorem niezbędnika kulinarnego był właściciel marki Barilla, producent włoskich makaronów, sosów i pesto.

0: Wonderful Life, czyli Piękne Życie w Radiu Z. A, to ja tak nieco w kontraście zapytam.
1: O.
0: Macie tak nieraz, że stoicie w sklepie wielkim na zakupach, patrzycie w portfel, a tam
1: Słuchaj, ja znam dobre metody na uzupełnienie portfela w bardzo szybkim tempie. Jeszcze przez 11 minut możecie grać o 600 tysięcy złotych w dzisiejszym finale, mnożąc SMS-y 10 tysięcy razy. Czyli ślecie jednego o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT, macie ich jakby 10 tysięcy.
0: A do wygrania dzisiaj 600 tysięcy,
1: No i mało tego, bierzecie też udział w losowaniu o 1 000 000 złotych pod koniec września. Do dzieła, moi drodzy. Radio Z 7353.

0: Masz mało w Radiu Z, w wiadomościach?
1: Zdrowieją szkoły. Radio Z
2: i już. Sprawdzimy, czy zdrowieją też uczniowie.
3: Lubię to w Radiu Z.
0: Lubię to, serio.
3: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już dziś po 20. Gen Z, czyli największa grupa influencerska w Polsce. Zajrzymy m.in. za kulisy ich nowej kinowej produkcji 100 dni Misja Zeus. Nie może was zabraknąć.
3: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Słuchaj, Marian,
15: no?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
17: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
18: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicić wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
10: Po reklamie.
2: Na zegarze już prawie 11, więc przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Na miejscu Iwona Kutyna.
0: Jestem.
2: Prosimy, słuchamy.
0: Brały łapówki od cudzoziemców, zostały skazane urzędniczki z Wrocławia. Berek, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Sprawiedliwości, ma być sędzią Trybunału. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Zajrzymy do kuchni.
2: Jedenasta.
0: Jest wyrok w sprawie afery korupcyjnej w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur wobec cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, którzy wnioskowali jeszcze przed wojną o przyjazd do pracy. Ci uczciwi czekali miesiącami, a nawet latami. Ci, którzy zapłacili, sprawy rozpatrywane mieli od ręki. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Jakie kary czekają kobiety?
20: Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, inna dostała karę w zawieszeniu. Dwie kobiety za wręczanie im łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
21: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
20: Bo jak mówi sędzia Tomasz Kaszyca, wystawiały fałszywe dokumenty. Te pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. Najwyższa Izba Kontroli mówiła o korupcjogennym mechanizmie, który tam panował. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Urząd już przeorganizował pracę Wydziału do Spraw Cudzoziemców. Jest pozytywna decyzja Sejmowej Komisji Sprawiedliwości w sprawie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do głosowania doszło po prawie 2-godzinnej debacie. Negatywnie komisja zaopiniowała kandydaturę Artura Kotowskiego zgłoszoną przez PiS. W Sejmie jest reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski. Jak wyglądała ta dyskusja?
22: Pytań posłów było sporo. Maciej Berek odpowiadał m.in. o twierdzeniach, że był prawą ręką premiera Tuska oraz kwestie 10-letniego wykonywania zawodu prawnego, a dokładnie radcy prawnego. Zadeklarował też, że jeśli zostanie wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału, zaznaczy w rejestrze radców prawnych, że zaprzestał wykonywania tego zawodu.
23: Po tym głosowaniu ja będę wykonywał takie czynności, które musi, jeśli zostanę wybrany sędzią, sędzia wykonać i potem się będziemy przyglądali rzeczywistości.
22: Bo otwarte pozostaje pytanie o przyjęcie od Macieja Berka przez Karola Nawrockiego ślubowania na sędziego. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Głosowanie w Sejmie jutro. Atak w pobliżu niemieckich firm zbrojeniowych w Monachium. W nocy sprawcy wyrzucili samochodu ładunki zapalające. Jak pisze dziennik Süddeutsche Zeitung, policja zatrzymała dwoje podejrzanych obywateli Bułgarii. Niemieckie służby podejrzewają, że była to próba zamachu na przedsiębiorstwo z branży zbrojeniowej. Od nowego roku szkolnego polskie szkoły są zdrowsze, stołówki serwują więcej roślinnych dań, obiady mają mniej tłuszczu, a produkty są mniej przetworzone. Jak takie gotowanie wygląda w praktyce? W Szkole Podstawowej imienia Słowackiego w Lublinie jest reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Czy obiad jest już gotowy?
24: Tak, tu wszystko już gotowe. Kuchnia gotuje od rana, a na obiad dziś zupa dyniowa. Jest więc nie tylko zdrowo i warzywnie, ale też sezonowo. Sekretem m.in. miłość do gotowania, mówi mi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
25: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej. Imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
24: Pierwsza przerwa obiadowa już za 15 minut. Pachnie, sprawdzimy, czy smakowało. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: A zdjęcia ze stołówki na naszym miksie. Magdalena Fręch i Magdalinet za burtą wielkoszlamowego US Open. Obie przegrały swoje mecze, które toczyły przez 2 dni na nowojorskich kortach. Z powodu silnych opadów deszczu dopiero dziś w nocy polskiego czasu mogły dokończyć przerwane pojedynki. Fręch nie zdołała ugrać seta z Amerykanką Iwą Jowić, a Linet przegrała z Brytyjką Francesco Jones 4-6, 6-1 i 3-6. Poznanianka tłumaczy Radio Z, dlaczego to rywalka była górą.
26: W trzecim secie dalej miałam dużo okazji, zwłaszcza na samym początku. Nie wzięłam ich tak naprawdę 2 razy, bo przy tym gemie po 1-40-15 i w tym kolejnym to zdecydowanie były 2 gemy do domknięcia. Myślę, że tutaj to tak naprawdę zaważyło, bo później już Franczyska zagrała, kiedy miała, była gdzieś tam z przodu, miała przewagę, zagrała naprawdę nieźle i solidnie.
0: W singlu kobiet pozostała już tylko Iga Świątek.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Najcieplej jak na razie w Legnicy, 21 stopni, 14 w Lesku. No i może odrobinę pokropić. Suchutko będzie głównie na zachodzie kraju. Jak dla mnie bardzo ładne lato.
1: Bardzo ładne lato i mam bardzo ważną wiadomość.
0: Jaką?
1: Są już kasztanki.
0: No,
1: pogoda do zbierania idealna. Szanowni!

0: pod siadło, na błyski wysprzątane. Patrz, a to dopiero czwartek, nie?
1: Też bym go zaprosiła na chatę przed weekendem, bo ja strasznie sprzątać nie lubię. Ciekawostka z internetu, bo GUS opublikował dane dotyczące naszych nawyków żywieniowych w ubiegłym roku i okazuje się, że Polacy jedli więcej mięsa, owoców, warzyw i niestety mniej, a właściwie stety, spożywali napojów wyskokowych. Wyobraź sobie.
0: To my po prostu w Polsce odkryliśmy w końcu, że ogórek może być nie tylko zakąską.

0: to Dido w Radiu Z, a my chcemy wam kogoś przedstawić.
1: Cześć, tu Bożena z Poznania. Właśnie wygrałam 30 tysięcy złotych.
2: Ale ja tak sobie myślę, jakbym wygrał 30 tysięcy złotych, też bym powiedział cześć, tu Michał.
0: A co byś powiedział na 600, bo tyle właśnie dzisiaj jest w naszych walizkach maksymalnie, ale są też inne sympatyczne kwoty, na przykład 60 tysięcy.
2: O, wow! Też wchodząc do gry teraz o 600 tysięcy złotych albo 60, bo też są takie kwoty dziś w walizkach. Pamiętajcie, gracie jednocześnie w finale miesiąca o milion okrągły, milion złotych.
0: Czyli jeden SMS, a jesteście w dwóch losowaniach, mało tego od teraz do południa. Każde zgłoszenie wpada do gry 16 tysięcy razy. Radio Z pod 7353 to kosztuje 3,69 zł. Możecie grać również online radioz.pl. Powodzenia!
2: Radio Z.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damięcki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już w niedzielę o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i w TVP VOD.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie.

0: Jestem fanką Artura Rojka, ale tak fantastycznej piosenki to się nie spodziewałam. Mira Fiori, no po prostu to jest genialne.
1: Ja wam powiem, że
0: on śpiewał o moim lecie w ogóle.
1: Artur Rojak jak śpiewa w Radiu Z, to Ewelina wszystkich ucisza. Co teraz powie? Tymczasem, słuchajcie, na S17 policjanci próbowali zatrzymać kierowcę BMW. On zaczął uciekać, w końcu porzucił auto. Za kierownicą, uwaga, siedział 16-latek. I teraz najlepsze. Powiedział, że jechał do Lublina, by tam ułożyć sobie życie, a uciekał, bo nie ma prawa jazdy.
0: Ja nie wiem, czy ten człowiek wiedział, że na starówce w Lublinie to jest kamień nieszczęścia, więc ja nie wiem, czy to może rzutować na jego prywatną historię, ale ewidentnie wiemy także, że S17 do szczęśliwych nie należy. Radio Z
2: i już. Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Bruno Mars w Radiu Z. Ja przypominam, że zostało jeszcze 11 szczęśliwych minut, żeby pomnożyć swoje szczęście 16 tysięcy razy. A na co?
1: Na 600 tysięcy złotych. Wejdźcie do gry teraz, bo się opłaca. Radio Z SMS-em za 3,69 z VAT. Wyślijcie pod 7353. Radio Z 7353.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Radiu Z. Nasi bohaterowie wracają z Hiszpanii.
1: O tym w wiadomościach już za chwilę, bo za chwilę południe.
2: Radio Z i już.
3: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Z ogromną ulgą, że po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń Polska nie zapomina o swoich.
5: Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
6: Kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią, jak okrutny los zgotowano tutaj naszym.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
17: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
18: No.
17: A tamta to jest mega.
18: Mega, mega.
19: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
20: Bo w Media Expert taniej.
21: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
22: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
23: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
24: Po reklamie.
1: I to już prawie południe, a to oznacza, że Iwona Kutyna ma dla nas najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Słuchamy.
25: Afera Zonda Krypto przekona opozycję, jutro głosowanie w sprawie weta prezydenta. Ambasador Rosji wezwany do MSZ-u, chodzi o atak na lotnisko w Lipsku. Pomagali gasić pożary, polscy strażacy wracają z Hiszpanii.
1: 12.
25: To będzie test, czy jesteś za bezpieczeństwem. Tak politycy obozu władzy mówią o próbie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Trzeciej próbie, bo już 3 razy Karol Nawrocki wyrzucał do kosza rządowe przepisy. Teraz okoliczności są inne, bo afera Zonda Krypto uderzyła ze zdwojoną siłą. Pytanie, czy to wpłynie na postawę opozycji. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Mark.
26: Jedno jest pewne, by odrzucić prezydenckie weto potrzebna jest potężna większość, aż 276 głosów, więc bez opozycji ci to się po prostu nie uda. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy mówi wprost, rolą polityków jest zabezpieczenie tego rynku.
0: Jeśli ktoś z tą aferą nie jest związany, jeśli ktoś nie ma niczego na sumieniu, to naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby głosować przeciwko uregulowaniu tego rynku.
26: Zapowiedzi i PiSu, i Konfederacji są jednak jasne. Odrzucenia weta nie poprzemy, a to oznacza, że ustawa ostatecznie wyląduje w koszu.
25: Dziś w Sejmie debata nad odrzuceniem weta, głosowanie jutro rano. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u. Polska wyraża w ten sposób wsparcie wobec Niemiec i sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji. Według Berlina to Moskwa jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w zeszłym miesiącu. Niemcy zapowiedziały działania odwetowe, zamykają konsulat generalny Rosji w Bonn, a także rosyjski dom, ośrodek promujący rosyjską kulturę w Berlinie. Kijów pod ciągłym ostrzałem. Od ponad tygodnia ukraińska stolica jest głównym celem rosyjskich nalotów. W mieście każdego dnia spadają rakiety, szachedy i drony odrzutowe. Te ostatnie docierają do Kijowa w zaledwie kilka chwil, więc mieszkańcy mają bardzo mało czasu, żeby się schronić. O nowej przyfrontowej rzeczywistości specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski rozmawiał z merem miasta Witalijem Kliczko.
2: Miasto
25: jest delikatnie mówiąc sparaliżowane, ponieważ podczas nalotu firmy nie pracują, ludzie są w schronach czy w miejscach ukrycia i trzeba to jasno powiedzieć. Pracujemy w dość trudnych warunkach. Rosjanie chcą zniszczyć Kijów czy ducha walki jego mieszkańców? Przede wszystkim chcą wpędzić wszystkich w depresję, chcą zdemoralizować społeczeństwo, siać strach, panikę i podkopywać morale. W ciągu ostatniego tygodnia miasto już ponad 100 razy było celem rosyjskich ataków. Policjanci z Gdyni zatrzymali mężczyznę, który zniszczył salę zabaw dla dzieci. Sprawca miał już w przeszłości problemy z prawem. Był karany m.in. za kradzieże i uszkodzenie mienia. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi od początku tę sprawę. Za co odpowie zatrzymany?
4: 32-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Straty wyceniono na 40 tysięcy złotych. Jak ustaliłem nieoficjalnie, prokurator nie zamierza składać wobec niego wniosku o tymczasowy areszt. Tymczasem właścicielka sali, Marta Łęgowska, relacjonuje w sieci próby przywrócenia jej do życia, a to jest szalenie trudne.
5: Nabawialni nie ma już żadnych zabawek. Zobaczyć, ile z nich uda się uratować. Nie wiem, czy którąkolwiek.
4: Przez wszechobecny odór trzeba zrywać dywany i pozbywać się tapicerki. Nadal nie wiadomo, kiedy malowana polana znów będzie otwarta. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
25: Kilka dni temu w Gdańsku zatrzymano 42-latka, który podobną substancję rozlał przed jednym z klubów muzycznych w centrum miasta. Z Hiszpanii wracają kolejni strażacy. Elitarna, wyspecjalizowana grupa z województwa lubelskiego pomagała gasić tam pożary. Niektóre akcje były bardzo trudne, mówi kapitan Adrian Michałek z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
6: Najtrudniejszym elementem w obszarze prowadzonych naszych działań były tereny górzyste, teren zboczy, po których bardzo trudno było się poruszać i przemieszczać nasz podręczny sprzęt ze względu wzmożonej kontroli nad bezpieczeństwem naszych ratowników.
25: Ogień na południu Europy był największy. Od lat płonęła m.in. Hiszpania, Francja i Portugalia. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Moje dla Was Paula Michalik.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Tomasz Kot znów na ekranie. I to ramię w ramię z idolami młodego pokolenia Gen Z. To w najnowszym filmie 100 dni misja Zeus. Tomasz Kot przyznaje, że zaskakuje go, jak świetnie influencerzy bez typowego aktorskiego wykształcenia radzą sobie przed kamerą.
27: Uważam, że zdolny człowiek, nie mający nic wspólnego z tym zawodem, jest w stanie zostać gwiazdą filmową i grać w filmie, bo do tego naprawdę trzeba po prostu czuja, instynktu i jeśli szybko się taki człowiek uczy reguł, to jest w stanie bardzo szybko opanować ten fach.
18: Kinowa premiera filmu 100 dni misja Zeus 11 września, a już dziś wieczorem po 20 w programie Lubię to w Radiu Z część ekipy Gen Z. Zdradzą kilka sekretów zza kulis. Będziecie też mogli wygrać bilety. Opowieść o czasie zaklęta w grafice. W Pałacu Króla Jana III w warszawskim Wilanowie można obejrzeć wystawę pokazującą przemijanie. Na przykładzie liści. Prace autorstwa Izabeli Wolskiej-Kuśmider są wykonane akwarelą, grafitem i tuszem, mówi kuratorka wystawy i specjalistka od edukacji muzealnej Agnieszka Misiorowska.
28: Wystawa Piękno Przemijania znajduje się w miejscu, gdzie rozpoczyna się trasa zwiedzania naszego wilanowskiego pałacu. Dlatego łatwo ją znaleźć i na przykład połączyć z wycieczką po wnętrzach czy historycznych ogrodach, do czego bardzo serdecznie zapraszam.
18: Przedsmak wystawy dadzą Wam niezwykłe zdjęcia na radioz.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.
1: Najcieplej dzisiaj w Legnicy, moi drodzy. Tam na razie aż 22 stopnie, ale podobno może być ciutkę więcej. 16 w Przemyślu i trochę pokropi, ale przelotnie i generalnie dzisiaj sporo słońca.
3: Najważniejsze właśnie, że słońce świeci, bo lepiej na lekcjach się siedzi, nie?
8: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
9: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: tak jakby była próba, nie? Że chłopaki, już kończymy!
1: No i zobacz, posłuchali cię, posłuchali cię.
0: Koniec!
1: Ringside w Radio Z za nami.
0: A tymczasem Turcja znowu na szczycie, kochani. Najnowszy raport Polskiej Izby Turystyki nie pozostawia złudzeń. To właśnie Turcja kolejny rok z rzędu jest najczęściej wybieranym kierunkiem zagranicznych wakacji przez Polaków korzystających z biur podróży. Stąd dane. Na podium też Grecja i Egipt, potem Hiszpania i Bułgaria.
1: No cóż, niezmiennie szukamy na wakacjach raju. Najlepiej takiego, gdzie ręcznik na leżaku trzeba zostawić o 6 rano. Radio Z.

0: Tell the People w Radiu Z, 12:21 na zegarze. A u nas robi się teraz bardzo radośnie, bo mamy bardzo radosne wiadomości do przekazania. Otóż w walizkach dzisiaj w rządzie pieniądza ukryte jest 600 tysięcy złotych.
1: Są też inne kwoty, kochani. 60 tysięcy na przykład. A od teraz uruchamiamy super mnożnik. Każde zgłoszenie o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł wpada do gry 18 tysięcy razy. Mało tego. Gra również o finał pod koniec września, a tam do wygrania milion.
0: Milion złotych?
1: Milion złotych. Polskich.
0: Jednym SMS-em 18 tysięcy razy wchodzicie do gry o 600 tysięcy dzisiaj i o milion na finał września. A gra się SMS-owo, wysyłając Radio Z pod 7353 za jedyne 3,69 zł.
1: Wszystko idealnie. Się zgadza. Radio Z 7353. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Witaj szkoło na wesoło. Szkolne wpadki wymień na nagrody w konkursie Wesoła Szkoła w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż produkt i opisz najzabawniejszą sytuację, jaka przytrafiła ci się w szkole. Najlepsze nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Przywitaj szkołę na wesoło w Radiu Z.
8: Sukcesów w nauce życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
14: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
15: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
14: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
16: Też możecie wygrać.
14: Wielki finał 28 września.
17: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
14: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.

0: rachunki, wybierz jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest Kordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: środę na tołę zrodzą dwie fajne babki, Hania Kuzimowicz i Kajra. A ja przeglądam kolorową pracę. Jest taki tytuł: Szykowna Grażyna Turbicka olśniewa u boku męża w drodze na koncert fortepianowy.
1: O, a tak się składa, że jutro pani Grażyna Turbicka wraca do Radia Z, wraca Kocham Cię Kino po wakacjach. A to jutro sprawdzimy, czy pani Grażyna lśni też bez męża. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu była Kordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
3: Reklama.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.
16: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren za nami, a my mamy dla was mega bonuska. 18 tysięcy szans jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
1: A gramy dzisiaj o 600 tysięcy złotych, no ale ten SMS też wchodzi do

0: I'm Alive, to Celine Dion, cudowna. Za chwilę 13, za chwilę najważniejsze wiadomości w radiu.
1: A Celine Dion znowu w trasie, nie?
0: Mhm, no dokładnie jak nasi goście, którzy wpadną.
1: A no będą, to już powiedziałaś, no dobra, to już mówimy, no. Chłopaki będą, coś możemy jeszcze podpowiedzieć?
0: Będą z premierą nowej fantastycznej piosenki Musicie Zostać Zetką.
1: A jak? A za chwilę wiadomości o 13.
2: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy,
5: pogadamy
3: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
2: jest pan, pani na głośno mówiącym,
4: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
18: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
19: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
12: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Radio Z. To jest czwartek, dochodzi godzina 13. To czas na wiadomości, które ma Iwona Kutyna. Prosimy.
0: Drastyczne fakty dotyczące zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut. Polska solidarna z Niemcami wzywa rosyjskiego ambasadora. Nie udało się, Hubert Hurkacz odpada z wielkoszlamowego US Open.
1: Trzynasta.
0: Prokuratura ma makabryczny dowód, który może potwierdzić śmierć zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, z której powstała zonda krypto. Jak dowiedział się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, śledczy zbadają wannę.
5: Prokuratura bada hipotezę, że poszukiwany Sylwester Suszek nie żyje. Ekspertyza wanny może dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób sprawcy mogli pozbyć się ciała poprzedniego właściciela giełdy kryptowalut. Z naszych informacji wynika, że wanna może się okazać przełomowym dowodem w sprawie poszukiwań Suszka. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany w rozmowie Polsat News o wątek tajemniczego zaginięcia, mówi, że prokuratura dysponuje roboczą hipotezą. Wszystko wskazuje na to, że jest to jednak prawdopodobnie zabójstwo, mówi Żurek.
0: Sylwester Suszek zaginął 10 marca 2022 roku po spotkaniu biznesowym na terenie bazy paliwowej w Czeladzi. Pojechał tam na rozmowę o przejęciu udziału w spółce. Zostawił swoje dokumenty, telefony oraz samochód w miejscu spotkania i ślad po nim zaginął. Z giełdy kryptowalut BitBay, której był szefem, powstała potem zonda krypto. Trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach bez szans na powodzenie. Potrzebna jest do tego zdecydowana większość 276 głosów, czyli też głosów opozycji. A politycy tej strony zapowiadają, że nie poprą. Nadal uważamy, że zaproponowane prawo jest złe, mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
20: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki w branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie. Więc uważamy, że prawo, które zaproponował rząd, zabiera możliwość rozwoju tej branży w Polsce i tym samym zabiera też możliwość wykonywania uprawnień kontrolnych na rzecz polskich klientów.
0: Dziś po południu w Sejmie debata w tej sprawie, głosowanie jutro rano. Rosyjski ambasador w Polsce wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warszawa solidarnie staje po stronie Niemiec i potępia akt terroryzmu państwowego w tym kraju. Takie wsparcie nie może być jedyne, przyznaje szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski. Polski rząd postuluje na unijnym forum o poważniejsze działania. Jakie o tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
21: Rosja nie może być bezkarna. Wicepremier Radosław Sikorski apeluje do innych krajów Unii Europejskiej o wyrzucanie rosyjskich dyplomatów, zamykanie konsulatów na wzór Polski.
22: Tylko skończyły mi się konsulaty do zamknięcia.
21: Pomysłem jest utrudnianie możliwości przemieszczania się po Europie rosyjskim dyplomatom.
22: Rosyjskich dyplomatów w całej Unii Europejskiej jest nadal za dużo. Szacujemy ponad 2000.
21: Z czego według wicepremiera 40% to po prostu szpiedzy. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Według niemieckiego rządu to Moskwa odpowiada za incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie odnaleziono drona z materiałem wybuchowym. Ponad 1250 ofiar śmiertelnych zeszłotygodniowej powodzi na granicy Nepalu i Tybetu. Zaginionych jest ponad 4000 osób. Rodzinom do tej pory wydano zaledwie 95 ciał. Pozostałe zwłoki po pobraniu DNA są katalogowane i chowane w masowych grobach. Wobec braku ciał rodziny decydują się na symboliczne pogrzeby. Ich tragedię pogłębia fakt, że woda zniszczyła ponad 7000 budynków mieszkalnych. Pozbawieni dachu nad głową nie mają gdzie odbyć rygorystycznej żałoby w odosobnieniu. Trzecia runda US Open nie dla Huberta Hurkacza. Po pasjonującej walce Hubi przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 3-6, 7-5, 6-7 i 5-7. Wrocławianin tłumaczy Radiu Z, co zdecydowało o awansie rywala.
23: Inaczej się gra na korcie numer 4, inaczej na Arthur Ashe Stadium, więc zajmuje chwilę zaadaptować się do powiedzmy szumu, który panuje, to by mi się łatwiej serwowało, to też wszystko później by szło lepiej, więc to są te małe detale, w których Ben po prostu był bardziej solidniejszy ode mnie i dlatego wygrał.
0: Z wielkoszlemową imprezą w Nowym Jorku pożegnały się także Magda Linet i Magdalena Fręch.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Piękne słońce dzisiaj, chociaż są wyjątki pogodowe. Oczywiście może troszkę pokropić, ale generalnie to my mamy suszę i zawsze dobrze jak pada. Miejscami przelotne burze, to głównie lokalnie na wybrzeżu i południowym wschodzie kraju.
1: Ale ogólnie zbliża się weekend, a jak zbliża się weekend, to wiadomo, nie? Pewnie coś się w pogodzie popsuje.
25: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: I stygnie lato. I przez całe lato nam to śpiewali i wzięło i w końcu stygnie, nie?
1: Jednak. Podobno piosenka wyafirmowana. Słowik bursztynowy na koncie. A skąd ja to wiem? Od chłopaków! Kowajku w naszym studiu!
2: Dzień dobry.
0: Cześć.
2: Hej.
0: Dzień dobry. Słuchajcie, lato stygnie, a jak lato stygnie, to wiadomo, do szkoły czas, nie? Chodzą plotki, że wy poznaliście się w ogóle w liceum. To prawda jest?
2: To prawda. Najprawdziwsza prawda. W radiowęźle szkolnym. Także mieliśmy takie zaczątki radia, tylko jakby na szkołę, nie? Mm-hmm. Tak sobie działaliśmy tam, mówiliśmy jakieś komunikaty śmieszne czasami.
3: Pamiętasz, wczoraj mówiłeś o tym, bo my nie mieliśmy mikrofonu tam, nie mieliśmy jak puszczać, tak jak wy możecie mówić. To Franek nagrywał na wiadomości głosowe w telefonie to, co chciał powiedzieć i później to podłączyliśmy
2: i puszczaliśmy. Dzień dobry, drodzy państwo. Dzisiaj długa przerwa skrócona o 5 minut. Dziękuję za uwagę.
1: To coś mi się wydaje, że wy już w szkole trenowaliście to swoje showmaństwo. Wchodzicie na scenę i absolutnie pożeracie nasze serca. My darzymy was miłością, ale zastanawiam się, czy to już było tak na przykład przy tablicy trenowane. Czy ta pewność siebie już była na tym etapie?
3: Fajnie, ale żeście przypomnieli teraz. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wrócili do szkoły i teraz zmierzają się z tymi gorączkowymi bólami, które my też często stosowaliśmy. No my tak chyba nie byliśmy aż tacy
2: przy tablicy, szczególnie na matematyce, dużo pokory. Dużo pokory.
3: Tak, trzymajcie pokory,
0: nawet najlepszy artysta przy tablicy cienko śpiewa.
3: Kreda się łamie.
1: A ściąganie było? Kto od kogo?
3: Ja bardzo dużo ściągałem, ja się przyznaję. W szkole bardzo dużo ściągałem, a zwłaszcza miałem mnóstwo takich cudownych sposobów na ściąganie i jakoś mi się zawsze udawało z tego wykaraskać. Nie wiem, czy ty, Fran, ściągałeś.
2: No tak, no polska kombinatoryka, no z tego słyniemy.
0: O nie. Mamy nadzieję, że 10 lat minęło się przedawniło, że mam dyplomów nie cofnę.
3: Tak, to w podstawówce było przecież.
1: Ale najważniejsze, że z muzyki celujący i to nie od dzisiaj, a wpadliście do nas z premierą swojej najnowszej piosenki.
3: Tak jest. No chcielibyśmy państwu, wszystkim słuchaczom zaprezentować nasz najnowszy numer pod tytułem Chłopaki, który nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków. Żeby nie było, to jakby jest jasne. Później na pewno porozmawiamy o tym, o czym on opowiada, ale mamy nadzieję, że państwo spędzą z nami te chwile bardzo
0: miło. I sami państwo zrozumieją, tak? O co chodzi w piosence.
3: Tak, no w sensie
2: Jakby w razie czego, to my służymy pomocą. Możecie do nas pisać, dzwonić, jakby wyjaśnimy.
0: Infolinię otwieramy, nie ma sprawy. A teraz słuchamy.
4: Premiera w Radiu Z.

0: Przepraszam, bo to jest premierowe nagranie, ja go nie słyszałem wcześniej, to już jest outro, już można mówić, nie?
1: Tak, już można mówić.
2: Kuba i Kuba z nowością na antenie Zetki, chłopaki nie płaczą. No bardzo, bardzo potrzebny tekst, bo chłopaki płaczą.
1: Tak, oczywiście, chłopaki muszą płakać, powinni płakać, to jest nic złego. My lubimy wspominać o tym, że płakanie jest mega męskie. Jakby nie bójmy się tego kompletnie, zwłaszcza w sytuacjach, w których czujemy choć odrobinę tego takiego momentu, że no fajnie by było tą łezkę uronić, nie bójmy się tego.
0: A to jest trudne jednak, bo gdzieś tam jesteśmy przyzwyczajeni tak, że nawet jak jest taka wzruszająca jednak sytuacja, ja ostatnio często bywam na apelach szkolnych, przedszkolnych, no i też widzę matki wszystkie, a w ogóle nie, zero wstydu, leci tam, a mężczyźni to oko zmruży, gdzieś się odwróci w drugą stronę, udaje, że nie słucha, żeby nie, ta łezka nie poleciała.
3: No tak, ja myślę, że to też się pokoleniowo troszkę zmienia, że faktycznie gdzieś tam nasi starsi znajomi, może nasi rodzice, nasi dziadkowie byli bardziej gruboskórni, no też takie czasy były pewnie i to tego wymagało, ale my jesteśmy takim pokoleniem, dzięki właśnie naszym rodzicom i dziadkom nam się bardziej komfortowo żyje i możemy sobie trochę na więcej pozwolić i to takie piękne mówić o tej wrażliwości, mieć tą wrażliwość w sobie i płakać to takie najbardziej ludzkie uczucia, więc zachęcamy do tego, żeby tak może nie stricte, żeby mieć jak najmniej powodów do płaczu, no ale jak już ten powód jest, to żeby tego nie blokować po prostu, niech to zejdzie i odpłynie.
0: A ładnie powiedziane, odpłynie razem z łzą.
2: Fajne to nasze chłopaki. No. Panowie, no ale może tak o dziewczynach jeszcze coś będzie w przyszłości?
1: Myślę, że te chłopaki to paradoksalnie właśnie nie tylko o chłopakach numer. Oczywiście chcieliśmy poruszyć tą kwestię tego, że zazwyczaj mężczyźni, chłopacy mają mniejsze tendencje do płaczu, co jest, wydaje nam się, że nie do końca w porządku, bo powinniśmy właśnie o tym mówić, tak jak teraz mamy okazję. My też na koniec nie piszemy tylko piosenki, więc nie jesteśmy na pewno najlepszymi osobami do prowadzenia takich psychologicznych rozmów. Natomiast mówimy z własnego doświadczenia, żeby dbać o to i żeby pilnować tego, żeby te emocje, tak jak to Franek ładnie określił, spływały razem z tą łezką. Ten numer jest tak samo dla dziewczyn, jak do chłopaków.
2: Fajnie.
0: Ja myślę, że dziewczynom się spodobało.
2: Podoba mi się. Gdybym ja była nauczycielką, po tak pięknych wypowiedziach też bym dała celując. Ja bym was... Nie jesteście do zjedzenia absolutnie.
0: Zaprosiłbym was z powrotem do szkoły tylko po to, żeby postawić szóstkę.
1: O, to jest kochane.
2: Dziękujemy.
0: My dziękujemy bardzo za wizytę, no i czekamy jednak na piosenkę dziewczyny, dobra? Tak.
1: Pewnie, to po chłopakach. Na razie niech się rozgrywają pięknie.
2: Kuba i Kuba, w
0: dziękujemy.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
0: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopplatce. Zapraszam, Ania Powierza.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1+1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Tutaj, szybko! Mamy go!
17: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
18: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Patrycja Markowska w Radiu Z. Ewelina, czy możesz powiedzieć nam jeszcze raz, ile dzisiaj do wygrania? 600, no,
1: powtórzę, 600 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj jest w naszych walizkach. Ale przypomnę, że wchodząc do gry o dzisiejszy finał, gracie także o wielki finał pod koniec września, w którym do zgarnięcia aż 1 000 000.
0: O wow, to ja może tylko dam znać, że od teraz do godziny 14 13 tysięcy razy wchodzicie do gry o te właśnie kwoty.
1: A ponieważ
0: i o 600 i o 1 000 000.
1: Finał coraz bliżej, tutaj nie ma na co czekać, kochani, żeby nie zapomnieć, żeby nie rozjechać się do domów po pracy i mieć szansę na telefon od Kasi i Roberta, koniecznie dołączajcie. Jak?
0: SMS-owo wyślijcie Radio Z SMS-em pod 7353 za 3,69. Radio Z i
2: już. Reklama.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
5: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycna, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już w niedzielę o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
2: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: ostatnie 8 minut, żeby wykorzystać 13 tysięcy SMS-ów na wygraną dzisiejszą, a dzisiaj do zdobycia 600 tysięcy w Radio Z.
1: Dołącz do gry teraz do 14, bo warto. Radio Z, wyślij pod 7353.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
10: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
14: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
15: Szansa pieniądza w Radiu Z.
13: Wejdź do gry, wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
16: Też możecie wygrać.
13: Wielki finał 28 września.
17: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
13: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
18: Kaufland jest fresh.
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
20: fresh. Znowu niespodzianka?
21: Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
21: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
23: Po reklamie.
24: Na zegarach prawie 14, to oznacza, że wiadomości ma dla nas ponownie Iwona Kutyna. Słuchacie Radia Z.
25: Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Chodzi o sędziów Trybunału. Rekordowo niski poziom Wisły na razie, wodne ograniczenia nam nie grożą. Nowy jadłospis w szkołach. Czy smakuje? Sprawdzimy. Śledczy chcą przesłuchać Karola Nawrockiego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Chodzi o śledztwo w sprawie niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Zostało wszczęte w kwietniu. Zawiadomienie złożyło dwoje sędziów Trybunału, Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek. Trzeba ograniczyć możliwości działania Rosji. Szef MSZ-u Radosław Sikorski apeluje do krajów wspólnoty o stanowcze reakcje na ataki, akty sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz czy ograniczenie możliwości przejazdów po Europie rosyjskich dyplomatów. Tych na terenie wspólnoty jest około 2000, z czego, jak mówi szef polskiej dyplomacji, 40% wykonuje zadania niezgodne ze swoim statusem.
26: Obsługuje agenturę, także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka, nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
25: Po tym, jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na lotnisku w Lipsku, nasze MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny zostały bez pieniędzy i wymarzonego wyjazdu do Włoch. Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym twierdzi, że mogło paść ofiarą oszustwa. Biuro podróży Solaris Travel z Kłobucka, któremu wpłacono 150 tysięcy złotych, przestało działać, a jego właściciel ogłosił bankructwo. Jak mówi naszemu reporterowi szefowa Stowarzyszenia Orzeczenia Sylwia Banasik. Wszyscy są zdruzgotani.
0: Tu nawet nie chodzi o te pieniądze, co o zmarnowane wakacje i marzenia.
1: Czujecie się oszukani?
0: I tacy, że ktoś zrobił nas w balona po prostu. I to jeszcze osoby najsłabsze, które nie mogą się same bronić.
1: Czy macie nadzieję, że uda się odzyskać te pieniądze teraz?
0: Tutaj dzięki dobrym ludziom jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy. Niemniej jednak są to procedury.
25: Ubezpieczyciel biura chce jak najszybciej wypłacić pieniądze, ale może zwrócić maksymalnie 120 tysięcy złotych. Resztę ma pokryć Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. To najniższy jak dotąd zarejestrowany stan wody w Wiśle w Warszawie. Wodowskaz na bulwarach wiślanych pokazał 98 cm. To spore wyzwanie dla warszawskich wodociągów. Rzeka zaopatruje wodę około 70% mieszkańców miasta. Reporter Radia Z Marcin Friedrich pytał o tę sytuację. Czy mogą nam grozić jakieś ograniczenia?
2: Spółka zapewnia, że robi wszystko, by do tego nie doszło. Na Wiśle pracuje i należąca do przedsiębiorstwa pogłębiarka i statki, które spulchniają dno wokół słynnej Grubej Kaśki, czyli ujęcia wody. Dzięki temu może ona pracować ze zwykłą wydajnością, mówił mi na środku Wisły Rafał Kiniewicz z warszawskich wodociągów.
3: W miejscu, w którym stoimy w tej chwili jest około 2-2,5 metra wody, co znacząco odbiega od pozostałej części powyżej Warszawy i poniżej Warszawy.
2: Niski stan wody to nie tegoroczna nowość i wodociągi potrafią sobie z tym radzić, ale to także wyzwanie dla nas, użytkowników, by wody niepotrzebnie nie marnować. Marcin Friedrich, Radio Z.
25: W zeszłym roku przez 350 dni stan wody w Wiśle utrzymywał się poniżej normy. Zdrowo i smacznie. Nowy rok szkolny to nowe kulinarne rozdanie. Na stołówkach ma być mniej mięsa i więcej warzyw. Od rana w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie jest reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Na obiad dziś zupa dyniowa i lekki gulasz mięsny. Uczniom smakowało?
4: Dzieci zjadły ze smakiem prawie wszystko. Zupa gotowana na warzywnym wywarze, gulasz z pieczonego mięsa, to samo zdrowie słychać było dziś na stołówce.
5: Kasia, bo jest zdrowa.
22: Myślę, że wyjdzie dzieciom na dobre.
4: A to zasługa nie tylko przepisu, ale też sposobu podania posiłków, mówi mi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
27: No ale wkładamy też to serce, traktujemy je tak jak w domu, jak członków rodziny.
4: To było też widać dziś na talerzach, ale i w uśmiechach dzieci. Jutro kuchnia serwuje soczewicową. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
25: Zdjęcia ze szkolnej stołówki dostępne na radiowym X-ie. I Dalia Tomczak będzie z wami od 15:00. Ode mnie spokojnego popołudnia.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
24: Ja się muszę przyznać, że uwielbiam jesień, gdyż pogoda jest na tyle mieszana, że mamy tutaj do czynienia z różnymi stylizacjami. Tutaj no, Kasia Wilk, denim, czyli dżinsik, to jest taki cudowny kombinezon.
28: Taka trochę Britney Spears 2005, prawda?
24: Robert Karpowicz, dzień dobry.
29: I jesieniarz, nie?
24: No jesieniarz, ewidentnie.
29: Letniarz.
24: Ja też letniara.
28: Ludzie, ubierajcie się jak chcecie.
13: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: A taką prywatę muszę zdradzić, że dzisiaj z Szymonem Majewskim rozmawialiśmy. On opowiadał o jakiejś domówce, którą miał u siebie i w pewnym momencie zagrał Mrozu, Nie ma miejsca jak dom. Jak mu wszyscy wyskoczyli na parkiet domowy, tak było miejsce takie jak dom.
1: Widzisz, Karpio zaprosił cię?
0: Nie.
1: Mnie też nie, kolega.
0: Szymon! Specjalnie o tym mówimy na antenie. 12 minut po 14, to tak jeszcze też w nawiązaniu do tego, co Ewelina Pacyna przed chwilą mówiła. Jest takie przysłowie, wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
1: Ładne, ładne, podoba mi się. Jest jeszcze poanki, zimne noce i poranki, to było chyba w lipcu.
0: Tak było, tak.
1: To jak już ustaliliśmy, co z pogodą, to taki przypomnijmy porządek obrad tego naszego wspólnego popołudnia.
0: Oho.
1: Za chwilę zjawi się tutaj Piotr Kędzierski z kolejną historią o wielkich muzycznych przebojach. No i będzie mieć też coś dla was, więc szykujcie telefony, one się przydadzą. Radio Z i już. Ale ty na 50 mnie zaprosisz, nie?
0: Co 50? Co 50?

0: O tym kawałku ATB Dopamine Don't Stop moglibyśmy długo opowiadać, 18 minut po 14, ale na hitach to najlepiej się zna Piotr Kędzierski.
1: Jeden hit, jedna hit historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: To jeden z największych przebojów Edyty Bartosiewicz. I bez wątpienia jedna z największych, najważniejszych piosenek lat 90. Jenny. Do dziś zachwyca słuchaczy, a wielu z nich zastanawiało się, kim naprawdę jest tajemnicza bohaterka utworu. Edyta Bartosiewicz przyznała, że inspiracją do napisania piosenki była prawdziwa osoba, dla niej osobiście ktoś wyjątkowy, którego historię i emocje chciała opowiedzieć. Jej przyjaciółka. Skoro zdradziłem już jedną z tajemnic Edyty, pytanie o kolejną. Edyta, zanim postawiła na muzykę, trenowała sport. Czy wiesz, jaką dyscyplinę? A. Łyżwiarstwo szybkie i siatkówkę. B. Łyżwiarstwo figurowe. I C. Narciarstwo.
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Edyta Bartosiewicz i Jenny w Radiu Z, a przed nami m.in. Three Doors Down, pojawi się również David Guetta i Alok. 24 minuty już prawie po godzinie 14, to razem lepiej.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
4: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
3: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Łowczynia demonów w Radiu Z, 30 minut po godzinie 14, a chwilę wcześniej na naszej antenie mogliście usłyszeć Edytę Bartosiewicz i jej Jenny. To jest numer, o którym opowiadał nam Piotr Kędzierski w swoich historiach. Jest z nami również Madzia z Bydgoszczy. Cześć Madzia.
1: Cześć, witam wszystkich.
2: A pytanie pamiętasz, bo pytaliśmy o to, jaki sport uprawiała Edyta Bartosiewicz i... Twoja odpowiedź to?
1: I jest to odpowiedź A, czyli przede wszystkim siatkówka, tak. O której zawsze mówiła, i łyżwiarstwo. Tak.
2: No, jest rzeczywiście taką wielką fanką siatkówki i kobiecej, i męskiej. A ty wiesz, że o 15 dzisiaj nasze siatkarki grają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy?
1: Nie wiedziałam, bo akurat nie kibicuję siatkarkom, ale oczywiście mentalnie je wspieram.
2: Super. Polska-Holandia dzisiaj od 15, więc jak zostaniesz z Radiem Z, to ja tu będę mówił, bo ja na bieżąco będę obserwował ten mecz.
1: Super.
0: Madzia, wiemy, że wracasz z pracy do domu, jeszcze długa trasa przed tobą, więc na pewno o wyniku aktualnym dowiesz się słuchając radia. A jak już dojedziesz do domu, to też się świetnie składa, bo właśnie wręczamy ci Radio Z, taki zestaw do słuchania radia i nie będziesz się musiała z nami rozstawać ani na moment.
1: Super, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję.
2: Super, dzięki śliczne, ściskamy mocno. Kolejne z historie od Kędzierskiego już jutro w Radiu Z.
3: Jeden hit, jedna historia. Historie Kędzierskiego w Radiu Z.

0: I Kiss the Girl, to jest Katy Perry w Radiu Z za 19 minut 15. Są takie sytuacje w życiu, kiedy radość spływa absolutnie na każdego w domu, prawda?
1: Boże, ale się cieszymy, okropnie się cieszymy. Nawet nasz piesek się cieszył.
2: To była mama Dawida z Rybnika, który wygrał u nas 30 tysięcy złotych. Wszystkie psy, koty, rybki, chomiki, mężowie, wszyscy będą zachwyceni, jak dzisiaj przyniesiecie do domu 600 tysięcy złotych. No, taki mamy plan z Karpiem.
0: Skarpie
2: chcemy...
0: też, tak.
2: Tak, i chcemy to zrobić po godzinie 17, ale potrzebujemy waszej pomocy.
0: I to nie wszystko, bo mamy tutaj dla was przygotowaną mega premię, taka pierwsza dzisiaj od nas, gdzie jeden SMS wymienimy na 16 tysięcy szans. Ale to będzie działało tylko i wyłącznie do 15, do 15 dłużej nie.
2: Wystarczy wysłać jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł i cyk, do godziny 15 za każdą wiadomość dostaniecie 16 tysięcy szans. Radio Z 7353. Radio Z i już. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w czwórce.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
6: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak słychać, szykujemy się do meczusia Tkarek, które już za chwilę powalczą, prawda?
1: Więcej o tym w wiadomościach Radia Z. Nasz dziennikarz rozmawiał z naszymi zawodniczkami, posłuchajcie ich.
2: Radio Z i już. Lubię to w Radiu Z.
3: Lubię to, serio.
2: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
4: A już dziś po 20. Gen Z, czyli największa grupa influencerska w Polsce. Zajrzymy m.in. za kulisy ich nowej kinowej produkcji 100 dni Misja Zeus. Nie może was zabraknąć.
2: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
5: Reklama.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z. Kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty. Codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
12: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor. OSM Łowicz. Polski producent wyrobów mleczarskich.
13: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
14: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
16: Desnoran?
15: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
16: Naprawdę?
15: Już mam chrapkę na Desnoran.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Jak?
16: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
18: Po Desnoranie znika chrapanie.
17: Aflofarm.
19: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
20: No.
19: A tamta to jest mega.
20: Mega, mega.
21: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
22: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
23: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm.
24: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
25: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Po reklamie.
0: Mamy czwartek, trzeci dzień września, zbliża się 15:00, czas na wiadomości w Radiu Z. Ida Jatomczak, dzień dobry.
26: Dzień dobry.
1: Dramatyczny wypadek w Gdańsku. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem osobowym. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta, chodzi o sędziów Trybunału. Trzymamy kciuki za siatkarki. Właśnie zaczynają mecz o awans do półfinału Mistrzostw Europy.
0: 15.
1: Poważny wypadek na przejeździe kolejowym w Gdańsku. W pokonującego torowisko tira wjechał pociąg Intercity. Są poszkodowani. My łączymy się z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem, który jest w stałym kontakcie ze strażakami. Macieju, kto ucierpiał?
2: Najmocniej ucierpiał kierowca ciężarówki, który co prawda samodzielnie opuścił kabinę, ale strażacy uznali, że jego stan wymaga odesłania do szpitala. Na bóle, ale lżejsze, uskarża się też maszynista pociągu oraz kilkoro pasażerów. Do wypadku doszło w dzielnicy Lipce, a przejazd był strzeżony. Policja będzie teraz wyjaśniać, kto lub co zawiniło. Kolejarze już zdecydowali o puszczeniu pociągów objazdem przez Olszynkę, ale utrudnienia w podróżach PKP będą na pewno i to przez kilka godzin. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Pociągiem z Gdyni do Zielonej Góry jechało około 250 osób. Prokuratura wzywa na przesłuchanie w charakterze świadka prezydenta. Do wyjaśnienia ważna sprawa niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Zdaniem śledczych wezwanie jest konieczne, tym bardziej, że chodzi o czworo prawników, od których Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania. Jak ten ruch prokuratury komentowany jest przy Wiejskiej? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Po stronie obozu władzy absolutnie nie ma zaskoczenia, wręcz przeciwnie. Politycy mówią wprost, to niezbędne, a minister sprawiedliwości pisze w mediach społecznościowych, tu cytat, sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu. Inaczej, co raczej nie dziwi, opozycja, bo tu do głosu dochodzą dobrze znane argumenty.
4: Postępowanie, które jest prowadzone jest na zamówienie polityczne Donalda Tuska.
3: Jak mówi Sebastian Kaleta z PiSu, próba wikłania w to prezydenta, nawet w charakterze świadka, jest po prostu przestępstwem.
1: W postępowaniu prokuratura przesłuchała już ponad 40 świadków i zabezpieczyła kluczowe dokumenty. A więcej polityki w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Daniel Obajtek, europoseł PiS i były prezes Orlenu. Dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy skazane za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu miały niezgodnie z prawem legalizować pobyt cudzoziemców w Polsce. Usłyszały kary od roku do 2 lat więzienia. Jak mówi sędzia Tomasz Kaszyca, w latach 2019-20 tysiące spraw były w urzędzie opóźnione, a sytuacja była niejasna.
6: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
1: Prokuratura rozważa apelację. Znowu zamknięte będzie niebo nad Lublinem. Tak jak wczoraj, między 15.30 a 17.30 odbywać się będą ćwiczenia wojskowe. Manewry potwierdza Radio Z Ministerstwo Obrony Narodowej. Nasz lubelski reporter Mateusz Kasiak po rozmowie z resortem. Mateuszu, co ustaliłeś?
20: Choć MON nie zdradza szczegółów tych ćwiczeń, nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o zaplanowane szkolenia pilotów, które odbywają się tu regularnie. Termin ćwiczeń wcześniej był uzgodniony z lotniskiem, tak, żeby nie opóźniać lotów. Mimo, że wczoraj lecący z Warszawy samolot musiał zawrócić, rzecznik lubelskiego portu Piotr Jankowski zapewnia mnie, że przyczyną były sprawy techniczne, nie same manewry, które odbywają się w czasie, kiedy samoloty w Świdniku nie lądują. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Lublin pełni rolę lotniska międzynarodowego. Oprócz tego funkcjonuje tu hub pomocowy dla Ukrainy. Nasze siatkarki rozpoczynają właśnie w Stambule mecz z reprezentacją Holandii. Stawką pojedynku awans do półfinału Mistrzostw Europy. Losy biało-czerwonych śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, Polki wygrały 6 meczów, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia.
26: Zgadza się i nie kryją tego również nasze siatkarki, które zdołały już pokonać m.in. silne Niemki czy broniące tytułu Turczynki. Dziś rywalki mniej utytułowane, ale mają swoje atuty, mówi rozgrywająca naszej kadry Alicja Grabka.
27: Bardzo szybkie prawe skrzydło, defensywne dwie przyjmujące, które fajnie technicznie radzą sobie na siatce. Bardzo mocne pierwsze tempo, więc tak naprawdę uważam, że kompletny zespół, ale jestem dobrej myśli i uważam, że też jesteśmy faworytem tego spotkania.
26: No to trzymamy kciuki. Stambuł jak na razie dla nas szczęśliwy.
1: Awans do półfinału wywalczyły już Włoszki i Serbki. W ostatnim ćwierćfinale zmierzą się jeszcze Niemki i Turczynki. Czas na wiadomości ekonomiczne. Radio Z zaprasza Iwona Kutyna.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: ożywienie na rynku mieszkaniowym w sierpniu w największych miastach. Według wstępnych danych Otodom deweloperzy sprzedali o 25% więcej niż rok temu. Najdroższym rynkiem pozostaje Warszawa, gdzie średnia cena ofertowa wyniosła 19 600 zł za metr kwadratowy. Ponad 300 000 zł kary nałożył UOKiK na Centrum Dotacji OZE za telemarketing bez zgody konsumentów. Centrum zajmowało się telemarketingiem na rzecz spółki Energia Plus Gaz. Pozyskiwało kontakty i umawiało potencjalnych klientów na spotkania. Przedsiębiorca korzystał z kupowanych baz numerów, ale nie potrafił wykazać, że konsumenci zgodzili się na kontakt marketingowy. Holenderski bank centralny przeniósł 86 ton rezerw złota z Nowego Jorku i Ottawy do Londynu. Powód? Lepsze przygotowanie instytucji do poważnego kryzysu. 27 ton złota zostało fizycznie przetransportowanych przez Atlantyk. 59 ton było najpierw sprzedane, a środki zostały wykorzystane do zakupu złota w brytyjskiej stolicy.
7: No, dzisiaj te przelotne opady deszczu będą się pojawiały w centralnej Polsce, ale także na północnym wschodzie i na południowym wschodzie, a na termometrach nawet do 25 stopni w okolicach Rzeszowa. W nocy wciąż będą się pojawiały przelotne opady deszczu i do tego jeszcze mgły. To ważna informacja dla kierowców.
0: Ale pamiętam, że i wczoraj, i przedwczoraj mówiliśmy o tym, że w prognozie długoterminowej widać gdzieś jeszcze te upały, 25, 26.
7: No i co? No i widać, no i 25 stopni dzisiaj na Podkarpaciu, więc coś w tym jest. To nie jest tak, że mówiłaś nieprawdę na antenie, prawda?
0: Nie, ależ
7: prawda?
0: Skąd? Nie. To się nigdy nie dzieje, przepraszam bardzo. A co z sobotą i niedzielą, to też wam powiemy, tylko się musimy jeszcze przygotować trochę.
7: No, 6 minut po 15, Kasia Wilk.
0: Robert Karpowicz, dzień dobry.
7: Dzień dobry. Hej.

0: czy będziemy się pamiętać, to Starsa w Radiu Z, 12 minut po 15. Ćwierćfinał Mistrzostw Europy, Polska-Holandia, 11 do 8 w pierwszym secie. Doskonałe wieści. W ogóle mówiliśmy, że dzisiaj będziemy mieć dla was tylko dobre informacje. I teraz kolejny doskonały dowód na to.
1: Słuchacie Radia Z, więc dowiecie się jako pierwsi. Człowiek, który niezależnie od naszego stanu, od tego jak wyglądamy, zawsze nam mówi, że jesteśmy piękni.
0: I ma rację.
1: Tak jest, James Blunt wystąpi w Polsce, we Wrocławiu już 10 marca w hali stulecia. Wpiszcie sobie w kalendarzu, w poniedziałek rusza sprzedaż biletów na jego koncert.
0: Tak, czekaliśmy na taką informację, więc ją potwierdzamy. 10 marca, hala stulecia we Wrocławiu, wtedy James Blunt na żywo. I coś mam, jakieś takie przeczucie, to gdzieś swędzi mnie za lewym uchem, że może będzie nawet szansa na bilety w Radiu Z, kto wie, ale na razie odpłyńmy z Jamesem Bluntem, You're Beautiful w Radiu Z, a za chwilę zagramy też Jamesa Blunta, Besides You.

0: To jest muzyczna wiadomość dnia. James Blunt zagra 10 marca we Wrocławiu. Jako pierwsi to ogłosiliśmy w Radio Z. I Radio Z też tam będzie.
1: A przyjemności u nas dzisiaj więcej. Są na przykład walizki i w nich między innymi dzisiaj 60 tysięcy złotych i nawet 600 tysięcy. Jedna z tych walizek. Mamy taki plan. Dzisiaj powędruje do waszych rąk i tak się składa, że ja doskonale wiem, kto ją wygra.
0: W sensie dlaczego?
1: Jak to bo się stało? Wygra ją ktoś, kto wyśle Radio Z pod 7353.
0: Dokładnie tak. I jeszcze do tego teraz uruchamiamy nasze bonusowe bramki. Każdy, kto chce załapać się na mega bonus, dzisiaj największy. 26 tysięcy szans za jeden SMS wysyła Radio Z pod 7353.

0: Infinity, to jest Guru Josh Project w Radio Z, 26 minut po 15, a Polki prowadzą w meczu z Holandią 1-0. W pierwszym secie ograły Holenderki do 16, no i pięknie, coraz bliżej półfinału. O 15.30 wiadomości w Radio Z. Radio
1: Z i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
2: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
1: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
3: Też możecie wygrać.
1: Wielki finał 28 września.
4: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
1: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.
13: Jest czwartek, 3 września i 15.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Tema dla nas i Dalia Tomczak.
14: Nawet dożywocie grozi matce oskarżonej o wieloletnie wykorzystywanie seksualne syna oraz sprzedaż zdjęć i filmów dokumentujących te przestępstwa. Dramat chłopca trwał około 4 lat. Rozpoczął się przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Razem z kobietą przed sądem stanie jej 6 wspólników. Wobec większości podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Młodzi krakowianie mówią weźże zagłosuj i zachęcają do pójścia na wybory prezydenta miasta. Kampanię rozpoczęła Akcja Uczniowska i Młodzieżowa Rada Krakowa. Jak mówią organizatorzy, ich działania są apolityczne. Młodzież będzie zachęcać do głosowania na ulicach, w komunikacji miejskiej, w internecie i szkołach. Przedterminowe wybory w Krakowie w ostatnią niedzielę września. Rekordowo niski stan Wisły w Warszawie. Wodowskaz na bulwarach wskazywał w ostatnich godzinach tylko 98 cm. Aktualnie o centymetr więcej. To poważny problem dla wodociągów, które 70% wody dla stolicy czerpią właśnie z rzeki. Mieszkańcy nie muszą się jednak obawiać. Suche krany nam nie grożą, mówi Rafał Kiniewicz ze stołecznych wodociągów.
15: Na tą chwilę w Warszawie nie wprowadzamy żadnych ograniczeń i nie widzimy takiego zagrożenia. Umożliwia to między innymi technologia ujmowania wody z Wisły, czyli ujmowanie wody spod dna Wisły.
14: W zeszłym roku stan wody w Wiśle poniżej minimum okresowego utrzymywał się przez 350 dni. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Posłuchajcie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
14: Zablokowana jest Krajowa 92 w Lubuskiem. W Świebodzinie osobówka zderzyła się z motocyklem. Jedna osoba jest ranna. W obu kierunkach są duże zatory. Nie przejedziecie też Krajową 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W stronę Brodnicy korek ma 2 km. Stoicie w Kowalewie Pomorskim, gdzie osobówka zderzyła się z tirem. Zaczyna się korkować ekspresowa droga numer 61 na Mazowszu. W Sulęcinie Szlacheckim, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Uważajcie też na A4 w Opolskiem. Za węzłem Strzelce Opolskie prowadzone są prace drogowe. Korek ma 5 km. Nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Gliwic. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
12: pobawimy się teraz razem w ciepło zimno, to zimna w sumie nie ma, ale ciepło.
13: Ale to wygrałem czy nie?
12: Nie wiem.
13: Dość istotne.
12: Nie ustaliłam zasad tej gry.
13: To no, wygrałem.
12: To chodzi o to, że w nocy będzie nawet ciepło, bo około 16 stopni może popadać deszcz, ale jutro to będzie gorąco. Mhm. A zimno to w lodówce.
13: Za 27 minut 16, za chwilę ustalimy, co jest nagrodą.
12: Czekaj, ale mam coś dla ciebie, no. Proszę bardzo. Krówkę jedną
13: przyniosłam. Dobra, ciągutka może być. 4-2, Polki prowadzą w drugim secie, więc jest pięknie. Ćwierćfinał Mistrzostw Europy.

0: Nowość od Marisy. Marisa twierdzi, że będzie pięknie. My się z nią nie zgadzamy. Uważamy, że już jest pięknie, a później będzie tylko piękniej. Za 18 minut 16 przeczytałem taką ważną informację na ekonomicznych stronach pewnego portalu. Polacy nie czują bogactwa, choć zarabiają coraz więcej. O co chodzi?
1: Czujesz? Jak to jest u ciebie? Czujesz?
0: No nie czuję, no.
1: Kurczę, ja też nie czuję, ale no, nie czujemy, bo pieniądz nie śmierdzi. Radio Z i już. Ale bym poczuła, szczerze mówiąc, chciałabym poczuć.
0: O, ale bym się sztachnął. Z przyjemnością. Za 17 minut 16. To co, coś na poprawę humoru, nie? Łam!

0: niby tak nieładnie się chwalić, ale my się pochwalimy, bo to my w tym programie mamy dla was największy bonus dnia dzisiaj. 600 tysięcy czeka.
1: 26 tysięcy szans za jeden SMS, ale tylko do 16. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Will Never Know To Your Money w Radio Z. Za 3,5 minuty będzie godzina 16. Spoglądamy na mecz Polska-Holandia. To jest ćwierćfinał Mistrzostw Europy. No i Holenderki w drugim secie prowadzą 21-18. Za chwilę o 16 wiadomości w Radio Z.
1: Radio Z i już.
2: W Radio Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Z ogromną ulgą, że po 80 latach od tych tragicznych wydarzeń Polska nie zapomina o swoich.
4: Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
5: Kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią, jak okrutny los zgotowano tutaj naszym.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
11: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Marian, o czym myślisz?
11: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
11: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
17: Słuchacie Radia Z, mamy czwartkowe popołudnie, zbliża się 16, pora na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak.
18: Trwa posiedzenie aresztowe podejrzanego o zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Karol Nawrocki odpowiada śledczym. Maturzyści będą mogli zapytać Elę, podpowie, ile zarobią po studiach.
10: 16.
18: Sprawca tragicznego wypadku na A1 koło Częstochowy trafi do aresztu na 3 miesiące. Z opinii toksykologicznej wynika, że w momencie zdarzenia mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Do wypadku doszło we wtorek. 31-latek wjechał w ciąg pojazdów ekipy remontującej drogę. Zginęło 4 pracowników, 4 innych w ciężkim stanie trafiło do szpitali. Sąd decyduje o tymczasowym areszcie dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. W miniony piątek miał zaatakować kobietę spacerującą z psem po lesie. Była przypadkową ofiarą. Przed sądem w Opolu jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, czy oskarżony przyznaje się do winy?
6: Przed wejściem na salę nie chciał rozmawiać. Przed śledczym miał przyznać się do winy. Według prokuratury jego zeznania i zwłaszcza zachowanie wskazują na to, że może być zaburzony psychicznie. Będzie badany przez biegłych, a śledczy sprawdzą też, czy wcześniej leczył się psychiatrycznie. Sam 19-latek miał przyznać się też do tego, że na początku lipca uderzył młotkiem w głowę przypadkowego mężczyznę na ulicy w Opolu. Ten poszkodowany jest nadal w ciężkim stanie w szpitalu. Opole, Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: 19-latek został zatrzymany po tym, jak wrócił na miejsce zbrodni. Prezydent zostanie przesłuchany przez prokuratora. Karol Nawrocki zapewnia, że zaprosi śledczych. Chodzi o toczące się postępowanie dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał wypowiedzi prezydenta w tej sprawie.
19: Tak.
18: Dzień dobry, Marcinie.
19: Dzień dobry.
18: Czy wiadomo już, kiedy dojdzie do przesłuchania?
20: Termin zostanie uzgodniony między Kancelarią Prezydenta a prokuraturą. W tego typu sytuacjach to prokuratorzy stawiają się u prezydenta, a nie odwrotnie. Prezydent zaznaczył, że jest takim samym obywatelem jak wszyscy, choć o celowości samego śledztwa wypowiedział się dość dosadnie.
21: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
20: Prokuratorzy badają zaś, kto wpływał na opinię prezydenta, by ten nie odbierał ślubowania od czworga sędziów wybranych przez Sejm w marcu.
18: W tym śledztwie przesłuchano dotąd ponad 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Trzy pytania na koniec dnia, dziś do Daniela Obajtka z Europosem PiS i byłym prezesem Orlenu. O 18.02 porozmawia Beata Lubecka. Koniec przyjmowania zgłoszeń od kandydatów na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza punktualnie o godzinie 16 zakończyła ten etap przygotowań do przedterminowych wyborów. Za godzinę planowana jest konferencja przewodniczącego komisji. Na miejscu przed Urzędem Miasta w Krakowie jest reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemku, co wiadomo już teraz?
22: Oficjalnie Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała troje kandydatów. Michała Drewnickiego z PiS, Aleksandrę Owce z partii Razem i Jana Hoffmana, organizatora referendum, w którym odwołany został poprzedni prezydent miasta. Ale listy z podpisami dostarczyli też m.in. Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i były szef NIK Marian Banaś. One będą dopiero sprawdzane. Komisja ma czas do 14 września. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
18: A wybory odbędą się w ostatnią niedzielę września. Maturzyści mogą sprawdzić, ile średnio zarobią po ukończeniu kształcenia, podpowiada Ministerstwo Nauki, które ruszyło z kampanią "Zanim wybierzesz studia, zapytaj ELE". To system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. Dzięki niemu będzie łatwiej wybrać studia, które dają i satysfakcję, i pieniądze. Reporter Radia Z Maciej Bąk pytał, jak swoją przyszłość widzą przyszłoroczni maturzyści.
23: No, głównie chodzi o spełnianie się jako humanista. No i właśnie w przyszłości też te jakieś zarobki się liczą, no, ale przecież no, nie będzie kokosów od początku.
24: A ty myślisz o tym, żeby być prawnikiem, bo to jest prestiż, dobra kasa, czy po prostu masz taką pasję w sobie?
25: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno, no bo jednak to są dobre stawki. Trzeba to czuć i to lubić mniej więcej, mi się wydaje.
26: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
18: System monitorowania ekonomicznych losów absolwentów możecie znaleźć na stronie ela.uczeń.nauka.gov.pl.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dzisiaj deszczowo będzie na północy naszego kraju i to do późnego wieczoru, jeśli nawet nie nocy. Uwaga na burze, które mogą przejść przez Trójmiasto. I w nocy wciąż będzie padać. Jutro na termometrach wysoko, bo nawet do 26-27 stopni na południowym zachodzie.

0: Anielskim, było Sanach itp. itd. w Radiu Z, już prawie 12 minut po godzinie 16. Mieliśmy mieć dzisiaj tylko dobre wiadomości, prawda?
1: No to było się takie... tego trzymajmy, nie?
0: No to taka jedna słabsza, taka nieco, może być?
1: Nie, przeżyjemy? No ja wiem, 1-1 w setach, to może dlatego, nie? No,
0: tak, to ja dokładam jeszcze od siebie. Pamiętacie El Nino?
1: Pamiętamy.
0: No to El Nino znowu namiesza. Przez te gwałtowne zmiany pogodowe niestety ceny kawy po długiej przerwie potrzebowały. I kakao też może być droższe, trzeba się szykować.
1: Jest jedna rzecz, która mnie pociesza, to jest to, że ja mam żonę. Mhm. Jakbym chciał teraz na przykład, nie wiem, dziewczynę zaprosić na kawę, to musiałbym chwilówkę brać, nie? Tak, to mam święty spokój, nic nie
0: trzeba. Wiesz co, ja mam taki pomysł, taką propozycję, bo zdajesz sobie sprawę z tego, że żonę też można zaprosić na kawę.
1: Można, tak, ale przy tych cenach to będzie inwestycja z niską stopą zwrotu, naprawdę.

0: Uwaga, uwaga, są plany, bo my tak się będziemy dzisiaj bawić. To nasi słuchacze, Tomek i Hania. Ja pamiętam, Karpi, jak do nich zadzwoniliśmy. Pamiętam, że byli w trasie i co? I chwilę później mieli 70 tysięcy złotych.
1: Pięknie.
0: I dzisiaj jest taki plan, żeby to powtórzyć. Tyle, że z wami w walizkach nawet 600 tysięcy złotych, a w finale września okrągły milion. To może być wasza kasa.
1: Gracie jak zawsze. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. Albo gracie na radioz.pl. Tam są specjalne bonusy i regulamin. No od teraz każde Radio Z wysłane pod 7353 jest warte aż 16 600 szans. Tylko do 17. Radio Z wysyłacie pod 7353. Może chciał

0: To Nelly, Kelly Rowland, Dilemma w Radiu Z. Za 4,5 minuty będzie 16:30, wtedy wiadomości w Radiu Z. Ale jeszcze spoglądamy na eliminację, to jest ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Polska, Holandia 1-1 w setach. W trzecim secie prowadzimy 13-8. Wiadomości za moment.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
9: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
13: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
14: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
15: Na trasę śniadaniową z Radiem Z zaprasza jej sponsor OSM Łowicz, polski producent wyrobów mleczarskich.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
18: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Po reklamie.
0: 3 września, jest czwartek i 16:30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Idalia Tomczak.
19: Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Przechwyciły go nasze myśliwce 40 km na północ od Ustki, informuje na X-ie wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. IU-20 nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wsparcie dla Ukrainy potwierdzają państwa Trójkąta Weimarskiego. Szefowie MSZ Polski, Niemiec i Francji spotkali się w Weimarze z okazji 35-lecia współpracy. Bez suwerennej Ukrainy nie będzie bezpiecznej Europy, mówił polski wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Kolejne spotkanie Trójkąta Weimarskiego na początku przyszłego roku w naszym kraju. Trwa Gold September, czyli Złoty Wrzesień. Tak nazywany jest Międzynarodowy Miesiąc Świadomości Nowotworów Dziecięcych. Najmłodszym należy się szczególna uwaga, mówi lekarz Andrzej Kurylak.
20: Jako pediatrzy, onkolodzy dziecięcy zawsze mówimy o zdrowym stylu życia, o dobrym odżywianiu, o aktywności fizycznej.
19: W Polsce każdego roku diagnozę nowotworową słyszy około 1200 dzieci. To średnio troje nowych pacjentów dziennie. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Stoicie na S1 na Śląsku, w okolicach węzła Węgierska Górka, niedaleko Żywca jest wahadło. Powodem roboty drogowe. Także przez drogowców uważajcie na A1 na Pomorzu. Jeden pas jest zablokowany za węzłem Kopytkowo w stronę Trójmiasta oraz przed węzłem Warlubie w kierunku Torunia. Uważajcie na S7 w Świętokrzyskiem we wsi Ignacówka. Między Jędrzejowem a Mnichowem spaliła się osobówka. Nieprzejezdny jest jeden pas w stronę Warszawy. Przez prace drogowe stoicie na trasie Sucharskiego w Gdańsku. Zator ciągnie się aż za węzeł Port na ekspresowej 7. Duży ruch jest na A4 w kierunku Wrocławia. Stoicie w 5-kilometrowym zatorze przed węzłem Ruda Śląska. A jeśli coś dzieje się na waszej drodze, dajcie nam znać. 321-321-100.
22: Ciepło i szaro. Tak będzie przez najbliższe dni. Noc bardzo przyjemna, około 15-16 stopni. Powiedziałabym, że jak na pierwsze dni września to w zasadzie gorąco. A piątek będzie pochmurny, deszczowy prawie wszędzie.
0: Ale ciepły.
22: Tak, 25 stopni nawet. Tyle na południu i na zachodzie. Fajnie.
0: No fajnie to teraz się robi, kiedy Nelly Furtado pojawia się w Radiu Z. Say it right. Bardzo lubimy ten kawałek. Za 27 minut 17. Jeśli wracacie z pracy, siedzicie w samochodzie, no nieważne, czy te bacieraczki tam chodzą, czy nie chodzą, a nawet jeśli chodzą, to w rytm tych dźwięków można trochę podkręcić, zrobić sobie przyjemność. Można ogrzewanie włączyć, jak komuś chłodno.
22: Można też potańczyć na siedząco. Wszystko można, naprawdę. Ogranicza nas wyobraźnia.

0: Oskar Cyms bez końca w Radiu Z za 20 minut 17. Wrzesień dopiero się zaczął, kiedyś się skończy, więc pewnie rodzice jeszcze o tym nie myślą, ale za chwilę zaczną się pewnie jakieś korepetycje, nie?
1: Tak, myślę, że to po pierwszym zebraniu rodzicielskim, tak. Jak się zobaczy spis ten ocen. No,
0: będzie gorzej z matmy, gorzej z fizyki i tak dalej.
1: No i nie mamy dobrych wiadomości, a miały być same dobre.
0: Będą, nie, coś znajdziemy.
1: No te korepetycje to nie są tanie rzeczy. Są nowe wyliczenia, korepetytorzy podnoszą cenniki. Rekordziści potrafią nawet wyciągnąć 17 tysięcy złotych pensji z korków.
0: Miesięcznie?
1: Tak jest.
0: Za udzielanie korków?
1: Mhm.
0: Ja bardzo dobrze potrafię wytłumaczyć historię na przykład, jakby ktoś chciał. Ale też udzielałem korepetycji własnym dzieciom i straciłem nerwy. Zyskałem siwe włosy, także nie opyla się. Nie, jednak nie. Radio Z i
2: już. Reklama. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego

0: i na mediaexpert.pl. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lights. To jest Ellie Goulding w Radiu Z. Za 4,5 minuty będzie 17. Nasze dziewczyny w Mistrzostwach Europy w ćwierćfinale prowadzą w setach 2-1 z Holandią i w czwartym secie 8-7 dla naszych. Chyba, że za chwilę będzie 9-7. Trzymamy mocno kciuki. O 17 wiadomości w Radiu Z.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Iga Świątek jest w stanie powtórzyć ten wynik sprzed 4 lat, gdy wygrała US Open.
3: Dzisiaj oglądałyśmy Igi treningi, bardzo ładnie grała, silna psychicznie, silna fizycznie. Duża szansa, że Iga może powtórzyć swój sukces 2022 roku.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
2: Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Tak, Barbara, posprzątałem, tak. Znaczy, nasz nowy robot sprzątający, iRobot Roomba z Media Expert. Odkurzył, tak, dokładnie, w narożnikach też, jeszcze na ten wysoki dywan wjechał. No mówię ci, klasa. Tak, podłogę też wymopował. Nieźle, co?
14: iRobot, inteligentne sprzątanie, bez wysiłku. Sprawdź nowości w Media Expert. Na przykład iRobot Roomba Combo 115. Sterowanie głosowe, stacja dokująca, auto empty. W super cenie, 899 zł, 99 groszy. Media Expert.
4: Po reklamie.
15: Mamy czwartek, 3 września, słuchacie Radia Z, pora na najnowsze wiadomości. I Dalia Tomczak.
16: Taśmy w sprawie zonda krypto mogą przynieść przełom, politycy komentują. Kierowca pod wpływem narkotyków, ustalenia po wypadku na A1. Iga Świątek zaczyna walkę o awans do trzeciej rundy US Open. Na miejscu jest wysłannik Radia Z.
15: 17.
16: Na początek jednak wiadomość z ostatniej chwili. Jest areszt dla 19-latka podejrzanego o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. W miniony piątek miał zaatakować kobietę spacerującą z psem po lesie. Była przypadkową ofiarą. Więcej o tym w wiadomościach Radia Z za godzinę. To może być kolejny przełom w aferze zonda krypto. Minister Sprawiedliwości potwierdza wcześniejsze doniesienia Radia Z o istnieniu taśm dotyczących tej sprawy. Jak powiedział Waldemar Żurek w Polsat News, prokuratura ma nagrania. Na razie nie wiadomo, wiadomo jednak, kto konkretnie jest ich bohaterem. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk sprawdzała, jak na te rewelacje reagują politycy. Karolina, co usłyszałaś?
8: Na pewno nie ma większego zaskoczenia samym faktem, że takie nagrania są. Pytania, które zadają sobie natomiast politycy, brzmią, skąd pochodzą i kto na nich jest. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji nie chce spekulować, ale mówi krótko.
17: Nie będę zaskoczony, jeśli się okaże, że zostali nagrani jacyś politycy.
8: Podobne podejrzenia mają też przedstawiciele obozu władzy. Ich zdaniem jedno jest natomiast pewne. Śledztwo jest dynamiczne i nabrało rozpędu.
16: Po sobotnim aresztowaniu szefa PKO Radosława Piesiewicza wczoraj zatrzymane zostały kolejne 3 osoby. Prezydent świadkiem w ważnym postępowaniu. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 prawników, od których głowa państwa nie przyjęła ślubowania. Sprawa jest precedensowa, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt.
18: Przecież tu nie chodzi o żadną pokazówkę, o żaden spektakl. Chodzi o uzyskanie informacji. Po przesłuchaniu 40 świadków w tej sprawie i zabezpieczeniu dokumentów powstał, jak rozumiem, konieczność przesłuchania pana prezydenta.
16: To postępowanie jest prowadzone na zamówienie polityczne Donalda Tuska, uważa z kolei Sebastian Kaleta z PiSu.
19: Próba wikłania prezydenta Nawrockiego, prezydenta naszego kraju, w postępowanie karne w charakterze świadka nawet, jest po prostu przestępstwem ze strony tych osób.
16: Śledczy zwrócili się już do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Prezydent odpowiada: poddam się przesłuchaniu. A za godzinę polityczna rozmowa popołudnia. Gościem Radia Z w 3 pytaniach na koniec dnia będzie Daniel Obajtek, europoseł PiSu i były prezes Orlenu. Zaprasza Beata Lubecka. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie, niedaleko Częstochowy. We wtorek rano ciężarówka wjechała tam w drogowców. Zginęło 4 z nich, a 4 w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Badania toksykologiczne wykazały jednak, że mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski zbiera szczegóły. Krzysztofie, co wiadomo?
20: Badanie alkomatem wykazało, że 31-letni Dominik D. był trzeźwy. Narkotykowe testy pobranej krwi wykryły jednak syntetyczny narkotyk klefedron. Analiza toksykologiczna rzuca nowe światło na tę sprawę, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
21: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
20: Zdaniem biegłego stwierdzone stężenie substancji we krwi kierowcy miało wpływ na jego zdolność prowadzenia pojazdu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
16: Mężczyzna przyznał się do spowodowania katastrofy, jednak nie pamięta jej okoliczności. Iga Świątek wkracza na nowojorski kort. Plan na dzisiaj? Spokojny awans do 3. rundy wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką jest Argentynka Nadia Podorowska. Mecz zaraz się rozpocznie, a obserwować go z bliska będzie specjalny wysłannik Radia Z do Nowego Jorku, Mateusz Ligenza. Mateuszu, czuć już rangę pojedynku?
22: Słońce przebija się przez te nowojorskie chmury i wierzymy, że będzie uśmiechać się do Igi Świątek, by mogła awansować do 3. rundy US Open. Spotkałem sporo polskich kibiców, którzy wybierają się na trybuny, by wspierać Raszyniankę. Między innymi Marzenę z Płocka i Alicję z Poznania.
23: To było moje marzenie po prostu. Jestem tutaj na wakacjach. To było takie spontaniczne. Pomogła mi córka, ogarnęła wszystko.
24: Mój pierwszy mecz Igi, więc bardzo duże przeżycie. Bardzo się cieszę, jestem bardzo podekscytowana.
22: Jak będziesz dopingować?
24: Głośno.
22: My życzymy Idze powodzenia i wierzymy, że zamelduje się w 3. rundzie. Nowy Jork, Mateusz Igenza, Radio Z.
25: Jazda Iga!
16: Z Mateuszem i Nowym Jorkiem będziemy się łączyć w kolejnych wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Dobrze tam dziewczyny wjechały na koniec. Jazda Iga, jazda też polskiej siatkarki. 15-13 w czwartym secie 2-1 prowadzimy. Jeśli chodzi o pogodę, to jazda...
15: No słoneczko.
0: Przydałoby nam się trochę więcej tego słońca, bo trochę za nim tęsknimy, a lato trwa, przypomnijmy. Jutro pojawią się przebłyski, głównie na Kujawach.
15: A my cały czas kibicujemy, tym razem kibicować będziemy wam. Numer mamy wylosowany za chwilę, dzwonimy, w walizkach czeka 600 tysięcy złotych. I Rihanna robi la la la bardzo przyjemnie w to czwartkowe popołudnie. Robert Karpowicz
0: i Kasia Wilk.
15: Hej, hej.

0: Błysk, Dawid Podsiadło w Radiu Z, 12 minut po 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Rządza pieniądza.
0: Czy my wyglądamy godnie? Odpowiednio?
2: Słuchaj, ja mniej, ale ty zawsze.
0: Jesteśmy przygotowani, ustalmy fakty. Mhm. Mamy numer wylosowany, dzwonimy do kogoś i chcemy wam wręczyć jak najwięcej pieniędzy. Pucujemy te walizki, mamy nadzieję, że wybierzecie taką, w której czeka 600 tysięcy złotych. Ale najpierw trzeba wysłać SMS, to już macie zrobione. Teraz trzeba odebrać ten telefon.
3: Halo? To...
0: Dzień dobry, tu Radio Z, cześć.
3: Dzień dobry.
2: Cześć, Kasia Wilk, Robert Karpowicz, kłaniamy się, Rządza pieniądza.
3: A dzień dobry.
2: A jak masz na imię?
3: A Tomasz.
2: Cześć Tomaszu, gdzie się dodzwoniliśmy, jaka miejscowość?
3: Do Bydgoszczy.
2: Okej, pada tam dzisiaj na Kujawach, czy nie?
3: Nie, jest tak przyjemnie, mogę powiedzieć.
0: Teraz jest przyjemnie, będzie tylko lepiej. Jesteś gotowy na deszcz dobrych informacji, które mamy dla ciebie?
3: Jestem.
0: Tomek, to bardzo proszę, na dzień dobry wręczam w twoje czułe ręce czerwony portfel Radia Z, dzisiaj w nim 10 tysięcy złotych. I w zasadzie to są twoje pieniądze. Moglibyśmy się już rozstać, uściskać i pożegnać. Jest okej?
2: Właśnie, jest.
3: Chyba nie.
2: Dobra, to tutaj wtrącę się i trochę poprzeszkadzam, bo 10 tysięcy to jest fantastyczna kasa. Natomiast w walizkach dzisiaj możesz wybrać albo trochę mniej, albo zdecydowanie więcej. Jeśli wybierzesz walizkę, to może być tam 5 tysięcy, ale może być 15 tysięcy, 30, 60 albo 600 tysięcy złotych. Takie kwoty dzisiaj w walizkach mamy. No zawsze to ryzyko jest, że możesz trafić piątkę, kto wie. Ale może być więcej, nie wiadomo.
3: No tak, ale jeszcze przez chwilę nie miałem nic, także...
2: No, na razie masz dychę.
3: Wybieram walizki.
0: Tomek, a jest ktoś koło ciebie, kto mógłby ci doradzić, co robić?
3: Nie.
2: Nie, a dobra.
0: No dobra, to może ja ci ułatwię albo utrudnię, sama nie wiem, ale dorzucam 2000 zł do twojego portfela. 12 tysięcy, tyle mamy na stole, to jest nasza oferta.
2: I nie ryzykujesz już wtedy nic.
3: Aha. No to wtedy ofertę przyjmę.
2: Aha, no to ja to potwierdzę. 12 tysięcy złotych to jest nasza oferta.
3: No to wybieram ofertę, definitywnie.
2: Okej. Tomku, wygrałeś 12 tysięcy złotych w Rządze pieniądza w Radiu Z. Taka twoja decyzja, proszę bardzo. Na tym polega pewniak, że nie ma żadnego ryzyka. Tylko 12 koła już trafia na konto. A ty planujesz i co tam sobie wyplanowałeś za te 12 tysięcy?
3: A niedawno w maju otworzyliśmy z partnerką kwiaciarnię, więc to jest wielka inwestycja, która potrzebuje na bieżąco jeszcze. Mm-hmm. Także dużo, bardzo, bardzo się przydadzą te pieniążki.
0: Tomek, a teraz sezon na dalie, to on jeszcze trwa, czy już się kończy? Jak to jest?
3: Na wrzosiki.
0: O, dobra.
3: Tyle się już zdążyłem nauczyć, że na wrzosy.
0: Dobra, to ja po programie lecę do kwiaciarni.
2: Wielkie gratulacje, Tomku. Ściskamy cię mocno, uściskaj partnerkę. 12 tysięcy złotych wysyłamy do ciebie.
3: Dziękuję ślicznie.
0: Ale zobacz, jaki porządny facet, nie? Wygrał kasę i jeszcze dołoży do wspólnego biznesu z ukochaną i kwiaty sprzedaje. No i zajęty. No.
2: 650 tysięcy złotych to jest kasa, o którą gramy od tej chwili, czyli jest zdecydowanie więcej. Kto ma ochotę zgarnąć taki pieniądz i obsypać kwiatami swoją partnerkę, to proszę bardzo, wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Polki wygrały z Holandią 3-1 i w ten sposób awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Wielkie gratulacje, jesteśmy mega dumni.
1: Na pewno więcej o tym usłyszycie w wiadomościach Radia Z o 17.30, ależ to było cudowne sportowe spotkanie. A teraz coś na uspokojenie. Margaret, Cool Me Down w Radio Z.

0: da-da-down. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z. Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
9: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo małopolskie.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
16: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
18: Jest 17.30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
19: Wielka Brytania wezwała szefa rosyjskiej ambasady do MSZ w związku z incydentem dronowym w Niemczech. Władze Zjednoczonego Królestwa złożyły na ręce dyplomaty protest. Na początku sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku samolot transportowy zderzył się z nieznanym obiektem. Wcześniej przy innym samolocie ukraińskim Antonowie znaleziono drona z detonatorem oraz materiały wybuchowe. Niemcy oskarżają o to Rosję. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Policjanci z Nowego Tomyśla w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę mężczyznę, który wyłudził w ten sposób 15 tysięcy złotych. Naliczył zwrot ponad 30 tysięcy butelek, w rzeczywistości nie oddając ani jednej, mówi Barbara Sobieszek z policji.
20: Dokonał włamania do sklepowego systemu i terminala płatniczego, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
19: Pieniądze z fałszywych zwrotów przelewał sobie na konto blikiem, potem zwolnił się ze sklepu. Grozi mu 10 lat więzienia. Babcia wraca na tory. Najstarszy kursujący pociąg elektryczny w Polsce przeszedł gruntowny remont i od soboty będzie znowu wozić pasażerów. W pociągu pojawiła się nowość, toaleta z obiegiem zamkniętym. Babcia będzie jeździć na Mazowszu, przejazdy tylko w weekendy. My przesiadamy się do samochodów, posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Zablokowana jest A4 w kierunku Wrocławia. Niedaleko Kątów Wrocławskich zderzyło się kilka pojazdów. Nieprzejezdny jest też jeden pas w stronę Zgorzelca. Objazd w stronę Wrocławia na węźle Kostomłoty. W Warszawie duży ruch na ekspresowej 8. Stoicie od węzła Bemowo do Wisłostrady. W obie strony korkuje się też południowa obwodnica miasta. Uważajcie w okolicach węzła Lotnisko. Zatory w obu kierunkach są też na A1 na Śląsku. Niedaleko Pyrzowic są prace drogowe. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gorzyczek. Korek jest też na S7 na Mazowszu, także przez roboty drogowe. Stoicie za Grójcem w kierunku Radomia. Uważajcie i dzwońcie, jeśli na drodze obok was dzieje się coś ważnego.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Jutro piątek, przed nami weekend i to będzie wspaniały weekend, bo myślę, że nie ma nic lepszego niż grill.
18: Niż weekend.
22: Weekend i grill, kiedy na zewnątrz jest tak koło 22-23 stopni. Mm-hmm. I tak właśnie będzie.
18: No to
22: w piątek,
18: idealnie.
22: Sobotę i niedzielę. Co prawda w całym kraju będzie padać, ale to nie będzie taki deszcz, który będzie przeszkadzać kiełbaskom i karkówce, więc spokojnie, śmiało do sklepu i po brykiet.
18: Nic nigdy kiełbaskom ani karkówce nie przeszkodzi. To jest nasze motto. Za 27 minut, 18, Kasia Wilk.
22: Robert Karpowicz i Sia Unstoppable w Radiu Z.

0: na zawsze. To jest Zalia, Tylko kochaj mnie. Za 18 minut 18 słuchacie Radia Z. Ale też słuchajcie, żeby Joasia Jabłczyńska takie poruszenie w sieci wywołała, że to od kilku dni, ile to już będzie? Ze 3-4 dni, nie?
1: Co najmniej,
0: ta afera w internecie i każdy coś ogłasza.
1: Dobra, ale ja się przygotowałam. Jeżeli czujecie się trochę zagubieni, to wszystko wam tutaj rozrysuję, opowiem, o co tutaj chodzi. Najpierw było tak. Joanna Jabłczyńska jako pierwsza ogłosiła, że niestety nie zagra w kolejnej części Nigdy w życiu i czuje się trochę oszukana. Tak. Potem Katarzyna Grochola oświadczyła, że w sumie to idzie z Asią do sądu. Córka Katarzyny, Dorota Szelongowska, oświadczyła, że pani Asia to w ogóle jest zły człowiek i się nie zna. No, wszyscy non-stop coś oświadczają.
0: Dlatego ja uważam, że my też musimy coś oświadczyć.
1: A pewnie.
0: Bo świat tego od nas oczekuje. Ja oświadczam, że nie podobają mi się te wszystkie oświadczenia innych oświadczających.
1: To ja w Radiu Z oświadczam, że wiszę karpiowi 16 zł.
0: Ty faktycznie.
1: Od wczoraj i mam nadzieję, że nie policzę odsetek, bo boję się, że to będzie naprawdę druga sprawa.
0: Czekamy na wasze oświadczenia. Dzwońcie do nas, ogłaszajcie, co tylko chcecie. 321 321 321. Radio
2: Z i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
0: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Spice Girls w Radiu Z, a przed nami nasze wiadomości. 2 minuty po godzinie 18. Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Daniel Obajtek, europoseł PiS, będzie jej gościem. Były prezes Orlenu, polecamy wam to 2 minuty po 18.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.

0: mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
11: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
16: Po reklamie.
17: Mamy czwartek, trzeci dzień września, już prawie godzina 18, pora na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. I Dalia Tomczak.
18: Iga Świątek walczy w US Open. Posłuchajcie relacji specjalnego wysłannika Radia Z. Sąd zdecydował, jest areszt po zabójstwie w Kędzierzynie Koźlu. W trzech pytaniach na koniec dnia Daniel Obajtek, europoseł PiS i były szef Orlenu.
17: 18.
18: W Nowym Jorku trwa mecz Igi Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z, Mateusz Ligenza. Mateuszu, jak gra dziś Iga?
19: Awans jest naprawdę blisko, bo wygrany pierwszy set 6-3, choć ten dziewiąty decydujący gem był bardzo długi, 8 minut i zaczęła go Polka od wyniku 0-40 przy własnym serwisie, ale dźwignęła się, pokazała jakościowy tenis i wykorzystała drugą piłkę setową. Natomiast Podorowska, choć zdecydowanie niżej notowana, potrafi Idze napsuć nieco krwi, ale mam nadzieję, że to będzie spokojny awans do kolejnej rundy. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
18: Obecnie trwa drugi set. Do Mateusza wrócimy w Wiadomościach Radia Z za godzinę. 19-latek podejrzany o zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu trafił do aresztu. Tak zdecydował dzisiaj sąd rejonowy w Opolu. W miniony piątek miał zaatakować przypadkową osobę, kobietę spacerującą z psem po lesie. Wcześniej w lipcu uderzył młotkiem w głowę mężczyznę śpiącego na ławce. Śledczy mówią, że napastnik może być niepoczytalny. Z nami reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr. Grażyno, co wiemy o stanie 19-latka?
6: Pozwala na to, by był tymczasowo aresztowany, mówi prokurator Dominik Bagrowski.
20: Że przebywając na wolności, podejrzany mógłby popełnić ponownie przestępstwo przeciwko życiu.
6: Śledczy już powołali biegłych psychiatrów do oceny poczytalności młodego mężczyzny. 19-latek wcześniej leczył się na schizofrenię. Według nieoficjalnych informacji jednak odstawił leki, a zaczął brać narkotyki. Opole, Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Przez najbliższe miesiące mężczyzna przejdzie szereg badań. Diesel prawie 8,39, benzyna 7,64. To dzisiejsze ceny paliw na warszawskich stacjach Orlenu. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że koncern robi wszystko, by te ceny były jak najniższe, ale winduje je sytuacja na Bliskim Wschodzie. Jak mówi Motyka, rośnie nie tylko cena surowca na giełdach, ale i ceny gotowych produktów na światowych rynkach.
21: Orlen obniżył swoją marżę detaliczną. Niemal do zera robi wszystko, żeby te ceny były jak najniższe. Stąd pakiet CPN. Aby go przedłużyć, potrzebne są środki w budżecie, które miały zostać pozyskane z koncernów naftowych. Poprzez decyzję prezydenta jest to niemożliwe.
18: Pod koniec lipca prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów ze sprzedaży paliw. A już teraz trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka.
22: Dzień dobry, z nami jest Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości prezes PKN Orlen. Dzień dobry.
23: Witam panią redaktor, witam państwa.
22: I pytanie numer jeden. Drastyczny wzrost cen paliw. Po raz pierwszy od 2022 roku hurtowa cena benzyny przekroczyła 6 zł za litr. Orlen podwyższył ceny hurtowe zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Benzyny 95 powinnam dodać. Tak. No i co pan na to, jako były prezes
23: Orlenu? To jest zwykłe złodziejstwo. Ale oczywiście zaraz to udowodnię. W życiu za naszych czasów nie miałoby to miejsca.
22: Ale gdzie pan widzi to złodziejstwo?
23: Ale ja pani zaraz pokażę. To jest nic innego, tylko okłamywanie Polaków tylko i wyłącznie i narzucanie dodatkowo podatku do budżetu tak naprawdę państwa, który tonie. Nie ma żadnego programu CPN i zaraz to wytłumaczę na faktach.
22: No ale ceny ropy poszły w górę, także nie. No, w związku z tym, co się dzieje w Iranie.
23: Tak nie jest. No tak nie jest, bo zaraz pani opowiem, jak wygląda kwestia, ponieważ 7 lat się tym zajmowałem i wiem, jak to wygląda.
22: A ja mogę iść do pana prośbę, że pan powiedział w krótkich żołnierskich słowach, a rozwiniemy się w internecie.
23: Dobrze, rozwiniemy się w internecie. W krótkich żołnierskich słowach. Dzisiaj proszę zobaczyć sobie z e-petrolu. Mamy tu olej napędowy. Za czasów w 2023 roku Polska była krajem, gdzie były najniższe ceny oleju napędowego. Dziś jesteśmy krajem na 14 miejscu. Na 14 miejscu.
22: A ile wtedy kosztowała baryłka?
23: Proszę pana, baryłka wtedy oscylowała nawet ponad $90, a w konflikcie,
22: Teraz już 95.
23: Nie. Różnie bywa, proszę panią. No, rano 93, wczoraj 91. Niech pani uśredni cena. Uśredniona cena za miesiąc to jest 88 za baryłkę.
22: Ale niech pani sobie jeszcze,
23: pani jeszcze sobie dołoży kurs dolara, który jest bardzo niski, 3,70 i dziś realna cena na stacjach paliw, proszę panią, patrząc na rynek hurtowy, realna cena 95 powinna być 6,50, 6,70, oleju napędowego około 7 zł. To jest realna cena.
22: Dobrze, to moje drugie pytanie. O ile pójdą w górę w takim razie ceny?
23: No jeżeli pójdą w górę, to jest następny skandal. Te ceny powinny iść do dołu, a nie iść w żadnym wypadku w górę. Jak pani sobie zobaczy na konferencję wynikową Orlenu.
22: Ale marża jest niska, żeby te ceny obniżyć.
23: Ale proszę panią, wcale nie jest marża niska. Niech pani zobaczy na marżę rafineryjną, którą ma Orlen. Ona idzie w miliardach, marża rafineryjna i wcale nie jest niska. Jeżeli my dzisiaj mamy olej napędowy droższy niż w Hiszpanii, jesteśmy na 14 miejscu w Europie, to proszę panią, coś jest nie tak.
22: No ale ceny są również wysokie w Niemczech, na przykład w Holandii, są wyższe niż u nas.
23: No dobrze, no to niech pani popatrzy, po ile są wyższe ceny w Holandii u nas. Dawno, za naszych czasów, to było złotówkę dwa. Dziś ma pani porównywalne ceny, proszę panią, porównywalne ceny. To nie powinno się w Polsce zdarzyć.
22: Dobrze.
23: Czyli, a podatki odkreśla się od kwoty bazowej, jeżeli chodzi o ceny paliw i dziś cały program CPN pierwszy i drugi jest ściemą, ponieważ generalnie wysokie ceny paliw są podyktowane tylko wyłącznie dziurem w budżecie państwa. Nie są podyktowane, bo od 8 miesięcy cena na świecie tutaj podąża za ceną baryłki.
22: Tutaj muszę postawić pauzę. Daniel Obajtek z nami zostaje oczywiście. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X. Tak, były prezes PKN Orlen zagadał, że nie zdążyłam zadać panu ani drugiego, ani trzeciego pytania. No może się uda w takim razie w internecie. Zapraszam, zostańcie
23: z nami. Bardzo przepraszam, ale...
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No dobrze, to u nas sprawy są jasne. Jeśli pytacie nas o wieczór, to mówimy, będzie deszczowy, ale nie wszędzie. Z całą pewnością będzie padać na północy. W okolicach Trójmiasta, Olsztyna, Suwałk, ale także Bydgoszczy, Szczecina czy Koszalina. Jutro znowu opady deszczu i lokalnie występujące burze, a poza tym to ciepło.
1: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
2: Oj, ale myślę, że gdyby Beata Lubecka wybrała na przykład drogę kariery takiej nauczycielskiej, to marny byłby los uczniów.
0: To wiemy o tym doskonale. Share Brief w Radio Z, 6,5 minuty po 18, Kasia Wilk.
2: Robert Karpowicz, ja cały czas jestem zestresowana tym drugim, trzecim pytaniem, naprawdę.
0: Można oczywiście cały czas to obserwować i na naszych socialach, i na YouTubie Radia Z, do czego zachęcamy.

0: I taki jesteś mądry, tak? To teraz tak zrób przy włączonym mikrofonie. Tak, dawaj.
1: Nie, wstydzę się. Kwadrans po 18:00, Dennis Lloyd, Mad World.
0: Bo nie masz psychy.
1: Ja nie mam psychy.
0: Nie masz.
1: To czekaj, wyłączę mikrofon, to ci pokażę.
0: Kwadrans po godzinie 18:00. Joasia Jabłczyńska oświadczyła, że nie zagra w filmie. Potem Katarzyna Grochola i Dorota Szalongowska też zaczęły oświadczać, inni internauci. I dlatego postanowiliśmy, że my też oświadczymy, wy oświadczycie. No to posłuchajmy waszych oświadczeń.
2: Dzień dobry, mówi Sylwek z Wodzisławia. Oświadczam, że się oświadczyłem.
3: Oświadczam mojemu mężowi Wojtkowi, że właśnie wracam do domu.
4: Ja oświadczam, że dzisiaj po dwumiesięcznej przerwie zaczynam zumbę. Będzie bolało, trzymaj kciuki.
5: Kochani, oświadczam niniejszym, że ten rok szkolny trwa już stanowczo za długo. Już jesteśmy nim zmęczeni.
1: Protestuję, jako rodzic dzieci w wieku szkolnym, protestuję.

0: sponsorem programu była Kordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: I jak się sprawdził nowy Changan?
9: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
10: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
16: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Słuchaj, Marian,
12: no?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
17: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
18: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
19: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
18: To w ogóle możliwe?
19: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Po reklamie.
20: Czwartek, 3 września, jest 18:30. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Rafał Piech. Dobry wieczór.
21: Dobry wieczór.
22: Pewne zwycięstwo naszej rakiety w Nowym Jorku. Iga Świątek wygrała z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Tym samym Polka melduje się w trzeciej rundzie wielkoszlamowego US Open. Jeszcze kilka godzin potrwają utrudnienia po poważnym wypadku na przejeździe kolejowym przy przystanku Gdańsk-Lipce. Zawodowy kierowca wjechał tirem na przejazd. Chwilę później w naczepę uderzył pociąg relacji Gdynia-Zielona Góra. Jak informuje PKP, świadkowie mieli sygnalizować kierowcy, aby wyłamał szlaban i opuścił przejazd. jednak tego nie zrobił. Smacznie i zdrowo. Nowy rok szkolny przyniósł zmiany w szkolnych stołówkach. Na talerzach ma być mniej mięsa i więcej warzyw. W Radiu Z cały dzień przyglądamy się, jak idzie gotowanie w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie. Czasami trzeba trochę oszukać oczy dzieci, żeby na przykład przekonać je do ryby, mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
0: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą, tak? Nie smażymy, bardziej pieczemy. W ogóle nasze potrawy są głównie pieczone. Nie smażymy kotletów, wszystko jest pieczone, zdrowe, tak gotowane, duszone.
22: Brzmi pysznie. Zdjęcia możecie zobaczyć na profilu Radia Z na portalu X. A już teraz przenosimy się na drogi.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
22: Karambol na A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu Kątów Wrocławskich. Zderzyło się 7 pojazdów. Korek w stronę Wrocławia ma 12 km, a jeden pas jest zablokowany. 3 km ma zator na ekspresowej 7 na Mazowszu. Przez roboty drogowe stoicie za Grójcem w kierunku Radomia. Także przez prace drogowe wolniejsze tempo na ekspresowej 8 na Mazowszu za węzłem Trojany na trasie z Wyszkowa do Warszawy nie przejedziecie jednym pasem. Niewielki korek też za węzłem Poznań Zachód na A2. Tu w stronę Warszawy także roboty drogowe. Jeżeli widzicie utrudnienia, dajcie znać.
4: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
21: Początek jesieni to jest taki idealny czas do tego, żeby się zakochać. Patrzę na pogodę, która czeka nas w nocy.
23: A 14. Twój mąż o tym wie? Czy...
21: To jest propozycja dla słuchaczy, przepraszam bardzo. Chodzi o to, że jest 15 stopni, chmury, delikatny deszcz, to można sobie na przykład marynarkę ściągnąć, położyć na ramiona ukochanej i jest fajnie. A jak na przykład, tak jak ja, zakochanie macie za sobą, to się dobrze śpi przy takiej pogodzie.
23: Dobrze.
21: Też polecam.
23: Oj,
21: super,
23: tak.
21: Fajnie.
23: Za 27.19.

0: Można się poczuć trochę jak na koncercie u Alexa Warrena, Passenger w Radio Z. Dobry kawałek, za 18 minut 19. Natomiast już niedługo premiera filmu 100 dni Misja Zeus, to 11 września, więc za chwilę.
1: Tak, jeżeli macie taki problem ze swoimi dzieciakami, pytacie je jedynie o to, jak było w szkole, to posłuchajcie nas koniecznie po godzinie 20. Dzisiaj u Mateusza Ptaszyńskiego ludzie, którzy są odpowiedzialni za ten film, który no podobno będzie mieć świetne wyniki sprzedażowe, czyli ekipa Gen Z, młodzi, bogaci, zdolni, popularni i Mateusz Ptaszyński.
0: Na pewno porozmawiałem też o tym filmie, więc od 20 w Lubię to Gen Z w Radiu Z.

0: Chodzi nóżka, chodzi łokieć i cała głowa. Za chwilę godzina 19 i wiadomości w Radiu Z, bądźcie blisko radia. Radio Z
1: i już. Lubię to w Radiu Z.
0: Lubię to, serio.
1: Codziennie od 20. Włącz, nie skroluj, słuchaj, nie hejtuj. Za to wpadaj do Radia Z na Supermuzę. Spotkanie z gośćmi i w radiu, i na TikToku.
2: A już dziś po 20. Gen Z, czyli największa grupa influencerska w Polsce. Zajrzymy m.in. za kulisy ich nowej kinowej produkcji 100 dni Misja Zeus. Nie może was zabraknąć.
1: Lubię to w Radiu Z. Codziennie od 20.
3: Reklama.
4: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Sąsiadko, witam.
9: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
8: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
10: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
9: Sylwester, mój kicisz wrócił.
8: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
9: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
10: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.

0: bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
9: Marian, jaki laptop jest top?
10: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
11: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wielka trasa śniadaniowa Radia Z kolejny raz rusza w Polskę. Już od najbliższej soboty codziennie spotykamy się w innym miejscu. W Łowiczu, Kutnie, Inowrocławiu, Grudziądzu, Brodnicy, Kwidzynie, Ciechanowie, Malborku i w Mławie. Mamy dla Was tysiące pysznych śniadań. Zacznij swój dzień dobry bardzo z wielką trasą śniadaniową Radia Z.
13: Regionalne smaki i potrawy zapewni partner trasy śniadaniowej. Województwo Małopolskie.
12: Partnerem trasy śniadaniowej jest Italian Trade, oficjalny dystrybutor Kimbo, włoskiej kawy stworzonej z pasją i neapolitańskim charakterem.
14: Po reklamie.
15: Mamy czwartkowy wieczór, zbliża się godzina 19. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Rafał Piech.
16: To zwykłe złodziejstwo. Były prezes Orlenu komentuje w Radiu Z ceny na stacjach. Wypłynęli skuterem wodnym na Zatokę Pucką. Tragiczny finał poszukiwań. Iga Świątek w kolejnej rundzie US Open, a nasze siatkarki już w półfinale Euro.
15: 19.
16: Drastyczne wzrosty cen paliw. Orlen podwyżył hurtowe stawki benzyny i oleju napędowego. 95 po raz pierwszy od 4 lat przekroczyła 6 zł za litr. To oznacza, że kierowcy coraz głębiej muszą sięgać do kieszeni. To jest zwykłe złodziejstwo, okłamywanie Polaków i próba narzucenia podatku do budżetu, który tonie, komentuje w Radiu Z europoseł PiS Daniel Obajtek. Były prezes Orlenu był gościem programu 3 pytania na koniec dnia, a ze mną w studiu Beata Lubecka już po tej rozmowie.
17: Żywa to była rozmowa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. To zdaniem twojego gościa, ile powinno kosztować paliwo?
17: No, patrząc na dzisiejsze realia rynkowe, cena na stacjach paliw benzyny 95 powinna wynosić między 6,50 a 6,70 za litr, a oleju napędowego około 7 zł za litr. Daniel Obajtek dodał, że jeśli ceny paliw w Polsce w najbliższych dniach znów pójdą w górę, to będzie to, i tu cytat, kolejny skandal, bo powinny iść w dół. Mój gość przekonywał, że marża wcale nie jest niska, bo marża rafineryjna Orlenu idzie w miliardy złotych.
18: Podatki odkreśla się od kwoty bazowej, jeżeli chodzi o ceny paliw i dziś cały program CPN pierwszy i drugi jest ściemą, ponieważ generalnie wysokie ceny paliw są podyktowane tylko wyłącznie dziurem w budżecie państwa.
17: Były prezes Orlenu wskazał, że na świecie ceny paliwa podążają za ceną baryłki i dodał, że obecnie Polska jest dopiero na 14 miejscu w Europie w zestawieniu najtańszego oleju napędowego.
16: A cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest już do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. Tragiczny finał poszukiwań poszukiwań na Zatoce Puckiej. W rejonie Rybitwej Mielizny odnaleziono ciało drugiego z mężczyzn zaginionych po tym, jak we wtorek wieczorem wypłynęli skuterem wodnym. Pierwszego z zaginionych załoga śmigłowca marynarki wojennej odnalazła żywego wczoraj rano. Mężczyzna, który miał na sobie kamizelkę ratunkową, został przetransportowany do szpitala. Iga Świątek zrobiła swoje i przeszła pewnie drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Jej zwycięskie spotkanie obserwował na miejscu w Nowym Jorku specjalny wysłannik Radia Z Mateusz Ligenza. Mateusz, z czego kibice mogą być najbardziej zadowoleni?
14: Cieszy przede wszystkim pewny awans do trzeciej rundy US Open, bo Iga Świątek ograła Nadię Podrowską w niewiele ponad godzinę, choć miała drobne kłopoty. Trzeba było dostosować się do upału wczesnej pory i wiecznych warunków, ale najważniejsze, że zadanie wykonane. Zaimponowała Polka przede wszystkim przy sprincie w pierwszym secie do dropshota zagranego przez Argentynkę. Doszła do niego i posłała fantastyczne uderzenie. Fizycznie Iga Świątek wygląda znakomicie. Oby to był doskonały prognostyk do tego, że Iga Świątek może rzeczywiście powtórzyć sukces 2022 roku, gdy cieszyła się z wygrania turnieju Nowy Jork. Mateusz Gęza, Radio Z.
16: A za godzinę posłuchamy, co mają do powiedzenia polscy kibice, którzy wspierali Igę na trybunach. To nie koniec świetnych wieści ze świata sportu. Nasze siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy w Stambule. Biało-czerwone wygrały 3-1 z Holandią i tym samym pozostają w turnieju niepokonane. Mecze z pomarańczowymi śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcin, no jest pięknie. Siódmy mecz i siódme zwycięstwo.
19: O, zgadza się. Stambuł jest dla naszej reprezentacji bardzo szczęśliwy. 5 wygranych spotkań fazy grupowej, w tym z silnymi Niemkami, broniącymi tytułu Turczynkami. A dziś zwycięstwo nad Holandią, które nie przyszło łatwo, ale dało naszej reprezentacji miejsce w gronie 4 najlepszych drużyn Europy. Awans zasłużony. Polki z meczu na mecz rozwijają skrzydła i nie kryją już, że chcą wrócić z Turcji z medalem. Rywalkami biało-czerwonych w półfinale będą Włoszki, które także kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Ba, w 7 meczach straciły zaledwie 2 sety. Pojedynek z Italią o finał Mistrzostw Europy w sobotę.
16: Pewne gry w półfinale są także Serbki, które zmierzą się w sobotę ze zwycięzcą meczu Niemcy-Turcja. A teraz zapraszam na wiadomości kulturalne.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Muzeum Historii Polski na terenie Cytadeli Warszawskiej. Są pamiątki związane z Korą, zespołem TSA czy Wojtkiem Waglewskim, ale nie tylko, mówi kurator Krzysztof Banach.
21: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
16: Wystawę można oglądać do grudnia. Czułość na wielkim ekranie. Do soboty w Olsztynie trwa WAMA Film Festival. W programie 7 międzynarodowych kooprodukcji, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Anna Wróblewska.
22: Polskę reprezentuje film Silver Natalii Koniarz. Dodam, że sami twórcy chcieli go pokazać. Co nas bardzo cieszy, to jest film dokumentalny, któremu już tyle zebrał nagród, że po prostu na koniec nam zgłosili ten tytuł. Byliśmy naprawdę zachwyceni, nie zastanawialiśmy się nawet minuty.
16: Z kolei w konkursie filmów krótkich zobaczymy rekordowe 25 produkcji.
15: Bardzo będzie przyjemnie. Noc przed nami naprawdę rewelacyjna. Około 15-14 stopni. O, na to czekałam. Od razu lepiej, prawda? Się mówi.
23: Tak,
15: Mateusz Staszyński z nami. A radio lubi zaskakiwać. My też lubimy was zaskakiwać. Pogoda nas w piątek trochę zaskoczy, bo na południu około 25 stopni i słoneczko, w pozostałych miejscach no trochę gorzej. 21, sporo chmur i deszcz, ale nie będziemy się przejmować.
23: Nie, ja się bardziej przejmuję, że dzisiaj trzy dziewczyny przychodzą do mnie i...
15: To tylko się
23: cieszyć. Będę zdominowany taki, wiesz.
20: Lubię to. Lista przebojów Radia Z.
15: I stąd ta kurtka elegancka.
23: Tak, nie, ja może tak z Nowego Jorku, wiesz, chciałem pokazać, że jestem światowcem. Genzi będą, dziewczyny z Genzi będą, tak, bo żeby było wiadomo, jakie dziewczyny.
24: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. W Radiu Z to jest lista Lubię To. 8 minut po 19 startujemy. Wy cały czas głosujecie. Radio Z.pl, zakładka radio, lista Lubię To. I wasi ulubieni artyści. Polecam sprawdzać też propozycje. One pod aktualnym notowaniem. Tam Kygo i Max McKnown. Czyli połączenie tego świata klubowego i trochę takiej muzyki country. No bo jednak większość artystów ze Stanów Zjednoczonych to tak się wokół country obraca. Nawet Taylor Swift się z tego wzięła. Take Me Back, propozycja do listy.

Prima Ballerina, Margaret dzisiaj na miejscu 9, listy Lubię to w Radiu Z. Margaret wrzuciła nagranie z przygotowań do koncertów, trenowała układ taneczny, no naprawdę, nieźle się przygotowuje do tych występów. Zobaczcie to w jej mediach społecznościowych, a przy okazji zagłosujcie. Radio.z.pl, zakładka radio, lista Lubię to. Płyta niespodzianka czeka, na miejscu pierwszym dzisiaj Polak, to jest moja pierwsza podpowiedź. Jeśli już wiecie, to dzwońcie 321-321-321. A w propozycjach, które znajdziecie pod aktualnym notowaniem na Radio.z.pl, Sienna Spyro. I przepiękna ballada, już słyszycie to pianino pewnie, Great Expectation. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to czeka was prawie 3 minuty takiej muzycznej uczty w Radiu Z.

0: miejsce 8 Oscar Sims bez końca. Mówi się, że to jest najbardziej dojrzały numer w dorobku Oscara. No, ja tam słyszę pobrzękiwania Dawida Podsiadły, więc może dlatego. Ale kto wie, w jakim kierunku jeszcze pójdzie Oscar w najbliższym czasie. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Mi Chico. Dzisiaj na miejscu 7, a wy głosujecie na Radio Z.pl. Cały czas zapraszam.
1: Radio Z i już. Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Już jutro nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj jutro o 19.55 w Polsacie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
16: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
17: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Po reklamie.
18: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię To.

Sylwia Grzeszczak i Mango na miejscu szóstym. Listy lubię to w Radiu Zet, jak słyszycie, bardzo letni numer. Sylwia życzy sobie, żeby lato trwało dalej, szczególnie, no, słuchając tego singla. Mamy to samo, Sylwia. Kuba i Kuba, chłopaki, propozycja do listy. Chłopaki, a propos, byli u nas po 13:00. Fragmenty wywiadu są na Instagramie Radio Zet. A teraz posłuchajcie tej piosenki. Jeśli wam się spodoba, zagłosujcie. Kuba i Kuba, chłopaki.

0: ostatni dzień lata, Gypsy Go For Money. No inaczej się tego słuchało, przyznaję, w lipcu, a inaczej słucha się tego 3 września. Miejsce piąte dzisiejszego notowania. Kto na pierwszym? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Mogę wam powiedzieć, że ten polski artysta ostatnio szukał współpracownika. Nie wiem, czy znalazł, ale szukał. W internecie było o tym dosyć głośno. Kto to taki, z jaką piosenką dzwońcie? A Temper City na czwartym za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
9: Lista Lubię To. Wejdź na radioz.pl i głosuj na swoje ulubione utwory.

0: Do szczęścia.
1: Marisa, będzie pięknie, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Marisa czeka na wasze głosy. A dzisiaj po godzinie 20 fantastyczne dziewczyny, które zagrały w filmie 100 dni Misja Zeus, to jest kontynuacja 100 dni do matury. Czyli influencerzy przejmują kina, ostatnio zrobili to całkiem skutecznie. No i zapytam dziewczyny, jak to jest grać u boku Cezarego Pazury i Tomasza Kota na przykład. No to są wielkie nazwiska, niektóre wręcz oscarowe. David Guetta, Alexis Figaro, Run Run River dzisiaj na miejscu trzecim, a ja czekam cały czas na odpowiedź, kto dzisiaj na pierwszym. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1.

0: Happiness jest Sousa, Swedish House Mafia i Lykeli. Jak to dzisiaj na miejscu pierwszym? Słuchamy?
1: Dzisiaj na miejscu pierwszym Dawid Podsiadło.
0: I piosenka na błyska, to mówił Łukasz z okolic Łochowa. Wielkie gratulacje, płyta niespodzianka dla ciebie. A po godzinie 20 w Radiu Z dziewczyny, które zagrały w filmie 100 dni misja Zeus. Będziemy też na live na TikToku, więc odpalajcie.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Z, czas na wiadomości o godzinie 20. Rafał Piech już przy mikrofonie.
7: Doniesienie na ludzi Obajtka. Orlen wylicza ponad miliard dolarów strat. Polska wzywa ambasadora Rosji. Chodzi o ostatnie wydarzenia w Niemczech. Radość w Nowym Jorku. Kibice zachwyceni grą Igi Świątek na US Open. Orlen złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu i dyrektora z czasów, kiedy Daniel Obajtek kierował tą spółką, dowiaduje się dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Według wyliczeń Orlenu przez ich działania państwowemu koncernowi grozi 1 200 000 000 dolarów kar. W zawiadomieniu czytamy też o wyjazdach zagranicznych o charakterze korupcyjnym.
8: Orlen zobowiązał się, że będzie dostarczać prywatnej spółce tlenek azotu. Gaz miał pochodzić z budowanych instalacji olefiny. Już w momencie podpisywania umowy wiadomo było, że budowa ma wielomiesięczne opóźnienia. Dziś nie ma szans, aby gaz popłynął do prywatnego kontrahenta. W umowie zapisano niebotyczne kary dochodzące do ponad miliarda dolarów. Orlen zawiadamia więc prokuraturę, że osoby odpowiedzialne za umowę, były wiceprezes i jeden z dyrektorów, nie dopełnili swoich obowiązków i nie dbali o interes Orlenu. Pomysł sprzedaży gazu prywatnej spółce pojawił się po ich wizycie w zakładzie tej spółki w Malezji.
7: O czym mówił dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Daniel Obajtek w Radiu Z określił zarzuty jako totalną bzdurę. Podkreślił, że ewentualne kontrakty przechodziły przez skomplikowany ład korporacyjny oraz komitety doradcze, a decyzji nie podejmowała jedna osoba. Były prezes koncernu uznał zamieszanie wokół spółki OTS za aktualną aferę płac Orlenu. Jest reakcja polskiego MSZ na działania Moskwy. Warszawa przekazała rosyjskiemu ambasadorowi kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i terroryzmu państwowego. Decyzja zapadła w geście solidarności z Niemcami. Berlin obarczył Rosję odpowiedzialnością za próbę ataku dronem na lotnisku w Lipsku z początku sierpnia. Samolot transportowy zderzył się tam z niezidentyfikowanym obiektem. Wcześniej lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie przy ukraińskim Antonowie drona z materiałami wybuchowymi. Do eksplozji jednak nie doszło. Pytania o działania policji podczas eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Wczoraj funkcjonariusze siłą usunęli ponad 60 osób, które próbowały zablokować eksmisję kobiety mieszkającej w jednym z domów. Dwie osoby trafiły do szpitala. Protestujący zarzucają policji brutalność. Funkcjonariusze wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
9: Wszyscy policjanci, którzy brali udział w interwencji, są wyposażeni w kamerki nasobne. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą i stwierdzą, czy wszystko było w porządku.
7: Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wnioski do sądu o ich ukaranie. Teren, na którym znajduje się około 200 parceli, poznańska Kuria sprzedała deweloperowi. Firma twierdzi, że stojące tu od kilkudziesięciu lat budynki to samowola. Polscy kibice oczarowani kolejnym kapitalnym występem Igi Świątek na wielkoszlemowym US Open. Nasza tenisistka zameldowała się w trzeciej rundzie po zwycięstwie nad Argentyną. Argentynką Nadią Podorowską 6362. Do Nowego Jorku przyjechali nawet fani z Częstochowy. Na miejscu w Nowym Jorku rozmawiał z nimi specjalny wysłannik Radia Z na US Open Mateusz Ligenza.
3: Jak się podobał mecz?
10: Jesteśmy pierwszy raz tutaj, więc jesteśmy w ogóle tacy oszołomieni. Cudowny mecz. Myślę, że ma szansę, żeby przejść dalej do kolejnej rundy.
3: Bo liczymy na to, że powtórzy ten wynik z 2022 roku, gdy cieszyła się z wygrania US Open.
11: Zdecydowanie. No ostatnio może nie szło i tak, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że się odbudowała w ciągu ostatnich miesięcy.
10: Ale wiesz co, ale Iga widać, że jest świeża, że ma tego powera, że chyba, że chce wrócić, naprawdę. Wynik jest cudowny. Jesteśmy zaszczyceni i zachwyceni, że możemy tutaj widzieć Igę na żywo i zwycięską.
7: A z kim Iga zagra w trzeciej rundzie wielkoszlemowego US Open? O tym już teraz powie Marcin Powideł.
12: Dobry wieczór.
7: Zapraszamy na wiadomości sportowe.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Mam dla Was dwie wiadomości, dobrą i dobrą. Od której zacząć? Tak myślałem. Nasze siatkarki zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały w Stambule 7 mecz z rzędu. Dziś pokonały 3-1 Holandię, co zapewniło miejsce w najlepszej czwórce turnieju. W sobotę rywalkami Polek w walce o finał będą mistrzynie olimpijskie Włoszki, które także kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Trwa ostatni ćwierćfinał, w którym broniące tytułu Turczynki prowadzą z Niemkami 2-1. Druga dobra wiadomość, już wiecie, z Nowego Jorku Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy US Open. Nasza tenisistka w 70 minut uporała się z Argentynką Nadią Podorowską, zwyciężając gładko 6-3, 6-2. Cieszę się pobytem w Nowym Jorku, poprawiam swój tenis i cieszę się, że będę miał okazję ponownie wyjść tu na kort. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Bouskowa albo Brytyjka Harriet Dart. Ten mecz trwa. Czeszka wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadzi już 5-2. Na koniec łyżka dziegciu w beczce miodu. Iga Świątek pozostała już naszą jedyną singlistką w Nowym Jorku. Z US Open odpadły Magdalinet i Fręch. Z turniejem pożegnali się także Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
6: No słuchajcie, jutro deszczowo, ale też ciepło, bo na przykład na południu kraju nawet 27 stopni. Tyle w Opolu, Krakowie czy Katowicach, 24 w Warszawie. Na północy troszeczkę chłodniej, bo tutaj 20 Olsztyn i Gdańsk, 18 Suwałki, 17 Koszalin. Ale i słońce jakieś się tam pojawi, mam nadzieję.
14: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
6: 6 minut po 20. Program Lubię To. No i nie może zabraknąć influencerów i live'ów na TikToku na profilu Radio Z. Startujemy już za chwilę. Na razie Lana Del Rey i za chwilę Brave. No i będzie się działo, bo Kinga Banaś, Pola Sieczko i Marta Różańska z obsady filmu 100 dni Misja Zeus. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

0: I just called to say I love you, Brave. W Radiu Z kiedyś to śpiewał Stevie Wonder. Podejrzewam, że dziewczyny, które są ze mną w studiu, to w ogóle nawet nie wiedzą, kim był Stevie Wonder, co?
1: Nie wiem.
0: Nie wiecie?
2: No, wiesz co? Trochę to jest obraza jednak.
3: O nie!
2: Zasady.
3: Ja lepiej Marta
0: się nie żartowałam. Że jesteście takie młodziutkie po prostu, wiesz?
3: A to
0: miałem na myśli. No właśnie. Kinga Banaś, Pola Sieczko i Marta Różańska, czyli dziewczyny z obsady filmu 100 dni Misja Zeus. Dobry wieczór w Radiu Z.
3: Witamy, dobry wieczór. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
0: No, bardzo proszę. Spotykamy się dzisiaj w związku z premierą filmu, o której porozmawiamy. Będziemy mieć też zaproszenia dla słuchaczy. 3 podwójne wejściówki na premierę w Energylandii. Wy tam też będziecie?
3: Oczywiście.
2: Oczywiście, że tak.
3: Cała obsada będzie.
0: Ja bym przyjechał, ale się boję tych rollercoasterów. Czy to jest obowiązkowe, czy nie?
2: Nie, to nie jest obowiązkowe. Możesz przyjść tylko na naszą premierę.
3: Okay. Ale zachęcamy do rollercoasterów również.
0: A nocujecie tam w tym country campach, tych takie, co tam są obok? To jest takie miasteczko fajne, słyszałem, że tam
3: tak,
0: jest.
3: Tak, tak? Nocujemy.
2: O. Ale lepiej nie zdradzać, w którym konkretnie.
0: A, bo jeszcze przyjadę i co? No. I będzie impreza. Dziewczyny, słuchajcie, gdybyście mogły powiedzieć naszym słuchaczom, bo są też tacy, którzy może nie śledzą wszystkich trendów w internecie, skąd wy się wzięłyście? Bo wy nie jesteście ani z Gen Z, ani z ekipy, ale to są takie, myślę, dwa drogowskazy dla słuchaczy, które kojarzą pewnie.
2: Myślę, że zabawne jest to, że każda z nas jest dokładnie z tego samego, czyli z twojej 5 minut, tylko że z różnych edycji. Kinga jest z pierwszej, ja jestem z drugiej, a Marta jest z trzeciej.
0: Czyli program wymyślony przez Freeza.
2: Dokładnie tak.
3: I w zasadzie jesteśmy w ekipie. Wszyscy.
0: Okej, okej.
3: Także czyli nie jesteśmy w Gen Z faktycznie, ale jesteśmy w ekipie. Ja... No i tutaj Marta właśnie też jest w fazie.
4: Ja tutaj właśnie należę do grupy 6-osobowej i razem tak w sumie działamy na zasadzie Gen Z, czyli nagrywamy filmy na YouTube'a jako grupa.
0: No i właśnie, jak się przechodzi z internetu na wielki ekran? Czy to czuć, jak się nagrywa? Jest jakaś różnica? Kamery inaczej wyglądają? Gdybyście tak mogły opisać słuchaczom.
2: No zdecydowanie, to jest ogromna różnica przede wszystkim w planowaniu, wiesz, na YouTubie wszystko jest dość spontanicznie, też na pewno jest mniejsza postprodukcja i w ogóle mniej ludzi na planie, powiedzmy, no bo w trakcie nagrywania zazwyczaj to jest jeden, dwóch operatorów, jakiś menadżer, no i grupa, która nagrywa, bądź jedna osoba, na przykład jak Kinga nagrywa sama, no to ona jest sama przed kamerą,
3: tak, tak.
2: No a jednak na planie filmowym to jest ogromna organizacja, co do minuty wszystko jest pilnowane, jest też ogromna grupa ludzi, która nad tym wszystkim pracuje.
3: No okay. I przede wszystkim masz tam tekst, który musisz powiedzieć. Tutaj u nas na YouTubie, no to jesteśmy po prostu sobą i robimy to, co chcemy, a tam jednak wiadomo, że ten tekst, no musimy się go nauczyć po prostu.
0: No to my w Radiu Z też mamy swoje różne obostrzenia, takie jak na przykład czas, którego musimy się pilnować, więc teraz mrozu, nie ma miejsca jak dom, ale spokojnie na TikToku gadamy non-stop z dziewczynami. Zaglądajcie profil Radio Z.

0: Matt Conrad Dalton, Don't Worry w Radiu Z, 22 minuty po 20. Program Lubię To, w którym znowu wracamy do rozmów z influencerami. Kinga Banaś, Pola Sieczko i Marta Różańska, dziewczyny ze studni Misja Zeus, filmu, na który czekamy. Tak, dziewczyny się odzywają, bo chcą usłyszeć swoje głosy w słuchawkach.
1: Ja się zdjęłam, tak? Bo mówię nie.
0: No to jak jest? Poczekaj, sprawdź.
2: Ja pierwszy raz mam teraz słuchawki, jest super, o wiele bardziej. Teraz czuję ten klimat od razu.
0: No, zobacz, powiedz
1: dobra,
0: coś.
1: Dobra, zakładam też. Okej, jak w studiu nagraniowym, no, dopiewiecie piosenki.
0: No to fajnie. Osiągnęliśmy wszystkie progi na TikToku, na profilu Radio Z, gdzie trwa live, więc mamy pierwszy z nich. Kto najczęściej? Tutaj dziewczyny kończyły, było kto spóźniał się na plan, kto zapomniał tekstu, spał na planie, ciągle był głodny, no to jeszcze zostawiliśmy sobie takie coś na antenę. Kto nie mógł wytrzymać ze śmiechu na planie?
3: Wszyscy, jak tylko kury się na nim zjawiał. Jak Albercik przychodził na plan, to każdy z nas po prostu musiał się bardzo mocno powstrzymywać, żeby się nie śmiać.
1: Musieliśmy się odwracać po prostu, żeby tylko na niego nie patrzeć i po prostu podrzucać mu teksty, żeby mógł zagrać swoje kwestie.
2: A to ja pamiętam w ogóle jedną sytuację, gdzie kręciliśmy scenę właśnie w pralni Zawadzkiego i Pola z Bartkiem Kubickim tak się z czegoś zaczęli śmiać, że i Pola, i Bartek się wypłakali i przez chwilę dochodziliście do siebie, pamiętam.
1: Było tak.
3: Ej, faktycznie, a z czego my się śmieliśmy?
0: A kto najczęściej marudził? Może tak odwrócimy teraz.
1: Pola?
2: Pomidor.
1: Ale my się tak trochę śmiejemy.
3: Oni tak zawsze po prostu ubrali sobie mnie za cel, ale...
0: Wyglądasz na bardzo pogodną, niekonfliktową i niemarudzącą kobietę.
3: O, dziękuję, ale...
1: Ale wiecie co, to chyba jest związane z tym, że Pola dużo ilości rzeczy nie może też jeść. Tak. Ze względu na jakieś tam...
0: A to zawsze jest później, ktoś mówi, że to jest gwiazdożenie, czy
3: tak,
0: coś takiego.
3: Tak, a ja mam po prostu dużo alergii i nietolerancji, więc narzekałam na jedzenie i faktycznie przyznam się, że na zimno, bo mi było bardzo zimno w tym roku.
0: Słuchajcie, za chwilę wracamy. Jesteśmy na live'ie na TikToku, więc kolejny próg przed nami. Kolejny próg, który osiągnęliśmy, czyli to będzie, słuchajcie, blind ranking trudnych sytuacji, kiedy wchodzi się w dorosłość. Myślę, że was to też dotyczy. To tak w odniesieniu do filmu. Bądźcie z nami na live'ie i na antenie również. Za chwilę wracamy.
4: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
5: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
12: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
11: ci panowie z Media Expert.
12: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
19: Te kity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
15: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dub Dogs, Fezo i Zark, How Does It Feel w Radiu Z, w programie Lubię To, w którym dziewczyny cały czas są razem z nami ze studni Misja Zeus, Kinga Banaś, Pola Sieczko i Marta Różańska. No i układamy sobie tutaj taki blind ranking sytuacji, kiedy człowiek wchodzi w dorosłość. Już mamy większość tych pozycji. Za chwilę do tego wrócimy na live na TikToku, na profilu Radio Z, tam jesteśmy z wami. Ale dziewczyny, no chciałem o tym filmie trochę pogadać, bo to po to się tutaj spotkaliśmy wszyscy. I wszyscy czekają na to pytanie, czy ten film powtórzy sukces poprzedniego, który, no ile tam, ponad milion ludzi poszło do kin chyba.
1: Tak, ponad milion.
2: Totalnie trzymamy za to kciuki i robimy wszystko, żeby pobił ten sukces, żeby było tych widzów jeszcze więcej. Na pewno przyciągnie do kin obsada nasza aktorska w tym roku. No i co? Jedyne, co nam zostało, to dalej wkładać dużo w marketing, wkładać dużo siebie w marketing, no a dodatkowo trzymać kciuki i zachęcać ludzi.
3: Tak, w ogóle my jeszcze nie widzieliśmy filmu, tak jak mówiliśmy, ponieważ zobaczymy go ze wszystkimi 10 września, ale osoby, które już oglądały film z produkcji, mówiły, że jest o wiele lepszy niż dwójka, jest lepszy pod każdym względem, więc trzymamy mocno kciuki, że odniesie taki sam, a nawet większy sukces, bo wszyscy bardzo się starali, żeby właśnie tak było.
0: A wy miałyście jakieś przygotowania aktorskie, no bo jednak stanąć u boku takich gwiazd jak Tomasz Kot, który otarł się o Oscara niemalże, czy Cezary Pazura, którego zna każdy w Polsce, no to jest jakieś wyzwanie. Czy miałyście jakieś przygotowania aktorskie?
1: Tak, mieliśmy taką możliwość, dostaliśmy od ekipy tutaj możliwość dołączenia do zajęć aktorskich, więc chodziliśmy, ten kto chciał oczywiście. Nasza trójka chyba chodziła, tak z tego co kojarzę, więc trochę zaczerpnęliśmy wiedzy dodatkowej, na pewno więcej niż przy pierwszej części.
0: A potraficie jak prawdziwy aktor zagrać, nie wiem, drzewo albo zsiadłe mleko, bo słyszałem, że tam są takie zadania na tych egzaminach.
2: No takie zadania są zazwyczaj do szkoły teatralnej i faktycznie, ale to raczej tak wiesz, na co dzień tego nie grasz, tylko to jest właśnie w przypadku egzaminu. I to jest bardziej test nie na same umiejętności twoje aktorskie, a bardziej na kreatywność.
0: Też, no tak.
2: Ale też, na kreatywność i na brak takiego cringe'u i takiego poczucia, wiesz.
1: Nie wiem jak ty, ale na przykład ja miałam takie zadanie, żeby udawać jakiegoś tam, czy bociana, czy jakiegoś gołębia chyba.
2: Ja miałam goryla.
1: No właśnie, ja miałam chyba gołębia i jako gołąb coś tam powiedzieć, czy zaśpiewać, więc wyrecytować wiersz, tak? Takie
2: tak.
1: Coś to było.
2: Ja miałam goryla, który jeździ na łyżwach, przy okazji po japońsku po japońsku śpiewa jakąś mantrę.
0: Tak, no możesz to zademonstrować jakoś?
2: No, wiesz co, zostawmy sobie to na kiedy indziej.
0: Dobra, dziewczyny, to jeszcze powiedzcie na koniec tej odsłony naszego spotkania ze słuchaczami, jak to jest w ogóle przebywać wśród takich ludzi jak Pazura czy Kot? Jak oni was traktują?
3: To, co było w ogóle właśnie super jako doświadczenie, to że my w ogóle nie czuliśmy od nich jakiegoś takiego, nie patrzyli w ogóle na nas z góry. Tak, oni w ogóle, mimo że mają o wiele większe doświadczenie i ogromne talenty, to traktowali nas jak równych sobie, byli przesympatyczni, spędzali z nami czas i czuliśmy się przy nich bardzo tacy zaopiekowani.
0: No to fantastycznie, dziewczyny, za chwilę wrócimy jeszcze na chwilę, pożegnamy się ze słuchaczami, na razie układamy sobie ten ranking dalej na live'ie na TikToku, a to już Ed Sheeran, Bad Habits w Radio Z.

0: Wilki i Bohema, Lecę, bo chcę. Tutaj dziewczyny fantastycznie śpiewają. Kinga Banaś, Pola Sieczko, Marta Różańska. Ja zaproponowałem właśnie, bo wiem, że tutaj część z was ma coś wspólnego z muzyką, ale gdybyście założyły jakiś zespół, Atomówki, już tutaj mamy nazwę nawet, także dziewczyny, no nic, tylko nagrywać i później gramy to w Radiu Z i będzie się działo.
1: Let's go, zobaczymy.
2: Ale, a obiecujecie, że zagracie? Jak zrobimy?
0: Tak, ja obiecuję. Chociaż
2: dobra,
0: nie, mam tu nic, nie mam tu nic do powiedzenia w tej kwestii, ale obiecać zawsze mogę, jak polityk prawdziwy. Dziewczyny z obsady filmu Ostatni Misja Zeus. To jeszcze tak na koniec powiedzcie, kiedy wy macie w ogóle czas dla siebie, skoro tyle robicie, gracie w filmach i jeszcze influencerujecie, że użyję takiej nowomowy. Dużo się dzieje generalnie u was.
1: Wydaje mi się, że ta praca jest na tyle elastyczna i na tyle przyjemna, ta, którą robimy, czyli praca w mediach, że ten czas się gdzieś tak naturalnie znajduje. I nawet w momentach, kiedy my, wiesz, jeżeli robisz to, co kochasz, to nie czujesz, że pracujesz, więc ja ci powiem szczerze, że dla mnie czas dla siebie jest nawet w momentach, jak pracuję i tworzę sobie swoje rzeczy, bo ta praca kreatywna mi się właśnie z tym kojarzy, że mam wtedy moment dla siebie.
2: No ale tutaj też trzeba wspomnieć, że takie nagranie takiego filmu trwa powiedzmy 2 miesiące, 30 dni ponad zdjęciowych, no ale wiadomo, nie dzień po dniu, także to też nie jest, wiesz, cały rok na przykład, nie, okay, nagrywania, więc te 2 miesiące faktycznie były takie bardzo aktywne, no ale no my tutaj chyba z Polą mamy mało do powiedzenia, bo tutaj mamy obok Martę, która aktualnie nagrywa daily nadal.
0: No właśnie, bo zastanawiam się, czy taki codzienny content to nie da się wpaść w rutynę jakąś, wiesz?
3: Znaczy, jeżeli chodzi o czas, jaki jest, to faktycznie w ostatnich miesiącach jest tego czasu mniej. Tych dni wolnych jest bardzo mało, jeżeli już w ogóle są, ale jest to, mimo że tego czasu wolnego nie ma, to wtedy, kiedy ten czas jest zajęty, to jest to jednak czas, w którym spełniamy marzenia, w którym się sami spełniamy, więc w ogóle nie, no jest to czas, mimo że wymagający, to jednak czas po prostu, czas marzeń.
0: Ale pięknie powiedziane. To zanim jeszcze pozdrowisz, bo wiem, że chcesz pozdrowić rodzinę, ale to będzie czas na pozdrowienia, to jeszcze takie poważne pytanie na koniec, dziewczyny. Czy wy czujecie jakąś odpowiedzialność albo presję, że wy jednak kształtujecie młodych ludzi i oni się wzorują na was w jakiś sposób? Znaczy, wy wyglądacie akurat na osoby, które można naśladować, ale w ogóle co myślicie o tym, że młodzi ludzie naśladują influencerów?
1: Ja na przykład często odczuwam jakąś taką presję ze względu na to, że chciałabym w tym internecie pokazywać różne też dobre wartości, nie tylko mój lifestyle i przyjemne życie, ale jednak ja często gdzieś tam wstawiam rzeczy związane ze zdrowiem psychicznym, czy coś w tym stylu. I faktycznie odczuwam czasami tą presję, że chciałabym pokazywać te dobre wartości, żeby młodzi ludzie się wzorowali jednak na takich osobach, które mają coś mądrego do powiedzenia. Wiadomo, o co chodzi.
0: Ja myślę, że podsumowałaś chyba temat. To może te pozdrowienia i kończymy, dziewczyny, bo Justin Bieber czeka na swoją szansę.
3: Ja pozdrawiam całą moją rodzinę i Bazę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam mamę, pozdrawiam tatę, wiem, że słuchacie, buziaki.
1: A ja pozdrawiam wszystkich widzów.
0: Ja też pozdrawiam całą Polskę. Dzięki, dziewczyny, i zapraszamy na film.
1: Bardzo.
0: Za chwilę odezwiemy się też na TikToku do tych, którzy byli najbardziej aktywni w komentarzach. Dzięki wielkie.
1: Dzięki bardzo.
4: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1. Kia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: A tamta
5: to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj

0: zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Podesna ranie? Znika chrapanie.
0: Aflofarm.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofa. Farm.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
9: Tu Radio Z, czas na wiadomości. W czwartek wieczorem ma je dla nas Rafał Piech, posłuchajmy.
10: Zarzuty i wnioski o areszt dla trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Czterech pewnych kandydatów na prezydenta Krakowa, kolejni czekają na weryfikację. Ela podpowie przyszłym studentom, jaki kierunek wybrać dla siebie. Prokuratura skieruje do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Dwoje usłyszało m.in. zarzuty dotyczące działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Z kolei znany inwestor giełdowy Rafał Z. usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Nie przyznali się do winy. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Czy podejrzani odpowiadali na pytania prokuratora?
11: Owszem, składali wyjaśnienia, jednak prokurator uznał, że mogą mataczyć w śledztwie albo uciec i dlatego zdecydowałby wystosować wniosek o areszt. Jedna z zatrzymanych, Anna P., usłyszała także zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, który zaginął 4 lata temu.
12: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
11: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Wszystkim zatrzymanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Marcin Friedrich, Radio Z.
10: W areszcie jest też Radosław Piesiewicz. Szef PKOL-u usłyszał dwa zarzuty w śledztwie dotyczące Zonda Krypto. Krok niezbędny, tak o przesłuchaniu prezydenta pisze minister sprawiedliwości. To po komunikacie prokuratury, że Karol Nawrocki ma złożyć zeznania w charakterze świadka w sprawie dotyczącej niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati zwraca uwagę na pewne ważne kwestie.
13: Pan prezydent, jak każdy inny obywatel, ma obowiązek mówić prawdę, ma obowiązek powiedzieć wszystko, co wie, bo to jest powszechny obowiązek, który państwo polskie poprzez przepisy nakłada na każdego obywatela. Także na pierwszego obywatela w tym kraju.
10: Jak dodaje prezydent, jak każdy obywatel nie może zatajać posiadanych informacji. Do tej pory w śledztwie przesłuchanych zostało już ponad 40 świadków. Czworo kandydatów już pewnych startów w wyborach na prezydenta Krakowa. Reprezentują PiS, KO i Razem, a czwarty to kandydat niezależny, organizator referendum, w którym odwołany został dotychczasowy prezydent miasta. Wymaganą liczbę podpisów dostarczyły jeszcze komitety sześciorga kandydatów, przekazał przewodniczący komisji, sędzia Krzysztof Dyl.
14: Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata. Ta weryfikacja polega na tym, że sprawdzamy trzy rzeczy, w zasadzie porównujemy. Imię, nazwisko, później ten adres, no i numer PESEL. Jeżeli to się zgadza, to podpis jest dobry.
10: Na weryfikację podpisów i rejestrację czekają jeszcze m.in. lider sondaży Łukasz Gibała, kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i były prezes NIK Marian Banaś. Maturzyści mogą zapytać Elę o to, ile zarobią po studiach. To system opracowany przez Resort Nauki i Fundację Perspektywy, który pokazuje średnie pensje absolwentów polskich uczelni. W Gdańsku zainaugurowano kampanię Zapytaj Elę, a nasz reporter Maciej Bo- Bąk zapytał o konkrety.
1: Maturzyści, których spotkałem dziś na targach na UG, widzą już siebie w konkretnych miejscach.
15: Na Wydziale może Prawa i Administracji.
16: Prawdopodobnie coś z dziennikarstwem albo z politologią.
17: No chyba raczej na Politechnice Gdańskiej pójść na fizykę techniczną.
1: Ela ma pokazać im, ile mogą średnio zarobić po studiach, tak żeby nikt nie był rozczarowany już w trakcie roku akademickiego. Chcemy w ten sposób ograniczyć zjawisko dropoutu, czyli rezygnacji ze studiów, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
18: Bo młody człowiek na początku tej drogi często się zdarza, że się źle wybiera i chcemy to zniwelować.
1: Mi Ela pokazała, że najlepiej zarobiłbym jako informatyk. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
10: Narzędzie można znaleźć pod adresem ela.uczeń.nauka.gov.pl. Iga Świątek wciąż zachwyca formą i spokojem podczas swoich występów na wielkoszlemowym US Open. Nasza tenisistka awansowała dziś do trzeciej rundy turnieju rozgrywanego na twardych kortach w Nowym Jorku. Polka w niewiele ponad godzinę uparała się z Argentynką Nadią Podorowską.
19: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
10: Mówiła Iga. Jej kolejną rywalką będzie Czeszka Marii Bołuskowa. A teraz jeszcze więcej sportu od Marcina Powidła.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Trwa odrabianie zaległości w PKO Ekstraklasie. W hitowym starciu przy Bułgarskiej Lech gra z Jagiellonią po 34 minutach 0-0. Wcześniej rozegrano mecz w Częstochowie, który gospodarzom nie przyniósł przełomu. Raków przegrał z Górnikiem 1-2 i po 5 spotkaniach nie ma nawet punktu. A w Pucharze Polski fatalnie spisały się drużyny z Krakowa. Pierwszej kolejki nie przebrnęły Wisła i Krakowia. A dziś dołączyła do nich Wieczysta, która przegrała 1-3 z drugoligową Awią Świdnik.
21: Do tej pory byliśmy postrzegani jako rewelacja Pucharu Polski w tamtym sezonie, jako drużyna, która ma fenomenalną serię, która robi awans, wiecznie kogoś zaskakiwaliśmy. I dzisiejszy mecz pokazał, że ten zespół, jeżeli jest skonsolidowany, to mamy na tyle jakości piłkarskiej, że nie ma przed nami limitów.
20: Mówił trener zwycięskiej drużyny Wojciech Szacoń. Awia w poprzedniej edycji dotarła aż do ćwierćfinału, w którym po dogrywce przegrała właśnie z Rakowem. Rewanż w 100% udany. Rozpoczął się także mecz we Wrocławiu. Śląsk gra z Pogonią Szczecina. To oznacza, że po pierwszej kolejce odpadnie kolejny przedstawiciel PKO Ekstraklasy. Za burtą oprócz klubów krakowskich są także Legia Warszawa, Zagłębie Lubin i Widzew. Na mniej więcej kwadrans przed zakończeniem pierwszej połowy wrocławianie prowadzą 1-0.
9: A co w pogodzie dzisiaj w nocy? Dobre pytanie. Ja już wiem, że nie będzie poniżej 10 stopni. To powinno cieszyć. Dyszka minimum w Zakopanem, 14 w Suwałkach, 16 w Gdańsku. Czy ktoś da więcej? Tak, 17 w Lublinie. Ale na północy deszczowo, w centrum również. 5, no już prawie 6 minut po 21. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. To jest program Lubię to w Radiu Z. I gramy fantastycznie. Najpierw Enrique Iglesias.

This is the world we live in, Alcazar w Radiu Z. No właśnie, to jest ten świat, w którym żyjemy. Ten świat się zmienia, jest coraz bardziej ucyfryzowany, jeśli istnieje takie słowo. No, coraz bardziej żyjemy w świecie cyfrowym. I w związku z tym jest ważne pytanie. Właśnie trafiłem na taki nagłówek. Kto dostanie moją pensję, kiedy pracę za mnie wykona sztuczna inteligencja, AI? No i właśnie, no i postanowiłem spytać o tę sztuczną inteligencję. Wpisałem takie zapytanie i okazuje się, że wypłatę dostanę ja, bo sztuczna inteligencja z pewnego punktu widzenia jest wyłącznie narzędziem. Jak komputer, kalkulator czy program graficzny nie ma osobowości prawnej, praw pracowniczych ani konta bankowego, no tylko, że to my ponosimy odpowiedzialność za te głupoty, które nam może odpowiedzieć sztuczna inteligencja. To ja wysiadam.

0: The Right Moves, One Republic w Radiu Z, a za chwilę Artur Rojek jako propozycja do listy. Lubię to. Mira, Fiori w Radiu Z, zostańcie z nami. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
16: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
15: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

Break Your Heart, Tayo Cruz w Radiu Z, 24 minuty do 22. Świetny moment na propozycję. Po polsku Artur Rojek, Mira Fiori. Mimo że tytuł zagranicznie brzmi, to jest po polsku. Artur mówi, że ta piosenka jest między innymi o relacjach, ale zachęca do słuchania tej piosenki na wiele sposobów. Posłuchajcie i dajcie łapkę w górę na radioz.pl, bo to propozycja do listy, lubię to.

Halo, Mossimani Trips w Radio Z. No i słychać, że mamy bardzo miły wieczór. Widziałem, że Trips w ogóle jutro u mnie pod blokiem zagra, słuchajcie. Także żałuję, że muszę przyjechać do radia wtedy, bo naprawdę widziałem, że rozkręca całkiem niezłe imprezy. Tak zupełnie szczerze. Ale to, co czeka nas jutro, to też fantastyczne rzeczy. Po godzinie 20 będziecie mogli podpisywać weekendową listę obecności, bo piątkowy wieczór to już naprawdę weekendowo. A poza tym co godzinę będziecie mogli zhakować naszą playlistę i wybrać utwór, który ja dla was zagram w waszym imieniu, także nie możecie tego przegapić. Jutro po godzinie 20 lubię to piątkowe wydanie specjalnie dla was. A to Ania Karwan, w Tomi Graj.

0: Anna na Club Supergirl w Radio Z. 5 minut zostało do 22. Nie wyobrażałem sobie, że kiedyś będziemy pracować razem w radiu. Wychowałem się na nim, a dzisiaj jesteśmy kumplami z jednej redakcji.
1: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę.
14: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Sąsiadko, witam.
16: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
15: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
17: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
16: Sylwester, mój kicić wrócił.
15: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
16: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
17: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.

0: Trawisz to fast i trawisz to. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland. Po reklamie.
3: Tu Radio Z, czas na wiadomości w czwartek wieczorem. Rafał Piech, dajcie głośniej.
4: Warszawa potępia rosyjski terroryzm państwowy, prowokacje i operacje hybrydowe. Wyłudził z systemu kaucyjnego 1000 złotych, grozi mu 10 lat więzienia. Gdańsk będzie miał najdłuższe tramwaje w Polsce. Mocna dyplomatyczna reakcja naszego MSZ-u. Rosyjski ambasador został wezwany w związku z ostatnimi prowokacjami na terenie Polski i Niemiec. O tym, co usłyszał reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
5: Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Opisuje sytuację rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
6: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
5: Ambasador Georgii Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki rosyjskich samolotów wojskowych latających bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Odrzucamy całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie, powiedział dziennikarzom po wyjściu z MSZ-u rosyjski dyplomata.
4: Niemcy obarczyły Rosję odpowiedzialnością za próbę ataku na lotnisko w Lipsku. Na początku sierpnia jeden samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Z kolei na płycie lotniska znaleziono drona z materiałami wybuchowymi. Jest też reakcja MON, jak przekazał minister Władysław Kośniak-Kamysz. Po ostatnich rosyjskich prowokacjach podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, napisał szef resortu na X-ie. Wymienił tu zwiększoną aktywność samolotów F-16 i śmigłowców wojskowych oraz wzmocnienie systemów szybkiego reagowania. Karol Nawrocki o roli Macieja Berka jako kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny polityk jest ostatnią rzeczą, której potrzebuje obecnie Trybunał, skomentował prezydent. Dodał od razu, że nie chce mówić, że nie powoła Berka, gdyby Sejm go jednak wybrał. Na pewno jednak czterech wybranych wcześniej sędziów, od których Nawrocki nie odebrał osobiście przysięgi, jego zdaniem nie ma prawa nigdy w Trybunale orzekać.
7: Oczywiście nie zmienię zdania. Wpadli w pułapkę ci sędziowie marszałka Czarzastego i polityki. Ci państwo wzięli udział w wydarzeniu, które ich eliminuje z możliwości za sprawą mojej decyzji zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Głosowanie w Sejmie nad wyborem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego zaplanowano na jutro. 10 lat więzienia grozi mężczyźnie z Nowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Wyłudził w ten sposób od jednego ze sklepów 15 tysięcy złotych. 24-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. O szczegółach reporter Radia Z, Adam Kaźmierczak.
8: Mężczyzna, będąc pracownikiem tego sklepu, włamał się do jego systemu i terminala płatniczego, po czym naliczył fikcyjny zwrot 1000 butelek kaucyjnych, a pieniądze przelał sobie blikiem na konto. Taki manewr powtórzył parę razy, mówi mi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
9: Krótko po dokonaniu tej czynów zwolnił się po prostu z pracy. Kierownik, który nabrał podejrzeń, sprawdził nagrania z kamer i po prostu powiadomił policję.
8: Mężczyzna został zatrzymany blisko 2 miesiące później. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: Jak ustalono wszystkie fikcyjne zwroty, mężczyzna naliczył jednego dnia. Gdańsk zamierza pobić rekord Polski w długości tramwajów. Właśnie zamówił 20 takich pojazdów. Bydgoska PESA ma je skroić na miarę, bo wszystkie mają stać się stałym wyposażeniem zupełnie nowej linii, na którą mieszkańcy czekają od lat. Mówi w rozmowie z Maciejem Bąkiem Maciej Lisicki, prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje.
10: Bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie, przyszłej trasie GPW między Gdańskiem Południem a Wrzeszczem.
11: To ile osób zmieści się maksymalnie w takim dużym tramwaju?
10: Zmieści się, tak zgodnie z normą, to powyżej 300 osób, w tym 100 miejsc siedzących, a więc też bardzo wysoki komfort w stosunku do tych tramwajów, które dzisiaj posiadamy.
4: Tramwaje, podobnie jak linia i nowa zajezdnia, będą gotowe za 3 lata. Tak długo nie trzeba będzie czekać na wiadomości sportowe, które już teraz ma dla nas Marcin Powidał.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Przy Bułgarskiej trwa zaległy mecz 5. kolejki PK Ekstraklasy. Lech gra z Jagiellonią. Po 70 minutach remis 1-1. Wcześniej zaległości odrobili piłkarze Rakowa i Górnika. Zabrzanie wygrali w Częstochowie 2-1 i tym samym nie pozwolili gospodarzom opuścić ostatniego miejsca w tabeli. Bilans medalików 5 meczów, 5 porażek.
14: wynik jest niekorzystny. Natomiast no, myślę, że to wszystko jest spowodowane tym, które mamy miejsce w tabeli i uważam, że po prostu mental ma na to wpływ.
13: Mówił trener Rakowa Dawid Szulczek, który przed dwoma dniami zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka. Formą błyszczą za to nasze siatkarki, które awansowały dziś do półfinału Mistrzostw Europy. Polki wygrały 7 mecz z rzędu, tym razem 3-1 z Holandią.
15: Taka adrenalinka, tyle emocji. To było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii, jak naszym kibicom, a może nawet więcej.
13: Mówiła przyjmująca naszej reprezentacji Paulina Damaska. W sobotnim półfinale rywalkami biało-czerwonych będą Włoszki. W drugiej parze Serbki zmierzą się z broniącymi tytułu Turczynkami, które pokonały 3-1 Niemki. A po dzisiejszej wygranej z Argentynką Nadią Podorowską, kolejną przeciwniczką Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open będzie Czeszka Marii Bouskova.
3: Co w weekend w pogodzie? Dobre pytanie. Ja już wiem i widzę deszczowo i burzowo w sobotę. Na termometrach wtedy od 17 do maksymalnie 24 stopni. Niedziela to będzie 6 września, już bez deszczu. Temperatury zbliżone, może troszeczkę niższe, ale bez deszczu. I pogodnie, słonecznie. Idealna pogoda na jakiś wyjazd, grilla, co tam tylko chcecie. Zresztą, co ja wam będę mówił? Są jeszcze tacy, którzy pewnie w weekend będą mieć wakacje. Studenci na przykład. Bon Jovi, Living on a Prayer w Radiu Z na początek kolejnej godziny. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Słuchajcie, mamy kontrę od Doroty Szelongowskiej. Pamiętacie pewnie, wczoraj rozmawialiśmy o tej dramie dotyczącej Nigdy w życiu 2. No to pojawiły się słowa z przeprosinami. Czemu?

0: Are you with me? Lost Frequencies, Are You With Me w Radiu Z, 14 minut po 22. Wczoraj mniej więcej o tej porze kończyliśmy dyskusję związaną z drugą częścią filmu Nigdy w życiu, który powraca niestety bez Joanny Jabłczyńskiej w roli Tosi. No i w sprawę zaangażowała się Katarzyna Grochola, która napisała książkę. Jej córka Dorota Szelongowska, może nawet niektórzy nie wiedzieli, że to jest córka Katarzyny Grocholi. Tak, ta, która urządza domy w TVN-ie. Dokładnie ta. No i wyobraźcie sobie, że wczoraj dosyć ostro potraktowała Joannę Jabłczyńską, mówiąc jej, że chyba za bardzo się wczuła i coś ma nierówno pod sufitem generalnie, no ale poszła po rozum do głowy i odpowiedziała dzisiaj. Pokazywała filmy i nagrała takie przeprosiny.
1: Aśka, bardzo cię przepraszam. Nie miałam prawa cię obrażać. Żadne poczucie krzywdy czy zranienia tego nie tłumaczy. Jest mi wstyd. Bardzo cię przepraszam.
0: Asia te przeprosiny przyjęła. Także, no nie wiem, może w trzeciej części się pojawi.

The Big Love Roxette w Radiu Z, 26 minut po 22. A to skoro już jesteśmy po zmroku, to żeby podtrzymać ten klimat, teraz coś dla fanów brzmień z lat 90. Various Monks, piosenka księżycowa. Można odpalać zapalniczki, kiedyś tak się robiło na koncertach. Teraz to prędzej pewnie latarka w telefonie. Wszystkie chwyty dozwolone. Zróbcie tak, żeby było romantycznie. Śpij.

0: tonight. Piosenka o tym, że już bary zamykają, trzeba iść do domu. No tak prohibicja jest jednak, więc wszystko się zgadza. Fan Janelle Monae, We Are Young, przynajmniej prohibicja w niektórych miastach w Polsce. Mówię to z Warszawy teraz, więc tutaj jest. Zmieniając nieco temat, pamiętacie Zygzaka McQueena? Jeśli nie, to szybkie przypomnienie.
1: Zygzak McQueen z numerem 95 wciąż jest ostrym samochodem wyścigowym, ale już nie nowicjuszem. Jako zwycięzca 4 złotych tłoków stał się sławny. Teraz ma nowe wspaniałe emblematy rajdowe i reflektory z prawdziwego zdarzenia. Jest wprost stworzony do wygrywania.
0: No właśnie, Zygzak McQueen, ten słynny filmowy, pojawił się na torze Monza przed Grand Prix Włoch i w ten sposób Formuła 1 uczciła 20. rocznicę premiery filmu Auta. Przy okazji tutaj swoje partnerstwo z Disneyem zaznaczyli. No i potwierdzili, że ta obecność Zygzaka McQueena ma być realizowana aż do 2028 roku, więc będzie się tam działo. Miejmy nadzieję, że coraz częściej się Zygzak będzie pojawiał na torze. Ciekawe, czy Piotr Adamczyk, który podkładał głosu pod Zygzaka, też tam się pojawi, bo wtedy oznaczałoby, że to jest Karol Człowiek, który został kierowcą Formuły 1.

Tego nie trzeba mówić, to słychać, że piątek coraz bliżej i weekend na horyzoncie. Wally Lopez, Jamie Scott, You Can't Stop the Beat. A to Kuban, Faust, Zalia i Kyoto. Widziałem jakiś komunikat, że Zalia ma zawalenie gardła poważne i gdzieś nie wystąpi. Może was to zainteresuje, zajrzyjcie na jej Instagrama.

0: Sean Baker Give w Radiu Z przed 23, przed najnowszymi wiadomościami, ostatnimi czwartkowymi, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
1: Nie żyje Witold Płóciennik, odnaleziono ciało operatora filmowego. Niemieckie zakłady zbrojeniowe celem nieudanego ataku. Drzewa pod topór, mieszkańcy Wejherowa nie chcą takiej rozbudowy cmentarza.
0: 23.
1: Tragiczny finał poszukiwania zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. 56-latek ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż. Przyjechał tam odpocząć. Jego poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek. Sekcja ma wyjaśnić, czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. Witold Płóciennik był operatorem filmowym znanym z takich produkcji jak Ołowiane dzieci, Kruk czy Klangor. Prokuratura zbada w śledztwie dotyczącym zonda krypto wannę. Ten makabryczny dowód może potwierdzić śmierć zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, z której powstała zonda krypto. To najnowsze ustalenia dziennikarza śledczego Radia Z Mariusza Gierszewskiego.
2: Śledczy mają hipotezę, że poszukiwany Sylwester Suszek nie żyje. Badanie wanny może dać odpowiedź na pytanie, w jaki sposób sprawcy mogli pozbyć się ciała poprzedniego właściciela giełdy kryptowalut. Jakby to nie brzmiało, wanna może się okazać przełomowym dowodem w sprawie poszukiwań Suszka. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, pytany o wątek tajemniczego zaginięcia, mówi, że prokuratura dysponuje roboczą hipotezą. Wszystko wskazuje na to, że to jest jednak prawdopodobnie zabójstwo, mówi Waldemar Żurek.
1: Sylwester Suszek zaginął w marcu 4 lata temu po spotkaniu biznesowym na terenie bazy paliwowej w Czeladzi. Pojechał tam rozmawiać o przejęciu udziałów w spółce. Zostawił swoje dokumenty, telefony oraz samochód w miejscu spotkania i ślad po nim zaginął. Z giełdy kryptowalut BitBay, której był szefem, powstała potem zonda krypto. Tymczasem lider partii Razem, Adrian Zandberg, deklaruje w Radiu Z poparcie dla komisji śledczej w sprawie zonda krypto. Afera przeplata się z polityką, dlatego powinna być dogłębnie wyjaśniona. O szczegółach reporter Radia Z. Daniel Wrzos.
3: Zandberg mówi, że poprze wszelkie pomysły zmierzające do wyjaśnienia afery, w tym komisję śledczą, o której mówi Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus. Według Zandberga należy wprowadzić rejestr spotkań w sprawie ustaw, żeby ograniczyć lobbying.
4: My takie rozwiązanie mieli, to przynajmniej byłby wgląd, kto w jakiej sprawie próbował wpłynąć na tego czy innego parlamentarzystę, ten czy inny klub parlamentarny.
3: Chodzi o spotkanie polityka PiSu z prezesem zonda krypto na Ibizie i złożenie potem poprawek, które łagodziły ustawę o giełdzie kryptowalut.
1: Klub Rozwój Plus zebrał już podpisy posłów pod wnioskiem o komisję śledczą i jutro prześle do Sejmu. Nieudana próba zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium minionej nocy z jadącego ulicą samochodu wyrzucono w stronę budynku ładunki zapalające. Pożar szybko został ugaszony, aresztowano dwie osoby, o czym informuje niemiecki korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: Świadkowie, którzy obserwowali incydent w Monachium, zaalarmowali krótko po północy policję. Jeden z rzuconych z auta w kierunku centrali firmy zbrojeniowej ładunków nie eksplodował, inne ugasili pracownicy ochrony. Będące celem próby zamachu przedsiębiorstwo produkuje systemy łączności dla Bundeswehry. Na pobliskiej stacji benzynowej aresztowano krótko po ataku dwie osoby, 28-letnią kobietę i 38-letniego mężczyznę. Oboje mają bułgarskie paszporty. Berlin, Wojciech Harnes, Radio Z.
1: Policja wyjaśnia teraz możliwe polityczne motywy nieudanego zamachu. Po drugiej stronie ulicy jest centrala innego koncernu zbrojeniowego, który zajmuje się technologiami dronowymi i współpracuje z Ukrainą. Norwegia wprowadza od piątku tymczasowe kontrole na granicach w strefie Schengen. To w związku z pogrzebem króla Haralda V, który odbędzie się w środę. Chodzi o zatrzymanie i odesłanie osób, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uroczystości. Tymczasem tamtejsze kwiaciarnie przeżywają prawdziwe oblężenie. Tysiące Norwegów codziennie składają hołd zmarłemu królowi, m.in. przed pałacem w Oslo. Kupują głównie róże. Co ciekawe, może ich za chwilę zabraknąć. Norwegia sprowadza je głównie z Kenii, a tam od kilku tygodni trwa strajk na lotnisku. Wiele lotów cargo jest odwołanych. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw planom miasta, by rozbudować cmentarz kosztem lasu. Ratusz planuje przeznaczyć na ten cel blisko 7 hektarów, co wiąże się z wycinką większości drzew. Pod petycją o porzucenie tego pomysłu podpisało się ponad 1000 osób, które proponują inną lokalizację. Mieszkańcy dzielnicy Śmiechowo, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Bąk, nie chcą pogodzić się z perspektywą utraty ulubionego miejsca do spacerów.
6: To jest nasz świat. My się tu spotykamy, my tu mamy kontakt z przyrodą. Moje dzieci tu uczyły się rozróżniania kwiatów, grzybów, czmieli, owadów. Znamy tu naprawdę każdy drzew. Prosimy nie robić nam takiej krzywdy.
7: Cmentarz. Mówiliśmy wszyscy jednogłośnie, że chcemy rozbudować stronę tego cmentarza, który istnieje.
8: Tam, gdzie nie mieszkają ludzie.
7: Gdzie nie mieszkają ludzie.
9: My mamy wrażenie, że my będziemy cmentarzem całego Trójmiasta, małego Trójmiasta Kaszubskiego.
1: Władze odpowiadają, że to jedyny teren, który nadaje się pod cmentarz, a zakłada to też plan zagospodarowania przestrzennego. Na wiadomości w Radiu Z o północy zapraszam już w imieniu Michała Krasuckiego.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Zanim pójdziecie spać, to już można się nastawiać na to, że jutro lepiej nie wychodzić bez parasola albo płaszcza przeciwdeszczowego, bo niestety będzie padać prawie w całym kraju. Wyjątkami będą Katowice, Kielce, Kraków, Rzeszów i Zakopane, chociaż i tam może się chmurzyć, więc niewykluczone, że popada. A burze jutro w Zielonej Górze i Wrocławiu. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór. Miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę.
2: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: Yeah.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: południowy Pruszcz Gdański. Utrudnienia były spowodowane uderzeniem pociągu Intercity w ciężarówkę na przejeździe Gdańsk-Lipce. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 42-letni kierowca, obywatel Bośni i Hercegowiny, wjechał na torowisko w momencie, gdy zapory zaczęły się już opuszczać. Ciągnik siodłowy z naczepą utknął między szlabanami. Chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia Główna - Zielona Góra, którym podróżowało około 300 pasażerów. Świadkowie zdarzenia sygnalizowali kierowcy ciężarówki, aby wyłamał rogatkę i opuścił przejazd, jednak ten nie podjął takiej próby. W wyniku wypadku do szpitala przetransportowano kierowcę pojazdu oraz maszynistę składu. Maszynista po przejściu badań lekarskich został zwolniony do domu. Żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. Obaj kierujący byli trzeźwi. To już nie tylko podejrzenie, ale twarde fakty. Są nagrania dotyczące afery Zonda Krypto. Mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w Polsacie News. I tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia Radia Z o istnieniu takich taśm. Nie wiemy, jakie są i kto na nich jest, komentuje szef Klubu Polski 2050. Prawnik Paweł Ślis.
1: Nie wiemy, czy to są taśmy nagrywane przez pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe w świetle tych licznych spotkań. Jeżeli to robił pan Przemysław Kral, to myślę, że tak, będą tam politycy nagrani. Przecież spotykał się z dużą ilością polityków.
0: Pytanie więc, czy politycy mają się czego obawiać? Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z PiSu mówi wprost.
2: Nie, w ogóle nie wzbudza to we mnie żadnego dreszczyka ani żadnych emocji. Natomiast jeszcze raz powtórzę, rzeczywistość jest taka, że ten rząd Tuska przez wiele miesięcy nie robił nic i pozwalał na masową skalę okradać Polaków. To jest skandal, rzeczywiście.
0: Śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. W środę w sprawie zatrzymane zostały 3 kolejne osoby. Konfederacja ramię w ramię z Rozwojem Plus. Jak zapowiada wicemarszałek Krzysztof Bosak, jego klub poprze wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Zonda Krypto. Co więcej, jeden z posłów będzie nawet jego współreprezentantem.
3: Uważamy, że Komisja Śledcza może przede wszystkim ma uprawnienia do wyciągania dokumentów z instytucji państwowych i wzywania świadków. Potrzebujemy tutaj parę rzeczy zrozumieć, na przykład dlaczego premier podczas zamkniętego posiedzenia Sejmu przekazywał różne alarmistyczne informacje pochodzące ze źródeł państwowych, a w tym samym czasie prokuratura jeszcze nic nie robiła.
0: W kontrze do wniosku o Komisję Śledczą będzie drugi PiS-u o powołaniu eksperckiej Komisji Zaufania Publicznego. 10 kandydatów na prezydenta Krakowa zarejestrowała Miejska Komisja Wyborcza. Wczoraj o 16 minął termin przyjmowania zgłoszeń od komitetów wyborczych. Warunkiem startu w wyborach było zebranie przynajmniej 3000 ważnych podpisów. Komu się to udało, to sprawdził reporter Radia Z Przemek Taranek.
4: Komisja sprawdziła do tej pory podpisy dostarczone przez 4 kandydatów, mówił przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
5: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską.
4: Drewnicki to kandydat PiSu. Piątkowska wystawiona przez Koalicję Obywatelską i PSL. Owca reprezentuje partię Razem, a Hoffman to organizator referendum, w którym odwołany został dotychczasowy prezydent. Wymaganą liczbę podpisów zebrało jeszcze 6 kandydatów. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Do poniedziałku komisja ma zweryfikować dostarczone podpisy. Tego dnia wieczorem poznamy ostateczną listę kandydatów na prezydenta Krakowa. Wybory odbędą się tam 27 września. Policja odpiera zarzuty o brutalności przy eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. W środę funkcjonariusze usunęli siłą ludzką blokadę, która broniła przed działaniami komorniczymi panią Sandrę. 2 osoby zostały poszkodowane, w tym seniorka i mieszkanka osiedla, która straciła przytomność i trafiła do szpitala. Czy policja musiała użyć siły? Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
6: Rzecznik zapewnia, że tak. Protestujący utrudniali działania komornicze i nie reagowali na polecenia służb, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Komendy.
7: Część osób, która tych poleceń i tych pluść nie wysłuchała, została fizycznie wyniesiona z tego terenu, z terenu tej działki. Te osoby wszystkie zostały wylegitymowane, jak mam informację, o 62 osobach.
6: Przeciwko nim będą skierowane wnioski do sądu o ukaranie. Grozi im grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności. Po przełamaniu blokady pani Sandra opuściła mieszkanie i wraz z dzieckiem zamieszkała tymczasowo u rodziny. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Teren osiedla maltańskiego, który niegdyś był ogródkami działkowymi, dziś należy do dewelopera. Inwestor kupił ziemię wraz z lokatorami od kościoła za ponad 400 milionów złotych. Jak zapewnia jego pełnomocnik, eksmitowani są ci mieszkańcy, którzy mają prawomocne wyroki i nie chcieli skorzystać z pomocy finansowej lub prawnej przy załatwieniu mieszkań socjalnych. Na osiedlu maltańskim wciąż mieszka od kilkudziesięciu do ponad 100 rodzin. Niektóre są tam od kilku pokoleń. Podróż życia zamieniła się w dramat. Biuro podróży miało oszukać osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny. Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym wpłaciło 150 tysięcy złotych za pielgrzymkę do Włoch i Watykanu. Wyjazd organizowało biuro podróży Solaris Travel z Kłobucka, ale jego właściciel nagle urwał kontakt, a pieniądze zniknęły. Czy jest szansa na ich odzyskanie? To sprawdził nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Problemy zaczęły się już w lipcu, ale dopiero w miniony wtorek ogłoszono upadłość biura. Na szczęście było ono ubezpieczone, a ubezpieczyciel zapewnił mnie, że formalności chce załatwić w ciągu miesiąca. Kierowniczka stowarzyszenia Sylwia Banasik obawia się jednak, że na pieniądze trzeba będzie czekać wiele miesięcy.
9: Ponieśliśmy również koszty z dotacji z PFRON-u, i które musimy rozliczyć jeszcze w tym roku.
8: Ubezpieczyciel też nie wypłaci wszystkiego, maksymalnie 120 tysięcy. Resztę pokryć ma Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ale nie wiadomo kiedy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Pieniądze z powodu upadłego biura straciła też jedna z firm autokarowych. Sprawą właściciela biura zajmuje się już policja. Zaledwie kilkadziesiąt minut rozeszła się pierwsza pula lubelskiego czeku turystycznego. Za miesiąc kolejna odsłona akcji, mówi Rafał Kamienicki, prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10: Druga tura zacznie się w październiku, jest przeznaczona 1000 czeków do wygenerowania, a na listopadową turę jest o ponad 300 czeków. Serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich obywateli, turystów z całej Polski.
0: Turyści dostają 300 zł ulgi, by z niej skorzystać trzeba zarezerwować co najmniej dwie noce z rzędu.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

północ. Piątek, 4 września, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Po 22 polskie linie kolejowe wznowiły ruch pociągów po jednym torze na szlaku Gdańsk.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Czwartek okazał się niezwykle szczęśliwy dla polskich tenisistów na wielkoszlemowym US Open. Do trzeciej rundy singla awansowała Iga Świątek, pokonała Argentynkę Nadię Podorowską 6-3 i 6-2. Pochwalić mogą się także Maja Chwalińska i Magda Linet. W pierwszej rundzie gry podwójnej po trzysetowej walce wyrzuciły z nowojorskiego turnieju Chinkę Han Yu Guo i reprezentującą Francję Christine Mladenowicz. Ich występ na miejscu obserwował specjalny wysłannik Radia Z na US Open Mateusz Ligenza.
1: To wydawała się misja niemożliwa do zrealizowania, bo przecież Magda Linet i Maja Chwalińska grały przeciwko aktualnym mistrzyniom Wimbledonu w deblu. Ależ to była pasjonująca walka. Ponad 2,5 godziny morderczej pracy na korcie. Było parno, było upalnie. Przegrany pierwszy set po

0: tiebreaku 6 do 7, ale później pokazane serce, takie biało-czerwone, 6-4 w drugim secie, w trzecim także powtórzony ten wynik. No jesteśmy dumni, że nasze zawodniczki awansowały do drugiej rundy US Open. Nowy Jork, Mateusz Gęza, Radio Z.
1: Chwalińska i Linet swoje kolejne przeciwniczki poznają dziś wieczorem polskiego czasu. A to nie koniec świetnych wieści ze świata sportu. Nasze siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy w Stambule. Biało-czerwone wygrały 3-1 z Holandią i tym samym pozostają w turnieju niepokonane. Pewne gry w półfinale są także Serbki, które zmierzą się w sobotę ze zwycięzcą meczu Niemcy-Turcja. Prezydent świadkiem ważnym postępowaniu. Prokuratura chce przesłuchać Karola Nawrockiego w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Chodzi o 4 prawników, od których głowa państwa nie przyjęła ślubowania. Sprawa jest precedensowa, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt.
2: Przecież tu nie chodzi o żadną pokazówkę, o żaden spektakl. Chodzi o uzyskanie informacji. Po przesłuchaniu 40 świadków w tej sprawie i zabezpieczeniu dokumentów powstał, jak rozumiem, konieczność przesłuchania pana prezydenta.
1: To postępowanie jest prowadzone na zamówienie polityczne Donalda Tuska, uważa z kolei Sebastian Kaleta z PiSu.
3: Próba wikłania prezydenta Nawrockiego, prezydenta naszego kraju, w postępowanie karne w charakterze świadka nawet, jest po prostu przestępstwem ze strony tych osób.
1: Śledczy zwrócili się już do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Prezydent odpowiada: poddam się przesłuchaniu. To będzie test, czy jesteś za bezpieczeństwem. Tak politycy obozu władzy mówią o próbie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Trzeciej próbie, bo już 3 razy Karol Nawrocki wyrzucał do kosza rządowe przepisy. Teraz okoliczności są inne, bo afera Zonda Krypto uderzyła ze zdwojoną siłą. Pytanie, czy to wpłynie na postawę opozycji. O szczegółach reporterka Radia Z, Karolina Olszewska-Merk.
4: Jedno jest pewne, by odrzucić prezydenckie weto, potrzebna jest potężna większość, aż 276 głosów, więc bez opozycji to się po prostu nie uda. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy mówi wprost, rolą polityków jest zabezpieczenie tego rynku.
5: Jeśli ktoś z tą aferą nie jest związany, jeśli ktoś nie ma niczego na sumieniu, to naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby głosować przeciwko uregulowaniu tego rynku.
4: Zapowiedzi i PiSu, i Konfederacji są jednak jasne. Odrzucenia weta nie poprzemy, a to oznacza, że ustawa ostatecznie wyląduje w koszu.
1: Wczoraj w Sejmie była debata na to odrzucenie weta, głosowanie dziś rano. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Polska wyraża w ten sposób wsparcie wobec Niemiec i sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji. Według Berlina to Moskwa jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w zeszłym miesiącu. Niemcy zapowiedziały działania odwetowe, zamykają konsulat generalny Rosji w Bonn, a także rosyjski dom, ośrodek promujący rosyjską kulturę w Berlinie. To, co wydarzyło się na lotnisku w Lipsku, to był akt terroryzmu państwowego ze strony Rosji, uważa wicepremier Radosław Sikorski.
6: Coraz mniej lubię używać wyrażenia wojna hybrydowa, bo nie wszyscy rozumieją, co ono znaczy, a ono znaczy agresja poniżej progu inwazji. Ale tu mamy na pewno do czynienia z terroryzmem państwowym.
1: Wicepremier rozmawiał z szefami dyplomacji Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. pomysłu na wydalenie rosyjskich dyplomatów z krajów Unii czy zakazu wjazdu na teren wspólnoty dla wszystkich uczestników agresji na Ukrainę. To najniższy jak dotąd zarejestrowany stan wody w Wiśle w Warszawie. Wodowskaz na bulwarach wiślanych pokazał 98 cm. To spore wyzwanie dla warszawskich wodociągów. Rzeka zaopatruje w wodę około 70% mieszkańców miasta. Czy mogą nam grozić jakieś ograniczenia? Reporter Radia Z Marcin Friedrich pytał o tę sytuację.
7: Spółka zapewnia, że robi wszystko, by do tego nie doszło. Na Wiśle pracuje i należąca do przedsiębiorstwa pogłębiarka i statki, które spulchniają dno wokół słynnej grubej kaśki, czyli ujęcia wody. Dzięki temu może ona pracować ze zwykłą wydajnością, mówił mi na środku Wisły Rafał Kiniewicz z warszawskich wodociągów.
8: W miejscu, w którym stoimy w tej chwili, jest około 2-2,5 metra wody, co znacząco odbiega od pozostałej części powyżej Warszawy i poniżej Warszawy.
7: Niski stan wody to nie tegoroczna nowość i wodociągi potrafią sobie z tym radzić, ale to także wyzwanie dla nas, użytkowników, by wody niepotrzebnie nie marnować. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: W zeszłym roku przez 350 dni stan wody w Wiśle utrzymywał się poniżej normy. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciwko planom miasta, by rozbudować cmentarz kosztem lasu. Ratusz planuje przeznaczyć na ten cel blisko 7 hektarów, co wiąże się z wycinką większości drzew. Pod petycją o porzucenie tego pomysłu podpisało się ponad 1000 osób, które proponują inną lokalizację. Mieszkańcy dzielnicy Śmiechowo, z którymi rozmawiał nasz reporter Maciej Bąk, nie chcą pogodzić się z perspektywą utraty ulubionego miejsca do spacerów.
9: To jest nasz świat. My się tu spotykamy, my tu mamy kontakt z przyrodą. Moje dzieci tu uczyły się rozróżniania kwiatów, grzybów, czmieli, owadów. Znamy tu naprawdę każdy drzew. Prosimy nie robić nam takiej krzywdy.
10: Cmentarz. Mówiliśmy wszyscy jednogłośnie, że chcemy rozbudować w stronę tego cmentarza, który istnieje.
11: Tam, gdzie nie mieszkają ludzie.
10: Gdzie nie mieszkają ludzie.
12: My mamy wrażenie, że my będziemy cmentarzem całego Trójmiasta, małego Trójmiasta Kaszubskiego.
1: Władze odpowiadają, że to jedyny teren, który nadaje się pod cmentarz. Zakłada to także plany zagospodarowania przestrzennego.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Nowe informacje w sprawie tragicznego wypadku na A1 w Mykanowie, niedaleko Częstochowy. We wtorek rano ciężarówka wjechała tam w drogowców. Zginęło czterech z nich, a czterech w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Badania toksykologiczne wykazały jednak, że mężczyzna był pod wpływem klefedronu. Reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski zbiera szczegóły.
1: Badanie alkomatem wykazało, że 31-letni Dominik D. był trzeźwy. Narkotykowe testy pobranej krwi wykryły jednak syntetyczny narkotyk klefedron. Analiza toksykologiczna rzuca nowe światło na tę sprawę, mówi Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
2: Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
1: Zdaniem biegłego stwierdzone stężenie substancji we krwi kierowcy miało wpływ na jego zdolność prowadzenia pojazdu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Mężczyzna przyznał się do spowodowania katastrofy, jednak nie pamięta jej okoliczności. Policjanci z Gdyni zatrzymali mężczyznę, który zniszczył salę zabaw dla dzieci. Sprawca miał już w przeszłości problemy z prawem. Był karany, m.in. za kradzieże i uszkodzenie mienia. Do sali malowana polana wlał najprawdopodobniej kwas masłowy, który swoim odorem wywołał nieodwracalne skutki. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi od początku tę sprawę.
3: 32-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Straty wyceniono na 40 tysięcy złotych. Jak ustaliłem nieoficjalnie, prokurator nie zamierza składać wobec niego wniosku o tymczasowy areszt. Tymczasem właścicielka sali, Marta Łęgowska, relacjonuje w sieci próby przywrócenia jej do życia, a to jest szalenie trudne.
4: Na bawialni nie ma już żadnych zabawek. Zobaczę, ile z nich uda się uratować. Nie wiem, czy którąkolwiek.
3: Przez wszechobecny odór trzeba zrywać dywany i pozbywać się tapicerki. Nadal nie wiadomo, kiedy malowana polana znów będzie otwarta. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Kilka dni temu w Gdańsku zatrzymano 42-latka, który podobną substancję rozlał przed jednym z klubów muzycznych w centrum miasta. Z Hiszpanii wracają kolejni strażacy. Elitarna, wyspecjalizowana grupa z województwa lubelskiego pomagała gasić tam pożary. Niektóre akcje były bardzo trudne, mówi kapitan Adrian Michałek z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie.
5: Najtrudniejszym elementem w obszarze prowadzonych naszych działań były tereny górzyste, teren zboczy, po których bardzo trudno było się poruszać i przemieszczać